0: by nie umknęło.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś pierwsze powakacyjne Żyli Długo, w którym rozpoczynam trzeci rok z Państwem na antenie. Z tej okazji pozdrawiam moich wszystkich wiernych słuchaczy, w tym pana Janusza Zbrodnicy, o którym dowiedziałam się dziś, że jest tak wierny, od mojej gościni. No i ta gościni, to z nią mam taką małą tradycję, że co roku we wrześniu jest tu ze mną w pierwszej audycji wrześniowej. Będziemy rozmawiać o brzuchach. Tak, o brzuchach, o tym, jak wygląda brzuch normalny, w cudzysłowie, i jaki on ma prawo być w zależności od wieku, od pory dnia, od płci, będzie o trawieniu i o jedzeniu, a także o nowych jadłospisach w szkolnych stołówkach. Proszę z nami zostać.

0: Ciągnij brzuch, zlikwiduj oponkę. Jak mieć płaski brzuch przed wakacjami? 5 sposobów. Mało która część naszego ciała obrywa tak jak brzuch, prawda? Jest ze mną Agata Ziemnicka, psycholożka i dietetyczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jesteś tu ze mną trzeci raz we wrześniu. To jest taka nasza mała tradycja, ale pretekst o brzuchu nie wziął się znikąd. Wziął się z twojego wakacyjnego posta albo rolki na Instagramie, bo wkurzyłaś się, że my mamy problem z brzuchem, że chcemy go ciągle wciągać, chować, wstydzimy się go, głównie my kobiety, ale przecież nie tylko. No i pomyślałam sobie, pogadajmy o brzuchu, tym normalnym w cudzysłowie, tym zdrowym brzuchu, no bo z jednej strony lekarze przecież mówią obwód w pasie, 80-82 dla kobiet, 92 dla mężczyzn, to jest ta zdrowa granica, no bo tłuszcz brzuszny generuje stan zapalny. No i co ty jako dietetyczka na to powiesz? Gdzie jest ta granica akceptacji dla brzuszka wystającego, a ten moment, kiedy już warto byłoby zadbać o zdrowie metaboliczne?
1: No, zacznę od tego, że mam ciepło w brzuchu, że jesteśmy trzeci raz razem i że tak jakoś bardzo ci gratuluję, że tak sobie żyjesz szczęśliwie tutaj długo. Myślę, że bardzo trudno jest w ogóle być w roli tej osoby, która ma mówić od strony tej psychologicznej i też fizjologicznej, bo bardzo też wchodzi ta medyczna. No i jakby trochę mam tak, że jak mnie pytasz, dlaczego, jakby, czy możemy akceptować ten wystający brzuch, no to jest trochę tak, jakbyś mnie pytała, czy możemy akceptować to, że mamy włosy na głowie. No bo doszło do tego, że normalny brzuch, czyli taki, który po prostu nie jest płaski i wklęsły, bo ten narząd, który w środku jest na przykład taki jak macica, po prostu uniemożliwia w większości kobietom tę płaskość. No i jakby nagle się okazało, że teraz normalny to jest taki, który nie jest normalny. No więc trzeba to rozgraniczyć. Rzeczywiście jest tak, że BMI, czyli ten stosunek masy do wzrostu, nie jest wiarygodnym, miarodajnym, dobrym źródłem wiedzy o tym, co z człowiekiem, bo można ważyć tyle samo, mieć bardzo dużo mięśni albo bardzo dużo tkanki tłuszczowej i trochę to nic nie daje. No ale jest to jakiś kwantyfikator, którego nie da się nie używać, no bo musimy te badania na jakiś całym świecie mieć, jakieś tak. robić. Więc okazało się, że to jest trochę niemiarodajne, trochę krzywdzące, więc zaczęto teraz ostatnio rzeczywiście korzystać z tego pomiaru obwodu brzucha. I bardzo dobrze, bo jest tak, że ten brzuch, i teraz wchodzimy tylko na stronę fizjologiczną, czyli jama brzuszna, ona ma mieć narządy. I ma je. I ten tłuszcz, delikatny tłuszcz w środku jest potrzebny, tak zwany tłuszcz wisceralny, to nie jest, tylko taki tłuszczyk wokół, który ma chronić narządy przed różnymi tam urazami. Natomiast jeżeli myjemy bardzo dużo niedobrego jedzenia, czyli dużo prostego cukru, przetworzonej żywności, no to ciało nie do końca wie, co ma z tym zrobić, bo to jest obce, tak? Jakbyś sobie zmieliła te kalosze i po prostu jadła je, no i ciało mówi, co ja mam z tym zrobić? Dobra, to do brzucha, bo tam jest dużo miejsca. No i faktycznie, jeżeli jest tak, że tkanka ta tłuszczowa, wisceralna, ten tłuszcz, który jest niepotrzebny zupełnie brzuszny, on
0: ciało
1: się...
0: Ciało obce.
1: Tak, jak on się rozrasta, to jest bardzo źle. Bo od tego możesz mieć udar, jest większe powinowactwo do chorób serca, kardiowaskularnych, do udaru, do zawału, no bo...
0: Cukrzyca.
1: Tak,
0: również.
1: A plus jest to stan zapalny, no bo to jest coś, co się w ciele jakby musi odżywiać, czyli my musimy poświęcić temu uwagę, a to raczej nie daje nic poza takim zaniepokojeniem stanem zapalnym. Więc jak najbardziej nie chodzi o to, żeby jakby puścić wodę i powiedzieć, słuchaj, możesz wyglądać jak chcesz, kochana, kochany, tylko chodzi o to, żeby rozdzielić to, co jest w środku od tego, co jest na zewnątrz. A najbardziej w ogóle, to uważam, że jeszcze inaczej, być w ciele na tyle, żeby brzuch był częścią nas, a nie żebyśmy my stali z zewnątrz, na zewnątrz z aparatem i pomiarami, różnymi tam centymetrami i to wszystko sprawdzali, bo my wyszliśmy... Nawet ta rozmowa jest od tego, wychodzimy, że od razu jesteśmy w ocenie brzucha. Że jest sobie taka kobieta jak ty, jak ja. Dzisiaj rano żyłyśmy, przyjechałyśmy tu, tam się wydarzyło dużo rzeczy. Mamy te dzieci, które właśnie stamtąd pochodzą i te brzuchy nam dały energię, żeby tu być. A ostatecznie koncentrujemy się, ile jest centymetrów i jak on wystaje. Bo teraz obie w spodniach czujemy, że troszkę tam...
0: Ja
1: siedząco spinę.
0: Ja lubię
1: spinę. No więc myślę, że jest tak, że faktycznie pierwsza rzecz, żeby to wyjaśnić. My nie namawiamy do tego, żeby brzuchy były duże i chore. Namawiamy do tego, żeby faktycznie uznać, że jeżeli kobieta jest drobniutka i ma bardzo dużą nadwagę, bądź ma otyłość i ten brzuch ma powyżej tego 80, no to trzeba się po prostu zaopiekować chorobą. Natomiast jeżeli jest tak, że ten brzuch nie jest płaski, twardy, przez całą dobę, bądź przez cały
0: wyrzeźbiony.
1: Plus jeszcze wyrzeźbiony teraz ma być, tak, bo płaski już teraz nie, tylko teraz ma być wyrzeźbiony, no to tutaj się zastanawiamy na poziomie estetycznym, czy ja chcę całe swoje życie, sposób odżywiania, funkcjonowania i uważności mojej w ciągu dnia poświęcić na to, jak bardzo mój brzuch wystaje, bądź jak bardzo jest umięśniony, bo to jest ekstremalnie niesprawiedliwe, niezrozumiałe i krzywdzące i w ogóle moim zdaniem to jakoś, wiesz, zabija w ogóle jakąś materię ludzką, jak się połowę społeczeństwa obarczy odpowiedzialnością za to, że brzuch ma być jakiś. To my nas nie ma, bo my jesteśmy cały czas w brzuchu.
0: Wiesz, jak jesteśmy niezadowoleni ze swojego ciała, to łatwiej kupujemy produkty i usługi.
1: Tak, tak, tak. To jest trochę tak też, że jeśli sobie pomyślisz, że w tym brzuchu naprawdę jest centrum, nie? Bo jakby centrum naszej intuicji i tej kobiecości. Oczywiście to jest serce. No ale jeżeli miejsce, w którym powstają nowe osoby i łono kobiece, które jest po prostu miejsce, w którym jest życie, ono się rodzi, najpierw się tam wykluwa, a potem się rodzi. Jeżeli chcemy kontrolować to miejsce, no to coś jest absolutnie nie tak.
0: No i jeszcze kilometry jelit, prawda, pozwijane.
1: Tak.
0: To wszystko musi się zmieścić w tym brzuchu. Jest jeszcze tam przepona, taki bardzo ważny organ, narząd, nie wiem jak go do końca nazwać, ale psychoterapeuci czy osoby, które uczą świadomego oddechu, trenerzy mindfulness mówią tak, każą ci wciągać brzuch, albo tak słyszałaś, albo tak robiłeś, przestań. Mhm. Dlaczego nie wciągamy tego brzucha?
1: Znaczy my właśnie niestety wciągamy,
0: znaczy,
1: ale
0: nie powinniśmy go wciągać.
1: No bo jest tak, to jest przepiękne pytanie, bardzo się cieszę, że tam doszłyśmy. Przepona to jest taki narząd, który można sobie porównać do takiego płaszcza, takiego łaskoczącego płaszcza. I przy każdym głębokim wdechu, który nie jest do ramion i do płuc wysoko tutaj, tylko głęboko tam międzyżebrowy, taki dobry, tak zwany przeponowy oddech, on jest normalny, nie trzeba się tam silić, to ta przepona idzie w dół, jeżeli bierzemy taki głęboki, spokojny wdech i ona tak łaskocze te jelita, robi tak tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk i te jelita dzięki temu dostają
0: masaż jelit.
1: Taką stymulację i poza tym, że dostają więcej tlenu, to dostają jeszcze takie fizyczne, takie hej, hej, pracujcie.
0: No mówi się, że małe dzieci tak oddychają,
1: tak.
0: Czyli prawidłowo,
1: tak.
0: Czyli przeponowo, tak. Głęboko.
1: Tak. I w momencie, jeżeli jesteśmy spokojne, jeżeli nie mamy napięcia, jeżeli jesteśmy po prostu w takiej zgodzie na taki oddech, to te jelita mają wtedy bardzo dużo miejsca, bo dostają ten nacisk przy wdechu, ale przy wydechu przepona idzie do góry i wtedy robi się tam miękko i pięknie. Jeśli dochodzi do takiego zatrzymania oddechu na poziomie, czyli nie wiem, czy to słychać, ale zakładam, że słychać, czyli króciutkie...
0: Taki wróbelek, taki oddychamy jak ptaszek.
1: Tak, króciutkie, delikatne wdechy i cały czas ten brzuch zaciskamy, nie? Czyli jakby ja wciągam brzuch, to ja tę przeponę wyciągam do góry i zostawiam jelita w takim napięciu, że one ani nie są stymulowane tym łaskotaniem, ani nie dostają tlenu, ani nie mają miejsca. I ja skracam albo zmniejszam tę pojemność dla jelit znacznie i one tak, po pierwsze gorzej pracują. Poza tym, jeżeli przepona jest tak zaciągnięta i my jesteśmy tacy napięci, to dla organizmu jest informacja zagrożenie. Coś na pewno
0: stres.
1: Bardzo złego się dzieje. Nie, że taka dziewczyna sobie myśli, kurczę, mam dość obcisłą sukienkę, jestem po dużym obiedzie, będę miała jutro okres, czuję, że mi wystaje brzuch. No nie może mi wystawać, wciągnę. Wciąga, jest na przyjęciu od 17 do 24, więc kilka godzin cały czas ma zaciśnięte to. No i co wtedy myśli ciało? To jest bardzo, bardzo duże zagrożenie. Coś złego się dzieje, wyłączamy jelita, wyłączamy w ogóle całe podbrzusze, niech tam układ hormonalny nie działa. Dlatego, że my się musimy skupić na zagrożeniu. I ona wraca z tego przyjęcia, ma prawdopodobnie bolesność, gazy, napięte potwornie mięśnie karku.
0: Chyba kręgosłup nawet boli.
1: Wszystko. Żufa. No bo to jest takie, muszę się tak zacisnąć. No i co się wtedy dzieje? No jelito nie pracuje dobrze. Nie daj Boże, biedna jeszcze coś na tym przyjęciu zjadła. No i ona kończy z wzdęciami, kończy z niedotlenioną niejako względem tego, ile powinna być macicą. No i wszystko w środku jest po prostu bardzo twarde, napięte i biedne. No i dopóki ona nie pójdzie spać, bo oddycha sobie spokojnie, weźmie gorący prysznic.
0: Nie rozluźni się.
1: Wystarczy się przytulić do kogoś, jeżeli można. I to już pomaga, bo to jest regulacja. No to następnego dnia ona ma wzdęcie, może mieć nawet zaparcie.
0: I wszystko w imię tych 6 godzin na przyjęciu z piękną sylwetką.
1: Tak, dlatego też myślę sobie, że w ogóle ten taki koncept puszczenia brzucha, który jest tak trudny, żeby sobie pozwolić takie, nawet teraz, nie, w aucie, gdziekolwiek jesteśmy, w kolejce, jeżeli macie słuchawki albo w domu, takie puszczenie tego brzucha i sprawdzenie, a jak to by było, gdybym nie trzymała? Jakbym puściła, dała tym jelitom miejsce. I to wymaga czasu, bo to ciało się musi przyzwyczaić, ale naprawdę są super efekty i można mieć tkankę tłuszczową. I może być mięciutki ten brzuch, ale zupełnie inaczej te struktury brzucha funkcjonują. I gdyby tak wszyscy, na przykład tak, byłaby taka akcja, prawda, że my teraz wszyscy w Polsce puszczamy brzuchy, to myślę, że za 2-3 miesiące mielibyśmy po prostu szczęśliwych, spokojnych ludzi bez połowy objawów jelitowych.
0: No właśnie, bo to niestrawność. No, Polacy wykupują suplementy i różne preparaty na niestrawność i na wątrobę z efektami ubocznymi, bez boczków. No wiadomo, to są wszystko preparaty, które gdzieś tam mają ratować sytuację. One, te reklamy się nasilają też w okresie świątecznym, kiedy wiadomo, że więcej zjemy. No święta, jeszcze kawałek do tych świąt, ale no, kupujemy sporo preparatów takich, które mają nas odgazować, że tak powiem, w cudzysłowie. Czyli ten problem jest. No i też pewnie odżywianie tutaj jest głównym winowajcą, tak? No bo co my jemy w ciągu dnia?
1: Wiesz co, no ja jestem bardzo za tym, żeby dbać o jedzenie, tylko nawet jeżeli ja to jadłabyś idealnie, naprawdę dużo błonnika, dobre białko, nie jadłabyś przetworzonego jedzenia, takiej bardzo przetworzonej pszenicy i naprawdę takie naturalne, dobre, sezonowe jedzenie, to jeśli masz ściśnięty brzuch, jeśli masz napięcie, jeśli ta przepona nie działa i nie ma jakby takiego bezpieczeństwa, to czego byś nie włożyła do tego ciała, to i tak ciało nie będzie w stanie sobie z nim dobrze poradzić. Więc paradoksalnie nie uważam, że nieważne co jesz, ważne, żeby być rozluźnionym, ale że tak naprawdę dopóki my się nie poczujemy bezpiecznie i nie damy takiego sygnału, drogi ciało, wszystko jest okej. Okay. Nawet przed posiłkiem warto usiąść i dosłownie na 30 sekund oprzeć się o... Znaczy siedzieć. Mm-hmm. No, to też nie jest oczywiste. Jak się usiądzie, to tak... Okej, ciało, wszystko jest bezpiecznie, jest to dobrze. Puścić te narządy, oddać ciężar krzesłu.
0: Przygotować się do jedzenia, jednym
1: tak,
0: słowem.
1: Tak, żeby tak się rozejrzeć po tej kuchni i powiedzieć sobie, okej, teraz jest czas na jedzenie. I wtedy w ogóle decyzje żywieniowe mogą być inne. To znaczy twoje ciało, jak jesteś w takim komforcie, poprosić też o inne jedzenie. Bo jak jesteś taka napięta i zmęczona, no to musi być tłusto, kalorycznie i słodko. No nie? Tak. A jeżeli jesteś w takim okej, to ciało ci może powiedzieć, wolę teraz zacząć od tego kawałka ryby, mięsa i chciałabym kaszę. Użyłam tego słowa.
0: Zaraz przejdziemy do kaszy w szkołach.
1: Oczywiście, ale wiesz, myślę, że to jedzenie, bardzo duża ilość cukru powoduje ogromne gazy. I jedzenie przetworzone ogranicza działanie układu pokarmowego tak jak trzeba.
0: No, a pszenica?
1: No wiesz...
0: Bułeczki. Przecież niektórzy najszybciej wyrzucą z jadłospisu właśnie pieczywo czy makarony, żeby mieć ten bardziej, powiedzmy, płaski, mniej wystający brzuch. Ale czy to są tak naprawdę produkty, które powinniśmy obwiniać o całe zło i ten pękaty brzuszek?
1: Wiesz co, no jest tak, że przy takim bardzo napiętym brzuchu i przy takim poczuciu takiego nieustającego napięcia może tak być, że produkty z pszenicą, takie turbo przetworzone, mogą powodować większą wrażliwość. Jeżeli jest duży stan zapalny w jelitach, jeżeli masz zaburzenia już w tej biocie, czyli w tych bakteriach w jelicie, no to może tak być, że ta pszenica nie pomoże i na jakiś czas u niektórych osób warto. No ale dla większości społeczeństwa jednak, no ja uważam, że jednak lepiej można jeść pszenicę, tylko nieprzetworzoną, bo to tylko o to chodzi. Taka grahamka to jest bardzo szanująca się bułeczka, ale jakby taką białą bułeczkę, no to tam nic nie ma, to nie chodzi o pszenicę, bo można zjeść żytnią bułkę, która też jest mega przetworzona, w sensie przetworzone, mam na myśli ziarenko. I ta żytnia bułeczka przetworzona też nic nie będzie miała, bo wszystko, co dobre, to się zabiera. Natomiast myślę o tym, że warto sobie pomyśleć jakby globalnie o tym, nie? Że jeżeli ja chcę, żeby moje jelita były zdrowe, to ja muszę zrobić coś, żeby im pomóc. Czyli po pierwsze dać im wodę. czyli przepłukać, oczyścić. Następnie dać ten błonnik, czyli substancje, które powodują, że on jest stymulowany do pracy, oczyszczany i że te wszystkie reszteczki, co tam sobie na zakrętach zostają, to one zostaną oczyszczone. No i to trzeba odpowiedzialność wziąć za to. Jeżeli mam mieć fajny, zdrowy brzuch, no to ja muszę temu brzuchowi dać, nie? Tak jak dziecku małemu, no dasz mu zupę, to będzie najedzone. Nie, dasz, nie głodny, tak samo z jelitami.
0: A co z tymi wzdymającymi produktami spożywczymi? Niektórzy mają większe tendencje też do tych wzdęć po fasoli, bobie i tak dalej. Czy to jest powszechna cecha? Po prostu te produkty tak mają i koniec, i jak nie chcesz, żeby cię wzdymało, to masz ich nie jeść? Czy nie. Są jakieś sposoby na to, żeby złagodzić ich działanie?
1: Słuchaj, no ja, to jest moja teoria. Teoria Agaty, to nie jest potwierdzone badaniami. Natomiast uważam, ponieważ zajmuję się układem nerwowym, że wrażliwość na strączki wynika z wrażliwości nerwowej. Czyli jeżeli twoje jelita są twoją tak zwaną piętą achillesową, czyli nie masz migren, nie masz bolesnych miesiączek, tylko masz wrażliwe jelita, to po zjedzeniu niektórych produktów, takich jak czosnek, cebula, por, no i właśnie...
0: No bób.
1: Wszystkie strączki, fasola, tam ciecierzyca, soczewica akurat nie robi
0: soczewicy,
1: kapusta, to jest tak, że to ciało jest tak delikatne i wrażliwe, jelita są tak bardzo unerwione, bo one mają swój własny układ nerwowy, prawda? To są fenomenalne narząd.
0: Oś jelita, mózg.
1: Tak, i chodzi o to, że tam jest tak wrażliwie, że jak się pojawiają te produkty, to faktycznie dochodzi do tego, więc to nie jest o produktach, tylko to jest o wrażliwości układu nerwowego, który wpływa na wrażliwość układu pokarmowego.
0: I ta wrażliwość, z nią się rodzimy, czy robimy sobie jakąś krzywdę, że się uwrażliwiają te jelita?
1: Co, one się,
0: stan zapalny,
1: nie rodzimy się z tym. Nie rodzimy się z tym, tylko dochodzi do tego, że jeżeli jest w twoim życiu dużo napięcia, bardzo, i jesteś dzieckiem, masz bardzo trudną szkołę, trudnych rodziców, bądź inne różne rzeczy, no to organizm sobie próbuje poradzić z napięciem. No ale na poziomie najpierw napięcie jest w rękach i w nogach, żeby sobie jakoś poradzić, zawalczyć. No ale jeżeli dziecko nie umie, no bo skąd ma umieć, no to ten poziom napięcia wchodzi trochę głębiej.
0: Gdzieś się kumuluje.
1: No i kumuluje się potem w narządach. No i może się kumulować w głowie, może się kumulować w jajnikach, może się kumulować w sercu, albo w jelitach, i większość ludzi ma w jelitach.
0: No nie bez powodu w stresie część osób nie ma apetytu, a część właśnie zajada ten stres, te emocje, to emocjonalne jedzenie. Czyli ten układ nerwowy tutaj odgrywa i to, jak się z nim obchodzimy.
1: Ogromną rolę. To znaczy ja w ogóle myślę, że żeby się zajmować brzuchem, żeby on, bo część ludzi, bardzo duża część ludzi ma teraz zespół jelita drażliwego, tak. Czyli totalnie zdrowe jelita, absolutnie zdrowe. Tam jest wszystko idealnie.
0: W badaniach wychodzi perfekt.
1: Perfekt, tylko reagujące nadmiarowo na różne produkty, na wydarzenia i dające objawy, jakbyś była chora. Czyli albo masz biegunkę, albo zaparcia, albo ogromne wzdęcia, bolesność i przelewanie. Ale tam się nic nie dzieje. To jest tylko i wyłącznie reakcja
0: z głowy
1: nerwowa, bo ciało sobie musi, jest jakiś ładunek stresowy i ciało po prostu wrzuca to wszystko do jelit. No i trzeba z tym zostać. I to jest bardzo trudne. Druga grupa ludzi ma przerost bakterii z jelita grubego w jelicie cienkim, czyli tak zwane SIBO, no też potwornie to jest męczące i trudne, nie? I też można to dość łatwo, w sensie to się trudno leczy, bo to jest męczące, ale tak naprawdę realnie to nie jest aż tak trudne do wyleczenia. No więc te osoby, no po prostu one żyją za brzuchem. Tak. No ale cała reszta, to trzeba sobie pomyśleć, że żebym ja mogła skorzystać z dobrego jedzenia, o ile mam ochotę jeść dobrze i mi się chce, no to muszę pozwolić temu ciału być na tyle w bezpieczeństwie, żeby po prostu dać w ogóle przestrzeń tym jelitom. I teraz można sobie przygotowywać dobry posiłek, zjeść ciepłą zupę, zrobić sobie dobry rosołek i samo to już jest łagodzące i kojące. Czyli jedzenia niejako można używać jako sposobu na regulację i to jest dobre. Ale też no, warto zadbać o to, żeby po prostu nie słuchać tego, co mówi internet, tylko sprawdzić po sobie, czy ja chcę dzisiaj zjeść dyniową zupę, czy jednak chcę zjeść sałatę z orzechami i z, nie wiem, czym tam serkiem.
0: I czy będę się przejmować tym, że brzuch mi wystaje, czy nie, i założę spodnie dresowe z gumką.
1: No teraz przechodzimy do bardzo ważnego kawałka, ponieważ brzuch wystaje niezależnie od jedzenia.
0: No właśnie.
1: Czyli nawet jeżeli zjesz zupę dyniową, w której nie ma nic wzdymającego, i jeżeli będziesz spała o 22 i będziesz miała super bakterie w jelicie, cudownego męża i bardzo grzeczne dzieci, to może tak być, że i tak będzie ci wystawał brzuch, bo...
0: No bo ile procent ludzi ma płaski brzuch? tak z nadania? Genetycznej
1: wiesz co, no, to zależy,
0: ruletki.
1: Nie wiem, bo mam nadzieję, że nikt nie robił takiego badania, ale to jest tak, że to, jaki masz brzuch, bez względu na ilość jedzenia, wynika z tego, czy jesteś osobą wysoką czy niską. Wynika z tego, czy twoja klatka piersiowa jest szeroka czy wąska.
0: Czy twój kręgosłup jest prosty, czy w kifozie, lordozie.
1: I bardzo to ma wpływ. I wynika jeszcze to z tego, czy masz szerokie, czy wąskie biodra. Bo może się trafić taki ktoś, kto jest niski, ma bardzo wąską klatkę piersiową i bardzo wąskie biodra. No to jak się ma zmieścić ten cały zestaw narządowy? Przecież tam jest wszystko. Tam się ty... I plus jeszcze na przykład jest napięty ten brzuch, wciągnięty, i jest płytkie oddychanie. Czyli tak, siedzi ci tam cały zestaw narządów i to wszystko jest ściśnięte jeszcze i dociśnięte tą zaciągniętą przeponą. Nie ma takiej możliwości, nawet u osoby bardzo szczupłej, żeby to się po prostu wszystko fizycznie zmieściło. I my w ogóle jakoś odchodzimy od tego anatomicznego, po prostu niezbędnego minimum, które musimy mieć. I są takie osoby, które mają odwrotnie ciałko, czyli mają tam troszkę tam zaokrąglone biodra, piersi i tak dalej, czy mężczyźni, a tak szerokie biodra, tak szeroką klatkę piersiową, że ten brzuch jest po prostu okej. Okay. Czyli wszystko jest zaokrąglone, a brzuch jest wklęsły, czy tam płaski. Więc trzeba wziąć pod uwagę u kobiet to, że macica, która jest w momencie takim owulacyjnym,
0: tak to często
1: wygląda
0: kobiety
1: jak cytrynka,
0: mówią.
1: Nie? Mhm. A macica, która jest w momencie przed okresem, jest naprawdę takim dużym grejpfrutem. No między cytrynką a grejpfrutem, no to to się przecież musi tam zmieścić. I my mówimy nie, nie.
0: Ale nawet jeśli pęcherz jest pełny, prawda, to też zaczyna wystawać. Więc to tak naprawdę to jest najmniejszy problem, jak ten brzuch wygląda. Większym problemem jest to, co do tego doprowadziło, tak? Że no właśnie, często zapominamy też w stresie, żeby regularnie chodzić do toalety w pracy.
1: Oczywiście, no oczywiście, że tak. Czyli trzeba pić i mieć ten brzuch większy, bo warto mieć dobre nawodnienie i potem zrobić siku. Natomiast jeżeli jest tak, że zjemy na przykład takie solidne, normalne posiłki, no bo też jak mówimy o zdrowiu jelit, no to trzeba jeść dużo błonnika. Jak masz gdzieś dużo błonnika, to masz bardzo dużo produktów, bo te sałaty, to trzeba tam dużo tego, nie? No więc jeżeli jesteśmy przed okresem, mamy pełny pęcherz, jest godzina 19, czyli gorzej działają mięśnie po prostu, bo ciągnie tam na dół, to się rozciąga wszystko przez grawitację, plus mamy jeszcze sporo tego jedzenia w jelitach, do rana teoretycznie w idealnym scenariuszu, nieoczyszczone będą te jelita, no to tam jest, wiesz, różnica w ogóle osoby, która na przykład ma tendencję do takiego puchnięcia brzuchowego, czyli tak, osoby z tym tak zwanym SIBO, jest do 18 centymetrów różnicy
0: między rankiem a wieczorem?
1: Między tym momentem, kiedy jest najgorzej, a jest norma. 18 centymetrów obwodu może być więcej u osoby, która... Jeszcze endometrioza, nie? Dodatkowo dochodzi. Więc jeżeli
0: czyli
1: masz...
0: Bez dodatkowych kilogramów na wadze,
1: 18, czyli jakby na przykład w poniedziałek zakładasz spodnie w rozmiarze X, a dwa tygodnie później w poniedziałek zakładasz 3X. I tylko i wyłącznie...
0: I to też jest normalne.
1: Tak, i to jest zazwyczaj trochę powietrza, trochę treści jelitowej, głównie są to oczywiście gazy, i na to powinno być miejsce. Tak samo jak mamy krótsze włosy, a potem dłuższe włosy. W sensie, tak jakby jest coś takiego, że ten brzuch ma się odkleić od tej naturalnej anatomii i fizjologii. No i ja na to nie mam
0: zgody.
1: On żyje
0: swoim życiem najwyraźniej z tego, co opowiadasz. Za chwilę audycja wraca i pogadamy trochę więcej o tym, co się z brzuchem dzieje wraz z wiekiem, szczególnie u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

0: To jest audycja Żyj Długo i Szczęśliwie, a ze mną jest psychodietetyczka Agata Ziemnicka. Zanim przejdziemy do kwestii, którą zapowiadałam przed piosenką, czyli o tym, co się dzieje z brzuchem wraz z wiekiem, mamy prośbę od słuchacza, żeby troszkę więcej było o mężczyznach. I zgadzam się, aczkolwiek to my kobiety mamy więcej kompleksów z powodu tego brzucha, więc to tylko dlatego tak ukierunkowałyśmy tę pierwszą część audycji, ale oczywiście, że będziemy mówić o mężczyznach też. Prawda,
1: oczywiście,
0: Agato?
1: Oczywiście. Ja chcę trochę tak wytłumaczyć, że ja się zajmuję zdrowiem kobiet i też menopauzą i zaburzeniami odżywiania, które też są głównie u kobiet, natomiast problem brzucha to jest w ogóle globalnie problem mężczyzn, bo jednak to mężczyźni częściej mają tak zwaną otyłość brzuszną i powinowactwo do tego. Panowie, wy macie po prostu mniej tkanki tłuszczowej niż my i rzadziej jest tak, że tak powiem, te psikusy hormonalne wam się przydarzają, natomiast jak najbardziej zdrowie brzucha jest, jakby właściwie dedykować powinniśmy całą nową audycję temu, jak bardzo to męskie brzuchowo jest po prostu powodem przedwczesnej śmierci, no bo to jest prawda. My raczej mówimy tutaj o takim brzuchu wyimaginowanym, który ma być płaski, bardziej
0: tak,
1: o
0: takim przeestetyzowanym.
1: Tak, kontekst
0: takim,
1: kulturowy brzucha bardziej, natomiast całe to odżywianie i ten stres i dobre bakterie, to wszystko kierujemy do obu płci i do wszystkich osób wszelkich preferencji płciowych. Natomiast ja trochę jestem obrończynią wolności brzucha u kobiet, natomiast mężczyźni też mają ogromną presję szczupłego brzucha i są też oceniani i są też deprecjonowani za to, że są zaniedbani przez brzuszek, więc no kłaniam tutaj się, sypię popiołem głowę i myślę, że wraz z wiekiem będziemy rozszerzać nasze portfolio na mężczyzn.
0: No dobrze, ale to co z tym wiekiem? I u mężczyzn, i u kobiet zachodzą pewne procesy, które sprawiają, no, że ten brzuch nie jest już taki jak w wieku nastoletnim czy po dwudziestce. Będzie większy. Troszkę te problemy metaboliczne tutaj się nakładają i też trawienie. Co się dzieje tak po czterdziestce, po pięćdziesiątce z układem trawiennym, że brzuch bardziej widać?
1: To w ogóle nie jest o układzie trawiennym, tylko to jest o estrogenach. Czyli estrogen, który...
0: Czyli kobiety jednak.
1: No tak, no bo
0: zaczniemy od kobiet.
1: Generalnie jest tak, że wszyscy i mężczyźni i kobiety wraz z wiekiem no po prostu wytracamy masę mięśniową, więc mniejsza powierzchnia naszego ciała może trawić jedzenie, więc jakby mamy mniejszy piec. Nie? Wrzucamy często więcej, a mamy mniej do spalania.
0: No i odkłada się gdzie? W brzuchu.
1: Tak, i odkłada się, tylko że u mężczyzn jest inaczej, dlatego że u mężczyzn zazwyczaj tendencja jest do tego, żeby odkładało się w brzuchu, tylko to nie jest brzuch boczny i brzuch...
0: Tylko przedni.
1: Brzuch plecny, tylko brzuch przedni. U mężczyzn jest to po prostu inaczej, a u kobiet jest tak, że nawet jeżeli kobieta ma tendencję do odkładania tkanki tłuszczowej gruszkowo, to po czterdziestce ten brzuch po prostu wędruje. Opuszcza nogi, przez chwilę sprawiając kobietę w radość.
0: Joanna Kołaczkowska, oplutł mnie wąż.
1: Tak. I ten wąż się zbliża właśnie w okolicach miednicy, w okolicach brzucha pępka i tam sobie po prostu jest i grzeje. No a u mężczyzn jest tak, że po prostu większość mężczyzn ma zwykłe powinowactwo, więc u nas jest zupełnie inaczej i to jest też takie no bardzo trudne tożsamościowo, jak się ma zawsze jakieś ciało, a nagle ono się naprawdę zmienia, bo to nie chodzi o to, że my mamy rozmiar więcej.
0: No przestaje się słuchać to ciało, tak?
1: Tak, i to wszystko wynika jakby z braku estrogenów albo z takiego tańca estrogenów, czyli albo mało, albo bardzo dużo. No i to jeszcze, samo to, że ten brzuch się zmienia, jest w ogóle bardzo trudne, ale mam wrażenie, że trochę nam się o tym mówi, trochę widzimy nasze mamy, nasze babcie, że ten brzuch tam jakoś jest. I nawet jeszcze myślę, że gdzieś byłaby na to zgoda, natomiast kłopotem jest to, że przy braku estrogenów dochodzi do braku ochrony przed stanem zapalnym. I ta tkanka brzuszna, ona po prostu generuje stany zapalne w organizmie i wtedy my zaczynamy chorować. Na serce mamy wtedy dużo wyższy cholesterol niż miałyśmy dwa lata, pół roku wcześniej, czyli on ze 190 skacze na przykład do 260. Nagle nic się nie zmieniło w naszym menu. Nawet pewnie jemy lepiej, no bo mniej się po prostu chce jeść, jak się te 40 lat skończy. Więc jest to bardzo trudne, bardzo niezdrowe, bardzo niebezpieczne i w ogóle niezrozumiałe. I tak trochę intuicyjnie nie wiadomo, co robić. No bo człowiek się po prostu, kobieta się gubi.
0: No tak, bo ta tkanka tłuszczowa brzuszna, to ona chyba też w tym wieku około menopauzalnym pełni taką rolę wychwytywacza tej resztki tych estrogenów, prawda? Tak. Bo estrogeny, w ogóle hormony potrzebują tłuszczu. do tego, żeby być produkowane w ciele,
1: tak,
0: prawda?
1: Tłuszcz jest jakby prekursorem, więc tylko, że no bardzo szkoda, że akurat właśnie w takiej formie to się musi dziać. No też

0: jakby ja się chcę bardzo pochylić i powiedzieć wszystkim dziewczynom, że to jest trudne i mi też jest trudno.
1: No ale samo nie minie. Przecież.
0: No samo nie minie, ale jeszcze chcę się zwrócić do panów, bo to jest moim zdaniem ważne, że wasze zmiany brzuchowe też zachodzą, bo wasze ciała są mniej sprawne, gdyby nic nie robić, ale też bardzo uczulam na zmiany w waszych partnerkach, które właśnie te 40-45 kończą, bo to jest dla nich bardzo trudne i jakoś tak myślę, że warto, jak już mam taki głos, żeby nie mówić, że on jest taki albo większy albo mniejszy, tylko że ukochany. Cały czas bez względu na wszystko ukochane, ale żeby uznać, bo to jest bardzo trudna, duża zmiana.
1: Ty jesteś współautorką z Kasią Błażejewską-Sztur, znaną tutaj świetnie naszym słuchaczom.
0: Pozdrawiamy bardzo.
1: Książki Znikam o zaburzeniach odżywiania wśród dzieci i młodzieży. No i jest w tej książce sporo na temat właśnie tego, jak dziewczynki, nastolatki, patrząc właśnie w lustro i porównując się z fit influencerkami, koncentrują się na tym brzuchu. No i co? No brzuch jest płaski, jak nie jem. Tak. Taki wniosek.
0: Tak jest, dokładnie tak. Do tego dochodzi, że jest strach przed wypiciem szklanki wody, bo ona już zmienia, bo te dziewczyny pojawia się też nie wiedzą, 200 mililitrów tak, więcej.
1: Nie wiedzą, że ten brzuch właśnie sobie żyje swoim życiem, że on się zmienia w ciągu dnia, w ciągu dobu, w ciągu cyklu miesięcznego. No i największym takim problemem, jeśli chodzi o odżywianie dzieci i młodzieży, z twojego doświadczenia jako z tymi pacjentkami, młodymi pacjentami, z którymi pracowałaś, to co teraz? Wraca anoreksja? Wraca bulimia? Czy objadanie się? No wiemy też, że w Polsce polska młodzież i dzieciaki to jest najszybciej tyjąca młodzież w Unii Europejskiej.
0: Wiesz co, no jest tak, że to są w ogóle niezależne rzeczy, bo dzieciaki tyją z powodu tego, że mało się ruszają i mają bardzo łatwy dostęp do niedobrego jedzenia. Absolutnie nie musi to być emocjonalne. Dostęp do słodyczy jest taki, że można kupić wszędzie, te dzieciaki mają pieniądze.
1: Obesogenne otoczenie, środowisko tak zwane.
0: I bardzo złe substancje, mało tego WF-u, a jeżeli jest ten WF, to on wiadomo jaki jest, nie ma aktywności, dzieciaki jeżdżą wszędzie autami albo z autobusami, nie ma ruchu. I to jest jakby moim zdaniem wynik zupełnie innego jakby procesu. Tu takie nadmiarowe jedzenie tak, bulimia nie, bardzo jakoś rzadko, w sensie ona już nie jest w ogóle sexy. I bardzo dużo, bardzo dużo zachorowań na anoreksję, które wynikają na początku właśnie dlatego, to dokładnie to, co powiedziałaś, wynikają z tego, że mój obraz ciała w ogóle się ma nijak do obrazu z Instagrama z mediów, już żeby nie umniejszać, nie? I zaczyna się taki koncept, no to co ja mogę zrobić, to zacznę od tego brzucha, bo jest obsesja umięśnionego brzucha. Obsesja. No i zaczyna się od ćwiczeń zazwyczaj, a potem się zaczyna odstawianie słodyczy, a potem już jak
1: od
0: jest...
1: produktów mącznych odstawianie, a potem odstawianie wszystkich innych produktów.
0: A potem jak leci, no to już leci. Natomiast rzeczywiście jest tak, że są dwa takie obszary. Jeden to są uda, a drugi to jest brzuch. A teraz ostatnio jeszcze jest większa jakby nagonka na ten brzuch. Po prostu brzuch jest w ogóle centrum, nie? A my, taki młody, dojrzewający człowiek, no wiesz, to jest też o kobiecości, no bo ten brzuch zaokrąglony, on w ogóle też fizjologicznie nie ma prawa być taki płaski jako mężczyzna, my mamy po prostu inną budowę. No to taki zaokrąglony brzuch jest świadectwem, wiesz, no kobiecości, nie? Takiej
1: ale też
0: płodności.
1: Tak jak mówiłyśmy na początku audycji, że dzieci naturalnie, te, które oddychają jeszcze naturalnie, przeponowo, mają ten wystający brzuszek, bo tak właśnie to wygląda, no a potem zaczynają się właśnie prostować i wciągać. Za chwilę audycja wraca i porozmawiamy trochę więcej o tym, czy zdrowy brzuch zaczyna się w szkole i porozmawiamy o zmianach szkolnego bufetu, szkolnego odżywiania.

0: Wokół zmian dotyczących szkolnego żywienia mamy dyskusję dosyć gorącą, zwłaszcza w mediach społecznościowych. No i skorzystam z okazji, że jest ze mną Agata Ziemnicka, psycholożka, psychodietetyczka. No to jest to, czego tamtemu, tym dzieciom znowu czegoś zabraniają, ale może warto odwrócić to pytanie. Czego one powinny jeść więcej, te nasze dzieciaki?
1: No dzieci powinny jeść dokładnie to samo, co my, czyli białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy, minerały,
0: no,
1: woda.
0: Afera, no.
1: No to nie jest ani o dzieci, ani o jedzenie przecież. Tak samo jak kobiecy brzuch nie jest o kobiecym brzuchu, tylko to jest o jakimś tam koncepcie na kontrolę i... nie wiem, zabranie uwagi, żeby kobiecość nie była na tyle silna i żeby się po prostu plątało. Tak samo tutaj to w ogóle nie jest o dzieciach. Zalecenia żywieniowe są od lat niezmienne, ponieważ mimo tego, że weszła teraz macza i spirulina i...
0: soczewica.
1: I, no nie, no chodzi o to, że weszły te szalone produkty, to my od zawsze jednak zalecenia żywieniowe mamy identyczne. To znaczy... Szczególnie ostatnio, kiedy się okazało, że mięso ma działanie karcynogenne, to mięso przetworzone, tłuste, kiełbasy, mortadele i tak dalej, no to zalecenie jest takie, żeby tego mięsa w ogóle jeść nie za dużo i ta dieta nieplanetarna, którą wszyscy tak męczą, ja tutaj naprawdę wielki ukłon do Kasi, bo Kasia robi gigantyczną robotę edukacyjną i w Polsce opowiada.
0: Pozdrawiamy Kasię Łażejewską, Sztur, bardzo gorąco.
1: I dietę planetarną, świetna książka, polecam. Tylko jest tak, że po prostu no, chodzi o to, żeby organizm dostał produkty, które są sezonowe i podzielone na 3-4 posiłki. I każdy posiłek, śniadanie, obiad, kolację musi składać z węglowodanów, czyli ziemniaków, batatów, jeżeli tam ktoś tutaj ma.
0: Kaszy,
1: makaronu, ryżu. Nie? No bo więcej się nie da. No i drugie, żeby było białko, czyli ryba, mięso albo strączki. I trzecie, żeby były tłuszcze, czyli albo one mogą być dodane, czyli oliwa z oliwek, olej rzepakowy.
0: No i, to, no i surówki jakieś.
1: No i do tego warzywka. Witaminy, czyli warzywa, surówki. No i to właściwie tyle, tak naprawdę. No i teraz...
0: No ale zmienia się to, że będą te dwa mięsne dni w tygodniu.
1: Wiesz co, no tak naprawdę, ja mam 43 lata i w mojej podstawówce podwarszawskiej zawsze w piątek było jarskie danie, czyli ta ryba, to ona się pojawiała rzadko, bo nie było przecież gdzie, kiedy i jak w tych 80-tych latach. I były po prostu makaron z truskawkami. No prawda taka jest.
0: Albo zawsze... pierogi z serem, albo naleśniki.
1: Piątek był zawsze dniem jarskim, więc dla mnie to w ogóle nie jest nowe. I teraz chodzi o to, że jedzenie mięsa nie jest obowiązkiem. To jest historia jakaś, żeby nie użyć brzydkiego słowa, ale no jakiś post... prawda, że jakby ciągniemy jakiś taki deser ze starych czasów, że jak jest mięso, to jest dobrze i bogato, ale to w ogóle nie jest prawda, bo my w ogóle nie musimy mieć mięsa, ani dla tego dziecka. Poza tym też jakość tego mięsa, jak ono będzie przetworzone. Ta ustawa wprowadza bardzo dużo różnych zmian, nie tylko, że trzeba kaszę jeść i strączki, ale tam jest też ilość cukru, na przykład, żeby w kompocie, w jednej szklance kompotu nie było więcej niż jedna łyżeczka cukru. No czyli jak robimy gar, no to nie wsypujemy tego kilograma, ale te panie intendentki, one to tak planują, przecież żeby to było dobre dla tych dzieci głównie. Ma być jak najmniej smażonego, jak najbardziej sezonowe, jak najbardziej lokalne.
0: Mniej cukru i też mniej soli, to jest też ta zmiana.
1: To jest fenomenalne. To jakby, czego ja chcę dla mojego dziecka? Ja chcę, żeby moje dziecko dostawało dobre jakościowo jedzenie, żeby ten obiad mniej więcej odpowiadał na zapotrzebowanie. I też jest to w tej ustawie, że jeżeli jest jedno danie, to jest 20% zapotrzebowania, dwa to 30%. Więc jest naprawdę to mądrze zaplanowane. Tak czy inaczej to dziecko może nie zjeść tego obiadu, bo jest za duża kolejka, bo nie ma pieniędzy,
0: no, albo
1: bo
0: nie
1: dostaje
0: smakuje.
1: Obiad z domu, bo nie lubi. I tak samo to
0: bo
1: dziecko...
0: Bo kotlet zimny, ten mielony, też można nie zjeść.
1: Oczywiście. I może tak być też, że to dziecko nie lubi, albo nie chce, albo nie ma czasu, albo boli go brzuch, bo jest zestresowany, bo ma za duży brzuch.
0: No ale skąd obawa, że to będzie niesmaczne i że dzieci będą to zostawiać?
1: Wiesz co, no myślę sobie,
0: nie da się
1: że...
0: zrobić jarskiego dania, żeby było smaczne? No myślałam, że już przerobiliśmy ten temat.
1: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle ta rozmowa, to jest dla mnie, to jest mnie to aż złości w brzuchu, że my w ogóle o tym rozmawiamy, ponieważ no nie wiem, czy jest taka rodzina, w której się nie jadało kaszy gryczanej. Czy jest taka rodzina, w której się nie jadało płatków owsianych. W sensie to są polskie produkty, błogosławieństwo jakieś.
0: No myślę, że są takie rodziny, no bo jak weszły płatki, kulki,
1: nie,
0: o smaku cynamonu.
1: Ja mówię o dorosłych. Czy są rodzice...
0: No my to jesteśmy pokoleniem kaszy manny.
1: No ja akurat na szczęście nie byłam katowana kaszą, no bo jakoś bardzo dziękuję mamo, która na pewno nas nie słucha, ale myślę sobie o tym, wiesz, że zalecenia żywieniowe są tak oczywiste, że każdy wykształcony specjalista od żywienia dietetyk powie ci, że najlepiej jeść kaszę, ponieważ one mają błonnik. No oczywiście ziemniaki raz na jakiś czas. No naprawdę my gloryfikujemy ziemniaki w tym kraju. No po co? Masz w każdej kaszy coś innego. Ta ci da to, ta ci da tamto. Kasza gryczana ma rutynę. Nawet można cerę mieć lepszą, bo mniejsze te naczynka będą wystawały. Zasadowa jest. To wszystko jest ekstremalnie tanie i mamy pewność, że to jest dobrej jakości, ponieważ fasola, no ona... Jakość mięsa naprawdę zależy od produkcji, od tego, jak jest przetrzymywane. Można też zniszczyć, jak masz masową produkcję, jak w szkole, a co, no nic nie zrobisz złego fasoli albo kaszy, więc chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że ta stara historia, że tylko mięso jest dobre i ziemniaki, jest tak nieaktualna, że ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Tak jakbyśmy walczyli o to, że dzieci mają mieć mniej WF-u. To jest najlepsze, co można dać tym dzieciom i uczyć te dzieci. I teraz, żeby nie było tak kolorowo, oczywiście, że te dzieci mogą odmówić. Tak, i te dzieci mogą powiedzieć, ej, ale my zawsze mieliśmy to, to i tamto, a teraz mamy jakieś nowe menu. Być może nawet okaże się, że jakaś część dzieciaków, nawet to, nie wiem, 2-3 lata będzie trwało, zanim się one nie zaadaptują. Więc uważam, że fajnie byłoby z tymi dzieciakami to przegadać, chociaż były konsultacje z rodzicami w zeszłym roku. Też jakby no, to nie jest tak, że oni sobie to wymyślili z nieba.
2: No tylko i... rodzice też często liczą na to, że szkoła załatwi wiele tematów.
1: Oczywiście, że tak. A poza tym, słuchajcie, no ja mam dwie córki. Jedna ubóstwia kaszę, bo zawsze ta kasza była, a druga nie za bardzo. No i ile bym nie edukowała, ona pójdzie do tej szkoły i tak nie zje, bo ona po prostu nie lubi gryczanej. I dajmy jej jakby prawo do tego, bo nie zadowolimy dzieci. Natomiast uważam, że to jest fenomenalne, że szkoła będzie wzorcem do tego, żeby jeść polskie, tanie, lokalne, regionalne, sezonowe produkty. Ja jestem tak dumna z tego, jak oni to wprowadzą, na ile te przepisy będą ciekawe. No ale też powiedzmy sobie szczerze, chyba 10 lat temu jeden z wielkich sklepów razem z wspaniałą dziewczyną, która zajmuje się kuchnią wegetariańską, zrobili polskie dania na wegetariańsko, które no, rozdawano do każdego właściwie rachunku, więc my nie jesteśmy jakby takimi pionierami wegetariańskiej kuchni, no bo ta kuchnia wegetariańska jest w Polsce od lat i błogosławię to. I moja jedna i druga babcia robiły masę wegetariańskich dań, no bo gdzie było mięso? Więc ja mam takie poczucie, że po pierwsze, my nie rozmawiamy w ogóle o dzieciach, ani o diecie, a jeśli ktoś miałby ochotę się nad tym pochylić, to nie może być lepiej niż to, co oni zaproponowali. I to nie znaczy, że będzie mięso dwa razy, tylko minimum dwa razy, co robi ogromną różnicę.
2: A propos mięsa, wiadomość tekstówka od pani Eli. Co z dietą carnivore i podobnymi, bo wielu młodych trenujących chłopaków, nastolatków ma obsesję na punkcie mięsa. Jak to wpływa na rozwijający się organizm?
1: No jest taka historia ponoć, że jak się dużo steków, to dobry testosteron się tam produkuje. Znam tę teorię. Oczywiście żadna dieta, która jest monotematyczna, nie jest dobra. I ja mogę tylko powiedzieć z mojego doświadczenia w gabinecie, że ten kurczak jedzony z tym ryżem w tej ugotowanej, że tak powiem, bez soli wodzie, że to mija. Bo to się po prostu wszystkim nudzi. Więc na szczęście wszystkie te koncepcje jakby życie to weryfikuje. Bo po prostu nagle ten organizm mówi nie chce już. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, że moje dzieci, jeżeli by korzystały ze stołówki, bo raczej jedna, to wymaga, żeby jej robić, dostaną po prostu fajne wegetariańskie jedzenie. Moje dzieci i tak nie jedzą mięsa, więc akurat dla mnie to lepiej. Co jest też bardzo ważne. Jeśli ktoś się decyduje tego mięsa nie jeść, to w tej ustawie jest obowiązek urozmaicić to jedzenie na tyle, żeby to nie była surówka z ziemniakami, tylko faktycznie zamiennik białka.
2: No tak, że usuwamy coś z talerza, czyli dajemy coś w zamian.
1: Oczywiście. I myślę o tym, że jakby nie chcę odchodzić od diety planetarnej, no bo to jest trochę tak, jakbyśmy rozmawiali o tym, że nie chcemy mieć porządku w domu. To ma być dobre, jeżeli produkcja mięsa i napojów, nie napojów, tylko produktów nabiałowych niszczy na tyle środowisko, że te dzieciaki oddychają gorszym powietrzem, to ja wolałabym, żeby one po prostu miały możliwość pożyć jeszcze trochę na tym świecie, jedząc tak, żeby tej naszej matce ziemi, co jest najkochańszą mamą na świecie, bo i wojny, i covidy, i te wszystkie okropności, które my robimy, ona kocha, naprawdę, jesteśmy złymi nastolatkami, a matka ziemia daje cały czas cierpliwie.
2: Więc... Zatrzymam się przy białku, no bo jest moda na wysokobiałkowe produkty, widać to w sklepach, wszystko już jest, mam wrażenie, wysokobiałkowe. Czy to jest okej, czy to jest dobrze? Co z nerkami, tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że troszkę możemy przesadzić z ilością białka w diecie.
1: Wiesz co, no już byliśmy w tej diecie Dukana, gdzie było samo białko. Teraz nie ma samego białka, tylko jest dieta, która ma więcej białka niż wcześniej. Czyli kiedyś opieraliśmy całą dietę o węglowodany głównie, 65% chyba na początku było, potem się to zmniejszało, a białko było tylko 15%.
2: To skąd teraz ta moda na wysokobiałkowe, wysokoproteinowe produkty?
1: Wysokoproteinowe
2: produkty. Bo one sycą, tak? My mamy wrażenie, że to nas bardziej nasyci. Też tak. Przed treningiem,
1: tak, oczywiście.
2: Po treningu.
1: Klucz jest taki, że te białkowe produkty są też potrzebne nam, czyli kobietom po tej 40, bo my wytracamy tę masę mięśniową, więc dobrze by byłoby trenować i jeść więcej białka. No i myślę, że my po prostu zarządzamy jako te plus 40 osoby tym rynkiem i dlatego się to tak rozlało.
2: Natomiast... Ale młodzi też lubią.
1: Wiesz co, myślę, chodzi mi o to, że trend się zrobił, bo my powinnyśmy jeść więcej i powinniśmy. Natomiast wiesz co, myślę, że jest też tak, że wpadła nam przez te takie zaburzenie trochę, bo już teraz nie wiadomo, co jest modne, a co zdrowe, że troszkę jest tak, że młodzież już nie jada tak dużo mięsa, bo ciężej przygotować, chyba że rodzic zrobi, rodzic nie ma czasu. No i trochę skończyliśmy na makaronie i kanapce. I takich zupkach z makaronem i z proszkiem. I rzeczywiście jest tak, że tego białka jest po prostu bardzo mało w diecie. I ja uważam, że szaleństwo, żeby jeść 150 gramów białka u osoby, która waży 50 gramów, jest przegięciem. Ale faktycznie ja uważam, że uważność na ilość białka jest warta zachodu. Natomiast ja nie lubię, jak jest taka obsesja na coś. Bo to, nie, że jakby uważam, że jednak jakby coś to już błonnik. No bo tego błonnika to... Naprawdę trzeba dużo.
2: No czyli wniosek mamy taki, że może zamiast wychowywać kolejne pokolenie ludzi, którzy przez całe życie będą się próbowali pozbyć brzucha, to lepiej uczyć dzieci i siebie też. Jak go dobrze karmić, jak o brzuch dbać i kiedy naprawdę warto się nim zainteresować. Moją gościnią była Agata Ziemnicka, psycholożka, dietetyczka. Audycję realizowała Milena Krupińska. Ja się nazywam Grażyna Morek i słyszymy się tradycyjnie za 2 tygodnie.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Live Guru. Otwórz oczy.
1: Minęła 18, jak zwykle w sobotę po wakacyjnej przerwie zapraszam na Live Guru. Nazywam się Tomasz Gorazdowski, a dzisiaj moim gościem jest Witold Palak. Dzień dobry, Witold.
2: Dzień dobry, witam cię Tomku i witam państwa serdecznie.
1: Zapewne niektórzy uważni słuchacze Live Guru pamiętają Witka z opowieści motocyklowych z Himalajów i Pakistanu, Indii, bo Witold specjalizuje się w takich długich, samotnych wycieczkach motocyklowych, w których zagląda tam, gdzie na ogół się nie zagląda, a że wie, gdzie zaglądać, to z reguły wynikają z tego ciekawe rzeczy. Tym razem jednak chciałem poprosić Witolda o podzielenie się z państwem wrażeniami z ostatniego wyjazdu, takiego też nie bardzo dostępnego dla wszystkich, chociaż w zasadzie w zasięgu ręki. Pytanie znaczy, będzie
2: on
1: takie...
2: On jest dostępny.
1: Oczywiście.
2: Ale pewne są pewne bariery ludzi, że tam nie jeżdżą. I chciałem zobaczyć właśnie, jak to wygląda. Może nie tyle, jak powiedziałeś, samotnie, tylko ja to zawsze mówię solo. Ona się różni od podróży samotnej, która niesie ze sobą zawsze ten taki negatywny jakiś ten poczucie samotności. A solo, ja zawsze tłumaczę, że solo jest o tyle fajna podróż, że nie masz kogo objechać za własne popełnione przez siebie błędy.
1: A dopuszczasz jednocześnie możliwość, że w podróży solo zawsze ktoś... No może do tego solo dołączyć i wtedy jest duet albo większa grupa. Jak mówił Bilbo w powieści Tolkiena, trzech to już po prostu kompania. Ale teraz powiedzmy, gdzie byłeś przez ostatnie miesiące. To była podróż solo przez wyspy Indonezji. I tak jak wspomnieliśmy, no na dobrą sprawę nic człowieka nie trzyma przed tym, żeby polecieć na przykład do Dżakarty czy na Bali i ruszyć stamtąd, patrząc na mapę na prawo, chociaż w zasadzie z Bali można też jechać na lewo, ale jednak kto słyszał o Labuan Bajo, o Sumbawie, o innych wyspach? Są dostępne, a tak na dobrą sprawę, tak jak powiedziałeś, są nieeksploatowane, oczywiście w sposób pojedynczy podróżnicy tam się trafiają, natomiast nie masowo. Z czego to wynika?
2: No właśnie fajnie, Tomku, wspomniałeś, potwierdziłeś, powieliłeś schemat, który mamy w głowach generalnie na całym świecie. Indonezja to są właśnie dwie nazwy, Jawa i Bali. Dolot do Dżakarty, zwiedzanie świątyń i tak dalej, Bali przepiękna i tak dalej, kultura, rozrywka. I na tym się praktycznie Indonezja dla większości ludzi kończy. Ja nie to, że chciałem ten temat przełamać. Ja byłem na Jawie i na Bali ponad 30 lat temu w ten taki typowy sposób. A pamiętajmy, że to jest kilka wysp więcej niż tylko te dwie. I przed 3 laty zacząłem taki projekt postindyjski, powiedzmy, bo to jednak ja przez wiele lat Indie eksplorowałem motocyklowo, aby poznać kolejne inne wyspy i na początek przed 3 laty poszła Sumatra i fajna rzecz, że wyspa, która jest 6. największą wyspą świata, właśnie większość ludzi, którzy nie są związani ani z geografią, ani z turystyką, mają trudności, gdzie tą Sumatrę przyłożyć do mapy. A to jest 2 kroki, praktycznie skok z Malezji czy z Singapuru na tę wyspę. Robiłem ją solo i w tej chwili co roku staram się kolejne wyspy odwiedzać, biorąc na początek zawsze odwiedzać. Na początek zawsze biorąc pewien warunek, że ja tam muszę mieć motocykl. Wiadomo, że dojechanie własnym motocyklem do Indonezji to jest wyczyn kosmiczny niemalże i niepotrzebny, dlatego że w Indonezji motocyklem wiodącym jest skuter. Jakaś tam 150, 160 czy większe motocykle. Łatwo zdobywalny, łatwo wypożyczalny.
1: I absolutnie wystarczający.
2: I totalnie wystarczający. Ja staram się przełamać ten nasz schemat, że właściwie wśród motocyklistów, że wszystko poniżej 1000 pojemności centymetrów silnika, no to jest tylko dla harcerzy, powiedzmy. Ludzie się lubują w większych ja mówię, tak prawdziwi motocykliści, którzy mają na sobie kilkanaście tysięcy w samym stroju plus ponad 1000 centymetrów w silniku, że takie miejsca jak właśnie jak Indonezja, to jest pomyłka, żeby takie coś ćwiczyć. Trzeba przełamać swój schemat myślowy, dostosować się do lokalsów, bo tam właśnie są tylko skutery, a poza tym każdy sprzęt większy, mocniejszy jest tam bezużyteczny. Nie da się wykorzystać tej mocy, prędkości, a dochodzi problem nawet z urwanym jakimś jedną linką urwaną, jest problem techniczny, że tej części na pewno jej nie będzie.
1: No też biorąc pod uwagę podróże motocyklowe, to można wyobrazić sobie, że urwana linka to jest stosunkowo najmniejszy problem, bo być może tę linkę będzie można sobie gdzieś tam dosztukować, czy w warsztacie ją dorobią. Natomiast problem na przykład, kiedy nawali coraz częściej w motocyklach obecna elektronika, tam już facet z dłutem i z kowadłem raczej nie pomoże. Fajne jest też w sposobie podróżowania, o którym mówisz, że w zasadzie możemy zacząć w dowolnym miejscu, bo taki skuter można pobrać wszędzie, tam.
2: Ja powiem, jak ja dochodziłem do posiadania skutera. Na Sumatrze skuter wynająłem w ciągu kilku minut, siedząc na północy Tajlandii. Znalazłem wypożyczalnię, był WhatsApp, połączyłem się, anglojęzyczny człowiek. Kilka minut i zanim dokończyłem pić herbatę, ja już miałem właściwie zaklepany motocykl. I to wyszło. W tej chwili chciałem, moim marzeniem były wyspy, które też mi było trudno określić ich nawet położenie. One gdzieś tam są, prawda? Gdzieś tam są. Flores, Sumba i Sumbawa. Te trzy wyspy bardzo rzadko odwiedzane przez podróżników. Flores odwiedzana właściwie ogranicza się do, co wspominałeś, Labuan Bajo, Komodo, smoki z Komodo i tak dalej. Dalej mało kto jeździ. Miałem jechać już rok temu w czerwcu na Flores. Okazało się, że nagle loty podrożały, coś się dzieje. Wulkan Lewotobi wybuchł i wtedy samoloty były wstrzymane. Ja wtedy poleciałem na Sulawezji, przepiękną wyspę, dawny Celebes, którą też załatwiłem sobie motocykl właśnie tak od ręki, na czuja zupełnie. Na tym polega to piękno Indonezji, że motocykle, mówię, ja nazywam motocykl, bo skuter jest formą przez motocykla, to jest motocykl, są bardzo łatwo dostępne, tanie, bo w granicach między, ja mówię między 5 a 10 dolarów, to jest taki przedział, ani niżej, ani wyżej.
1: Dziennie.
2: Spalanie takiego motocykla, no ja w tej chwili miałem Yamaha NX155, mocną, jak na mnie idealną. Dawałem jej popalić, a ona nie chciała palić mi więcej niż 2,2 na 100. Przy cenie paliwa 3,50 za litr. Dobrego paliwa, bo było też tańsze poniżej 3 zł, gdzie biedniejsi ludzie też tankowali. Czyli mamy taki bonus też finansowy, że właściwie my tam jedziemy za śmieszne... Nie jedziemy. My tam podróżujemy na motocyklu za śmieszne pieniądze i docieramy wszędzie.
1: I to jest chyba dobre miejsce, bo zawsze jest na to dobry moment i nie powinniśmy o tym zapominać, że podróżowanie motocyklem, skuterem na terenach Azji Południowo-Wschodniej jest fajne, dostępne, powszechne, daje nam swobodę, ale pamiętajmy, że mimo że w zasadzie w wielu miejscach ten skuter nam wypożyczą, w zasadzie bez pytania, to jednak nie posiadając prawa jazdy motocyklowego, nie mając ubezpieczenia, nie mając międzynarodowego prawa jazdy, narażamy się na grube nieprzyjemności i potężne wydatki, jeżeli coś się stanie. Więc to nie jest taka zabawa, że jedziemy, bierzemy sobie skuterek, bo dopóki nic się nie wydarzy, to jest fajnie. A jak się wydarzy, to zaczynają się kłopoty. W związku z tym od razu uczulamy, bądźcie przygotowani, chcąc pojeździć sobie na skuterku w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Tajlandii, czy w Wietnamie, czy w Indonezji, prawda?
2: Tutaj dochodzi, tak, to jest bardzo ważna istota. Nikt tego nie sprawdza w ogóle. Nikt nie pyta o ubezpieczenia.
1: Sprawdzą potem, jak trzeba będzie zapłacić.
2: Ale w momencie, kiedy będzie kolizja z naszym udziałem i będzie ktoś mocno poszkodowany, to po pierwsze ubezpieczalnia. Ja miałem kolizję, miałem drobny wypadek na Sulawezji w ubiegłym roku i pierwsze pytanie w ubezpieczalni, ja byłem wtedy w warcie ubezpieczony, międzynarodowe prawo jazdy. Zrobiłem 7 tysięcy kilometrów bez 150, zabrakło mi jednego dnia. 7 tysięcy kilometrów to jest taka odległość w linii prostej do Nowego Jorku, do Pekinu, czy do na przykład do Nairobi. i co na takie drogi w Indonezji, na tych wyspach, to jest naprawdę dużo. Motocykl się spisywał znakomicie, bez najmniejszej w ogóle ani kolizji, ani upadku, ani konieczności reperowania czegoś. I była to forma idealna dotarcia właśnie tam, gdzie my chcemy. Jeżeli nie mamy limitu czasowego, mi to zajęło 2 miesiące, ale nawet na 2 tygodnie warto takie coś wziąć. Musimy pamiętać, że z wyspy na wyspę wymagają od nas, nie puszczą nas na prom bez dokumentów oryginalnych.
1: Dowiedzieliśmy się już, Witek, że ruszyłeś z Bali i pojechałeś, patrząc na mapę, w prawo. No i co się wydarzyło? Zacznijmy zagłębiać się w indonezyjskie realia małych i bardzo małych wysp.
2: Nie wiedząc, jak długo, ja dostałem wizę, tu jest fajna sprawa, że do Indonezji dostajemy wizę albo online, jeżeli nie zdążymy online, albo nie wiemy do końca, na lotnisku $30, procedura trwa minutę może i dostajemy wizę na 30 dni, którą możemy później w niektórych większych miastach bez kłopotu przedłużyć o kolejne 30 dni i kolejne $30, czyli finansowo jest to też bardzo, bardzo przyjazne dla nas, prawda? Z Bali Bali i Lombok zdałem wcześniej, bo już podróżowałem po tych wyspach, dlatego potraktowałem tranzytowo, bo chciałem już dotrzeć głównie do Flores. Aby dostać się z Bali, trzeba przejechać promem na Lombok. Lombok jest niewielki, tam w ciągu kilku godzin można przejechać z jednego końca na drugi koniec na kolejny prom i kolejna duża wyspa Sumbawa. Sumbawa to było 400 kilometrów, powiedzmy tak, od zachodu do wschodu, czyli od promu do promu. I też ją potraktowałem na początku tranzytowo i jest główna droga, to jest to Trans-Sumbawa Highway, taka powiedzmy lepsza droga. Ona była nudna. I mi się wydaje, ta Sumbawa właściwie jest taka, tam nie ma co oglądać. Jedziemy na tą Flores, zobaczymy, co będzie na Flores. Dopiero potem zweryfikowałem, jak bardzo się myliłem i jak bardzo trzeba zjechać z tych wygodnych, dobrych dróg. Słuchać ludzi, którzy mówią, nie jeźdź tamtą drogą. Jeżeli mówią, nie jeźdź tamtą drogą, to wtedy ja wiem, że będzie fajnie i te drogi wybierałem. Dotarłem do Flores i tam się zaczął raj.
1: Ale zanim dotarłeś do raju, bo droga do raju jest zawsze fascynująca, wspomniałeś o promie. No między indonezyjskimi wyspami oczywiście można polecieć z zachodu na wschód, zaczynając w Denpasar, kończąc gdzieś na jakimś mniejszym lotnisku, ale nie o to chodziło, wspomniałeś. No to jest podstawowy środek poruszania się pomiędzy wyspami, o promie. Indonezyjskie promy to jest taka trochę opowiadanie o nadciągającym kataklizmie, o tym, co się może wydarzyć, bo pamiętam, jak ja pokonywałem tę trasę no ładnych parę lat temu, to czasami włos mi się jeżył na głowie i trudno było oko zamknąć, bo nie wyglądało, żeby ten statek miał wytrzymać jeszcze kolejne godziny na wodzie. Zresztą to się potwierdziło, bo w ostatnich tygodniach światowe media donosiły, że no, były wypadki, były pożary, były zatonięcia tych promów, ale no, od tego nie uciekniemy, prawda? Jeżeli coś ma się wydarzyć, to się pewnie wydarzy. Wpływu na wybór promu raczej nie mamy.
2: Tak miałem na końcu powiedzieć, ja może wrócę do tematu, ale w czasie mojej podróży ja miałem 8 przepraw promowych z motocyklem, bo musiałem czasami z wyspy wracać na wyspę, na tą, na którą już byłem, żeby na inną się dostać i tak dalej. I w czasie mojej podróży 8 przepraw promowych spaliły się 2 promy w tym samym czasie, prawda? Na wodach Indonezji. Akurat jeden prom się spalił, kiedy jechałem z Lomboku na Bali, a prom z Bali na Lombok tego samego dnia, w tych samych godzinach akurat prawie się mijaliśmy, spalił się. Z ludźmi tam oczywiście było sporo ofiar też śmiertelnych. Także to jest jedna taka, masz rację, wjeżdżając na ten prom, my nie wiemy, czy dopłyniemy. Te wypadki są bardzo często, to jest kilka takich pożarów, głównie to są pożary na promach w ciągu roku. Także to jest, no jest to ryzyko, ale nie ma innej drogi z motocyklem. Musimy się zaokrętować. Ja na szczęście miałem bardzo fajne przeprawy. Niektóre promy mają takie miejsca, kajuty noclegowe. Można się przespać elegancko. Niektóre mają klimatyzację. Czasami jeździłem na deku na górze, gdzie miałem gwiazdy nad głową. Na jednym promie miałem ogród botaniczny na deku na samej górze. Ja byłem jak w ogrodzie botanicznym, pełnym pięknych palm, kolorowych kwiatów. Czułem się znakomicie. Jest to fajna przygoda, ludzie są bardzo przyjaźni. Motocykl jest zabezpieczony Znaczy on jest, w ogóle nie jest zabezpieczony, bo on sobie stoi między innymi motocyklami. Ja tylko się tam myślałem dobrze, że może jest spokojny, że nie ma bujania, bo tam mogło być troszeczkę jak w domino, gdyby się jeden przewrócił. Ten system działa, oni mają to opracowane, dopóki nie ma sztormu, dopóki nie ma pożaru, to wszystko dociera do celu. Jest pewną formą emocji dodaną do tej podróży.
1: Przygody promowe to nie są duże koszty, prawda?
2: Najdłuższe podróże, na przykład całonocne, czy całodzienne, czyli około tam 10 godzin, z motocyklem, bo ja nie wiem, ile kosztuje osoba, ale motocykl jest z kierowcą zawsze liczony i najdroższy mnie kosztował taki chyba 14-godzinny koszt motocykl. Jest to motocykl. 14 euro.
1: Czyli jest to przystępne, a próbowałem taka podróż na dachu czy na deku takiego promu, pod warunkiem, że nie siedzi się za kominem, a siedzi się przed kominem. To jest naprawdę przygoda i indonezyjskie czy filipińskie niebo wygląda trochę inaczej niż niebo, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni.
2: No i w niektórych, tak jak mówię, na niektórych promach było idealne miejsce do spania i bez dodatkowych opłat, bo właściwie tam się nie było rezerwacji klasowej jakiejś, można było się poruszać spokojnie. Są toalety, są ładowarki, powiedzmy do charging points, na przykład do telefonu, bo w tej chwili każdy przecież podróżuje z jakimś smartfonem. Jest nawet miejsce, muszolla bodajże się to nazywa, do modlitw muzułmańskich.
1: No to zbliżamy się, słuchaj, w takim razie ruszamy w podróż, zjazd z pierwszego promu, czy też z kolejnego. Jak daleko dojechałeś? Jaki był punkt, w którym zawracałeś? No i o co chodziło z tą Sumbawą, że wydawała się na początku tak nudna i nieatrakcyjna, a w efekcie co na niej odkryłeś?
2: Przewrotnie może zacznę od mojego lądowania na Flores, który właśnie był tym takim głównym punktem. Wyspa Sumba była moim marzeniem. Ja nie wiedziałem, że tam dotrę, bo tam są bardzo rachityczne i nieokreślone godziny pływania promów. I właściwie nikt nie wiedział, kiedy to płynie, wiadomo skąd, a tych portów jest raptem tylko dwa. Jak wylądowałem na Flores o godzinie 6 rano, po całonocnej podróży z wyspy Sumbawa, hotel miałem o 12 powiedzmy, ja zrobiłem sobie przejażdżkę prosto z promu poranne po Labuan Bajo, przepięknie położone miasto, fantastycznie położone miasto, wzgórza, doliny, 6, 7, 8 rano, czyli nie było ruchu. Była fajna, jeszcze chłodna temperatura, bo potem były upały. I większość ludzi o tej porze, widziałem te motorówki, setki chyba motorówek, które płynęły, łodzi motorowe, które płynęły w stronę Komodo, na te smoki. Ja smoki oglądałem przed 30 laty chyba, te Komodo Dragons i byłem jednym z nielicznych, który dotarł do Flores i nie pojechał tam. Po prostu ja unikam, staram się unikać tych miejsc, które są ciekawe. One są naprawdę są mega ciekawe, ale są już tak mocno na mapie turystycznej, że jesteśmy w tym całym zespole turystów dookoła, ja jeżdżę inaczej. Flores zaczęło się fantastycznie. Chciałem dojechać do samego końca, to jest 800 km do takiej miejscowości Maumere na wschodzie wyspy. Wiedziałem, że będę wracał z powrotem w okolice Labuan. Wybrałem drogę środkową przez Flores, Trans Flores Highway. Też highway to jest taka wielka nazwa tylko, ale droga była dobra nawierzchnia przynajmniej. Dojechałem do Maumere. I tam jeszcze jest taka miejscowość Larantuka. Jeszcze 200 km dalej. To już jest sam koniec. Dojechałem do Larantuka i jeszcze dalej za Larantuka przebijałem się 60 km do Zero Point. Jest taki pomnik, kilometr zero. I to już jest najbardziej oddalony fragment wyspy Flores. Mi się wydawało, że to już będzie punkt, z którego będę wracał. A ta Sumba cały czas tak mi chodziła po głowie. Ja tam chcę dojechać, tylko nie wiem jak dojechać. I po Flores podróżowałem właściwie ruchami konika szachowego. Góra, dół, południe. Starałem się przejechać. Rano ruszałem z plaży, żeby za kilka godzin być w górach. Inna temperatura, inne widoki, żeby znowu gdzieś tam dotrzeć. Poza tym po Flores jest mimo wszystko dosyć ograniczona podaż noclegowni. Nie ma oznaczonych guesthouse'ów czy hoteli na ulicach, tak żeby sobie zobaczyć, o, tutaj chcę się zatrzymać. Na Bookingu czy na Agodzie jest pewien limit, także ja też musiałem się kierować wskazówkami, dobrze, ja gdzie tam dojadę, ale ja muszę znaleźć też noclegownię. To dawało mi możliwość podróżowania naprawdę takiego chaotycznego i fantastycznego. Miałem szczęście wielkie, bo nawet wulkan Lewotobi, Laki Laki, jest taki wulkan, który na moje przywitanie puścił takie wielkie obłoki dymu wulkanicznego, wulkan aktywny, stratowulkan aktywny.
1: Wróciłeś kilka tygodni temu, a od twojego przyjazdu no, wulkany indonezyjskie postanowiły dać o sobie znać i miejscami tam jest niebezpiecznie. No w ogóle z tą przyrodą i z tym światem coś się ostatnio dzieje.
2: No ta moja podróż to jeszcze nie koniec tych atrakcji, bo Lewotobi Laki Laki puszczał te właśnie dymy na moje przywitanie, zrobiłem fajne zdjęcia, a wioska, do której dojechałem, wioska rybacka, została kilka tygodni później ewakuowana, bo Lewotobi wybuchł. Bodajże chyba wczoraj znowu był aktywny sejsmicznie. Dwa tygodnie po opuszczeniu wyspy Flores było to słynne trzęsienie ziemi. To już jest chyba 3-4 tygodnie temu. Drogi, ja później dzwoniłem do ludzi, których znałem po drodze do hoteli, czy jeszcze mają te hotele. Drogi, którymi jechałem, zwłaszcza na północy wyspy, właściwie już też nie istnieją, są reperowane. One były w bardzo kiepskim stanie. Północna część nabrzeżna jest znakomita trasa motocyklowa, ale jest bardzo kiepskiej jakości. W tej chwili już jest chyba mało przejezdna, bo no, tragedia. Flores się cały czas trzęsie w dalszym ciągu. Okolice miejscowości Ruteng, tam 18 kilometrów od Rutengu jest jaskinia, w której znaleziono hobita słynnego, człowieka z Flores. Ja byłem w tej jaskini. Dowiedziałem się dwa tygodnie temu, że 40 km od Rutengu, czyli tam, gdzie sobie jeździłem, było kolejne epicentrum, jakie ziemia się trzęsła. Czyli te emocje, płonące promy, trzęsienia ziemi, wybuchające wulkany, no niestety to jest Indonezja. Dla mnie w tej chwili, siedząc sobie tutaj w Bydgoszczy i opowiadając o tej podróży, dla mnie to są takie atrakcje. To jest przyprawa pewna do tej podróży, ale musimy o tym pamiętać.
1: Dobrze, przerwijmy na moment. Powiedziałeś, że siedzimy i rozmawiamy w Bydgoszczy. To wszystko się zgadza, bo jesteśmy na festiwalu Podróżnicy w Bydgoszczy, gdzie jeszcze dzisiaj rozdawane będą statuetki Halika. No, kto nie zdążył przyjechać do Bydgoszczy, ten trąba. Z wieloma słuchaczami Radia 357 wczoraj już spotykaliśmy się tutaj. A ten, kto nie zdążył, to zaraz po wyprawie do Indonezji zapraszamy do Bydgoszczy za rok, bo zacny to festiwal. No dobra, emocje związane z promami i wulkanami.
2: Zrobiona Sumbawa zostaje na koniec jako tranzyt. Być może co pojeżdżę sobie. Udało mi się przedłużyć wizę w Maumere, czyli w daleko wschodniej części wyspy Flores, o kolejny miesiąc. Mam dwa tygodnie zużyte, mam 6 tygodni przed sobą, Sumba jest do zrobienia. Tylko jak się teraz dostać z wyspy Flores na wyspę Sumba? Pojechałem na południe do portu, gdzie prawdopodobnie, może we wtorek, a może w środę, w ogóle nikt nic nie wie, no będzie prom płynął, ale może będzie płynął przez indonezyjską część Timoru. Nikt nic nie wie. I postanowiłem wrócić do Labuan Bajo, czyli do punktu wyjściowego na Flores, bo z Labuan Bajo codziennie był prom powrotny na Sumbawę. I nawet w porcie, w Labuan Bajo, nie wiedzieli, kiedy wypływa z sąsiedniej wyspy prom na wyspę Sumba. Zaryzykowałem. Jak wylądowałem wieczorem na Sumbale z powrotem, okazuje się, że prom będzie za dwa dni. Te dwa dni, zamiast czekać gdzieś tam w hotelu, czekać na te dwa dni, zrobiłem przepiękne wycieczki, prawie 500 kilometrów przez te dwa dni, przez fantastyczne miejsca i się okazuje, że ta Sumbawa nie jest taka nudna, jaką na początku oceniałem. Mi się wydawało, że ona jest płaska. Płaska jest część środkowa, centralna. Tam jest ta właśnie ta Trans-Sumbawa Highway, a piękne góry, zielono, kręte drogi, bardzo mały ruch, czyli dla motocyklisty, czy dla skuterzysty niebo, wymarzone rzeczy.
1: Chcę cię teraz podpytać, bo wspomniałeś wcześniej o słabej jakości drogach na Flores, tam na północy. I w ogóle teraz pytanie o drogi. poruszamy się skuterem, czyli praktycznie wszędzie dojedziemy, ale jakość drogi czasami ma znaczenie, bo jedzie się albo szybciej, albo wolniej, bardziej wygodnie, albo mniej wygodnie. Jakie generalnie są tam drogi poza tym Transflores Highway, która jest wyasfaltowana i stosunkowo niezła? No, ale każdy zjazd w prawo, w lewo, z czym się mierzymy?
2: Chyba największą przeszkodą w tym wszystkim, nawet na Flores Highway, nawet na tych głównych drogach, nie są ludzie, którzy jeżdżą w sposób kompletnie nieobliczalny. Tam się można spodziewać wszystkiego, każdego ruchu i zarówno samochodowego, jak i głównie skuterowego, bo skuterów jest dużo. Fajnie, że ruch jest mechaniczny, jest dużo mniejszy. Ja czasami mijałem co kilkanaście minut, mijałem inny motocykl czy samochód tak dalej. Zwierzęta. A najgorsze są zwierzęta szybko biegające, czyli kurczę, koty. Ja drugiego dnia, już na Lomboku jadąc, drugiego dnia miałem takiego szybko strzelnego kota, który nagle mi wbiegł pod koła. Nie udało mi się wymanewrować. Nie przeżył kot, przeżył motocykl, przeżyłem ja, bo udało mi się jakoś utrzymać na motocyklu. Urwała mi się tylko taka osłona na samym dole. No niestety po zdarzeniu z kotem, tam to wszystko trzymane na śrubeczki, kawałek plastiku odleciał. Kot nie przeżył, szkoda, ale to zwierzaki wałęsające się bez przerwy po ulicach są największym, nie dziury, niebezpieczeństwem.
1: A powiedz, jak z psami, bo w Azji Południowo-Wschodniej, kiedy zauważyłem ze zdziwieniem, kiedy jedzie się na przykład przez Tajlandię czy przez Malezję, to psy są niezwykle przyjazne. To nie jest tak jak u nas gdzieś na wsi, że burek ma obowiązek pogonić rowerzystę albo motocyklistę, bo to jest w jego krwi, w jego genach, tylko tam, jak wielokrotnie widziałeś, psy leżą sobie przy głównej drodze, nawet normalny człowiek ma obawę, czy no prędzej czy później musi go coś przejechać, bo one takie są, ale są, one są do tego ruchu przyzwyczajone i nigdy kłopotu nie zrobią. Ale to jest chyba gdzieś w genach psich, bo te psy w Azji są przyjazne, ale pamiętam, jak byłem kiedyś na Polinezji, gdzieś na jednej z wysp, nie pamiętam w tej chwili na której, to tam były psy absolutnie agresywne. Wyobraź sobie, że ja na skuterze jeździłem z potężnym kijem, bo się nie dało. To były watachy psów, które goniły i chciały cię zeżreć, chyba że pomachałeś mu kijem, to zdaje się, one już chyba wiedziały, o co chodzi. No bo to, zdaje się, nie był mój pomysł. Czyli psy przyjazne, koty najgorsze.
2: Trafiło mi się kilka razy, ale to w obejściach prywatnych, gdzie zatrzymałem się, żeby na przykład zrobić zdjęcie i wtedy psy wyskakiwały i mnie przekiwały. Czyli broniły, powiedzmy, swojego terenu jakiegoś. Przy drodze, tak jak powiedziałeś, czasami ja musiałem uważać, żeby go nie obudzić, bo on tam czasami podniósł ucho czy oko, zobaczył tego skuterzystę i spał dalej, a ja przyjeżdżałem dosłownie centymetry od nosa i miały to w nosie. Także to jest fajna rzecz, ale potrafią też psy biegać po ulicy, nagle robić takie manewry. Ja kilka razy dzięki dobrym, bardzo dobrym hamulcom i ABS-owi w tym skuterze uniknąłem przewrotki, którą miałem miesiąc wcześniej w Himalajach, kiedy robiłem rozgrzewkę po kilkumiesięcznej przerwie motocyklowej. Po jednej godzinie wpadł mi mały szczeniak pod koła. Niestety wywaliłem się wtedy, bo chciałem go ominąć, skręciłem kierownicę. Na prosto pewnie bym go przejechał, a już miał skręconą kierownicę. Nie przeżył też ten pies tego, bo to był większy motocykl Royal Enfield, ale ja zakończyłem na glebie, na początek, na rozgrzewkę jazdy. Także ta trauma zostaje i tutaj od razu wrócę do drugiego tematu, bo zacząłeś, Tomku, mówić o ubezpieczeniu i tak dalej. To są formalności, to są pieniądze. Rzecz druga to jest zdrowie. Ja jeżdżę, byłem chyba jedyny, który tam, ja nikogo innego nie widziałem, tak ubranego cudacznie, kosmicznie w Indonezji, bo tam ludzie jeżdżą, krótkie majteczki, dziewczynki kolana wystawiają.
1: Klapki.
2: Klapeczki obowiązkowo. Mało kiedy jest but zakryty, a najczęściej są to paznokcie na wierzchu i kostki na wierzchu. I sobie jeżdżą jakiś taki miska dla psa na głowie, udająca kask i sobie z radośnie jeżdżą. Potem się ciężko z asfaltu skórę się zdrapuje, a szpitale się cieszą, że lekarze mają dużo roboty. I niestety rozmawiałem z Polką, z rezydentką, która tam ma hotel na Bali, rozmawiałem z nią, że Polacy są na Bali w gronie tych, którzy odwiedzają szpitale, a stąd zdarzają się też wypadki śmiertelne. A ludzie nie są przyzwyczajeni do tej formy podróżowania, do tak znikomego jakiegoś, tam nie ma w ogóle warunków drogowych takich, że przestrzegać przepisy drogowe, trzeba jeżdżać i jechać instynktownie. Ja to nazywam, że tam trzeba mieć małpi umysł. I ja mam ten małpi umysł po wielu latach jeżdżenia po Azji, ponieważ dookoły mam ludzi, którzy mają te, ja to mówię, może nieładnie, mają małpie mózgi. Nie w sensie małpie obraźliwym, ale małpie, że mogą się błyskawicznie zachować w sposób nieprzewidywalny. I jeżeli odrzucimy jakąkolwiek logikę podróżowania przepisów drogowych, to wtedy tam możemy jechać. Nagle z lewej czy z prawej strony po krawężnikach, po chodnikach nieistniejących będą przedzali. Wszyscy gdzieś tam się śpieszą, więc musimy być przygotowani na takie coś. W związku z tym ubezpieczenie. Jedna rzecz, ja jeździłem cały czas w długich spodniach, nie dbałem o to, że ładnie mi się nogi opalą na słoneczku w czasie jazdy, w długich spodniach i mam na kolanniki i na łokietniki nakładane. Kask Shoya brałem z Polski, swój dobry, bardzo dobry kask Shoya, który kilka razy głowę mi uratował. Zabezpieczam tak samo ręce, że czasami można mieć różnicę w opaleniźnie, jeżeli się jeździ tylko w krótkim rękawie, więc ja miałem patent, jest gorąco. Bluzy motocyklowe, spodnie motocyklowe tam mogą być za gorące, ale kolana i łokcie muszą być chronione, a kiedy jeździłem w t-shircie, obciąłem stopki ze skarpet długich i te takie, wtedy takie skarpety obcięte nakładałem na dłonie i aż do łokcia, żeby chronić się przed słońcem. Opalenizna jest fajna, ale po dwóch czy trzech dniach jazdy w t-shircie, wystawiając się na słońce, już nie możemy jechać, bo skóra nas pali.
1: Okej, okay, asfalt się w pewnym momencie kończy. Potem szutry, normalne górskie czy podgórskie drogi, tak?
2: To znaczy asfalt, on kiedyś tam gdzieś tam był. Czasami się gdzieś znajduje taką packę asfaltu, czyli 30 lat temu tutaj kładli jednak tą drogę asfaltową. Trzeba być na to przygotowanym. Tak. Szutry do tych wiosek. W ogóle Indonezja jest, zdziwiony byłem, że jest mocno wyasfaltowana. Dróżki są bardzo wąskie. One są, te boczne są bardzo złe i nawierzchni, ale mało jest takich dróg polnych, szutrowych. Jeżeli już jest szutrowa droga, to znaczy, że tam był kiedyś asfalt, tylko on już się zamienił w gruzowisko w lesie. Ja takie drogi wybierałem, bo one są, kurczę, no najpiękniejsze są. Czasami spotykałem ludzi raz na kilkadziesiąt minut na takiej drodze i jest ryzyko i byłem świadomy tego, że gdyby coś mi się stało w tamtym miejscu, ja nie mówię o wypadku czy przewrotce, bo to już są rzeczy no, smutne w takim przypadku, ale nawet gdybym się nagle coś, gumę bym złapał. No i wtedy jestem już w czarnej dżungli, istotnie. Nie poddawać się, zapewne za jakiś czas, może za 5 minut, może za 2 godziny, ktoś będzie jechał na 1000% zatrzyma się, zapyta się w języku nam nieznanym, co się dzieje, zobaczy i na 100% jakaś pomoc przyjedzie. Także i to jest taka cała Azja, że nie potrzeba mieć umiejętności technicznych, coś tam RPR-owej, bo czasami te umiejętności się nie przydadzą, jeżeli nie mamy części, ludzie. Ja czasami zatrzymałem się po to, tylko żeby napić się wody i już zatrzymywali się ludzie, co się dzieje, czy mi pomóc. Tutaj Azja jest nie do przebicia, jeżeli chodzi o przyjacielsko lokali.
1: Chcecie teraz wyjść na chwilę poza twój itinerę, poza twoją trasę. Zaraz wrócimy na Sumbawę czy Flores. Zgubiłem się, gdzie z tego promu schodziliśmy, ale wspomniałeś na początku, że byłeś w tych okolicach, byłeś na Bali, byłeś na wschód od Bali 20 czy 30 lat temu, tak? Dobrze słyszałem.
2: W 90-tych latach i 10 lat temu coś takiego.
1: No tak, ale pytanie moje zmierza w tę stronę, czy zauważyłeś, znaczy zauważyłeś na pewno, tylko jak bardzo te zmiany są posunięte w stosunku do tego, co było kiedyś, a w stosunku do tego, co jest teraz. Wiadomo, że Bali najbardziej popularne jest no, momentami już zatłoczone ponad miarę. O Komodo wspominałeś. Zresztą doszliśmy do takiego momentu, że miejsca turystyczne wprowadzają zakazy. I zresztą, nie wiem czy wiesz, ale Wyspa Komodo i Park Narodowy Smoków z Komodo wprowadził ograniczenia. Nie jest tak, jak kiedyś było, że już każdy może pojechać, tylko są limity. Oni troszkę się wzorowali na Maya Beach w Tajlandii, która też przez lata była zamknięta i odbudowywała się. I odbudowała się pięknie, co świadczy o tym, że jak nie ma ludzi, to jest lepiej niż jak ci ludzie są. Ale teraz o zmianach kulturowych, technologicznych, technicznych na tych terenach, które możesz porównać. Te, które znasz sprzed 30 lat i które są teraz? Jak bardzo na gorsze się to wszystko zmieniło?
2: Nie na gorsze. Nie na gorsze. Ja bym to tak nie nazwał. Na pewno jest większy ruch, ale ten ruch się ogranicza do miejsc typowo bardzo znanych i tam, gdzie się mieszczą też ośrodki transportu, czyli lotniska, stacje i tak dalej, autobusowe. Denpasar na Bali jest koszmarne. Jak ja zobaczyłem na lokalizację, jechałem tam do znajomej, ona mówi, a to masz tam 14 kilometrów. 14 kilometrów? 14 kilometrów. Dobra, to tam za 15 minut u ciebie będę. Ja wrzuciłem nawigację, patrzę, godzina 40. Tyle mi pokazuje nawigacja. Ja mówię, no coś mi się chyba popsuło w telefonie. Jechałem 2 godziny. Bo czy ten trafik plus te koszmarne manewry motocyklistów, tyle to trwa. Ale wystarczyło wjechać za aglomerację, jak jechałem w stronę wulkanów na przykład, gdzie już ten ruch jest o wiele mniejszy, gdzie dalej niewielka chyba jest różnica sprzed 20 czy 30 lat, może więcej powstało takich homestayów. O, to jest właśnie ważna rzecz, nie każdy zna tę nazwę homestay, bo jest hotel, guest house, lodge, homestay. Homestay jest to

0: Powiem ci, że niekoniecznie, sami nad za hotele, raz na Kuta, czyli na słynniejszej plaży, miejscu na Bali, słynne i tak dalej, mnóstwo, tam wydawało mi się, że będą ceny ogromne. Ja podjechałem pod hotel, który sobie gdzieś na Bookingu znalazłem za 10 euro, klimatyzacja, fajnie, myślę, no, na jedną noc wystarczy. Kiedy podjechałem, ja myślałem, że ja się pomyliłem, że tak Hilton jest dla mnie, z basenem i ze wszystkim. 10 euro. Pokój dwuosobowy. A myślę, że solo, w związku z tym ja płaciłem całość, a to jest pokój na dwie osoby. Także tutaj Indonezja była też bardzo przyjazna. Średnio miałem pokoje po 8 do 12 euro za średnio, bo były tam czasami droższe po 15, ale to już było drogo, jeżeli mówimy o poziomie hotelowym. W miejscach, jak się wyjechało poza Denpasar, czy wyjechało się z Bali i Lombok na tamte wyspy, ta podaż, tak jak wspominałem, hotelowa, noclegowa jest dużo mniejsza, ale dalej jest bardzo przyjazna, przyjazna cenowo. I ja nie wydaje mi się, żebym wiedział tak dramatyczny postęp, jaki widzę na przykład w Tajlandii czy w Wietnamie. No Wietnam potwornie się zmienił w ciągu ostatnich lat. Na korzyść dla nich, na niekorzyść naszą, bo my szukamy, powiedzmy, tej egzotyki dawnej, prymitywnej. No każdy kraj chce dążyć do pewnego dobrobytu. Stąd ta takie wyspa właśnie Sumba, która, ja o niej słyszałem wiele dobrych takich opinii i wiele opinii było tego typu, jedź póki jeszcze Sumba jest niezdobyta.
1: No właśnie o to pytałem, że czasami czytasz stare przewodniki, jedziesz do wioski, gdzie ciągle jeszcze starsze panie kultywują tradycję dziergania ręcznego, przyjeżdżasz, a to wcale nie starsze panie, tylko młode grają sobie w węża na najnowszym smartfonie. O to pytałem, o te niekorzystne naszym zdaniem zmiany.
0: No więc tutaj masz rację, ponieważ Sumba, w końcu dotarłem do na Sumba, tam był jeden prom tygodniowo, potem się okazało, że są dwa promy. Do końca nie wiedzieli, ile tych promów będzie. Dowiedziałem się, że we wtorki i w piątki z Sumbały płynie prom na Sumba, płynie całą noc. Jestem rano i tak dalej, świetnie.
1: Wiesz, o Sumbie wiemy jeszcze mniej niż o Sumbawie.
0: Tak.
1: Bo jest trudniej dostępna, jest mniej znana i bardziej odizolowana. No i jaka ta Sumba jest?
0: Praktycznie to właśnie to powinien być. To był inny, no nie kraj, powiedzmy, ale to nie było takiej łączności wiele lat temu między wyspami i te wyspy miały swoje własne kultury, własne wierzenia. Sumba jest cały czas jeszcze praktykowany animizm. No wiadomo, misjonarzy wszędzie dojadą i tam też jest w tej chwili postholenderska cywilizacja dotarła przez lata temu, ale Sumba jest dalej. Wymieszanie animizmu, wierzeń tych pierwotnych i kultury jakiejś takiej pierwotnej, poprzedniej powiedzmy, wymieszanej z cywilizacją i to są ostatnie momenty z tego, co słyszałem. Jedź na Sumbę, ponieważ już zaczyna się, deweloperzy odkryli potencjał i już zaczyna się robić takie drugie Bali. To jest wielka przesada, bo ja znalazłem hotele na Sumbie, dwa hotele, gdzie nocleg kosztował między 300 a 500 dolarów. Porobiłem zdjęcia, to był luksus na skalę amerykańską naprawdę, a to są może na razie dwa czy trzy miejsca. Takie, bo są ludzie z kasą, którzy szukają tego prymitywizmu, ale muszą mieć pewne zapewnienia, komfort jakiś taki. Dla mnie to jest niezrozumiałe, no ale tak to jest. Od tego ośrodka mam taki jeden, właśnie taki hotel gdzieś tam, nigdzie zbudowany za 500 dolarów za nocleg. Zajęło mi pół godziny jazdy przez dżunglę, przez jakiś las. Zobaczyłem gdzieś dym, zobaczyłem szczyty chat. Sumba słynie z tych bardzo szpiczastych dachów charakterystycznych. Właśnie każde plemię indonezyjskie ma zupełnie inną formę architektoniczną. Sumba słynie z tych bardzo szczelistych dachów. Zacząłem właśnie gdzieś tam między drzewami te dachy i wjechałem jakoś leśną ścieżką do wioski, gdzie akurat trwało przygotowanie do ceremonii, słynnej ceremonii, wymieszanie religii animistycznej z kulturą poświęcania i konsumpcji też bawołów. Też trafiłem akurat na rytualne rozbieranie takich trzech bawołów. Jest no rzecz okrutna, jeżeli my to patrzymy z punktu widzenia naszego cywilizacyjnego. Krew się leje, cała wioska z mieczami, tradycyjnymi mieczami, bo każdy mieszkaniec Sumby chodzi z takim mieczem tradycyjnym,

0: nawet po ulicy i tak dalej. To jest ich forma. To jest tak jak kiedyś kowboj musiał chodzić na Dzikim Zachodzie z pistoletem w kaburze, tak samo tam chodzą z tymi mieczami tradycyjnymi. Istotnie się cofnąłem do innego kraju, do innego czasu. Byłem bardzo mile witany, no bo to właśnie ja tam byłem dla nich kosmitą. Oni byli atrakcją, ale ja byłem dla nich kosmitą bez komunikacji językowej. Ja znam troszeczkę Bahasa Indonezja, znam język w sposób taki bardzo podstawowy, komunikatywny, bardzo podstawowy, ale dla nich to już była pełna forma, że ja do ich kultury jakoś tam docieram.
1: Swoją drogą to ciekawe, bo Bahasa Indonezja to jest język stworzony sztucznie dla całej Indonezji i kiedy ja lata temu byłem gdzieś w okolicach Labuan Bajo, czy jeszcze bardziej na wschód, to opowiadał mi jeden z mieszkańców, że w Indonezji na tych wyspach było, czy jest nadal tyle odmian lokalnych języków, że on, mając kolegę w zasadzie w wiosce, którą widać z zaszczytu, oni nie byli w stanie się dogadać w swoich językach. Dopiero Bahasa Indonezja, język wspólny, język urzędowy i uczony w szkołach, spowodował, że ta Indonezja zaczęła się między sobą dogadywać. Także jak byłeś w stanie kilka słów Bahasa Indonezja do tych ludzi powiedzieć, to zapewne już na wstępie miałeś duży plus.
0: No, dodatkowo podróżnik solo zawsze jest inaczej postrzegany niż grupa czy dwóch i tak dalej. Podróżnik solo, dla nich podróżowanie moje samotne, właśnie pytali się, no dobra, ale gdzie jest twoja żona na przykład? No bo oni są bardzo rodzinni. Ja mówię, ja jeżdżę z moją żoną. Moja żona ma na imię Yamaha. O, to nie zawsze ten dowcip, przekorność, tą oni kumali, ale robili to z uśmiechem. Czasami powtarzałem ludziom, po co jeździć na przykład na Sumatrę, czy na takie wyspy, na których no, nie ma za bardzo takich atrakcji poza widokami i ludźmi, to jeździć po uśmiech. Ja w całej Indonezji, na każdej wyspie, ja tyle uśmiechu od ludzi, tyle uprzejmości, tyle pomocy nie widziałem. I to nawet w tych dzikich plemionach, znaczy dzikich, w tych odrębnych plemionach jakichś tam, gdzie nie docierają turyści za bardzo, one są dostępne. To nie są jak w dżungli amazońskiej czy na Papui Nowej Gwinei gdzieś odcięte plemiona. Ale ruch turystyczny tam dociera bardzo sporadycznie, więc ja jestem dla nich atrakcją. Ja wjeżdżam na przykład na teren szkoły jakiejś takiej wiejskiej, gdzie klasy przerywały lekcje, nauczyciele wyprowadzały dzieci, żeby dzieci mogły białego patrzeć, pośpiewać z nim, bo ja się z tym dziećmi bawię, przybić piątkę z motocyklistą. Przerywali lekcje na przywitanie białego, bo ja naprawdę byłem tam ewenementem. I to jest piękne, że nikt mnie nie pogonił, nikt nie mówi, że to jest zakaz wjazdu, tylko każdy z uśmiechem, z przyjaźnią, zawsze byłem zapraszany przez nauczycieli, to zostań z nami na lekcji, potem będzie obiad. To samo było na tych ceremoniach. Ja kilka ceremonii odwiedziłem, ceremonie weselne, przebogate, przekolorowe. Kiedy ja tam wchodziłem ubrany trochę jak kosmita w tych moich ochraniaczach, na kolanach, na ukietnika, z tym kaskiem, który tam zostawiałem, robiłem zdjęcia, kręciłem filmy, zawsze zapraszano mnie, zrób sobie dokumentację, jaką chcesz, no i oczywiście zostań z nami na posiłek, ten tradycyjny. Także dopóki nie ma tego spędu turystycznego jeszcze, i to jest na całym świecie. My jesteśmy soliści, jesteśmy traktowani jako osoby, którym trzeba pomóc, którym trzeba ugościć.
1: Powiedz mi, jak kształtuje się obraz tej Sumby, bo wspomniałeś o podróżowaniu po wyspie przez dżunglę. Czy ja tam nie byłem, mało kto pewnie ze słuchaczy był, czy tak dobrze sobie wyobrażam, że to jest górzysta, bardzo zielona, bardzo zadrzewiona i zadżunglona przestrzeń, lekko górzysta.
0: Fajnie, że to pytanie zadałeś. W tej chwili opisałeś Flores. Okay. Sumba jest kompletnie inna. Część wschodnia to jest sawanna, których nie ma za bardzo. Jest sawanna na Sumbale, nie w takim wymiarze jak na Sumba. Ja się nagle znalazłem w takich ogromnych bieszczadach, łysych, niezadrzewionych, właśnie sawanną z piękną trawą, żółtą, złotą trawą, praktycznie bez żadnego ruchu. I jadąc przez Sumbę bocznymi drogami, wpadałem czasami niemalże w taką pustynną sawannę, wypaloną słońcem, zero zieleni, zero drzew właściwie takich, a jeżeli drzewa, to były drzewa z brązowymi liśćmi. Wszystko wypalone słońcem. I dojechałem na najbardziej zachodnią część jest lotnisko do Weingapu, taka no, większa miejscowość, chyba największa na Subie, świetnie położona, wzgórza, góra, dół i tuż jak się wyjechało za miasto, nieograniczona sawanna. Drogi, jak się poruszałem pomiędzy wzgórzami, czasami wjeżdżałem na górę i patrzyłem na drogę, która się wije między tymi sawannowymi wzgórzami, to było, ja to wysyłałem zdjęcia moim znajomym motocyklistom i każdy w tym momencie tam odpisywał marzenie. Ruch bardzo sporadyczny, wioski rzadko odwiedzane przez masową, nawet nie masową, jakokolwiek turystykę. Wiadomo, ludzie docierają wszędzie, ale kompletnie inny krajobraz. Ja czasami wracałem już w nocy, bo nie chciało mi się tracić czasu na zjeżdżanie do hotelu. Miałem bardzo fajny hotel, prawdziwy hotel, bardzo elegancki. No, trochę przepłaciłem, bo płaciłem chyba 16 euro za nocleg. To było drogo jak na tamte warunki, ale to już był luksus. Także wyobraźcie sobie Państwo, jak fajnie tam można podróżować. Więc Sumba była kompletnie też inna krajobrazowo.
1: No dobrze, to zaraz przejdziemy na drugi kraniec tych wyobrażeń o Indonezji, czyli na Flores, którą pamiętam i która jest super zielona. A czy pomiędzy Sumbą a Flores jest Sumbawa? Jeżeli chodzi o krajobrazy?
0: Sumbawa z kolei, na szczęście, policzyłem czas, jeszcze mi chyba zostało trochę czasu na objechanie Bali. Bo ja na Bali byłem, ale byłem w kilku miejscach tych takich, wcześniej w tych takich miejscach no, popularnych. Ale mówiono mi, że Bali jest dalej piękna, świetnie. Udało mi się wczoraj te podróży tych 5 wysp, właściwie 6 wysp, bo jeszcze z Flores można wyskoczyć. 20 minut przepływa się łódką na Adonara, na taką małą wysepkę. Tam nie ma promu, znaczy nie ma promów, niepotrzebne są promy, bo się przeprawia łódką. Wnoszą motocykl na plecach na łódkę, 20 minut. Przeprawa tam i z powrotem kosztowała mi 5 euro. Także jeszcze kolejna wyspa Adonara do przejechania świetna była. Ale te 5 wysp, czyli Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, zjechałem praktycznie każdy możliwy logicznie kilometr. Logicznie, robiąc średnio po 150-200 km dziennie, co na skuter na te drogi to nie jest wcale tak mało. To nam się wydaje może kilometrowo na przełożenie nasze drogi, że to jest nic. Nie, nie. To jest cały dzień jazdy. To jest od śniadania do nocy praktycznie jazda. Oczywiście z przystankami, z pozdziwianiem, z rozmowami, z weselem i tak dalej. To nie jest tylko jazda, ale to jest cały dzień na siodełku. I Sumbawa, która mi się wydawała poprzednio nudna, okazała się fantastyczna. Sumbawa z kolei jest najsłynniejsza chyba wśród surferów, głównie z Australii, bo fale na każdej właściwie plaży są całkiem wysokie, czasami są mocno wysokie i to jest raj surferowy. Tam mało kto przyjeżdża na plażowanie, tam mało kto przyjeżdża na zwiedzanie. Ja widziałem po raz pierwszy właściwie, nie wiem, już kiedyś to widziałem w Australii, a skutery, które mają bagażniki z boku, tak zrobione, żeby na ten bagażnik można było deskę surfingową założyć. Mnóstwo było tego typu rzeczy i właściwie wioski hotelowe, które tam były, to były pełne, właśnie, znaczy nie tyle pełne, tam byli tylko surferzy i głównie z Australii. Jako takiej, tam właśnie też nie ma co zwiedzać za bardzo na Sumbawie. Krajobraz jest nieco inny. Co się zdziwiłem, że właśnie jest dużo wzgórz, i gdzieś mi coś wpadło nagle, zaraz. Tutaj wulkan Tambora. Poczytałem o tym wulkanie, o którym kiedyś słyszałem, ale dalej nie mogłem go przykleić do żadnej... Wiedziałem, że gdzieś tam jest. Jeżeli mówimy o największych wybuchach w historii w Indonezji, no to dla ludzi lekko obeznanych przychodzi Krakatau, prawda? A Krakatau w tej chwili właśnie wybucha, zieje lawą. To był największy wybuch w historii, ponieważ to było w miarę niedawno, sto ileś lat temu, i ta wiadomość się rozpowszechniła. A wulkan Tambora, który właśnie leży na Sumbawa, ja dopiero tam będąc, oni poczytam, ja patrzę i mówię, o Jezus Maria, największy w historii ludzkości wybuch wulkanu, który był wcześniej przed Krakatau. I nie było wtedy tej wiadomości takiej rozpowszechnionej, dlatego on jest mniej znany. Ja zobaczyłem na drogę, no właśnie droga jakaś jest, taka dookoła, a może by ten wulkan, no nie wjadę na górę, nie wejdę do kaldery, chociaż są te możliwości. Ja ten wulkan dobiechałem. To była przepiękna rzecz. Tam bardzo mało kto jeździ istotnie, bo to jest troszkę z boku. Trasa zajmuje 200-300 kilometrów tak dookoła tego wulkanu. ale jadąc wybrzeżem, kiedy ma się z jednej strony ocean, z drugiej strony nagle ten ogromną kalderę, ona jest widoczna i tam tych kalder jest kilka właściwie. Ja nie wiedziałem, która z nich jest wulkanem Tambora. Kolejny użyję tego takiego wyświechtanego porównania raj dla motocyklisty. Fajna droga, fajna nawierzchnia, niewielki ruch, bardzo fajne wioski po drodze, mało surferów, bo to jest troszkę tak z boku, a obecność tego wielkiego wulkanu przez 2 czy przez 3 dni no jest imponująca. Ja spałem czasami z widokiem na wulkan. Starałem się dojrzeć, czy na Lomboku, czy na Bali, pod wulkany, żeby znaleźć sobie nocleg właściwie tak na obrzeżu wulkanicznym.
1: No tak, wulkanów akurat tam nie brakuje i można zrobić całą podróż dookoła, wzdłuż czy w poprzek wulkanów. Słynne wulkany z 3 jeziorami Kalimutu, prawda? Też piękne miejsce, warte odwiedzenia. No, skoro opowiadałeś, rysowałeś nam w radiu, jak wygląda Sumba, jak Sumbawa, no to jeszcze powiedz 2 słowa o Flores, najbardziej znany z kolei z tych indonezyjskich wysp na wschód od Bali.
0: No to właśnie tą rzeczą, właśnie na Flores, jeżeli już mówimy o Flores, to są 3 punkty takie ogólnie znane, będące magnesami. Czyli Labuan Bajo, lotnisko, port i oczywiście punkt startowy do oglądania Komodo Dragons, smoków z Komodo. To jest to jedno miejsce. Drugie miejsce, okolice miejscowości Ruteng, czyli ta jaskinia z Hobbitem słynnym. Piękne pola ryżowe w kształcie pajęczyny, unikalne, bardzo, bardzo fotogeniczne.
1: Spider Fields.
0: No i właśnie jeziora wulkaniczne, na które ja 2 razy do nich dojeżdżałem i miałem to nieszczęście, że to było w górach, że była straszna ulewa, była wielka mgła i widoczność była praktycznie wtedy zerowa. A jeziora te są chyba też tym takim najsłynniejszym. Zresztą chyba ty gdzieś widziałem twoje zdjęcie kiedyś właśnie z tymi jeziorami w dobrą pogodę.
1: Tak, to było, przyznam, że miałem szczęście, przyjechałem raz i rzeczywiście wszystkie 3 były znakomicie widoczne i jak jest pogoda, a te jeziora mają odpowiedni kolor, bo każde z 3 jezior ma inny kolor wody, który się na dodatek zmienia w związku z różnym składem chemicznym, który ewoluuje, to zdjęcia są bajkowe.
0: Flores jest w ogóle jak każda z tych wysp sundańskich, bo te wyspy należą do grupy małych wysp sundańskich. Każda z tych wysp jest na tyle kompaktowa, że jeżeli chcemy zmienić sobie klimat, pogodę, temperaturę, to w ciągu jednego dnia z upalnej plaży, gdzie klimatyzacja jest wymagana do spania na przykład, wieczorem lądujemy w górach. Nie są góry wysokie, bo są na tyle wysokie, gdzie nawet wiatraka nie ma w noclegowni, bo nie jest im potrzebny, bo noc jest chłodna. Wjeżdżamy w zieloność. Dlatego ja wszystkie te wyspy starałem się, no tak właśnie jak ruchy konika szachowego, jak ruchy Brauna. Chaotycznie jadąc, na pewnego czuja na coś takiego, co ja dzisiaj chcę. Czy ja chcę dzisiaj zmarznąć, czy chcę dzisiaj poleżeć na plaży na przykład. Odnośnie plażowania, słuchajcie, ja byłem 2 miesiące na wyspach, które słyną z przepięknych plaży. Ja w morzu byłem tylko raz. Może się aż wstyd przyznać, bo podróż motocyklowa to była dla mnie ta główna szajba, to był główny powód mojego przebywania w Indonezji, że śpiąc nawet na plaży, kąpiel w morzu wymaga kilku godzin, bo trzeba się wykąpać, przebrać i tak dalej. Mi żal było tego czasu na takie rzeczy oczywiste, mając motocykl i mając kilka wysp, kilka dróg, kilka wiosek, kilka ceremonii, kilkanaście do zobaczenia, żeby marnować nawet 2 godziny na
1: no można,
0: kąpiel.
1: Można to zrobić.
0: No więc raz rytualnie to zrobiłem, żeby nie było tak, że byłeś na takich plażach i się nigdy nawet nogi nie zamoczyłeś.
1: No dobrze, rzeczy, które się zmieniają się trochę ludzie, zmieniają się okoliczności przyrody, sawanna, góry, wzgórza i dżungla. A co z kuchnią? Zostały nam 4 minuty, ale o tej kuchni trzeba też coś powiedzieć, bo ja mam takie wrażenie, ale to jest absolutnie moje prywatne, że mamy wspaniałą azjatycką kuchnię, Wietnam, Tajlandia, a potem się systematycznie psuje Malezja, no i w końcu dojeżdżamy do Indonezji. Jak jest z kuchnią na dystansie tych kilometrów, które pokonywałeś ze wschodu na zachód?
0: No niestety to się powtarza, ten schemat. Ja to widzę w krajach muzułmańskich, że ta kuchnia nie jest tak przebogata, tak fajna. Mi chyba troszkę apetyt z bardzo ostrych przypraw zjechał w formę łagodności, bo to z wiekiem przyszło, że nie za bardzo toleruję już te bardzo ostre potrawy. Kuchnia indonezyjska jest ostra, jest w miarę monotonna. To chili musi być gdzieś wszechobecne, a najlepszą formą tradycyjnego jedzenia indonezyjskiego dla mnie, wtedy w czasie tych podróży i innych podróży też, to były imprezy, czyli wesela, imprezy pogrzebowe też, bo to też była czasami trudne do odróżnienia pomiędzy weselem a pogrzebem, bo było zbiór ludzi.
1: Pani ubrany... młodej nie było na pogrzebie.
0: Była pani stara w tym momencie, ale to już był zupełnie inny charakter. Ja wchodziłem nawet do tych pokoi, gdzie była trumna, powiedzmy, czy przechowane, no już nieboszczyk, powiedzmy, no nie? Ale forma zobaczenia ludzi w tradycyjnych strojach, unikalna, czyli takich, powiedzmy, kościołowych jakichś, prawda? I tam mogłem spróbować tradycyjnych potraw. Mi tłumaczono i nazwy, i co tam jem, coś, czego wcześniej nie próbowałem. A w tych paszarniach, powiedzmy, bo ja już nie mówię o restauracjach, bo restauracje są... Ja unikam właściwie restauracji takich. Najczęściej się żywię gdzieś w tych lokalnych paszarniach, czy w takich małych jadłodalniach przydrożnych gdzieś. To jest w miarę monotonne. Mając nawet, ja uwielbiam ryby i zdziwiony byłem, że mając tak dużą podaż owoców morza, to właściwie te ryby są robione na jedno kopyto. Czasami mają dostęp do kuchni w takim guesthouse'ie. Ja mogę sam sobie robić dla siebie i dla ludzi jakąś rybę w zupełnie innym... Chyba im to nie smakowało, bo robiłem, ja to robiłem bardziej w takim stylu, czyli nie byłem zbudowany w sensie, jeżeli sobie dobrze pojeść, to na wyspę Indonezji. Może ja inaczej jeżdżę, może się mylę, ale ja nie odnalazłem tego, co w Chinach, w Tajlandii, czy w Kambodży, czy w Birmie, że ta kuchnia po prostu, ja tam nie musiałem w ogóle nic kombinować, bo tak pyszne było ich jedzenie. Rzecz kolejna, którą już zakończę, sklepy indonezyjskie są dwie firmy, Indomarkt i Alfamart, to są dwie sieci, które takie, coś w rodzaju naszej Żabki, powiedzmy. I niestety tam 90% rzeczy w środku to jest plastik. Wszystko jest zapakowane, przetworzone, nie ma tego naturalnego żarcia, żeby naturalne mieć żarcie, ja musiałem na stragany gdzieś jechać, na te targi.
1: Owoce ratują sytuację, bo owoce mają chyba... Jest
0: w tych sklepach...
1: Nie, w sklepach nie.
0: Nie ma.
1: Na drzewach, wiesz, na polach.
0: Przy drodze. Tak. Przy drodze.
1: Zabraliśmy dzisiaj Państwa na Wyspy Sundajskie od Bali po Flores. Naszym gościem, moim gościem był Witold Palak. Witku, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja z reguły kończę audycję mówiąc, jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się za tydzień. Otóż mam nadzieję, że wszystko się bardzo dobrze ułoży, ale za tydzień się nie słyszymy. Wyruszam w dość długą podróż, nie będzie mnie przez kilka miesięcy, ale Live Guru nie znika. Godnie zastępować mnie na pewno będzie Magda Gacyk, z którą za tydzień już Państwo się spotkają, a relacji z wyjazdów w Wysokie Góry proszę spodziewać się w audycjach porannych, w poniedziałki, środy i piątki przed godziną 7. Na razie się żegnam, do usłyszenia i do zobaczenia za jakiś czas. Tomasz Gorazdowski.
2: Radio 357.

Zip trip, flip Fantasia.

Backyard, Dip Trap, Fantasia.

0: Merde!
1: Znowu Francja!
0: Bonjour! Czyli dzień dobry i przez najbliższą godzinę zabieram Państwa do Francji, a zabieram ja, ponieważ taty w tym tygodniu nie będzie, wróci w przyszłym, bardzo przepraszam za swoją nieobecność. W takim razie witam bardzo serdecznie Irena Brzezińska, realizuje naszą, moją tym razem audycję Szymon Kałaska, a zaczniemy od krótkiego przeglądu tego, czym w tym tygodniu żyje francuska polityka. Ale nie będzie tego bardzo dużo, potem będzie o wiele lżej, o zabytkach, zdjęciach, kinie, jedzeniu i książkach. Naprawdę starałam się, żeby było więcej tych lekkich tematów i ogólnie właśnie mniej polityki. Okazji jest w ten weekend sporo. Po pierwsze trwają Europejskie Dni Dziedzictwa. To ten jeden weekend w roku, kiedy Francuzi masowo zaglądają tam, gdzie zwykle wstęp jest zamknięty. Po drugie, będzie też rocznica 80 lat od otwarcia pierwszego festiwalu filmowego w Cannes i zdradzę od razu, że ta historia ma bardzo polski wątek. Pogadamy też o tym, jak Francja świętuje 200 urodziny fotografii. Zajrzymy na talerz, bo we Francji trwa winobranie, więc może niekoniecznie na talerz, ale do kieliszka, który zazwyczaj stoi przy talerzu. Sprawdzimy, kto walczy w tym roku o najważniejszą nagrodę literacką, czyli Goncourta. I na koniec wyjdziemy jeszcze na ulice, na paryskie ulice, które w ten weekend będą należały do Tyknu Parade. Jesień zaczyna się astronomicznie w środę, więc to chyba ostatni moment, żeby jeszcze trochę pobyć w letnim nastroju, chociaż ten klimat we Francji się, mam wrażenie, trochę zmienia, ponieważ nawet pod koniec właśnie września zapowiadają jeszcze bardzo gorące temperatury. Na razie jest takie lekkie ochłodzenie, czyli mówimy o 20 stopniach, ale potem właśnie podobno jeszcze, wydaje mi się, że na początku przyszłego tygodnia albo jeszcze trochę później, to nawet chyba rtęć będzie pokazywała chyba 30 stopni. Najpierw muzyka, jak zwykle, później właśnie kilka minut o tym, co wydarzyło się we Francji w tym tygodniu, później lżejsze tematy, ale na razie Gillian Hills, Zubizu.

Zubi Zubi Zu. Tak, dwa razy bizu. To pierwszy singiel Gillian Hills z 60 roku. Wydaje mi się, że to jest bardzo francuska piosenka. Jak ja ją słyszę, to właśnie myślę o Francji. Dlatego pomyślałam, że świetne otwarcie audycji. Urodziła się w Kairze, została odkryta przez reżysera Rogera Vadima. Kino zapamiętało ją między innymi, wydaje mi się, z Powiększenia i Mechanicznej Pomarańczy. A samą piosenkę nagrała właśnie po angielsku Sophia Loren, ale to wersja Hills jest najbardziej znana. Zresztą tak jak mówię, wydaje mi się, że dla wielu osób, jak słyszy się tę piosenkę, to właśnie tak bardzo francusko się robi. Zacznijmy właśnie od tej polityki. Wiem, że ona może nie jest najbardziej lubiana. Powiem tylko kilka słów. Zacznijmy od Pałacu Elizejskiego, ponieważ na piątek, czyli w piątek, zebranie się zaczęło chyba o 10:30. Na Emmanuel Macron zaprosił szefów wszystkich partii obecnych w parlamencie albo ich kandydatów na prezydenta. I powód, jak to ujął, to szybkie pogorszenie sytuacji międzynarodowej. Chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie oraz o jej skutki dla bezpieczeństwa i energetyki Francji. Zaproszeni zostali też premier Sébastien Lecornu i przewodniczący obu izb parlamentu. Szefowie wojska i wywiadu mieli podzielić się posiadanymi informacjami. To jest zdecydowanie, może po prostu jestem trochę za bardzo wychowana na różnych serialach i filmach, książkach także właśnie o na przykład rządzie amerykańskim, o rządach, o wywiadzie, o szpiegach, ale to jest zdecydowanie jedno z takich właśnie zebrań, gdzie chciałabym być małą myszką i móc się tam przedostać i posłuchać tego, co mówią. Po prostu ze zwykłej ciekawości, niekoniecznie chodzi o właśnie te tajemnice rządowe, ale po prostu, żeby zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. Jest to jednak, oprócz właśnie tego, że trochę działa na wyobraźnię, mi przynajmniej, temat bardzo ważny dla przeciętnego Francuza, ponieważ ta geopolityka ma bardzo konkretną twarz, mianowicie dystrybutor na stacji. Od lutego trwa konflikt Iranu z koalicją amerykańsko-izraelską. Cieśnina Ormuz, przez którą płynęła 1/5 światowej ropy, jak wiadomo, od sierpnia jest prawie zablokowana. Wychodzi na to po prostu, że baryłka ropy przekroczyła 100 dolarów. 9 września litr oleju napędowego kosztował we Francji rekordowe 2,29 euro, a benzyny 2,12. Ja w ogóle pamiętam, jak kiedyś diesel był tańszy od benzyny. Pojechałam na miesiąc do Polski na wakacje i te ceny były bardzo przystępne. Powiem, że byłam mile zaskoczona, jak mogłam zatankować tam 1,80 za litr, nawet czasem trochę niżej w tych tańszych stacjach. I pomyślałam sobie, że nie sądziłam, że jednak będziemy znów mieli benzynę poniżej 2 euro, ale się udało, fajnie, super. Jak wróciliśmy z wakacji, to tuż po wakacjach byłam zszokowana, że znów 2,15, 2,20 za litr. O wiele wyższe są te ceny i niestety Francuzi na tym bardzo dużo tracą. Bardzo dużo Francuzów, tak jak kiedyś mówiliśmy w audycji zresztą z tatą, o tym, że bardzo dużo Francuzów musi dojeżdżać do pracy. Między innymi na przykład właśnie pielęgniarki i pielęgniarze, którzy przyjeżdżają do pacjentów i po prostu to się robi. Zaczynają się zastanawiać, czy nie będą musieli po prostu opuścić niektórych pacjentów, ponieważ po prostu już nie wyrabiają. No i oczywiście to wszystko uderza w budżet państwa. W czwartek premier Lecornu zapowiedział w wywiadzie dla Le Figaro oszczędności na przyszły rok rzędu 54 miliardów euro bez podnoszenia podatków. Szczerze mówiąc, Francuzi zastanawiają się, jak to będzie możliwe, i myślę, że wszyscy się właśnie w kraju tak zastanawiają. Było o tym także w mediach. Nie wiem, zobaczymy. Było o tym także w mediach. Nie wiem, zobaczymy. Bez cięć deficyt zbliżyłby się do 6,5% PKB, a rząd chce zejść do 5%. Więc zobaczymy, jak to będzie. Rok temu jego poprzednik François Bayrou zaproponował 44 miliardy cięć i stracił stanowisko, więc teraz zarówno skrajna prawica, jak

i lewica grożą wotum nieufności. Zobaczymy. W tle oczywiście kampania. Wybory prezydenckie odbędą się w kwietniu i maju przyszłego roku. Macron, tak jak wiadomo, nie może już kandydować. W lipcu sąd apelacyjny złagodził wyrok dla Marine Le Pen w sprawie asystentów w Parlamencie Europejskim, czyli tak jak oczywiście wiadomo, jest kandydatką. Sondaże bez przerwy słychać, właśnie słyszymy nowe sondaże, nowych kandydatów, propozycje całkowitych programów, właściwie takich dobrze spisanych, pełnych programów, nie u wszystkich jeszcze słyszeliśmy takie właśnie programy. Zobaczymy, co z tym będzie. W każdym razie faktycznie Francja zdecydowanie coraz bardziej żyje tą kampanią prezydencką i Francuzi zastanawiają się, na kogo będą głosować. I też widać we Francji właśnie takie podzielenie się społeczeństwa na skrajności, skrajną prawicę, skrajną lewicę. I wydaje mi się, że to już jest moja osobista opinia. Rozmawiałam o tym z tatą chyba kiedyś w audycji, że gdy człowiek jest niezadowolony, chce absolutnie zmiany, a wydaje mu się, że zmiana będzie pochodzić od skrajności tego, co jest teraz. Czyli teraz powiedzmy, że jest ta centroprawicowe rządy, chociaż niektórzy się nie zgodzą, że bardziej prawicowe, ale powiedzmy centroprawicowe rządy są teraz, to właśnie całe to społeczeństwo, które chce zmiany, lgnie do skrajności. No i tutaj właśnie mamy taką polaryzację między skrajną prawicą a skrajną lewicą. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie na razie właśnie tak sondaże pokazują. No i myślę, że tyle polityki, dość tego wszystkiego. Po prostu myślę, że ważne było powiedzieć o tym, co dokładnie Francuzi myślą, o czym słyszeli w tym tygodniu i przede wszystkim no zdecydowanie pokazać, że ceny paliw są w myślach chyba wszystkich Francuzów i też zdecydowanie wszędzie i coraz więcej słyszy się o tej kampanii prezydenckiej i to by było na tyle, skończę już na tym. Będzie obiecana lżejsza część, ale najpierw muzyka i Manon Lisa, Le Petit Pêcheur.

0: Et l'histoire de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Manon Lisa zdobyła publiczność coverami, tak jak bardzo dużo wydaje mi się artystów teraz ostatnio, publikowanymi w internecie, czyli na Instagramie i TikToku. A przełomem okazał się jej autorski singiel wydany w lutym 2026 roku. I to jest opowieść o rybaku, który pracuje tylko rano, a popołudnia spędza z rodziną. Biznesmen przekonuje go, że gdyby łowił więcej, mógłby kiedyś wieść życie króla, odpoczywać i patrzeć, jak rosną jego dzieci. Tyle, że rybak robi to już teraz. I ta historia to jest opowieść właśnie o rybaku. Niektórzy uważają, ja to sprawdziłam i nie wszyscy są zgodni. Niektórzy uważają, że to jest historia, która pochodzi od opowiadania Heinricha Bolla, które napisał, wydaje mi się, w 1963 roku z okazji Święta Pracy. W każdym razie to jest bardzo stara właśnie historia, opowiadanie. Jeśli chodzi o motywy, o tym, że motyw, ten sam motyw zna literatura, tak, ale są różne podania i różne, znaczy widziałam, że z różnych opowiadań. Bol wychodził najczęściej. I ta piosenka Manon Lizy weszła do top 100 chyba, do setki we Francji. Telewizja TF1 ogłosiła ją w lipcu przebojem lata i wydaje mi się, że właśnie faktycznie, tak jak mówiłam, jesień jeszcze jesieni nie ma. Jeszcze niby to kalendarzowe lato, zresztą ta pogoda też trochę nam taka letnia się wydaje, więc trochę lata jeszcze w tej playliście jest. A chciałam przejść właśnie do następnego tematu, którym są Europejskie Dni Dziedzictwa. I proszę sobie wyobrazić, że wchodzą Państwo do gabinetu prezydenta Francji. Nie jako dyplomata, ani dziennikarz, ale zwyczajnie tak z ulicy i we Francji to możliwe, ale tylko przez jeden weekend w roku. Ten weekend właśnie się rozpocznie w sobotę. I to są właśnie te Dni Dziedzictwa, o których mówiliśmy już chyba kilka dobrych lat, za każdym razem staramy się właśnie opowiedzieć trochę o tym. To są Journée Européenne du Patrimoine. We Francji prawdziwa instytucja. Wymyśliło je francuskie Ministerstwo Kultury w 1984. Rok później na konferencji Rady Europy w Grenadzie francuski minister kultury zaproponował, żeby taki weekend zorganizować w całej Europie. No i od 1991 roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod egidą Rady Europy. I to, co ciekawe, w Polsce też właśnie, no to są Europejskie Dni Dziedzictwa, więc w Polsce też od 18 do 20 września, ale też jest drugi weekend w Polsce, więc fajnie o tym wiedzieć, 26 i 27 września. Ja sprawdzałam sobie w internecie i faktycznie niektóre miejsca są otwarte właśnie w ten pierwszy, inne w drugi weekend i myślę, że właśnie fajnie wiedzieć, że coś takiego istnieje i sobie po prostu pozwiedzać. A we Francji skala robi wrażenie, bo co roku otwiera się ponad 17 tysięcy miejsc. Zamki nad Loarą, gotyckie katedry, muzea, są też fabryki, pracownie rzemieślników, prywatne kamienice. Zdecydowana większość atrakcji jest bardzo, bardzo interesująca, ale prawdziwym hitem są jednak miejsca władzy. W Paryżu drzwi otwierają Pałac Elizejski, Senat, Zgromadzenie Narodowe, Bank Francji, donc la Banque de France, Trybunał Obrachunkowy, kolejne ministerstwa i trzeba powiedzieć też, że oczywiście to są miejsca władzy, jasne, prezydent, premier, nie wiem, deputowani i tak dalej, senatorzy, ale przede wszystkim to są miejsca władzy, które się otworzyły w budynkach, w historycznych budynkach, które są absolutnie przepiękne. I to jest właśnie, mnie się wydaje, interesujące, bo architektura tych miejsc jest po prostu oszałamiająca. I szkoda, że nie można ich częściej właśnie oglądać, a w ten weekend jest to absolutnie możliwe. W Pałacu Elizejskim można zobaczyć gabinet prezydenta, salę, w której odbywają się kolacje państwowe, dziedziniec honorowy, gdzie prezydent, i to widać w telewizji, wita zagranicznych gości, park także. Trzeba było się jednak wcześniej zapisać, bo oczywiście liczba miejsc jest ograniczona i sporo osób, no taki Pałac Elizejski chce zobaczyć. No i tak jak mówię, jasne, fajnie jest zobaczyć gabinet prezydenta, ale fajnie też jest móc oglądać te budynki, ponieważ są to historyczne budynki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych także zaprasza na Quai d'Orsay. Ministerstwo Kultury pokazuje w Palais Royal gabinet ministra i salony recepcyjne. A dla najmłodszych, co też jest, wydaje mi się, bardzo fajną zagwozdką, przygotowano zagadki. Dzieci poniżej 12 lat, które rozwiążą wszystkie, dostają prezent niespodziankę. No i każda edycja ma swój temat. A w tym roku są dwa. Pierwszy to dziedzictwo fotografii, ale o tym powiem może jeszcze za chwilę. To też jest temat na dzisiejszą audycję. A drugi został wybrany na poziomie europejskim i brzmi: dziedzictwo w zagrożeniu, ożywiać, stawiać opór, wymyślać na nowo. A chodzi oczywiście też o skutki zmian klimatu, o archiwa i kolekcje, które trzeba ratować, o nowe techniki konserwacji i o coś, co zna, myślę, każdy, kto był latem w Paryżu, chociaż w sierpniu jest spokojnie. Sierpień to jest, myślę, najlepszy moment, żeby przebywać w Paryżu. Tak, takie małe aparty. Ale właśnie chodzi o to szukanie równowagi między tłumami turystów a ochroną zabytków. Faktycznie są tłumy turystów. Ja już chyba mówiłam kiedyś w audycji o tym, że niestety moje wielkie... No, żałuję. To jest, mam żal do siebie. Za każdym razem przechodziłam na przykład przed katedrą Notre Dame i sobie myślałam, a dzisiaj do niej wejdę. I za każdym razem były takie tłumy ludzi przed katedrą, że sobie myślałam, dobra, kiedy indziej, tak przechodzę tędy często i tak dalej. No i w końcu się spaliło. Więc bardzo żałowałam, że jej nie widziałam przed. Teraz staram się właśnie, myślę, że jak najszybciej do niej pójdę, ale wciąż też nie byłam. Tak samo z Louvrem. Louvre bardzo często przechodziłam obok i sobie myślałam, dobra, są tłumy turystów, tłumy ludzi, przyjdę kiedy indziej. Nie zdałam sobie sprawy też, znaczy po prostu kiedyś też nie było biletów elektronicznych, teraz po prostu o tym myślę, biorę sobie bilet elektroniczny na daną godzinę i przychodzę do tego Louvru i też przestaję odkładać na później, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie, więc absolutnie staram się zobaczyć tyle, ile mogę. A wracając do dziedzictwa, no to właśnie dlatego mówię też o Notre Dame, bo Francuzi mają świeży, bardzo emocjonalny przykład tego, co właśnie powiedziałam, jak kruche bywa to dziedzictwo, ponieważ ten pożar Notre Dame chyba zszokował wiele, wiele osób, no nie tylko we Francji, oczywiście poza Francją także. No cóż, ja bardzo żałowałam i to chyba mnie nauczyło, żeby nie odkładać za bardzo na później i żeby zdecydowanie zwiedzać to, na co się ma ochotę, jak najszybciej. I powiem też, że oczywiście teraz mówiłam o Paryżu, ale wiele innych miejsc we Francji otwiera różne właśnie miejsca, pałacyki, historyczne budynki. Można zwiedzać kościoły, można zwiedzać wiele, wiele miejsc. I dlatego jeśli ktoś z Państwa jest w ten weekend w Paryżu albo w innych miejscach Francji, no, do najbardziej obleganych miejsc warto przyjść wcześniej rano, chyba że to są takie, do których trzeba było się zapisać, ale właśnie drzwi otwierają się w całej Francji, nie tylko w stolicy. To są stare dwory w Bretanii, pozakłady przemysłowe i pracownie rzemieślników, więc naprawdę jest bardzo dużo rzeczy do obejrzenia i ja mam nadzieję, że też skorzystam właśnie przynajmniej z jednej takiej wizyty. A teraz proponuję przed przejściem właśnie do tematu fotografii jeszcze jedną piosenkę i jest to Michel Berger, Vivre.

Vivre to jest piosenka, którą Michel Berger nagrał w Nowym Jorku i w Los Angeles podczas sesji do albumu Beau Séjour. I płyta okazała się w styczniu 80 roku, przyniosła mu wreszcie sukces jako wykonawcy i głównie właśnie za sprawą przeboju La Groupie du Pianiste, którą słyszeliśmy w audycji. Ona jest bardzo znaną piosenką, bardzo lubioną wydaje mi się też we Francji. A Vivre wypadła z albumu, bo zabrakło na nią miejsca. I ukazała się dopiero pośmiertnie, wydaje mi się, po śmierci artysty w 2022 roku. I to jest hymn na cześć ludzkości, natury, zwierząt, wszechświata, ponieważ Vivre to jest po prostu żyć. Więc wydaje mi się bardzo, bardzo fajna i pozytywna piosenka. Mówiłam, że przejdziemy do tematu fotografii. I może pytanie, że nie wiem, ile Państwo zdjęć zrobili w tym tygodniu, że tak 10, 100. Faktem jest, ja dawno już nie liczę, szczególnie, że mamy telefony, bez przerwy robimy właśnie takie fotki telefonami. Często ich nawet już potem nie oglądamy. Dlatego też wróciłam osobiście do filmów, znaczy do zdjęcia na rolkach filmowych i po prostu robię sobie zdjęcia, idę je wywołać, mam albumy z tymi zdjęciami. Zresztą ostatnio właśnie sobie je przeglądaliśmy rodzinnie, ponieważ to jest bardzo fajne. Mamy właśnie fizycznie w ręku to zdjęcie. Zresztą zaczęłam też drukować zdjęcia z mojego telefonu. Po prostu sobie wybieram i też robię z tego albumy. Bo to, co mamy w elektronicznych naszych różnych przedmiotach, to po prostu zanika i jakoś tak za bardzo. Mam wrażenie, że to nie jest takie zdjęcie, jak ma się w ręku fizyczne, papierowe. No i właśnie trzeba sobie wyobrazić, że kiedyś człowiek na jedno zdjęcie czekał wiele godzin. Według niektórych badaczy nawet kilka dni, bardzo dawno temu. I jest jeden człowiek, który naprawdę czekał wiele godzin. Kilka dni. I w dodatku to najstarsze zachowane zdjęcie jest na świecie. I tym człowiekiem był Nicéphore Niépce, który urodził się w 1765 roku w Chalon-sur-Saône w Burgundii. Naprawdę miał na imię Joseph, a Nicéphore wybrał sobie sam jako młody człowiek. Wydaje mi się to bardzo interesujące imię. Nigdy tego nie słyszałam. Myślę, że jedyny je posiada. I był wynalazcą z krwi i kości. Zanim zajął się obrazami, to było bardzo interesujące, razem z bratem Claude'em zbudował pireolofor. Jeden taki prototyp, jeden z pierwszych silników spalinowych na świecie, taki prototyp raczej tego silnika. A od 1816 roku, już jako 50-latek, Niépce eksperymentował w swoim domu, dom, który nazywał się Le Gras, gruby, albo raczej tłusty. Tego się nie dowiedziałam dlaczego, ale taką miał nazwę. Tam sobie właśnie eksperymentował. Nazwał swoją metodę heliografią, czyli pisaniem światłem. I wziął wypolerowaną cynową płytkę, mniej więcej wielkości zeszytu. Pokrył ją asfaltem syryjskim, tak zwanym bitumem judejskim i ustawił w ciemni optycznej w oknie na piętrze. I tak powstał point de vue du Gras, czyli widok z okna w Le Gras, w tym domu. Na zdjęciu ledwo widać dachy, ledwo widać podwórze gospodarstwa i zaskakuje też raczej dziwne, że tak powiem, światło. Słońce oświetla budynki z obu stron naraz, a to dlatego, że podczas długiego naświetlenia słońce zdążyło przewędrować po niebie, więc oczywiście to przypomina trochę to, co możemy teraz lustrzankami robić, jak właśnie tak przedłużamy naświetlenia, na przykład jeśli chodzi o gwiazdy i zorze polarne i właśnie takie nieba gwieździste. Za to historycy tutaj do dziś wspierają się, ale tak jak to często wydaje mi się bywa właśnie z historią. Czy to był rok 26 czy 27? Francuskie instytucje przyjęły 26, więc jubileusz świętujemy teraz, bo tak poza jubileuszem to myślę, że nie ma znaczenia ten jeden rok 26 czy 27, ale teraz właśnie jest jubileusz. Oryginał, ciekawostka, wcale nie jest we Francji, przechowuje go Uniwersytet Austin w Teksasie, a Francja zrobiła z tej rocznicy właśnie wielkie święto. Oficjalnie obchody trwają od 1 września 2026 do końca września 2027, czyli jednak mamy to, ten rok 26-27, zostało. Jest ponad 180 projektów we Francji i w około 30 krajach. Wystawy przygotowują Grand Palais, Centrum Pompidou, Biblioteka Narodowa, Musée d'Orsay.
Więc to są właśnie różne projekty, jeśli chodzi o ten jubileusz. A na Dni Dziedzictwa Ministerstwo Kultury po raz pierwszy pokazuje w Palais Royal wystawę Williego Ronisa. To jeden z mistrzów tak zwanej fotografii humanistycznej, obok Duanu i Cartiera-Bressona. Ja myślę, że chyba jednym z najbardziej znanych. Znaczy nie wiem, czy ktoś, jeżeli ktoś się interesuje fotografią, to oczywiście nie, ale ja chyba najbardziej tak na co dzień słyszałam właśnie o Cartier-Bressonie. A Ronis, Willy Ronis, żył prawie 100 lat. Od 1910 do 2009, przepraszam. Więc naprawdę długo żył. Fotografował to, co chyba się najbardziej podoba i to, co też próbujemy czasem przekazać w tej audycji, czyli zwykły Paryż. Robotników, dzieci, zakochanych, ulice Belleville i Ménilmontant. Najbardziej znane jest chyba jego zdjęcie chłopca biegnącego z bagietką pod pachą. Le Petit Parisien, czyli mały Paryżanin. I wydaje mi się właśnie, że to jest chyba ten najpiękniejszy właśnie obraz Paryża. Co zwykły Paryżanin, co zwykły Francuz robi, co lubi, czym się interesuje i właśnie tak, jak mówiłam, próbujemy o tym opowiadać w audycji. A najpiękniejsze w tej historii jest chyba to, że od jednej zamazanej płytki z Burgundii do telefonu w naszej kieszeni minęło zaledwie 200 lat. Niby 200 lat to tak bardzo, bardzo dużo, ale wydaje mi się to niesamowite. Mnie się osobiście wydaje jeszcze piękniejsze też, że wracamy też do tych starszych metod. Tak jak mówiłam, ja wracam do, i bardzo dużo, nie tylko ja, wracamy właśnie do klisz i do tego wywoływania zdjęć. Tak jak wraca się do winili i wraca się właśnie do muzyki na winilach. Nie wiem, czy kiedykolwiek wrócimy, znaczy ja wiem, że DVD nie znikło całkowicie. Kasety VHS może są trochę rzadsze. Do tego może niekoniecznie wrócimy, nie jestem pewna, czy tak się stanie, ale mi się bardzo właśnie podoba ten powrót do winili, do klisz, do tego wszystkiego, więc myślę, że to jest puenta tej historii i że najwyższy czas na następną piosenkę, a jest to utwór Miki, Excuses for Love.

To jest piosenka, która pochodzi z albumu Hyper Love z 2026 roku. I tego samego dnia właśnie ten utwór Excuses for Love wyszedł jako singiel. To jest, wydaje mi się, pierwsza anglojęzyczna płyta Miki od 2019 roku. I tak jak zwykle, wydaje mi się, łączy taki elektropop, muzykę taneczną. Bardzo często, wydaje mi się, u Miki właśnie są tematy miłości, też czasem rozczarowania. Tutaj właśnie zdecydowanie miłość w świecie pełnym rozczarowań. A refren pyta, dlaczego ciągle tłumaczymy się z miłości i ukrywamy ją, jakbyśmy nie byli jej warci. Kończy się zapowiedzią, że pora przestać szukać wymówek. Ja Mikę bardzo lubię, tata chyba też, a poznaliśmy go, wydaje mi się, szczerze mówiąc, w programie telewizyjnym The Voice, ponieważ on był chyba jednym z pierwszych jurorów i bardzo nam się podobał jego styl, dobry humor i wszystko, cała postać wydaje się bardzo sympatyczny i wydaje mi się, że też jego piosenki są naprawdę znane we Francji i też podejrzewam poza granicami, ponieważ nie śpiewa tylko po francusku i to taka fajna, lekka muzyka, wydaje mi się po prostu. A ja bym chciała powiedzieć o jeszcze jednym jubileuszu, ponieważ prawie dokładnie 80 lat temu, ponieważ 20 września 1946 roku w Cannes wystartował pierwszy festiwal filmowy. Wydawałoby się, że to już nie sezon, żeby mówić o Cannes i że Cannes już minęło, o Cannes było bardzo dużo, zresztą wydaje mi się, że ja właśnie miałam jedną taką audycję, którą nagrywałam też sama bez taty i cała audycja była o Cannes, ale dziś raz jeszcze wrócimy właśnie do tego festiwalu. Kojarzymy go z czerwonym dywanem, majem właśnie, dlatego mówię już, nie sezon na Cannes, i gwiazdami, ale jego historia zaczyna się od polityki i też od Polski, ponieważ musimy się cofnąć do 1938 roku. Najważniejszym festiwalem filmowym świata był wtedy Mostra w Wenecji i coraz mocniej wpływają na nią faszystowskie Włochy i nazistowskie Niemcy. W 1938 roku główna nagroda, Puchar Mussoliniego, trafia do filmów propagandowych włoskiego i niemieckiego. Francuzi są oburzeni, więc francuski urzędnik od spraw kultury, Philippe Irlanger, wraca z Wenecji pociągiem i właśnie w tym pociągu wpada na świetny pomysł. Mówię to w taki sposób, że sobie po prostu go wyobrażam i w tym pociągu i takie eureka i uważa, że pomysł przedni, zróbmy własny festiwal wolny od politycznych nacisków. Rząd się zgadza i o organizację walczy kilka miast, m.in. Biarritz, Vichy, Deauville, a wygrywa oczywiście, teraz już to wiemy, Cannes. I teraz uwaga na datę, ponieważ pierwszy festiwal miał się rozpocząć 1 września 1939 roku. Amerykańska wytwórnia MGM wysłała wtedy już kopię filmów statkiem. Tak, ponieważ wszystko to kiedyś trwało i było organizowane troszkę inaczej niż dzisiaj oczywiście. Miasto żyło przygotowaniami, a tego samego dnia Niemcy napadły na Polskę. Festiwal odwołano, zanim na dobre się zaczął i na kolejną próbę trzeba było czekać 7 lat. Tak jak wiadomo, po wojnie Francja była zniszczona. O historii Francji podczas II wojny światowej myślę, że wiemy i nie ma sensu się nad tym dalej o tym mówić, bo znamy to, ale ta Francja właśnie chciała pokazać światu, że wraca do gry po prostu. I festiwal miał ruszyć w

mylono i puszczano w złej kolejności, prąd co chwilę wysiadał, dźwięk bywał tak kiepski, że widzowie nic nie słyszeli. Jurorowie też mieli kłopot z decyzją, więc Grand Prix rozdzielono aż między 11 filmów. Wśród nich był Stracony Weekend Billy'ego Wildera, Symfonia Pastoralna Jeana Delanoya i słynna Złota Palma. Tej jeszcze wtedy też nie było, więc to może nie całkowicie ten festiwal, który znamy dzisiaj, co jest oczywiste, bo to wszystko ewoluowało, ale to są właśnie te słynne początki. Złotą Palmę zresztą pierwszy raz przyznano dopiero w 1955 roku, w 1955 amerykańskiemu filmowi Marty Delberta Manna. Polacy oczywiście mają w Cannes swoje piękne karty. Także Złotą Palmę zdobył Andrzej Wajda za Człowieka z żelaza, Roman Polański, Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię filmu Fatherland tego roku, ex aequo z hiszpańską La Bola Negra. Przypominam, że Złota Palma też, to takie małe przypomnienie, powędrowała do Rumuna Christiana Mundziu za film Fjord, który wydaje mi się właśnie wszedł do kin we Francji, albo niedługo będzie wchodził. I on jest podobno naprawdę niesamowity. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ten film, bo widziałam właśnie recenzję i wydaje mi się wart obejrzenia. Tak samo właśnie jak nie mogę się doczekać obejrzenia Fatherland Pawlikowskiego. Za rok w maju 2027 Cannes zorganizuje swoją 80. edycję. No a właśnie wydawała mi się bardzo interesująca ta historia. Mogło się zacząć w 1939. Niestety wojna się zaczęła i musiało to wszystko poczekać, ale myślę, że właśnie festiwal w Cannes jest pięknym dziedzictwem, jeśli chodzi o kinematografię. Przejdźmy do może jeszcze jednej piosenki, Un homme et une femme w wykonaniu Pierre'a Barou i Nicole Croisy.

coś mamy dzisiaj, taką audycję na temat jubileuszy. Bardzo jubileuszową. W 2026 roku mija 60 lat od triumfu filmu Claude'a Lelouch'a, zwanego w Polsce jako Kobieta i Mężczyzna, A nommé une femme. I w Cannes w 66 roku film zdobył główną nagrodę festiwalu, odpowiednik dzisiejszej Złotej Palmy, chociaż ja powiedziałam, co, że w 50.

piątym, czyli właściwie nie, dostał, wydaje mi się, Złotą Palmę. Może to sprawdzę. Później potem przyszły następne nagrody. Muzykę skomponował Francis Lai, słowa napisał Pierre Barou i zaśpiewał właśnie tę piosenkę razem z Nicole Groisy. Barou zagrał też w filmie zmarłego męża bohaterki, kaskadera, którego wspomnienie wciąż ją prześladuje. I to jest właśnie ta słynna piosenka od słynnego filmu. Czyli Pierre Barou i Nicole Croisy i Un homme et une femme. A ja powiedziałam, że pójdziemy do talerzy. I raczej do kieliszków. Ponieważ późne lato i wrzesień to we Francji czas les vendanges, czyli winobrania. Tyle, że w tym roku kalendarz winiarzy wygląda troszkę inaczej, a właściwie zupełnie inaczej niż kiedyś. Zacznijmy od Bordeaux. Tam pierwsze winogrona, te na Crémant, czyli takie wino musujące, ścięto już na początku sierpnia. Szef tamtejszej organizacji winiarzy, Bernard Farge, mówił, że to no niestety najwcześniejsze winobranie w historii, prawie 2 tygodnie wcześniej niż rok temu. No i dodał coś, co dobrze, wydaje mi się, pokazuje skalę zmian. Parcele, które w latach 90. zbierano pod koniec września, dziś zbiera się pod koniec sierpnia. Od lat 80. właśnie daty winobrania we Francji przesuwają się coraz wcześniej i to jest no, wyraźny znak ocieplenia klimatu. W tym roku doszła do tego łagodna, mokra zima, ciepła wiosna, seria upałów, oczywiście, o których słyszeliśmy już wiele, wiele razy w naszej audycji. Więc winorość po prostu przyspieszyła. Ma to oczywiście swoją cenę. Według pierwszych szacunków Ministerstwa Rolnictwa Francja wyprodukuje w tym roku niecałe 34 miliony hektolitrów wina. Wydaje się to ogromne oczywiście, hektolitry, 34 miliony hektolitrów wina. Ale to o 6% mniej niż w 2025 roku, który i tak był bardzo słabym rokiem. Jeśli te liczby się potwierdzą, to to będzie najsłabszy, najmniejszy zbiór od 1957 roku, więc no, widać jednak konsekwencje tego wszystkiego. Najbardziej ucierpiała Szampania, wiosenne przymrozki, grat, susza, no i zbiory mają być o połowę mniejsze niż zwykle. Za to winogrona są wyjątkowo słodkie, z rekordową zawartością cukru, więc może coś za coś, nie wiem, dla osób, które lubią słodkie wina. Mocno straciły też Burgundia i Beaujolais, są jednak i wygrani, ponieważ w regionie Bordeaux mimo wszystko jednak te zbiory nie będą aż tak katastroficzne. Jeśli chodzi o wiadomość dla miłośników wina, to może być dobra wiadomość, ponieważ wina będzie mniej, jeśli chodzi o ilość, ale branża mówi o obiecującym roczniku, ponieważ winorość prawie nie chorowała, a szef winiarzy z Bordeaux zapowiada, że pod względem jakości będzie właśnie bardzo dobrze. Więc ja i tak uważam, że lepiej stawiać na jakość niż na ilość. Może te wina będą droższe, ale po prostu kupić sobie jedną butelkę od czasu do kolacji, a po prostu, żeby ta butelka była bardzo dobra. Myślę, że to właściwie jest dobry kompromis. Dla słuchaczy w Polsce myślę, że to też ciekawy kontekst, ponieważ przybywa, podobno tak czytałam ostatnio, przybywa winnic z roku na rok. Zresztą w tym roku chyba próbowałam po raz pierwszy wina polskiego. To nie chodzi o to, że wydaje mi się, że Polska nie ma win czy coś takiego, ale po prostu po raz pierwszy akurat tak się złożyło, że w restauracji znalazłam właśnie polskie wino i spróbowałam. Było bardzo dobre, bardzo mi smakowało. A jeśli ktoś z Państwa planuje jesienny wyjazd do Francji, to myślę, że warto zajrzeć do kalendarza, ponieważ od 7 do 11 października Paryż świętuje Fête des Vendanges na Montmartre. To już 93. edycja, bo właśnie mówimy o tym wzgórzu, o którym mówiliśmy z tatą, myślę już parę razy w audycji też. Tam jest paryska winnica właśnie. W samym środku Paryża jest winnica Clos Montmartre. A w 3-4 listopada w tym roku, jest to 19 bodajże, do sprzedaży trafia Beaujolais Nouveau. Chociaż wydaje mi się, że to, co jest fajne w tym wszystkim, to impreza. To, że wszyscy się spotykają i tak dalej. Samo wino Beaujolais Nouveau może nie jest najlepsze na świecie, ale warto było o tym wspomnieć. Następna piosenka, później, nie wiem, może jeszcze zdążymy do literatury, a na razie Adèle Castillon, Sopico i Comme ça.

0: comme ça. Si tu veux jouer, bah on fait comme ça. Si tu veux jouer, bah on fait comme ça. Si tu veux jouer, bah on fait comme ça.
1: Un peu mazo, je crois que j'ai bien aimé croiser tes yeux qui dans le fond m'aimaient. Je me suis jeté plat dans les émotions. Là j'ai mal, les larmes sont en option.
0: Si tu veux jouer, viens on fait comme ça.
2: Si tu veux jouer, viens on fait comme ça.
0: Si tu veux jouer, pas on fait comme ça.
3: I wracamy właśnie tą piosenką comme ça w wykonaniu Adele Castillon, która zaczynała jako nastolatka od humorystycznych filmików w sieci i ról filmowych, a potem śpiewała właśnie w duecie Wideoklub, który też słyszeliśmy, wydaje mi się, były już w playliście. Solową karierę rozpoczęła w 2022, a Kemsa pochodzi z jej drugiego albumu i tutaj gościem jest Supiku, raper z 18 dzielnicy Paryża, który wplata do swojej muzyki gitarę i fascynację rockiem. Bardzo mi się podoba właśnie ten ich duet tutaj. Jeśli chodzi o film, sprawdziłam. Jest Złota Palma, poza tym 2 Oscary i 2 Golden Globy. Więc sprawdziłam i to faktycznie była Złota Palma, bo to już wtedy właśnie tak było. We Francji jesień to nie tylko winobranie, bo to także rentrée littéraire, czyli literacki powrót po wakacjach, bo mówiłam, że przyjdziemy do literatury. W kilka tygodni na rynek trafiają po prostu setki nowych powieści i wszyscy patrzą też w jedną stronę właściwie, jeśli chodzi o tą literaturę, to kto zdobędzie Goncourta. Ponieważ Nagroda Goncourtów to najważniejsze literackie wyróżnienie we Francji. Jest ona przyznawana od 1903 roku i ma jedną zabawną cechę. Czek dla zwycięzcy opiewa na symboliczne 10 euro. Prawdziwa nagroda to sława i sprzedaż, ponieważ laureat zwykle rozchodzi się w setkach tysięcy egzemplarzy i jest to naprawdę wielkie wydarzenie. Więc 10 członków Akademii Goncourtów obraduje od 1914 roku w paryskiej restauracji Drouot. Do dziś określa się ich numerem couvert, czyli nakrycia przy stole, od 1 do 10. No i 2 września właśnie jurorzy ogłosili pierwszą listę, druga będzie 6 października, później 27, a 3 listopada poznamy zwycięzcę. Na razie na tej pierwszej liście jest 16 powieści. Kilka nazwisk warto zapamiętać. Philippa Yenada z książką L'inconnu du Quai de Javel, jak pisze księgarski portal La Lettre du Libraire, krąży wokół Goncourta od 10 lat. Może tym razem się uda. Anne Goddard oczywiście też znalazła się na tej liście. Jej powieść Nous aussi mówi się o niej bardzo dobrze od czerwca. Jest też Yannick Enel z tytułem, który sam w sobie brzmi jak wyznanie: samotność nauczycieli jest nieskończona. Więc jest parę interesujących pozycji. Rok temu wygrał Laurent Mouvignier z powieścią La Maison Vide, czyli Pusty Dom. Już w pierwszym głosowaniu 6-4. Co by tutaj powiedzieć? Może trochę niestety, ale negatywnych, ponieważ Goncourt ma też swoje skandale. W 1919 roku nagrodę dostał Marcel Proust, a opinia publiczna była oburzona, ponieważ wolała powieść wojenną Rolanda Dorgelesa. Ale chyba jeszcze też interesująca historia to ta o Romanie Garym. Regulamin mówił jasno, jeden autor może dostać Goncourta tylko raz. A Gary dostał go 2, ponieważ 2 raz w 1975 roku pod pseudonimem Émile Ajar. I żeby mistyfikacja się udała, ponieważ coś tutaj trzeba było wymyśleć, w autora wcielał się syn jego kuzyna, Paul Pawlowicz. A prawda wyszła na jaw dopiero po śmierci pisarza. Więc niby chciałabym powiedzieć, że mistyfikacja się udała. Interesująca historia, która mnie się osobiście bardzo podoba, to to, że Goncourty mają swoje nazwy ich młodszym rodzeństwem. Jest to Goncourt licealistów. Jest także Goncourt, który wybierają osadzeni w więzieniach, a studenci w kilkudziesięciu krajach wybierają także, przyznają swój choix Goncourt, wybór Goncourt. I właśnie bardzo mi się podoba też, że inne grupy wybierają właśnie swoje nagrody literackie. Konkurs licealistów jest bardzo interesujący, także dlatego, że właśnie młodsze pokolenie wybiera te swoje ulubione książki, pod niej właśnie można je znaleźć w księgarniach. Warto powiedzieć też, że w momencie, kiedy właśnie kończą się konkursy, kiedy nagrody są przyznawane, to później ja też w swojej bibliotece widzę właśnie taką książkę, która ma czerwony pasek, który po prostu się dodaje do książki. Oczywiście nie rysuje się go na książce, tylko dodaje. I tam jest właśnie napisane Nagroda Goncourtów. Widać tego pełno w księgarniach i zdecydowanie klienci przychodzą i wybierają właśnie te książki nagrodzone, ponieważ no, jeżeli Akademia Goncourtów wybrała książkę, to znaczy, że jest dobra. Tak samo z Goncourtami licealistów i innymi. Dlaczego powiedziałam, że oczywiście nie narysowane, dlatego że ostatnio widziałam bardzo dużo książek, gdzie na okładkach jest napisane adaptacja Netflix, była adaptacja Netflix albo była adaptacja do filmu i to wszystko jest tak, kiedyś były takie naklejki, to było przyklejane na książce, a teraz jest to po prostu drukowane razem z okładką i zawsze mnie to bardzo denerwowało. Dziękuję bardzo, że byli Państwo ze mną przez tę godzinę. Mam nadzieję, że nie za dużo rozmowy, że jednak sporo piosenek i fajnych i że jeszcze się ta muzyka podobała. W przyszłym tygodniu już wrócę z tatą. Bardzo dziękuję także Szymonowi Kałasce, który realizuje tę audycję i zapraszam za tydzień. A na koniec proponuję jeszcze jedną ostatnią piosenkę. Życzę spokojnej niedzieli. Na koniec Cif i Wakra w utworze No Way i do usłyszenia za tydzień.
4: Comment

0: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Słuchacie Radia 357. Mija godzina 9.
4: Gra podwójna.

Gra podwójna. Hello, hello. Tomek Matlingiewicz, Antek Grudniewski, Tomasz Smokowski. Dzień dobry. Gra podwójna. 166 już na liczniku. Kiedy to minęło wszystko? Dzień dobry. Raz jeszcze powolutku. Będę was i rozbudzać, pewnie, i wprowadzać w tę niedzielę. Dużo muzyki przed nami, sporo nowości, ale dzisiaj w przeciwieństwie do ubiegłotygodniowego programu audycji nie postawiłem na same nowości, będzie i trochę staroci. No to co? No to szable w dłoń, kawa w garść i gramy.

Victoria Legrand i Alex Scully na początek, czyli duet Beach House, dream popowy duet Beach House, sam raz na pobudkę taką wczesnoporanną, no bo umówmy się, 9 rano w niedzielę to prawie jak środek nocy. Ale czy będą gitarowe riffy dzisiaj? Będą nawet. Jakieś gitarowe riffy się zdarzą, ale to pozwólcie, że zachowam je na drugą godzinę. Na razie dalej jeszcze Beach House, bo tak jak was chciałbym zapytać, co u was, co w Wiśle, co w Przemyśle, i byście pisali do mnie na smokmałpa.radio357.pl, porozmawiajmy sobie, może wtedy też uda się coś przemycić na antenę. To u mnie gra na uszach, no właśnie, Beach House, bo chwilkę temu, 16 września, wydali własną wersję piosenki April Susan Roberta Lestera Folsoma, zapomnianego artysty sprzed 50 lat. Folsom nagrał album Music and Dreams w roku 76 i świat zapomniał o nim aż gdzieś grubo do lat 2000. A teraz Beach House, którzy sami powiedzieli, że uwielbiają wiele jego piosenek, próbowali wciągnąć April Susan, jak to mówią, do swojego świata. I wyszło tak.

April Susan, wersja przygotowana przez Beach House na 50-lecie wydania i zremasterowanej płyty Roberta Lestera Folsoma. Ale wiecie co sobie pomyślałem? Że dwa gwoździe lepiej trzymają. Dlatego posłuchajmy wersji Roberta Lestera Folsoma, tej zapomnianej przez grubo ponad 40 lat wersji piosenki April Susan.

Jak takie piosenki mogły się na tyle lat zagubić i nikt ich nie słuchał? To trochę jak z tym premierowym albumem Wodeckiego, który też do momentu, gdy Micze nie wzięli się za niego, gdy nie słuchali go sobie po prostu w busie najpierw i jeżdżąc na koncerty, nikt o nim nie pamiętał. Robert Lester Folsom. Za miesiąc ukaże się zremasterowany cały album, premierowy album artysty, o którym świat zapomniał na 50 lat. Ale ładny mail przyszedł w związku z tym od słuchacza. Mam nadzieję, że Mariusz, słuchacz, nie obrazi się, że zacytuję choć w połowie, chociaż jest bardzo, no sami, bo jest bardzo, bardzo, posłuchajcie. Tym utworem April Susan, który zagrał pan w ostatniej audycji, no bo też grałem w czwartek, trafił pan we mnie jak dzwoneczka z Piotrusia Pana. Jakby wyciągnął pan gdzieś z kieszeni odrobinę magicznego pyłu, rozsypał nad moją głową i zostawił mnie z tym cudownym uczuciem, że znowu można bezkarnie odlecieć. I tak, można zaczynać niedzielę. No to podtrzymamy ten nastrój chyba trochę. Pamiętam, kupan gra.

Przyszedł mail taki. Jedziemy z Gdańska w Bieszczady. Od 7 rano nasz syn, 9-letni Tomek, nie może się doczekać pana audycji. Młody fan czeka. Podpisano Kamil Justyna Tomek. Brzmi trochę jak wypucha. Przyznaję, nie do końca ufam, żeby Tomek chciał słuchać akurat takiej muzyki. Ale jeśli tak, to znaczy, że rośnie nam kapitalne pokolenie słuchaczy Radia 357. No to wiedz, młody, że przed momentem zagrali i zaśpiewali. Zagrał Daniel Blum, a zaśpiewał Tomek Makowiecki w czasach, kiedy jeszcze ciebie prawdopodobnie nawet w planach nie było, bo to już tyle lat minęło. A Tomek, zanim no, dodaje nam swoje płyty dość ostatnio, na szczęście, regularnie, choć rzadko, a zanim te płyty pójdą w eter, to Tomek nagrywa demówki i nagrywa je w języku language, czy norweskim, chociaż język norweski istnieje, więc to nie można powiedzieć, że norweskim, no w takim po prostu swoim języku. I daje nam takie demóweczki i one są, już wam kiedyś je zaprezentowałem, one są tylko dla waszych uszu.

tak sobie nad niektórymi rzeczami myślał i tak sobie dłubał w swojej muzyce Tomek Makowiecki przez lata, bo musicie wiedzieć, że byłem dysponentem tej wersji dobre dwa lata, zanim te piosenki zaczęły być opracowywane na nowo, zanim nagrano wokale, zanim dopracował Tomek aranże i zanim wreszcie pokazał nam nową płytę. Ale świetnie, że jest. No widzę, że od April, Susan, zaczynacie być, coraz więcej osób zaczyna być zarażonych, bo mi o tym piszecie i super. Na przykład napisała Ola Budka. Tak, ta Ola, która zaprasza was na stonowanie już za półtorej godzinki, że ta wersja Roberta Lestera Folsoma jest znakomita. Ja myślę, że nawet tak teraz sobie pomyślałem, że skoro za miesiąc, w połowie października, otrzymamy już tę całą wersję zremasterowaną, poszerzoną o jakieś utwory dodatkowe, tak jak ten utwór Beach House, to może zaproponujemy April Susan na listę, tak po 50 latach, jakby zrobiło karierę, ale byłby numer. No to jeszcze pomyślimy nad tym. Na razie mamy nową płytę od Sophie Royer, dziewczyna pochodząca, uwaga, bo to się nie zdarza zbyt często, z Iranu i z Austrii. No takie ma korzenie, persko-austriackie. I na nowym albumie śpiewa tak.

bawi się muzyką lat 80. na nowo. Sophie Royer z piosenką Actress. Tak, pisze Maciek, że doskonałym przykładem takiego artysty jak Robert Lester Folsom, może o którym nie wolno zapomnieć, a został zapomniany, był Sixto Rodriguez. No wiadomo, czczony w Republice Południowej Afryki niczym Beatlesi, albo nawet bardziej, o czym sam nie wiedział, no bo RPA wtedy, kraj apartheidu w ogóle odcięty od świata przez wszystkich. No tak, tak. Być może, tak jak o Sixto Rodriguezie i o Robercie Lesterze Folsomie powstanie kiedyś film. Nie wiem, czy powstanie film o Sophie Royer, może jest na to trochę jeszcze za wcześnie. Na razie śpiewa.

Selady od Sophie Royer. O, i obudzili się teraz już też miłośnicy Tomka Makowickiego. Napisali mi tutaj, o, byliśmy na koncercie Tomka na Bulwarze Nadmorskim z okazji stulecia Gdyni. Było genialnie. No ba, no jak miało być? Znaczy w ogóle nie wyobrażam sobie innej możliwości. Ale wiecie co? Jako, że gra podwójna, to zrobimy troszkę potrójną, bo gdybyście mi nie wierzyli, że Sophie Royer pochodzi tak naprawdę i z Iranu, i z Austrii, bo tutaj śpiewała po angielsku w dwóch piosenkach, to bardzo proszę, z tego najnowszego albumu jeszcze utwór, który, uwaga, no będzie w języku, który czasem jest trudny do zaakceptowania w piosenkach, przyznaję, ale... choćby Nena pokazała nam, że da się. No to posłuchajcie, Sophie Royer, oto.

Krzysiek ze Szczecina, który już nie jest ze Szczecina, tylko z Gryfina, ale to jest ten prasujący Krzysiek z naszych audycji co niedziela, prosił o skoczną nutkę do prasowania, to mam nadzieję, że Sophie Royer z piosenką... Ja taki chciałem być bardziej niemiecki od Niemców, to auto jednak się mówi, nie oto, ale chodzi o auto, o samochód, zaśpiewała Sophie Royer. A teraz nowy album od artysty, do którego ja podchodzę na klęczkach. No niestety, no tak jest. No i wysłuchałem już, w zasadzie nie słucham od piątku niczego innego, tylko w kółko back, w kółko back, w kółko back, w kółko back, w kółko back.

którą znamy od piątku, to niemal wypisz, wymaluj tamten album z roku 2002. Ale że bardzo kocham Sea Change, to mi to w ogóle nie przeszkadza. I na tle tych wielu świetnych piosenek Failed Words, które zagrało przed momentem, w moim odczuciu lśni najjaśniej, ale w innych miejscach tego albumu jest równie dobrze.

0: It Ends Right Here od Becka. 18 września ukazał się pierwszy od 7 lat album artysty Ride Lonesome. Poprzedni album studyjny to było Hyperspace z 2019 roku. Zupełnie inna płyta, bardziej elektroniczna i, jak tytuł mówi, bardzo hiperprzestrzenna. Hyperspace, taka ona była. I myślę, że, to znaczy już chyba wiem nawet, że podobnie jak ten album Hyperspace ma swoje dwie wersje. Jedna na rynek japoński, bogatsza, i druga na rynek niejapoński. I no właśnie, pewnie będziemy musieli chwilkę tutaj poczekać na tę wersję bogatszą. No ale w oczekiwaniu może Jacek Lachowicz. Jacek Lachowicz, czyli Lachowicz Audio System. Ostatnio już zaprezentowałem wam nowe utwory, to teraz wrócę do czegoś starszego. Lachowicz Audio System, czyli LAS.
1: Więc może lepiej się

No i gapa ze mnie, bo to jednak jest zupełnie świeżutka piosenka, premiera z epki, która ukazała się kilka dni temu. Jacek Lachowicz, Las, Lachowicz, Oreo System, Lepiej się podpal. Mam nadzieję, że zostaniemy z tą piosenką na dłużej, ponieważ zerwałem się do boju i napisałem do Helci Wachowicz, żeby ją wciągnęła do propozycji na listę. A może się uda, kto to wie. Przy okazji przypomnieliście mi, jak to się mówi, jaki to jest ten język language, albo ten język nie norweski, bo norweski istnieje, w którym Tomek śpiewał tę wstępną wersję Nie ma nas, bo to Juno Midi to było Nie ma nas, zanim jeszcze stało się Nie ma nas. I podpowiadają wokaliści, że chodzi o język turlandzki. Tak to się podobno mówi. Jacek Lachowicz raz jeszcze. Jeśli pamiętacie Jacka, to był to człowiek bardzo mocno zaangażowany także w projekt Mietala i Artura. Artur też z nową płytą, czyli w Lenny Valentino.

Tyle lat minęła, ta piosenka nadal brzmi przepięknie. Leny Valentino, Artur Rojek śpiewający, chłopiec z plasteliny. Teraz wspomnienie obiecane z czwartku. Już w czwartek zaprezentowałem wam trzy piosenki zespołu Lerita Mitsuko ze zmarłą przed tygodniem Catherine Ranger. Dołączyła do swojego wieloletniego partnera, bo to był duet Lerita Mitsuko, to był Fred Chichon, taki wielki, drągowaty gitarzysta, zawsze stojący o krok z tyłu i ruszający się do rytmu piosenek w równie chocholim tańcu, jak sama Catherine Ranger. Słuchanie piosenek tego duetu to musi być obowiązkowo związane, niestety nie da się tego przemycić w radiu, z oglądaniem teledysków. Teledyski robione przez najważniejszych twórców filmowych we Francji, projektowane stroje przez, w tych teledyskach dla tańczących tam rozmaitych osób w drugim, trzecim planie przez największych artystów modowych. No i sama Catherine i sam Fred w tym swoim chocholim tańcu. Catherine Ranger przypominała kiedyś w jednym z wywiadów, że ona inspirowała się polskimi tańcami ludowymi, że ona tam robi takie trochę oberka, trochę polki. Te polskie tańce folklorystyczne bardzo jej odpowiadały do tego, żeby zagwarantować sobie i zaproponować taki bardzo własny ruch sceniczny, zarówno w teledyskach, jak i podczas koncertów. No ale skoro nie możemy mieć teledysków, to posłuchajmy dwóch piosenek. Lerita Mitsuko, C'est comme ça. Yeah.

Oj, mieli duży talent do pisania piosenek pod nóżkę. Nie będzie więcej piosenek Lerita Mitsuko. Fred Chichon odszedł w roku 2007. Catherine Ranger dołączyła do swojego ukochanego, do ojca swoich dzieci i do wieloletniego partnera z duetu przed kilkoma dniami. Ale pozostały genialne piosenki i teledyski. Naprawdę proponuję przypomnieć sobie i Marcie Baile, którą zagrałem w czwartek, i C'est comme ça przed momentem, czy Les histoires d'amour finissent mal en général. Posłuchajcie.

Catherine Ranger i Fred Chichin, czyli Lerita Mitsuko. Catherine miała w sobie, ale i Fred mieli w sobie tyle energii, że, czy ja wiem, pół Polski by oświetlili swoją energią. Skąd nazwa Lerita Mitsuko? Bo sama Catherine mówiła, wszystkie fajne osoby to Rity, Rita z Ritą Hayward na czele, a Mitsuko to były perfumy od Jean-Paula Gaultier. Stąd Lerita Mitsuko. A teraz na początek drugiej godziny dziewczyna, znowu będzie o nazwie poniekąd, no bo ona posługuje się pseudonimem, który na pierwszy rzut ucha brzmi jak, czy ja wiem, jakaś firma produkująca płyty z karton gipsu, taka spodgłogowa. Murex. Tak się nazywa ta dziewczyna. I posłuchajcie, jak śpiewa, bo tutaj nie będzie żartu. Jeżeli szukacie kogoś w stylu Björk albo Elizabeth Fraser, to dobrze trafiliście.

0: find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your time from its end.
1: To nie jest łatwa płyta, nie na jedno przesłuchanie, nie da się z tego wyciągnąć od razu takich ewidentnych radiowców, ale jeśli dacie szansę, Murex, dziewczyna pochodzi ze Szwecji, z takiej małej miejscowości Kalix na północy tego kraju, to mam wrażenie, że otrzymacie dużo w zamian. No zresztą posłuchajcie sami.

No i co myślicie? Ja jestem co najmniej zaintrygowany. Murex. I wiecie co? I tak mi się to bardzo podoba, że tak jak w przypadku Sophie Royer, zagramy Murex. Razy trzy.

A nie mówiłem dużo tutaj, Björk. Murex, nowy album, pierwszy album Szwedki. Poznajcie, zanim stanie się znana, sławna, nie wiem. Myślę, że zbyt niszowa jest to twórczość, by stać się sławną od tak. Łabędzie lecą kluczem w kształcie litery V. Flock of Swans Fly in V's, śpiewała Murex. A teraz będzie dużo bardziej przystępna muzyka, bo ten chłopak, już zagrałem go w czwartek, nosi się luźno, nosi wąsa i hipsterską czapeczkę z daszkiem prostym. Wygląda trochę tak, jakby pił wyłącznie matcha na sojowym, siedząc w barze, w Zbawie, na placu Zbawiciela. Ale myślę, że że to nie jest taki typowy japis z Warszawy. Ma w sobie, zresztą z Warszawy nie jest, jest ze Stanów Zjednoczonych i ma dużo luzu i dużo dystansu do siebie. Podpisuje się This is Lorelei. I śpiewa tak.

Halo, Jacku Antonoffie, halo Bleachers, strzeż się, bo masz poważną konkurencję. This is Lorelei. Ten facet to Nate Amos. Przez lata ostatnie wrzucał setki piosenek, a czasami tylko takich pomysłów na piosenki do sieci w formie singli, w formie epek. Wszystkiego tam możecie się doszukać, choć nie jest łatwo przez to przebrnąć, bo trzeba wchodzić w singla po singlu, po singlu, po singlu. A teraz podpisał umowę, został zakontraktowany przez wytwórnię i właśnie ukazała się jego taka pełnowymiarowa płyta, ale to, czego słuchamy, to są jego starsze utwory właśnie spośród tych setek będących w sieci, które wrzucał tydzień po tygodniu. This is Lorelei po raz drugi.

Ot, takie piosenki, miły koleżka z gitarą. Czujecie, jakby to ładnie siadło w taki sobotnie słoneczne popołudnie na jakiejś bocznej scenie, czy ja wiem, na off-festiwalu. Muszę pogadać z Rojasem, żeby ściągnął takiego This is Lorelei. Myślę, żeby to bardzo ładnie tam zabrzmiało i dobrze by się ludzie przy tym czuli i bawili. Office Dog.

Obiecałem, że będzie więcej gitar w drugiej godzinie. Nie obiecałem, że będzie więcej tak zwanego łojenia, bo to jednak nie ten adres radiowy. W grze podwójnej to raczej melancholia i nostalgia. Jeśli gitary, to właśnie takie jak od Office Dog. W czerwcu ukazał się drugi album. Album tego tria z Nowej Zelandii, z drugiego końca świata. 11 piosenek, w tym tytułowa Prime Corner, której posłuchaliście przed momentem. 11 świetnych piosenek, gdzie dobra melodia goni dobrą melodię.

Słuchacie Gry Podwójnej, jeszcze 30 minut do końca. To jest taka audycja, gdzie próbuję was zarazić i zachęcić do słuchania artystów, czasem nowych, czasem zupełnie niszowych, pomijanych, a może gdyby nie my, w ogóle nie byliby znani w Polsce, tak jak ci kolejni, przed momentem Office Dog, a teraz Mona Emua, czyli mieszkający na co dzień w Barcelonie Brytyjczyk, Sherwin Hedjazi i francuska Alison Manicure. Grają i śpiewają tak. To są piosenki wyimki z ich pierwszego, debiutanckiego albumu.

Mona et moi, Sweet and Sour. Wczoraj na zawodach Atlas, wczoraj czy przedwczoraj, już nie pamiętam, Klaudia Kazimierska w Londynie po raz kolejny okazała się najlepsza, tym razem w biegu na mile. Fenomenalna forma polskiej zawodniczki na średnich dystansach, biegającej najczęściej na 1500 metrów, tutaj na dystansie o 109 metrów dłuższym, na milę brytyjską, ale na tych samych zawodach w Atlas wpadło mi teraz w oko Kelly Hodgkinson, znakomita biegaczka, zaprezentowała się w stroju przygotowanym przez, nie no powiedzmy sobie szczerze, przez Nike'a, który to wygląda jak, sam nie wiem, połączenie Michelle Pfeiffer jako Catwoman z dawnych filmów o superbohaterach z jakąś czarną suknią z diamentami. Musicie to zobaczyć, musicie to ocenić. Czy to jest przyszłość, czy to jest futurologia lekkiej atletyki? Wow, wygląda zaskakująco, tak bym powiedział.

Mona, M1, Nothing Rhymes with Myself. Płyną maile, płyną, napisał Kamil. Dobry jest ten młody człowiek od Maczyna Sojowym, wyśmienity. To o This is Lorelai. A też napisał Krzysztof z zupełnie innego maila w duchu, ale ładnego w tonie, bo a propos Murex, czyli tej szwedki brzmiącej troszkę jak Björk w wersji 2.0, napisał Krzysztof tak. Ta muzyka idealnie pasuje do tego, co przeżyłem przez ostatnie 4 miesiące na północy Szwecji. Wcześniej nie znałem tej wokalistki, ale już jestem fanem i wiem, jaka muzyka będzie podłożona do montażu wideo ze Szwecji. To bardzo się cieszę w takim razie. Swoją drogą na Instagrama, gdybyście mieli problem ze znalezieniem stroju Kelly Hodgkinson, to właśnie na swoim Instagramie wrzuciłem zdjęcie, które pokazuje, jak była

Kwadrans do 11. Słuchacie Gry Podwójnej i słuchacie zespołu Blond Redhead. No i napisał Tomek, komentując zdjęcie Kelly Hodgkinson. No przecież to jest prosta sprawa. Zapomniała się triatlonistka przebrać po segmencie pływackim i tyle. No faktycznie, ma nawet okulary ma trochę jak te pływackie... Jak to się nazywa? Pływackie okularki, tak, okularki po prostu. Jeśli jakaś piosenka zespołu Blond Redhead robi na mnie wielkie wrażenie w ostatnich miesiącach, no to z tego ostatniego albumu Blood Spilled mogę słuchać pasjami raz za razem.

zwala z nóg ten walczyk od Blonde Redhead, Blood Spilled. Napisaliście, że już były takie stroje w historii lekkiej atletyki. No tak, takie jednoczęściowe, syntetyczne stroje, również zakrywające głowę. To w takich biegała i Jackie Joyner Kersee i Australijka Kathy Freeman, ale one były w barwach narodowych, amerykańskich czy australijskich, a tutaj jednak Kelly Hodgkinson założyła coś, co przypomina, przynajmniej z daleka, jakiś strój na, ja nie wiem, na bal chociażby. Earth Eater jeszcze.

Air Theater z najnowszego, wydanego kilka tygodni temu albumu. Redaktorze, wyczuwam nutkę jesieni w dzisiejszym graniu, jakby pojedyncze żółte liście spadały mi na głowę i pod nogi. Dziękuję, to pięknie współpracuje z moim urlopem w Jantarze, a ja się wcale nie odżegnuję od takiego porównania, niech tak będzie, bo w końcu taka zawsze bywa gra podwójna. Dziękuję wam za uwagę. Słyszymy się wyjątkowo we wtorek, nie w czwartek. Zamieniłem się z redaktorem Hanke na Mam Gracie, także bardzo proszę. Dbajcie o siebie, bądźcie dla siebie wyrozumiali i no i co, i dobrej niedzieli. Dziękuję wam bardzo, cześć.

Dzień dobry. To kolejne stanowanie w niedzielę, już powoli jesieniarskie. Rozpoczęliśmy od Lenego Krawica, to nasza tradycja, a jesienią będziemy sobie tu, mam nadzieję, kształtować nowe tradycje. Co u Państwa? Jakie mają Państwo plany na najbliższe wieczory, długie weekendy, no i jeszcze dłuższe właśnie takie popołudnia, gdy już będzie robiło się wcześniej ciemno. Proszę o tym wszystkim do mnie pisać, nie krępować się, ja jestem przez cały czas dostępna. Można do mnie napisać na Instagramie, można pisać maile. Bardzo o ten kontakt z Państwem proszę i bardzo o niego dbam, bo takie wsparcie jest nam potrzebne także. I dobrze jest wiedzieć, że po drugiej stronie tam też ktoś jest, bo dla Państwa tu się spotykamy. Stonowanie Leny Krawic, to mamy za sobą. Kings of Leon ogłaszają nowy, nostalgiczny album. O, jak wspaniale. Muszę Państwu przyznać, że z wiekiem, po tych kilku czy kilkunastu nawet latach sporadycznego słuchania zespołu Kings of Leon, stwierdzam, że stają się oni jedną z moich ulubionych muzycznych grup. Chyba po prostu podsumowałam to wszystko, czego słuchałam kiedyś i co wydają nowego. I to jest jeden z topowych zespołów Kings of Leon.

Pomyślałem, że byłoby wspaniale zrobić album, który spogląda wstecz na wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy i docenia, jak tu, do tego miejsca dotarliśmy. Mówi Caleb Followill, czyli frontman grupy Kings of Leon. Najnowsza płyta Oh My Beloved i zapowiedź jej, czyli single My Whole World, mój cały świat. To będzie bardzo czuła, przytulająca słuchacza płyta. Pewnie nie zabraknie tu gitar i tych nawiązań do country, do rocka, ale takie mają być właśnie te piosenki przytulające i wspominające dzieciństwo, a to przecież wyzwala w nas pewnie w większości dobre wspomnienia. Who's That? To także nowość. The War on Drugs powracają po kilku latach milczenia.

Pierwsza nowa piosenka zespołu War on Drugs od 2022. To dosyć spora przerwa. Fani tęsknili, fani czekali na ten utwór. A to Who's That? Ten utwór został napisany gdzieś pomiędzy pierwszą kawą a odwiezieniem dzieci do szkoły. W 10 minut. No tak, czasem takie piosenki po prostu wylatują z człowieka. Who's That? I The War on Drugs. The Lumineers to także będzie najnowszy utwór, ale nie taki nowy. Bo fani zespołu mogli zorientować się, kto zacz, oglądając film The Starling. Chyba polski tytuł to Szpaki, czy Szpak. To film na Netflixie i tam właśnie pojawiła się piosenka Isabel Fly, otwierająca cały film, ale nigdy w takiej oficjalnej twórczości czy dyskografii zespołu ona się nie pojawiła, nie była promowana. Aż do teraz. The Lumineers, Isabel Fly.

Utwór znajdzie się na składance 25-lecia wytwórni Dual Tone, kolekcji stworzonej właśnie dla upamiętnienia tego dorobku wydawniczego, tego katalogu w wytwórni. No i tam także zespół The Lumineers. The Tallest Man on Earth. Artysta pochodzi ze Szwecji. W pewnym momencie przeprowadził się do Nowego Jorku, ale z tego Nowego Jorku także się wyprowadził gdzieś na amerykańską prowincję. Zaczął uprawiać warzywa, rozwinął swoje gospodarstwo. Po prostu stał się, można by chyba to powiedzieć, nawet takim ogrodnikiem, rolnikiem. I to sprawiło, że jego inspiracje po prostu wybuchły. Zbliżył się do natury i w duchu bliskości z naturą tworzy. Nowy album Just Beyond Endless Mountain będzie miał swoją premierę 9 października.

Ten utwór, który przed chwilą Państwo usłyszeli, Christian Mattson, czyli The Tallest Man on Earth, napisał na ślub swojego przyjaciela, swojego kumpla wędkarza. Ale mamy także nowy, kolejny utwór zapowiadający ten najnowszy album. To jest piosenka Deliver Me From Trying.

farmer, ogrodnik i rolnik Christian Mattsson z pochodzenia Szwed, który odnalazł swoje miejsce na ziemi gdzieś na amerykańskiej prowincji. The tallest man on earth. Wzruszenie towarzyszy tym, którzy słuchają najnowszego singla Igora Herbuta.

0: zakochał w tobie się.
1: 2 października ukazał się Jeremie. To tytuł nowego albumu, solowego albumu Igora Herbuta i mamy tu coś, z czego Igor stworzył swój znak rozpoznawczy, czyli bardzo taki intymny, ciepły, bliski słuchaczowi wokal w połączeniu z grą na pianinie. Bez wirtuozerii to wszystko jest ascetyczne i najbliżej człowieka, jak tylko się da. Pewnie najbliżej też siebie samego był Igor Herbut w momencie tworzenia tego najnowszego albumu. Giant Rooks mogli usłyszeć ci, którzy w tym roku uczestniczyli w festiwalu Bittersweet w Poznaniu.

Giant Rooks, The Big Night Out. Najnowszy album, numer 3 w historii tego zespołu, zbliża się, idzie wielkimi krokami. Przedpremierowo mogli usłyszeć niektóre piosenki z tego nadchodzącego albumu festiwalowicze na Bittersweet w Poznaniu, a Giant Rooks pochodzą z Niemiec. To niemiecki zespół. John Legend nareszcie wydaje coś nowego, co nie jest ścieżką dźwiękową ani jakimś projektem pobocznym. To wydaje się taki pełnoprawny powrót i to powrót produkowany przez samego Pharrella Williamsa. Utwór Daylight.

0: piękną balladę ze zmysłowym głosem Johna Legenda i bardzo poprosimy o więcej.
1: Radio 357.
0: Kuba i Kuba. To chłopaki, ale to chłopaki to także tytuł najnowszego utworu. Mówiłam o tym już w środę w Kierusie na południe. Kilka dobrych minut, kilka dobrych przesłuchań zajęło mi zorientowanie się, do jakiego innego polskiego utworu ten utwór jest podobny. Wszystko w muzyce już było, a więc te dźwięki także się powtarzają. Nie będę teraz mówić, nie będę zdradzać. Mają Państwo kilka minut na to, żeby samemu do tego dojść, która polska piosenka jest dosyć bliska temu, co za chwilę Państwo usłyszą.

Ale to absolutnie żaden wstyd wzorować się na zespole Meslowic. Mieć czy być, tak. To trochę brzmi jak początek zwrotki z mieć czy być i także początek utworu Chłopaki. Słyszę pewną wspólną nutę. Jacob Banks, album Limerence. Co ciekawe, ten tytuł pojawi się jeszcze raz w tej audycji. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami do końca. Jak zwykle bardzo emocjonalnie i bardzo soulowo. Jacob Banks i jego najnowszy album z kwietnia tego roku.

Pozwólmy muzyce grać, niech ona płynie w to niedzielne południe. Tom Misch oraz Symul oraz duet Mercy, o którym więcej po muzyce.

0: flicker, flicker, flicker, flicker, flicker. People perceive not give up. Flicker, flicker, flicker, flicker, flicker, flicker, flicker, flicker, flicker. Don't talk at you, don't talk at you, don't talk at you, poor fella.
1: Tę nazwę Mercy pisaną w skrócie MRCY sprzedał mi niejako Piotr Stelmach. Wracaliśmy autem z Katowic po wspólnym prowadzeniu urodzin Katowic i za to spotkanie dziękujemy. Także Państwo, słuchacze Radia 357 są dosłownie wszędzie i byli także tam z nami, a więc wracaliśmy autem i słuchaliśmy muzyki. No i Piotrek zaproponował mi ten duet trochę z myślą chyba o stanowaniu. Nie powiedział mi tego wprost, ale czułam, że to jest mocna sugestia. No i tak, przepadłam. Mercy to duet z Londynu, jak żeby inaczej, w kontekście podróży Piotra Stelmacha. Utkwiła mi w pamięci najbardziej ta piosenka Flicker z albumu Volume 2. To 2025 rok. Duet supportował podczas ich trasy zespół Black Pumas, a to także dobra rekomendacja. Porter i City of the Sun to powtórka sprzed tygodnia, ich cover utworu You.

to mieliśmy You w wersji skoverowanej, Porter, artysta z Australii, mieszkający w Berlinie, oraz instrumentalny zespół zapraszający, jeśli chodzi o wokal, gości City of the Sun. City of the Sun zagrają pod koniec września. Jeszcze mają Państwo czas na to, żeby ich usłyszeć w Warszawie. Ale w oryginale był to utwór, który Rye X nagrał z duetem Hermanos Gutierrez. I teraz właśnie Rye X i jego najnowszy autorski utwór. Dusk to będzie album, który ukaże się w 2027 roku, a Rye X wystąpi z tym albumem, czy raczej zaprosi do tego świata, pięknego, ambientowego, swojego elektronicznego świata, do Krakowa. 25 kwietnia wystąpi w Centrum Kongresowym ICE właśnie w Krakowie.

Rye X powraca z nowym albumem oraz wraca do Polski. Po koncercie na Inside Seaside na Theater Stage. To był dosyć późny koncert, nocny wręcz. Pamiętam doskonale te uczucia, ponieważ usłyszałam Rye X'a po raz pierwszy na żywo, a towarzyszył mu kwartet lub kwintet, proszę mnie poprawić, smyczkowy z Trójmiasta, czyli Polacy towarzyszyli temu artyście na scenie. Ten kolejny artysta, multiinstrumentalista, jego historia jest kolorowa, jego historia jest ciekawa. Otóż Max Biencan urodził się i wychowywał, dorastał w San Francisco, ale od 2011 roku mieszka w Nowym Orleanie, który nazywa swoim nowym, adoptowanym domem. I tak wpasował się w tamtejszą kulturę, dopasował się do tamtejszych mieszkańców, że zaczął grać w tradycyjnym, nowoorleańskim, jazzowym zespole Tuba Skinny, który tam traktowany jest no wręcz z takim namaszczeniem, bo nowoorleański jazz to absolutna świętość. A więc Max Biencan dołączył do tego zespołu. Gra tam na gitarze rezonatorowej oraz na banjo i tworzy swój solowy projekt, także właśnie pod swoim nazwiskiem Max Biencan. Oczywiście, jak to zwykle bywa w przypadku takich muzyków, opowiada, że muzyka towarzyszyła mu przez całe życie. Uczył się jako dziecko gry na skrzypcach, gry na gitarze i to wszystko dojrzewało w nim po to, aby właśnie teraz spełniał swoje marzenia i czuł, że jest na właściwym miejscu, dokładnie we właściwym czasie.

Max Biancan, Skipping Stones oraz Jane B. Club. Jesteśmy w Nowym Orleanie, pobawiliśmy się trochę. To taka muzyka, która ma przynosić także radość. Tak ją czytam. A teraz trochę Nowego Jorku, chociaż muzycy, którzy nagrali tę płytę, dzielą się na mieszkańców Nashville oraz Los Angeles. W Nashville mieszka, tworzy Ash. Z kolei Phineas mieszka od zawsze w Los Angeles i to tam komponuje swoją muzykę. W ubiegłym roku stworzyli duet The Favors. I 19 września, a więc wczoraj, minął rok od wydania ich debiutanckiego albumu. No właśnie, wydali album The Dream, album inspirowany złotą erą Hollywood, ale także właśnie takim klimatem lat 40. w Nowym Jorku. I mamy tu głównie opowieści o Nowym Jorku. Przechadzamy się po ulicach Nowego Jorku, odwiedzamy dekadenckie bary, spotykamy swoich byłych kochanków, no i z tego wychodzą te opowieści, z tego tworzą się opowieści. Polecam Państwu słuchać tego albumu w całości, jako koncept album, choć on do końca taką płytą nie jest. Jednak, żeby wejść w ten świat, należy posłuchać pewnie dłużej tej muzyki, którą serwują nam The Favors, dłużej niż 3 minuty. Dlatego przygotowałam dla Państwa dwa utwory. Times Square Jesus, mój numer jeden z tej płyty. Ckliwa ballada o złamanym sercu oraz David's Brother. To jest piosenka o tym, że wpada się na kogoś w barze i ten ktoś nie może nam wyjść z głowy. The Favors. Wczoraj pierwsza rocznica premiery tej płyty.

Tom Odell. Don't cry, put your head on my shoulder. To powinien być hymn mam karmiących i dzieci zasypiających. Mighty Oaks pobujają teraz trochę. Polecałam Państwu szczególnie ten zespół na moim Instagramie. Tam też co tydzień pojawiają się takie polecenia, skróty tego, co gram w stanowaniu i mówię parę zdań o wybranych trzech artystach ze stanowania. Tak dla powtórki, żeby Państwu się to utrwaliło. Jeśli szukają Państwo inspiracji, to także zapraszam na mój profil instagramowy. Mighty Oaks.

Washington oraz Slow It Down. Nowości w dorobku tego tria, który tworzą Amerykanin, Brytyjczyk i Włoch. A teraz Portugalczyk, Krzysztof.

Simplify. Limerence. Ponownie pojawia się w tej audycji. Limerence to zauroczenie. O tym stworzył cały swój album Jacob Banks, ale to też tytuł piosenki Massego, który powrócił po kilku latach takiej autorskiej ciszy. Massego, Limerence, po widok wakacji można nucić ten utwór, można nucić ten refren. Wpadniemy sobie teraz trochę w taką spiralę myślenia o wakacjach i myślenia o piosence, która sprawia nam radość i przy której możemy się trochę poruszać, możemy się trochę pobawić. Bo niedzielne południa niech także takie będą.

A dlaczego nie? Właśnie taka propozycja. Ogromnym szacunkiem darzę umiejętności tekściarskie Mimi Wydrzyńskiej, która jest autorką tekstów wielu hitów, które słyszą Państwo w radiach, i tworzy duet Linia Nocna razem z Tripsem, producentem, osobowością na tej naszej polskiej scenie produkcyjnej. Linia Nocna dała nam taki przebłysk, na momencik, promyczek. Powrócili z piosenką Deszcz, w której towarzyszy im Pat. Bo nie wiem, czy zapowiada się nowa płyta tego duetu. Zarówno Mimi, jak i Trips są raczej dosyć zapracowanymi muzykami, artystami. Zobaczymy, co z tego będzie. Pamiętam, że swojego czasu Linia Nocna to była bardzo mocna nazwa na naszej polskiej scenie. Chciałam o nich przypomnieć. Po to także, aby Państwo wrócili do ich starszych nagrań. Kasia Lins, obywatelka KL, niedługo minie pierwszy rok jej alter ego, bycia obywatelką KL, za który to i wizerunek, i ten świat, który stworzyła za muzykę, za interpretację utworów Grzegorza Ciechowskiego, została nagrodzona Fryderykami. To naprawdę nie byle co. Ja uwielbiam to wcielenie Kasi Lins. Będzie nowa trasa koncertowa, będą mogli Państwo usłyszeć jeszcze ten materiał na żywo, bo obywatelka KL 2.0 nadchodzi. Nie wyobrażam sobie, że są jeszcze tacy, którzy tej płyty nie znają lub chociażby nie słyszeli o tym, że taka płyta powstała. Przypomnijmy ją sobie zatem.

I na koniec Bas Astral i Marek Niedzielski. Ten ciepły, kojący, aksamitny wokal Marka Niedzielskiego niech zadziała na Państwa właśnie teraz, w ten sposób. Nie myślmy o poniedziałku, jest jeszcze dużo minut niedzieli przed nami. Tego Państwu życzę. Spokoju w głowie i w domu. To była audycja Stonowanie. Ola Budka. Powrócę za 2 tygodnie z tygodniową przerwą. Mówię Państwu do usłyszenia.

0: Radio 357. Rzecz technologiczna.
1: Dzień dobry, witamy Państwa ze studia w Katowicach. Chyba po raz ostatni z tego studia.
2: Tak, bo następna audycja przy dobrych wiatrach odbędzie się już z naszej nowej siedziby.
1: Ze studia imienia Krzysztofa Chwałowskiego.
2: Tak postanowiliśmy nazwać. Jarek to zaproponował, a ja zapaliłem się do tego pomysłu, żeby skoro Muzeum Historii Komputerów i Informatyki już nie ma, to żeby przynajmniej po ciężkiej pracy, którą Krzysiek włożył w pozyskiwanie tych eksponatów i w ogóle kultywowanie pamięci o historii informatyki i komputerów, żeby został po nim jakiś ślad i będzie to taki, no można powiedzieć, właściwie ołtarzyk u nas.
1: Taki mini. Więcej pewnie Państwu opowiemy za tydzień.
2: A czekaj, bo nas, to znaczy wypadałoby tych mych przedstawić, więc ci oni to są Jarosław Juszkiewicz.
1: I Bond, James Bond. I Robert Zembrzycki. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
2: Tak, to jeszcze wypada wspomnieć, że Tomek Matlingiewicz realizuje tę audycję w Warszawie.
1: Chyba powiedziałem na początku, ale dwa razy to nie szkodzi.
2: Nie szkodzi. Tomek tak świetnie realizuje, że możemy nawet powiedzieć, że Tomek Matlingiewicz realizuje tę audycję jeszcze trzeci raz. I na dzień dobry, jeśli pozwolisz, to chciałem się odnieść, bo napisał pan Stefan do nas. Dzień dobry. Widzę, że dzisiejsza audycja nie dla mnie, bo uważam, że Gwiezdne Wojny skończyły się na epizodzie szóstym, a zaczęły na czwartym. Panie Stefanie, to jest jak najbardziej audycja dla pana. Proszę nam wierzyć i nie jest pan jedyną osobą, która ma do Wojen Gwiezdnych takie właśnie podejście. To zresztą później w reportażu z wystawy.
1: Dziś krąży po Facebooku taki mem. Jerzy Kamas patrzący tempo, leżący na łóżku patrzący tempo w powałę, czyli w sufit.
2: Tak.
1: I mówiący, znaczy podpis jest Wokulski po zobaczeniu serialu Lalka na Netflixie.
2: Ja jeszcze nie widziałem, więc się nie będę wypowiadał, ale widziałem, że zdania są delikatnie mówiąc podzielone.
1: Lalka podobno podzieliła społeczeństwo, ale na Filmwebie widzę w okolicach szóstki oceny na 10. Mhm. Chyba jest więcej tych. Wiem, że kolega Cichy podoba mu się i szanuje.
2: Szanujesz to?
1: Tak, no każdy ma prawo do swojego zdania. No mnie nie weszła lalka.
2: Nawet jak się myli, mówisz.
1: Nie.
2: Rozumiem.
1: Jest to wariacja i to taka dziwna.
2: Ja nie widziałem jeszcze, więc no nie powiem. Nic więcej nie powiem na ten temat, oprócz tego, że nie widziałem. Muszę zobaczyć choćby ze względu właśnie na to zjawisko polaryzacji, które występuje i na to, żeby po to, żeby wyrobić sobie po prostu
1: jest kilka bardzo
2: opinię.
1: Dobrych kreacji i kilka bardzo złych. I wiesz jak to jest. Jak coś jest bardzo dobre i dorzucisz do tego nawet niewiele złego, to wychodzi...
2: No tak, wiadomo.
1: Dobrze.
2: Mało rzeczy zachowuje
1: dostanie
2: się tak,
1: nam
2: jak,
1: się
2: tak jak beton,
1: znaczy mnie
2: który
1: się dostanie za
2: po dorzuceniu czegoś bardzo złego staje się lepszy.
1: Już nie mówmy o betonie dzisiaj, proszę cię.
2: Proszę.
1: Drodzy Państwo i drogi przyjacielu.
2: Nowy iOS.
1: Nowy iOS 27 i macOS 27. Muszę przypomnieć sobie, jak się nazywa, bo nawet pociągle to zapominam. Tak to już jestem w wieku. Golden Gate. No tak proszę. Się nazywa ta edycja systemu. Wprowadza całkiem sporo rzeczy. Przede wszystkim, ja to zauważyłem w swoich urządzeniach mobilnych, rzeczywiście działają szybciej iPhone'y i iPady. Mhm. Spójrzmy. Jest funkcja oczyść, czyli usuwanie obiektów ze zdjęcia. Mhm. Możesz również dogenerować sobie dodatkowy obszar poza zdjęciem, czyli weszło AI.
2: No to już mi się nie podoba.
1: Niekoniecznie. Safari potrafi automatycznie porządkować karty. Jak masz otwartych wiele stron, spróbuję ci to podzielić na grupy, które będą mniej więcej spójne, logicznie.
2: Mhm. Czyli jeśli pamiętałeś, że miałeś na przykład dwie zakładki wcześniej otwarte, to coś bardzo ważnego, to teraz już tam tego nie znajdziesz.
1: Ty jesteś nastawiony tak jak ja do lalki, wiesz? Liquid Glass. Dziwię się, że dopiero teraz pojawiła się ta funkcja, bo można płynnie suwakiem regulować, jak bardzo ma być liquid.
2: Mhm. No tak.
1: Sprawniej przełącza się iPhone między Wi-Fi i siecią komórkową.
2: To jest wyjątkowo ważne w twoim przypadku, ponieważ nasze rozmowy technologiczne, telefoniczne bardzo często bywają...
1: Przerywane w momencie, kiedy z gabinetu wchodzę do salonu.
2: Tak, czyli kiedy z zasięgu jednego routera Wi-Fi przechodzisz w drugi i wtedy twój iPhone głupieje.
1: Poczta lepiej wyszukuje wiadomości. Specjalnie funkcja dla ciebie, bo ty nie korzystasz od lat z aplikacji
2: tak,
1: pocztowej.
2: Tak, prawda.
1: Proszę bardzo, następna funkcja, właściwie jej brak.
2: Największe ograniczenie. Siri AI nie działa na iPhonie w Unii Europejskiej.
1: W dalszym ciągu nie.
2: Cudownie, kocham to, bo jestem fanem, ale myślę, że to ze względu na to, że u nas, to znaczy w Europie, w Unii Europejskiej, sztuczna inteligencja obwarowana jest znacznie większą ilością regulacji prawnych i po prostu tak. Apple nie chce musieć ich spełniać.
1: Chodzi o prywatność. Tak. Nowe funkcje rodzinne i to jest akurat dobra rzecz. Udostępniane albumy iCloud są lepsze.
2: Cudownie.
1: AirPods dostały korektor dźwięku.
2: To akurat fajnie.
1: Można zmieniać poziom basów, tonów średnich oraz wysokich.
2: To akurat fajnie. Wiesz, czemu mówię, że to fajnie? Mhm. Dlatego, że ja się już do tego przyzwyczaiłem, ale na początku, jak się przesiadłem na AirPodsy trójki, to one mają jednak dość agresywną tą krzywą ekwalizacji.
1: I czułeś na ten temat również na antenie.
2: Na tą klasyczną V-kę tak zwaną, gdzie jest... dolna średnica ściągnięta.
1: Mnie to nie przeszkadza zupełnie.
2: Wiesz co, to dobrze brzmi, ale już jest ten dźwięk mocno pokolorowany. Mówię, przyzwyczaiłem się do tego, ale jak ktoś chciałby uzyskać bardziej naturalne brzmienie tych słuchawek, no to teraz może i fajnie, że może.
1: Kolejna funkcja. Monitory ultra szerokie będą natywnie lepiej obsługiwane. Były oczywiście aplikacje, które to umożliwiały.
2: Brawo, brawo.
1: 5K przy 120 Hz, proszę bardzo.
2: Od ilu lat te szerokie monitory są dość popularne na rynku? Ty ile lat już pracujesz na takim monitorze?
1: Aż 6.
2: No, ja podobnie, bo ja ci pokazałem ten
1: najgorsze
2: monitor.
1: Najgorsze jest to, że no właśnie jest tak, że kiedy już się przyzwyczaję do tego monitora, to dzwoni Zembrzycki i mówi, słuchaj, jest no sztos całkowity. A wtedy się cieszy mój syn, bo dostaje...
2: Tak, w spadku.
1: W spadku. AirDrop i pliki sieciowe są szybsze również na Macu i rzeczywiście tak jest i działa, sprawdziłem, filmy naprawdę szybciej przechodzą i zdjęcia. Co jeszcze? Czy warto instalować iOS? Bo czytam to z internetu, tak. Ja powiem też, że warto, nie widzę, żeby jakieś zajączki się pojawiły.
2: Ja jeszcze nie zainstalowałem, więc być może dzisiaj poświęcę na to trochę czasu.
1: Także no, wrzesień jak to zwykle w Apple'u. Jeszcze pewnie wrócimy do tej, a właściwie mogę to powiedzieć od razu, chcesz?
2: Proszę.
1: Okej. Okay. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o składanym iPhonie, nazywaliśmy go Foldem.
2: Tak.
1: To
2: Duo.
1: A nazywa się Duo, ale okazuje się, że wiele osób popełniło ten błąd, ponieważ nie wiem, czy podejrzewasz takie zjawisko. Samsung o 10% zwiększył sprzedaż swoich telefonów składanych na skutek tego, że Apple ogłosiło, że będzie sprzedawało iPhone Duo.
2: No tak, nie jestem tym zaskoczony.
1: W związku z tym Galaxy Z Fold 8 sprzedało się ich 10 razy, nie, o 10% więcej.
2: No to ładnie. To dobry wynik. W międzyczasie przyszedł mail a propos lalki.
1: O,
2: od pana Jerzego. Panie redaktorzu, Polakom nie trzeba lalki, by się podzielić. To nasz narodowy sport, więc bez paniki nic nowego. Co? O, i przy okazji jest pytanie do ciebie. Mhm. Czy pamięta pan na przykład narodową dyskusję na temat Olbrychskiego jako Azji Tuchajbejowicza?
1: Nie, aż tyle wiosen nie mam. Mhm. Aczkolwiek Olbrychski, jak wiemy, jest postacią, która budzi do dzisiaj bardzo dużo emocji i bardzo dobrze.
2: Ale ja w tych sienkiewiczowskich działach
1: pana Daniela.
2: Uwielbiam. Absolutnie uwielbiam. I pozdrawiamy też pana Jerzego.
1: Tutaj niestety myślę, że ten podział może być głębszy, bo to nie tylko chodzi o kwestie artystyczne, jak sądzę, ale również historyczne. Mm. Miałem tego nie robić, ale dwie wymienię, mogę?
2: Proszę.
1: Czasopismo Bluszcz, które jawi się w tym serialu jako mocno feministyczne, takowym w tym czasie nie było, kiedy dzieje się lalka. No i jedna z feministek wykonuje w czasie balu zresztą operację cięcia cesarskiego. W Polsce kilka dobrych lat później taką
2: pierwszy
1: operację.
2: Raz.
1: I to nie na balu, tylko w szpitalu.

0: No i teraz wreszcie ten wyczekiwany moment, kiedy w ramach reportażu przeniesiemy się do Miejskiego Domu Kultury
1: reportaż,
0: Batory.
1: Duże słowo. W zeszłym tygodniu, drodzy Państwo, tuż przed tym, jak mieliśmy przyjemność spotkać się z
0: Reportażyk.
1: Państwem na liście z Katowic, byliśmy w Chorzowie, w Miejskim Domu Kultury Batory. Tam pojawił się Legion 501, czyli osoby, które same sobie tworzą stroje z Gwiezdnych Wojen i występują na różnych eventach, także tych charytatywnych, na różnych imprezach, ale głównymi bohaterami tego spotkania byli Krzysztof Węcel i Grzegorz Kozłowski, ponieważ głównie chodziło o to, co oni tworzyli przez lata, a tworzyli, uwaga, uwaga, modele statków i postaci z Gwiezdnych Wojen i przez dwa dni można było tę wystawę oglądać, a myśmy mieli przyjemność uczestniczyć w bardzo nietypowym...
0: jak to się nazywa? Wernisażu?
1: Wernisaży.
0: Tak jest, właśnie byliśmy na bardzo nietypowym wernisażu i jak powiemy cokolwiek więcej, to właściwie słuchanie tego... mikro reportażynia straci sens, więc po prostu go posłuchajmy.
2: Zapraszamy odważnych.
3: To były szare lata, tak? Ja pamiętam te lata zacieciństwa. Gazety biało-czarne, ulice szare, telewizor, jak ktoś miał, też był biało-czarny. A tam się zobaczyło kolory, tak? I ten pierwszy film, który ja zobaczyłem, to były właśnie Gwiezdne Wojny. Biletów było sprzedanych tyle, ile mieli sprzedać, ale ludzie nie wychodzili z tego kina. Siedzieli na kolejnym seansie, siedzieli. Także ja ten seans spędziłem na ziemi siedząc, jako małe dziecko. I zrobiło na mnie to niesamowite wrażenie.
1: I razem z kolegą spisywaliście dialogi.
3: Tak, spisywaliśmy te dialogi. Właśnie ten zeszyt tam jest zaprezentowany. Bo chciałem zrobić komiks po prostu, no i potrzebowałem dialogi, a nie było internetu. I to nie, że nie było zasięgu, tylko wcale internetu nie było. Czyli w taki sposób trzeba to było. Latarka i długopis i kartka i to wystarczyło, tak?
4: Zapatrzyłem się i staram się sobie wyobrazić, jak to wtedy było.
1: Nie wiesz, dzieciaku.
4: Mnie parę ładnych lat później, jako dzieciaka, Gwiezdne Wojny porwały dokładnie te same Gwiezdne Wojny i do dzisiaj właściwie nie puściły, bo jest to jedno z moich ulubionych uniwersów filmowych, ale no nie sposób nie zapytać, co wyście wtedy czuli i co to w was wzbudziło, jakie uczucia, że aż musieliście po prostu je kreatywnie przetworzyć na jakąś właśnie pozytywną energię.
1: Na budowanie modeli.
4: Na przykład.
5: W 79 zaczęły się Gwiezdne Wojny, to wiek 8 lat. Dziecko wychowane na małym modelarzu, czyli już techniki jakieś modelskie opanowane, no i mnie zafascynowały kształty niszczycieli, te białe stroje szturmowców, którzy wychodziły. No to wychodząc z kina, człowiek w głowie kombinował, jak tu zrobić schemacik do takiego pojazdu. Fakt, że dużo odbiegało od rzeczywistości, ale to już były pierwsze takie właśnie zalążki. No a potem już plastiki weszły w początku lat 90., to już trochę inna bajka. No a dziś wchodzimy do neta, czy druki 3D, czy... gotowce, ewentualnie stare modelarstwo od podstaw, wszystko samemu.
1: No i patrzę na twoją koszulę, Legion 501. Jesteś dumnym członkiem tego Legionu i cały ubiór też robicie sobie sami.
5: Tak, dokładnie. Tu nawet na wystawie stoi od kolegi Grzegorza właśnie strój Suntroopera, gdzie to przecież jest model w skali 1:1. Trzeba samemu wyciąć, poskładać, pomalować. No i potem pięknie się prezentować. No i właśnie dzięki 501, żeśmy się Grzesiem poznali na jednej z imprez w Siemianowicach, czy nawet w Częstochowie i...
3: W Zabrzu, muzyka filmowa. O,
5: na muzyce filmowej w Zabrzu, czyli tam, gdzie fajne rzeczy grają. I tak się zaczęło, no.
1: No dobrze, idziemy oglądać Zembrzycki.
5: Idziemy oglądać.
1: Super, dzięki wielkie. O rany, to jest coś, o czym ja marzyłem jako dziecko. To jest podświetlony niszczyciel z Gwiezdnych.
5: Od spodu jest logo Chimery.
1: Kucnij, bo warto.
4: No, widzę, fantastyczne, ale mój wzrok przyciąga klaser wypełniony wszystkimi tazosami, które sam jako dziecko też zbierałem w chipsach.
1: Natomiast zobacz, jak świetnie jest pokazany ten wahadłowiec, który opuszcza, rewelację. No, Jezus.
4: Po raz pierwszy opisujemy w radiu nie coś, co jest na zdjęciu, tylko coś, co sami widzimy własnymi oczyma.
1: I sami byśmy to chcieli mieć.
5: To jest odlew żywiczny, wyszło 1000 sztuk na cały świat i wiem, że w Polsce są 2, jeden jest mój.
1: I rozumiem, że on też model jakby przewidziane podświetlenie.
5: Nie. Wszystkie otworki są wiercone ręcznie, przekładane światłowody, XZ światłowodów, LEDy w środku i bateryjki. Przynajmniej jak na razie bateryjki.
1: Krzysiu, twój ulubiony statek z Gwiezdnych Wojen? Ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie.
2: I chyba znam odpowiedź, bo to, jeżeli ktoś widział w 78 roku Gwiezdne Wojny, to jest właściwie jedna odpowiedź, to jest X-Wing.
5: Nie, nie, nie.
2: Nie?
5: Falcon Millennium, na drugim miejscu Imperialny Niszczyciel.
2: A tamta scenka, co to jest?
5: Scenka to jest od podstaw zrobione. To jest po prostu szatnia damsko na Niszczycielu.
2: O, teraz dopiero spojrzałem. Zemrzyc, nie uwierzysz, spójrz.
4: Widzę, faktycznie, piękna diorama. No, żeńska szatnia na Niszczycielu.
5: Może zaskoczyć kolor pani szturmowiec, bo jest różowo.
2: Dlaczego?
4: Bo jest wielkiem?
5: Nie, różowy oznacza osoby, które mają w rodzinie kogoś, kto walczy na raka. A mamy w tym przypadku już dwie osoby. Osoba, która ma też oryginalny strój z 501, może go śmiało przemalować na różowy, jako taki symbol, że ktoś w rodzinie walczy z rakiem.
2: Spójrzmy jeszcze na Sokoła Millennium, który jest w oddali, bo oczywiście Sokoł Millennium nie byłby fajny, gdyby nie dało się go otworzyć i zajrzeć do środka i zobaczyć szachownicy, na której z łukiem można pograć w gwiezdnowojenną wersję szachów.
5: Ciekawostką było w Mando i Grogu kinowym. Mando właśnie walczył z synem Jabby na tej samej szachownicy z tymi samymi postaciami.
2: Naprawdę?
5: No, że już potem w skali jeden do jego jako takie główne postacie, jako potwory.
2: Powiedz mi, Krzysiu, gdzie ty to trzymasz?
5: Nie mogę.
2: Podoba mi się, że każdy model ma coś specjalnego. Na przykład wydawałoby się, że zwykły TIE Fighter, a jednak jest na jakimś niesamowitym takim, na konstrukcji, którego podtrzymuje.
5: No bo de facto no, oficjalnie myśliwce TIE nie są w stanie lądować, więc tu lądowały de facto na takich podporach, natomiast na Niszczycielu Imperialnym były podczepiane pod zawieszenia.
2: No i oczywiście zbroja szturmowca, czyli a marzenie...
5: A Sand Troopera.
2: Bo jest brudna. Tak. Czyli to jest dokładnie taka, która szukała droidów na Tatooine. Mm-hmm.
5: Jak najbardziej.
2: I
4: jest to nie były te droidy, których szukał.
2: Tak sobie myślę, słuchajcie, że to jest marzenie każdego miłośnika Gwiezdnych Wojen w każdym wieku, żeby stał w kącie ktoś taki.
4: Żeby mieć taki pokój, jak ten, w którym jesteśmy, po prostu.
2: Ja bym nie wychodził w ogóle.
4: No ja bym tu miał łóżko na środku. Jeszcze z pościelą gwiezdnowojenną.
2: Jeszcze konsola, żarcie można zamawiać przez telefon, przez komunikator.
4: Tak, dokładnie.
2: Okej, czy to jest coś, co się nosi, czy to tylko stoi?
5: To się nosi. Stroje filmowe były używane kilka razy w trakcie kręcenia filmu. No i zostały zużyte, coś popękało, coś tam, więc wymieniono na nowe. No, w naszym przypadku od Grzesia ten strój to jest przynajmniej ładne 6 chyba lat już użytkowania. Więc to musi być zrobione funkcjonalnie, dopasowane.
2: Jeżeli na przykład latem pojawiacie się chociażby w szpitalach dziecięcych na oddziałach, bo to robicie standardowo też, to rozumiem, że temperatura w środku osiąga dość wysoki poziom.
5: Na początku jest trochę ciepełko, ale potem już wyrównuje.
4: Bo to jest ten pustynny, to w nim jest chłodniej.
5: No właśnie, my tam mamy klimatyzatory w plecakach zabudowane.
2: Ale nie, tak zupełnie poważnie, z czego jest zrobione to zbroje? To jest plastik. I to się kupuje?
5: Kupuje. Od nas ludzie z 501 w Polsce produkują to na zasadzie odsysania próżniowego. Jest matryca zrobiona i odsysane.
2: Gdybym chciał zostać członkiem Legionu 501, to co muszę zrobić?
4: Poprosić.
5: Zgłosić się, zrobić sobie strój. Niekoniecznie akurat na początek plastik, szturmowca, coś luźniejszego, jakiegoś oficera ewentualnie. Można spokojnie. Albo na Tuskena też można by.
2: O rany, jeszcze widzę oczywiście Boba Fett w słynnym ujęciu, kiedy Han Solo odpowiada Leia na I love you.
4: I know.
2: Niesamowita kolorystyka, to podświetlenie pomarańczowe. O rany, jestem w raju. Czy Disney zepsuł Gwiezdne Wojny, czy nie?
3: Ja powiem oczywiście, że zepsuł, bo dla mnie są tylko 3 części. Czyli z lat 70., a reszta filmów, które są, to są, ja zawsze mówię, filmy z logiem Star Wars.
5: 4, 5, 6, podstawa, 1, 2, 3 i następne, to są już filmy, powiem tak, dla nas zepsute, ale są już kręcone pod następne pokolenia, które już inaczej widzą świat, inaczej do tego podchodzą.
2: Jest tutaj model Jar Jar Binksa?
3: I to jest prowokacja, rozumiem, i to bardzo mocno.
4: Ja jestem bardziej wyrozumiały. Ja epizody 1 do 3 jeszcze lubię i pamiętam, jak wychodziły. To są te Gwiezdne Wojny, które ja mogłem iść na premierę zobaczyć w kinie, dlatego mam do nich jakiś tam sentyment, ale zdecydowanie z kolei to, co wy odczuwacie w stosunku do nich, ja odczuwam do ery disneyowskiej w Gwiezdnych Wojnach i dla mnie te produkcje po prostu nie istnieją.
2: Czy możemy się zgodzić, że jest jeden chlubny wyjątek i to jest WOTR 1, czy nie?
3: Tak, ten WOTR 1 tak. Jeszcze...
5: No, powiedzmy jeszcze ewentualnie przygody Hanna Solo, to już coś.
2: I Mandalorian, ale pierwszy, ewentualnie drugi sezon. Pierwszy sezon. Drugi już nie.
4: Chodźmy oglądać. Przepraszam, to nie są ci dziennikarze, których szukacie.

0: To jest rzecz technologiczna w Radiu 357. Wiedziałem, że mi się dostanie za lalkę. Zapytał pan Grzegorz, jak to jest, panowie? Star Wars piękne, cudowne, nierealne. Lalka Netflixa straszne, fatalne, nierealne, bo między innymi cesarka w restauracji. Myślę, że mój dysonans, panie Grzegorzu, bierze się stąd, że uniwersum Star Wars po prostu zostało stworzone jako uniwersum, jako zupełnie inny rodzaj rzeczywistości. Jeżeli przyjmiemy, że lalka nie rozgrywa się w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku, i nie jest oparta na powieści Prusa, no to właściwie mogę się też zachwycić.
1: Czyli ja powiem tak, uważam, że można i powinno się i trzeba dekonstruować dzieła, które znamy i które zostały zekranizowane wiernie już kilkakrotnie wcześniej. I to jak najbardziej konwencją można się bawić. No, odpowiedź tylko zostaje na pytanie, czy ta zabawa jest udana, czy nie. I tutaj każdy ma prawo ocenić to sam. Ale nie tylko w temacie lalki państwo do nas piszecie, bo pan Piotr napisał do nas z informacją, że studenci z krakowskiej AGH wzięli udział w iLumen European Solar Challenge, czyli to jest największy międzynarodowy 24-godzinny wyścig wytrzymałościowy pojazdów elektrycznych zasilanych energią słoneczną, czyli taki elektryczny, ekologiczny odpowiednik 24-godzinnego wyścigu Le Mans.
0: No Le Mans?
1: Le Mans.
0: A nie Le Mans?
1: Le Mans.
0: Na pewno nie Le Mans.
1: Le Maniada. W każdym razie studenci z krakowskiej AGH w swoim debiucie stanęli na podium Mistrzostw Europy. Co prawda stanęli na najniższym stopniu tego podium, ale to i tak jest absolutnie kolosalny sukces. Ja jestem z nich bardzo dumny i warto wspomnieć tutaj, że dokonali tego we własnoręcznie zaprojektowanym i wykonanym pojeździe. Wyścig zakończył się dziś w samo południe.
0: Super. To ja też mam informację. Chyba nie da jej się połączyć w żaden sposób z... A nie, da się połączyć. Proszę bardzo. Komunikacja i rekord. Rekord w historii lotnictwa. Airbus zakończył 24-godzinny lot, jakiego jeszcze nie było. O tym informuje Chip.pl. Specjalnie zmodyfikowany samolot Airbus A350-1000ULR pozostawał w powietrzu przez 24 godziny i 24 minuty, pokonując bez międzylądowania trasę z Melbourne w Australii do Toulouse we Francji. To najdłuższy lot w historii wykonany przez samolot tej klasy. No i tak naprawdę był to tylko lot techniczny, nie taki rejsowy. Chodziło o to, żeby sprawdzić przede wszystkim, jak sobie poradzi samolot, którym leci ze zbiornikiem paliwa, uważaj, 20 tysięcy litrów. I to zwiększa jego zasięg. Jednocześnie i dzięki za to inżynierom, inżynierowie zmienili liczbę miejsc w tym samolocie. Mhm. Nie zwiększyli, jak robią to zwykle linie lotnicze, tylko zmniejszyli do 238, dzięki czemu no, ktoś pomyślał również o tym, jak to jest pasażerowi lecieć przez 24 godziny.
1: No tak.
0: Nie tylko tym, którzy są w pierwszej klasie i w klasie biznes, ale również tym, którzy są w ekonomicznej. I teraz uwaga, uwaga. Jest na przykład część, gdzie możesz sobie pochodzić przez chwilę, przespacerować się. Możesz się zrelaksować.
1: Ale wiesz co, moje doświadczenie przy takich długich lotach jest takie, że i tak się zawsze na to zezwala. Nigdy nie było problemu z tym, żeby wstać i rozprostować
0: nogi. Tak, ale ludzie naturalnie idą w przejściach między fotelami i rozciągają się przy toaletach.
1: To prawda.
0: No właśnie, wpadając gdzieś na stewardesy, które w międzyczasie przygotowują kolejny posiłek. Jednocześnie zadbano również o odpowiednie oświetlenie imitujące naturalny cykl dnia i nocy.
1: O, to fajne.
0: No, znaczy, myślę, że po takim locie jetlag masz przez 2 tygodnie.
1: To prawda, aczkolwiek...
0: Czekaj, lecisz z Sydney. Ja właściwie już nie wiem, w którą to jest stronę, bo zawsze, jak wiesz, jest gorzej na wschód.
1: Tak.
0: Ale przy Sydney to nie wiem.
1: Ja też jestem zagubiony w tym temacie. Czy ja mogę jeszcze wcisnąć jedną ciekawochę?
0: Proszę bardzo. Usiłuję jeszcze znaleźć informację, kiedy ruszą te połączenia w przyszłym roku. Wtedy też z Airbusy o tym rekordowym zasięgu trafią do przewoźników.
1: Bo ja w moim growym...
0: Przepraszam, ostatnie zdanie. Ten samolot ma 2 silniki.
1: Mhm. Mhm. Już?
0: Tak.
1: Dziękuję. Ja w moim growym segmencie w ubiegły, nie w ten piątek, co był 2 dni temu, tylko ten, co był 9 dni temu, powiedziałem, że więcej powiem o Blood of the Dawn Walker w rzeczy technologicznej, ale tak jakoś ta rzecz technologiczna się potoczyła, że nie powiedziałem.
0: I chciałem, a skończyłeś tę grę?
1: No, ukończyłem ją właśnie i chciałem parę słów na ten temat rzec i przy okazji znalazłem też, wyszperałem ciekawochę o tym, że Blood of the Dawn Walker udowadnia, że dobre RPG nie musi pochłaniać fortuny, bo polski hit Rebel Wolves kosztował ułamek tego, ile według szacunków ma wynieść na przykład budżet Wiedźmina 4. Konkretnie było to około 40 milionów dolarów.
0: A nawet około 40.
1: Około 40, tak, milionów dolarów, a więc około 150 milionów złotych.
0: Mm-hmm.
1: Co oczywiście jest kwotą astronomiczną, ale jak popatrzymy na realia produkcji gier, no to jest to faktycznie ułamek w porównaniu nawet z Wiedźminem III, który przecież powstawał lata temu.
0: Ale czy to jest gra takiej klasy?
1: No i właśnie. Tak i nie.
0: Okay.
1: Żeby nie było za prosto. Dlaczego tak? Dlatego tak, że opowiada bardzo dojrzałą fabułę i robi to w całkiem fajny sposób. W sensie mnie ta historia wciągnęła. Autentycznie zawiesiłem niewiarę i autentycznie dałem się po prostu porwać. Jak wiesz, bo przecież dużo rozmawiamy na poza anteniu i dużo rozmawiamy po prostu prywatnie, wciągnęła mnie ta gra przez ostatnie tygodnie i dużo w nią grałem. I przeszedłem z takim poczuciem, że to było coś fajnego. Ale z drugiej strony widać ten mały budżet i widać, że ona powstała też w dosyć krótkim czasie, no bo pomysł na tę grę urodził się gdzieś w okolicy 2022 roku. W związku z tym, no 4 lata na stworzenie takiej dużej gry z otwartym światem, nakładem niewielkiego studia, to jest faktycznie duży wyczyn, ale widać te skromne środki. Gra niestety naszpikowana jest dużą ilością błędów. To żaliłem ci się na to, że były zadania w grze, które pomimo, że wykonałem wszystkie elementy tego zadania, nie mogłem go
0: ukończyć. To jest najbardziej denerwujący rodzaj buga w grze, kiedy wykonujesz questa i wykonałeś go i nie możesz, z tego nie wynika.
1: Tak, dokładnie. Albo niektóre zadania na przykład... Pojawiało mi się w dzienniku, że mam takie zadanie, ale nie działa i mówię, co ja mam z tym zrobić teraz? Sprawdzałem w internecie i okazało się, że na przykład powinno się odpalić jakieś spotkanie. Ktoś powinien do mnie przyjść, coś mi powiedzieć i popchnąć tego questa dalej. No, ale u mnie się to nie działo i tak miałem kilkakrotnie w trakcie całej
0: ale
1: gry.
0: Ale wiesz, że to jest kwestia zrobienia po prostu łatki.
1: Myślę, że to jest kwestia po prostu dopracowania jeszcze tych paru bugów. Być może znalazłem taką ścieżkę questów swoich, no bo w otwartym świecie mamy dowolność, w jakiej kolejności robimy rzeczy, że po prostu nie poszedłem ścieżką przewidzianą przez twórców i być może muszą w poprawkach gdzieś to uwzględnić. Z tego, co czytałem w internecie, nie jestem jedyną osobą z takimi problemami, ale to są tak naprawdę detale i myślę, że jak gra wyjdzie... w wersji takiej, powiedzmy już na przykład z dodatkiem jeszcze poprawionej za jakiś czas, nie wiem, za rok na przykład, czy kiedyś, to będzie to pełnoprawny, naprawdę dobry tytuł.
0: Ja nie chcę spłycać twojej przydługiej wypowiedzi, ale kilka dni temu przekonaliśmy się, że mogą być gry właśnie o wampirach, mogą być zapowiedzi Wiedźminu, zapowiedzi GTA 6, a tak naprawdę 2 gości grających w hotelu w Super Mario Kart da więcej radości niż taki tytuł.
1: Tak, bardzo fajnie na mojej głowie ta korona wyglądała, prawda?
0: Mhm. Ciekawy jestem, co współmieszkańcy tego hotelu w Rozalinie myśleli.
1: Kiedy w środku nocy krzyczeliśmy, ale były emocje na końcu, prawda?
0: I wrzeszczeliśmy tydraniu.
1: No, to było piękne. W międzyczasie jeszcze.
0: Tak, proszę.
1: A propos, napisał Mateusz Fusiarz do mnie przed chwilą. Proszę. Moja trylogia to 1-3 i koniec dyskusji.
0: O rany, nie.
1: A ja się zgadzam. Zresztą mówiłem o tym, że dla mojego i też Mateuszowego pokolenia to są te Gwiezdne Wojny, na które my mogliśmy iść do kina.
0: Pokolenie skażonych Jar Jar Binksem po prostu.
1: Jar Jar Binks myślę, że jednogłośnie został uznany za najgorszy pomysł George'a Lucasa.
0: O nie, było wiele innych.
1: Nie, Jar Jar Binks najgorszy.
0: Proszę bardzo, już ci tak z rękawa mogę sygnać.
1: Proszę. No.
0: Jeżdżenie na krowach w Wojnach Klonów. Pamiętasz sceny miłosne? Żenujące?
1: Tak, i nie lubię piasku. Dialogi. Wiesz, no, ale Jar Jar Binks mimo wszystko był gorszy.
0: Jak teraz o tym myślę, to rzeczywiście już nie będę się wyzłośliwiał na temat lalki Netflixa.

0: Obiecuję, że już ostatni raz o lalce, ale to jest anegdota i nie dotyczy serialu, ale Jerzego Kanasa.
1: Proszę.
0: Otóż opowiedział mi to znajomy i jest element technologiczny. W tym był w latach 80. w Ustroniu Morskim w Czasach. No i tam była niedaleko w Sionorzętach konkretnie było rosyjskie lotnisko wojskowe i Rosjanie już wtedy sprzedawali wszystko, co się dało, między innymi paliwo, którego nie było wtedy w Polsce. To pewien czas przyjeżdżała cysterna. No i kiedyś po ośrodku rozniosła się wiadomość, hopy, bo to był górniczy ośrodek, Kamaz przyjechał, no to wszyscy wiadra, no ale zamiast ciężarówki był Jerzy Kamaz, który przyjechał...
1: Deklamować poezję. Ciekawe, czy byli zawiedzeni.
0: Byli rozczarowani, niestety.
1: Biedni.
0: Dobrze, spoglądam, drodzy państwo, na to, co się wydarzyło. Mówiłeś o grach przed chwilą.
1: Tak.
0: GTA 6 będzie po polsku. Jest oficjalne potwierdzenie.
1: W 30 klatkach na PlayStation Pro.
0: Tak słyszałem, ale podobno również 30 klatek na zwykłym PlayStation i to mi się nie dodaje nigdzie
1: może
0: w głowie.
1: Może po prostu gorzej będzie wyglądało. Może będzie,
0: tak, no nie pomyślałem o tym. No więc będzie polska wersja językowa i to jest właściwie wszystko. Dlatego że wiadomo, że będzie 13 obsługiwanych języków. Szybko je wymienię. Angielski, francuski, włoski, niemiecki, rosyjski, japoński, polski, koreański, chiński, uproszczony, chiński, tradycyjny, hiszpański, meksykański, hiszpański, portugalski, brazylijski. Mhm. I teraz...
1: Bardzo ładnie to przeczytałeś.
0: Dziękuję.
1: Proszę.
0: Wszystko fajnie, ale nie wiemy, czy chodzi o napisy, czy chodzi o menu,
1: czy chodzi o pełną lokalizację,
0: czy chodzi na przykład o wersję również z dubbingiem. Piątka chyba nie była dubbingowana, z tego co wiem.
1: Czy moim zdaniem ta gra odbierana z pełnym dubbingiem bardzo dużo straci, bo...
0: Nie, to zależy, Robert, jak zrobisz taki dubbing.
1: Tak? To powiedz mi, jak po polsku zrobisz na przykład tak zwany jamajski zaśpiew? Pewnych rzeczy nie da się przenieść na inną kulturę, dlatego na przykład

0: No dajmy, ale w dalszym ciągu, no mówię, ja będę grał, jeśli będę grał, to będę grał po angielsku.
1: Pan Darek napisał do nas, dzień dobry, słuchamy was w czeskich górach i w czeskich klimatach, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, proszę za nas zjeść smażony syr z hranolkami.
1: I wiesz, że to jest nieprawda, że Vader mówi w Imperium kontratakuje w czeskiej wersji językowej, bo sprawdziłem.
0: Nie mówi Luke, jasem twój tatinek?
1: Nie, jasem twój otec.
0: Otec.
1: I am your father. Mm-hmm. Co on oczywiście odpowiada? Nie!
0: Jensen Huang, mm-hmm. czyli szef NVIDII, prezes, mówi, że NVIDIA sprzeda 2 razy więcej chipów w przyszłym roku. No i jest to kolejna prognoza wskazująca na utrzymanie bardzo szybkiego wzrostu producenta napędzanego inwestycjami w sztuczną inteligencję. Przypomnijmy, NVIDIA to jest w tej chwili największa, najdroższa, najwięcej warta firma na świecie.
1: Powiedziałeś mi to przedwczoraj i byłem w szoku, że oni przeskoczyli Apple,
0: przeskoczyli Microsoft, wszystkich przeskoczyli.
1: Niesamowite.
0: No, niesamowite. Powiem ci, że mam nadzieję, że się pomylił. Mówię szczerze, mam nadzieję, że się pomylił, bo uważam, że nigdy taki niepohamowany wzrost nie kończy się dobrze.
1: Tak.
0: To zawsze jest kosztem czegoś, a ta wyświechtany frazes, ale użyję go, ta AI-owa bańka rozrasta się w zastraszającym tempie i w sposób, którego w technologicznej przestrzeni ja za swojego życia, takiego dorosłego, świadomego, nie widziałem w przypadku niczego innego. Nawet telefony komórkowe, smartfony tak agresywnie nie weszły do naszej rzeczywistości jak
1: pamiętasz,
0: AI.
1: Pamiętasz, tylko sobie tego nie potrafisz wydobyć z
0: internet.
1: Głowy. Nie internet. To był... ale ile ty miałeś wtedy lat? Nie, już byłeś człowiekiem świadomym. To był run na dotcomy, który spowodował pierwszy potężny... Na dotcomy, tak. Który spowodował pierwszy taki potężny kryzys gospodarczy, bo banki dawały, po prostu szastały tymi pieniędzmi. Jak, no taki pomysł, to tam jest dotcom. O, super, będę sprzedawał traktory przez internet. Mhm. Proszę bardzo, będę sadził buraki przez internet. Proszę bardzo. No i w pewnym momencie...
0: Burak.com.
1: Ktoś powiedział, sprawdzam.
0: Tak.
1: I tutaj też się może to stać, bo my możemy się fascynować, ale gdzieś to się musi spiąć ekonomicznie.
0: Powoli pojawiają się takie sygnały, stąd zresztą ze wspomnianym przeze mnie przed chwilą Jensenem Huangiem z NVIDII pojawił się konflikt z kolei prezesa Anthropic. Pozwól, że sprawdzę, jak tamten człowiek miał na imię, żeby już dać państwu rzetelną informację. Już prawie to znalazłem, bo
1: czy w tym czasie jest, coś zaśpiewać?
0: Jest, nie musisz. Dario Amodei nazywa się pan z Anthropica i on z kolei twierdzi, że moglibyśmy troszkę przystopować z tego powodu, że no nie jesteśmy do końca też gotowi radzić sobie ze skutkami takiej ekspansji AI. Pod każdym względem praktycznie. No, Jensen Huang jest innego zdania, bo on zarabia na infrastrukturze do robienia AI.
1: Moglibyśmy, czyli kto? I to jest właśnie to, bo wiesz, jak mówisz, że trzeba przystopować, to ja widzę Gordona Gekko z filmu, no, którym być może jeszcze pamięta parę osób, czyli Wall Street, który mówi, że chciwość jest dobra, chciwość jest fundamentem, które zbudowała Stany Zjednoczone. No kto wie, czy nie będzie również pierwszym kamykiem, który potoczy lawinę.
0: No tutaj sentencjonalnie rzeknę, czas pokaże.
1: Ale mam informację dla ciebie, napisał do nas, pani Linda napisała, panowie, mój 13-letni syn ogląda wszystko, dosłownie wszystko ze Star Wars i to po kilka razy, kocha Star Wars i tyle, nie wybrzydza, bierze wszystko jak leci. Po skryptum, dziękujemy za piątkową audycję o grach, to chyba dla ciebie. Syn czeka na nią i spóźnia się do szkoły.
0: Ojej, to teraz aż czuję się winny.
1: Masz robić złą, złe.
0: Nie, no po prostu powiem tylko tyle, za niebawem ta audycja, bo już nawet mamy nazwę tego cyklu, ale nie zdradzam jeszcze.
1: To możemy powiedzieć, że Stelka wymyślił.
0: Tak.
1: To wystarczy.
0: Tak, jest dobra. On będzie dostępny w podcastach, ten cykl, więc syn spokojnie będzie mógł odsłuchać go.
1: Na lekcji.
0: Także no, albo na przerwie, albo po powrocie ze szkoły, więc nic mu nie umknie.
1: Nie wolno telefonów komórkowych, nie wiem, czy wiesz.
0: Wiem.

0: Program się prowadzi, a nie z fusiarzem pisze, drogi Robercie.
1: Bardzo przepraszam, panie kolego. Mateusz, odpiszę ci później. Pan bo Mateusz nas uważnie słucha.
0: No, Gwiezdne Wojny rozbudziły państwa emocje i tak. Bardzo dobrze. No, jednak powtarza się, że głównie 4-6, ale 1-3 też okej.
1: Okay. No, ale pan Stanisław napisał, że nowa trylogia Disneya, której zresztą nie uznaje za Gwiezdne Wojny, zrobiła rzecz najważniejszą. Sprawiła, że jeszcze bardziej docenił części 1-3. Ja się tutaj zgadzam.
0: Ale nigdy cię o to, Robert, nie zapytałem i kończymy temat Gwiezdnych Wojen. Najlepszy film z tego uniwersum?
1: No nie,
0: to...
1: no bezdyskusyjnie Imperium kontratakuje.
0: No, tu się zgadzamy.
1: Tu nie, tu w ogóle, to chyba wszyscy. Pan zresztą, pan Stanisław tak samo napisał.
0: Bardzo dobrze. Jesteśmy w kosmosie. Mhm. W takim razie informacja astronomiczna. Uwaga, uwaga, Księżyc ma nowy krater. Mhm. Uderzyło w niego coś, co było wielkości 6-piętrowego budynku. Takie zdarzenie zdarza się w przypadku Księżyca raz na 100 lat. Krater jest wielki, głęboki, ma ponad 200 metrów szerokości i 43 metry głębokości. Teraz pytanie, czy to samo by spotkało Ziemię, gdybyśmy się spotkali z obiektem tej wielkości?
1: Nie. Myślę, że spaliłby się w atmosferze w znacznie większym stopniu.
0: Znaczy, dotarłby do Ziemi.
1: Tak, ale by się dużo spaliło, nie?
0: Zdarzyła się już taka sytuacja i to kilkanaście lat temu w Czelabińsku. Mhm. Eksplodował meteoryt, no i kilka tysięcy okien poszło do wymiany.
1: Ja pamiętam mema z tego okresu, że mieszkańcy meteorytu z przerażeniem obserwowali zbliżający się Czelabińsk.
0: Krater McGetchin, nazwany na cześć badacza Księżyca Toma McGetchina, powstał między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku. I teraz uwaga, uwaga, odkrycia dokonał naukowiec Robert Wagner, który bynajmniej nie patrzył przez lunetę na Księżyc.
1: To im nie zobowiązuje.
0: Ale spoglądał, no tak, spoglądał na dane przechwycone przez sondę księżycową Lunar Reconnaissance Orbiter.
1: A z tym nazwiskiem z kolei pan Robert mógłby kariery w muzyce spróbować.
0: Na to musi, gdybym miał na imię Rysio jeszcze.
1: No to już w ogóle, to no już tak. Miałby gotowe portfolio. Słuchaj, ale to jak jesteśmy w temacie kraterów.
0: Napisałem Walkirię, tak. Urodzony 71 rocznik.
1: Słuchaj, jeśli jesteśmy w temacie kraterów, to ja też coś mam. Proszę bardzo, proszę.
0: Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać. Myślę, że pan Robert Wagner napisał Walkirię w uniwersum lalki.
1: Tak, proszę nagłówek.
0: Szukał miejsca na biwak, znalazł krater wielkości Warszawy. O, znowu
1: tak.
0: Krater.
1: No, Kanadyjczyk planował weekendowy wyjazd i przez przypadek dokonał odkrycia, które zaskoczyło świat nauki, bo za pomocą serwisu Google Maps namierzył ogromny krater uderzeniowy.
0: Którego nikt wcześniej nie zobaczył.
1: Tak.
0: Brzegiem tego krateru jest jezioro.
1: Mhm. Lake Magpie, mhm. I w środku jest również jezioro Lake Marshall. No i specjalistyczne badania potwierdziły, że ten krater ma rozmiar całej Warszawy.
0: Ma już nazwę ten krater?
1: Tak, zaraz ci powiem, jak się nazywa.
0: A ja ci zaraz powiem, dlaczego o to pytam. Czy jeszcze nie ma nazwy?
1: Ma. Uhakatik.
0: Po pierwsze, ten krater... jest nowo odkryty.
1: Tak.
0: Po drugie, odkryto go w Kanadzie. Mhm. No więc wiesz, jak niedługo zostanie nazwany.
1: Donald Trump Crater, tak?
0: Bo jak nie, to cła 10% znowu w górę.
1: Uhakatik and Donald Trump Crater.
0: Nawiązujesz do Kennedy Performing Arts Center.
1: Które zresztą, jak mi powiedziałeś w rozmowie w samochodzie ostatnio, upada, ponieważ nikt nie chce tam występować i nikt nie chce dofinansowywać tej instytucji.
0: Bo Donald Trump chciał się dopisać.
1: Przypiął swoje nazwisko do tego.
0: Zostawmy to. Spójrzmy w rok 1976. Wtedy powstał film Barwy Ochronne, o którym ostatnio
1: nie mogę już słuchać.
0: Przy okazji mojej wizyty
1: nie
0: w Rozalinie.
1: Nie mogę już słuchać. Musiałem fotografować Jarka w miejscach.
0: Dobrze.
1: Z tego filmu.
0: Dawaj. Nie mamy dużo czasu. Kierownica samochodu bez ramion poprzecznych. Włoski konstruktor
1: Giugiaro
0: zastosował kierownicę pokazaną na zdjęciu samochodu Maserati. Wygląda to niesamowicie i dlaczego teraz się tego nie robi? Kierownica bez pałąków, które nic ci nie zasłaniają i można wszystko włożyć do środka. Tam mógłby być świetny ekran okrągły.
1: Wiesz czemu? Robi się w koncept karach, a potem przychodzi smutny pan księgowy i mówi, to się nie zepnie finansowo. Dziękuję, do widzenia.
0: I dlatego wszystkie samochody wyglądają teraz tak samo.
1: Dokładnie. Na szczęście każde wydanie rzeczy technologicznej wygląda inne. Inaczej. To niestety dobiega już końca. Tomek Matlingiewicz w Warszawie, a w Katowicach Jarosław Juszkiewicz
0: i Robert Wokulski.
1: Ty lalko, ty.

Grupa Block Party za swoją debiutancką płytę zebrała tyle pochwał, że wielu kolegów po fachu miało czego muzykom zazdrościć. I żeby nie było żadnych wątpliwości, to były pochwały jak najbardziej zasłużone, bo to był naprawdę świetny album. Ale też z drugiej strony ci, którzy kibicowali zespołowi, trochę bali się, że trudno będzie powtórzyć ekipie ten sukces i przy okazji presja może niestety zrobić swoje, no bo już przecież nie takie przypadki świat muzyki widział. Ale nie tym razem. Na szczęście tym razem nic takiego się nie wydarzyło, bo grupa 2 lata po swoim debiucie wydała jeszcze lepszy album, co zresztą przed momentem mieliśmy okazję usłyszeć, jak to mawiał klasyk, otworzyła oczy niedowiarkom. Anna Nowaczyk, dzień dobry w niedzielne popołudnie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na najnowszą odsłonę Wolnej Niedzieli. Co nas dzisiaj czeka? Będzie pan, który nieświadomie, powiedzmy w cudzysłowie, oszukał miliony. Będzie muzyk, który po dość długiej przerwie wraca z nową płytą. A do tego pojawi się pani, która mimo raczej młodego wieku ma taką życiową historię, że opowieści wystarczyłoby jej nie na jedną, nawet nie na dwie, tylko chyba aż na 3 książki. To wszystko w Radiu 357 czeka nas przez najbliższą, już niemal godzinę.

Polska to jeden z tych krajów, w których Tori Amos za każdym razem może liczyć no nawet nie na ciepłe, tylko wręcz gorące przyjęcie. I w tym roku artystka kolejny raz mogła się o tym przekonać, bo całkiem niedawno, w połowie maja, zagrała na Torwarze w Warszawie. I w ciemno obstawiam, że część z Państwa była na tym właśnie występie. No i przed momentem pewnie niektórzy słuchacze Radia 357 przypomnieli sobie wszystko to, co działo się wtedy na scenie i przed nią, bo fani też absolutnie nie zawiedli, to trzeba przyznać. No i jasne, może się wydawać, że to w sumie jest nic takiego, bo profesjonalista przecież wychodzi na scenę i gra, niezależnie od tego, co dzieje się po tej drugiej stronie. Ale tak z ciekawości przy okazji pytałam o to kilku artystów, od debiutantów do naprawdę sporych gwiazd i od wszystkich usłyszałam praktycznie to samo, że reakcja publiczności w ciągu kilku dosłownie minut może zmienić wieczór z fatalnego w jeden z najlepszych koncertów na trasie, więc fani nawet nie mają świadomości, jak wielką czasami mają moc. A skoro już mowa o fanach, to miłośnicy tego artysty w naszym kraju nigdy nie zawodzą. David Kushner, 26-latek, no jak na realia muzycznego rynku bardzo szybko zdobył popularność i na pewno nie bez znaczenia było to, że muzyk lubi w dosyć oryginalny sposób promować swoje piosenki, bo proszę sobie wyobrazić, że potrafi na przykład przyjechać na festiwal, ale tak zupełnie przy okazji wyjść z gitarą na plac w środku miasta i tak spontanicznie pośpiewać dla ludzi. Tak zrobił w Gdyni, a ostatnio w Warszawie zagrał w Muzeum Narodowym, zapowiadając swoją nową płytę. Zdradzę Państwu w tajemnicy, że David zajrzał też do naszego studia, no i efekty tej wizyty pojawią się niedługo na kanale YouTube'owym 357 Music. Powiem tylko tyle. Warto czekać i zdecydowanie warto wyglądać premiery i tego materiału, no i oczywiście najnowszej płyty Davida.

Tudor Cinema Club w muzycznym świecie śmiało mogliby uchodzić za mistrzów motywacji. No przynajmniej jednych z nich, bo ta grupa to jest naprawdę żywy dowód na to, że czasami warto dać sobie i innym drugą szansę. No a tak w ogóle to absolutnie. Cokolwiek by się działo, nie można się poddawać przy byle trudnościach, żeby później nie żałować. Zanim jeszcze zespół zaczął działać pod obecnym szyldem, część muzyków tworzyła zupełnie inną grupę. No i tak szczerze, to chyba pewnie panowie sami woleliby o tamtych czasach zapomnieć. I już mówię dlaczego. Otóż tamta formacja wymyśliła sobie, że zgłosi się do takiego bardzo popularnego programu telewizyjnego dla młodych talentów, a wszystko to działo się akurat w Irlandii. No i muzycy poszli tam z myślą o tym, że może uda im się przebić na rynku, ale coś ewidentnie poszło nie tak, bo zajęli ostatnie miejsce. I oczywiście liczy się to, że spróbowali, odważyli się, ale też spójrzmy prawdzie w oczy, ostatnie miejsce nie brzmi zbyt dobrze, prawda? Na szczęście się nie poddali i ostatecznie dopięli swego, tyle tylko, że dotarli do tego celu zupełnie inną drogą. Dłuższą, bardziej skomplikowaną i bardziej wyboistą, no ale w końcu liczy się efekt, prawda? Za to droga tego pana do jakichś sukcesów w muzyce to jest dopiero skomplikowana historia. Joe to tak naprawdę Joe Carey, do niedawna bardziej znany jako aktor niż muzyk, choćby dzięki roli w ultra popularnym serialu Stranger Things. Ale od zawsze ciągnęło go do sceny i kiedy już myślał, że śpiewanie pozostanie chyba wyłącznie jego hobby, to zupełnie nieoczekiwanie doczekał się pierwszego wielkiego przeboju. Potem ludzie zaczęli odkrywać jego inne starsze piosenki, no i wygląda na to, że to hobby przerodziło się w pełnoprawne zajęcie, bo Joe występuje teraz już właściwie na wszystkich największych festiwalach świata. A na początku, trzeba przyznać, wcale się na to nie zanosiło.

Dwaj Brytyjczycy, jeden Norweg, no a do tego nazwa związana ze zwierzakiem z Australii. Oj, grupa The Wombats od początku, w sumie trochę nieświadomie, ale bardzo skutecznie zadbała o to, żeby mieć ciekawą historię. A tak poza tym, to muzycy mieli jedną zasadę. Pracować tyle, ile tylko się da, bo ten wysiłek kiedyś się opłaci. Nie wiedzieli jeszcze kiedy, ale mieli przekonanie, że jest w tym jakiś sens. No i na początku kariery wydawali po kolei mini-albumy. W końcu było ich tyle, że nawet sami artyści tracili już trochę rachubę. Ale myślę, że nie zepsuję Państwu zabawy, jeśli zdradzę, że ten trochę szalony, przyznajmy, sposób zadziałał i dzisiaj grupa świetnie sobie radzi. A skoro już jesteśmy przy ciekawych historiach, to Chelsea Wolfe to jest dopiero interesująca postać. Córka muzyka country, która dzieciństwo spędziła z babcią, uczącą ją takiej, no nazwijmy to, ludowej medycyny. Nie cała wiedza się przyjęła ewidentnie, jak się okazało, bo Chelsea już w dzieciństwie sięgała po alkohol. Jak wiemy, niezbyt zdrowy, delikatnie mówiąc. Do tego artystka zmagała się z problemami ze snem. Tak dokuczliwymi, że trafiła w końcu do szpitala na specjalne badania, którym przyglądali się też naukowcy, sprawdzający, na czym właściwie polega jej problem. Sporo tego, prawda? A jesteśmy dopiero w pierwszych kilkunastu latach życia tej właśnie postaci. Plus jest taki, że wszystkie te doświadczenia wokalistka przełożyła później na piosenki. I to dobre piosenki. Teraz ma na koncie 9 albumów, w tym wydany, no dosłownie kilka tygodni temu, krążek The Dark, po który właśnie w wolnej niedzieli teraz sięgamy.

Więcej sukcesów Jack Antonoff ma na koncie jako producent i autor, albo też współautor piosenek dla innych muzyków. Pracował m.in. z Taylor Swift, Kendrickiem Lamarem, Laną Del Rey czy Florence and the Machine. No więc sami państwo przyznają, że faktycznie z pierwszą muzyczną ligą, a do tego na brak kolejnych ofert, absolutnie nie może narzekać. Po drodze, tak przy okazji, kolekcjonuje nagrody za to, co zrobił, wyprodukował albo napisał. Więc ostatecznie może nie do końca dostał to, o czym marzył, ale tak z drugiej strony to chyba nie mógł sobie wymarzyć lepszego planu B w życiu. Ten pan też śpiewa, pisze, produkuje, a nawet rapuje, tylko na trochę mniejszą skalę niż Jack, a nawet na pewno na mniejszą skalę niż Jack, co wcale nie oznacza, że robi to gorzej. Jamie T. Nigdy specjalnie nie przejmował się zasadami, którymi rządzi się rynek muzyczny, i jeżeli coś robił, to zawsze robił to po swojemu. Jeśli chciał wydać dwa albumy jednego roku, to po prostu robił. Jeżeli potrzebował dłuższej przerwy, to potrafił milczeć kilka lat. W październiku wróci z nową płytą, która nosi tytuł Ghosts 100 Days of Mourning. I od razu państwu obiecuję, że będziemy po nią sięgać, bo też czekam na ten krążek z wielką niecierpliwością. A już teraz w Radiu 357, tak na zaostrzenie apetytu przed tą premierą, przypomnimy sobie jeden ze starszych przebojów tego artysty.

Pan Jochen swego czasu był świetnie zapowiadającym się finansistą i już niektórzy widzieli go w jakimś wielkim banku albo pięknym biurze maklerskim, ale jego, ku rozpaczy rodziny zresztą, tak zafascynował show biznes, że postanowił zająć się muzyką, no i stworzył duet Staka Bow. Here We Go Again stało się ogromnym przebojem, nie tylko zresztą w Europie, ale dopiero tutaj zaczyna się ciekawa historia, bo tak się złożyło, że artysta, jak to często u debiutantów bywa, nie miał pieniędzy na teledysk, a w tamtych czasach utwór bez teledysku po prostu nie istniał, więc Jochen postanowił samodzielnie go wyreżyserować. I jakiś czas później tak się złożyło, że śpiewanie zeszło na dalszy plan, a muzykę pochłonęła właśnie reżyseria. Pracował dla największych gwiazd, jak się okazało. Między innymi dla Madonny, Robbie'ego Williamsa w kolejnych latach, Suede i choćby Chrisa Cornella. A do tego pracował przy filmach i serialach, między innymi ostatnio, bo nie porzucił tej pasji i pracy, przy głośnym Czarnobylu. Więc gdyby ktoś powiedział, że nieźle sobie poradził, to byłoby to spore niedoszacowanie. Świetnie radzi sobie też, no ale na razie tylko, a może aż, grając i śpiewając, Miles Smith. Brytyjczyk jest samoukiem, nauczył się grać na gitarze i pianinie, a potem jeszcze jako nastolatek, i to taki bardzo młody nastolatek, pojawiał się w okolicznych klubach na wieczorkach dla młodych talentów. No i śpiewał, śpiewał i śpiewał. Śpiewał też na filmikach w sieci i w ten właśnie sposób został odkryty przez swojego przyszłego menedżera. A ta współpraca okazała się na tyle skuteczna, że nie tak dawno temu Miles zamienił małe kluby na wielkie hale koncertowe, a w lipcu wydał swój debiutancki album. Historia trochę jak z bajki, no ale takie się do dzisiaj zdarzają. I właśnie z tej debiutanckiej płyty posłuchamy singla Hold Me in the Dark.

Bardzo miło było spędzić z Państwem to niedzielne popołudnie. Anna Nowaczyk, bardzo dziękuję za to spotkanie i już teraz zapraszam za tydzień o 14 na antenie Radia 357 na kolejne wydanie Wolnej Niedzieli, a za moment oczywiście tradycyjnie antenę przejmą włoskie rytmy i La Pausa Italiana.

0: La pausa italiana.
1: Buongiorno, ho una sorpresa per te. Marcin Cichoński, dzień dobry. Justyna Goc na wakacjach, w związku z tym dostałem propozycję, żeby poprowadzić audycję La pausa italiana. Justyna zgłaszała się do mnie z tą propozycją już parokrotnie, zawsze coś nie wychodziło, ale przyznam się też szczerze, że podchodziłem z lekkim biciem serca, bo z jednej strony Włochy to moja wielka miłość i gdybym tylko mógł, gdyby to tylko było możliwe życiowo, pewnie tam bym mieszkał na stałe. Ale z drugiej strony, no właśnie, skoro to jest wielka miłość, a jestem tutaj i tęsknię, to wiedzą Państwo, jak to jest mieć głęboką ranę i posypywać ją cały czas solą. Ale mimo wszystko uśmiechniemy się do tych Włoch, spojrzymy na nie, a przy okazji zagramy dużo włoskiej muzyki.

Oczywiście Włochy w La Pausie Italianie zostały przedstawione od południa po północ, łącznie z różnymi zakamarkami, sekretnymi, kameralnymi miejscami, gdzie warto zatrzymać się na espresso i plażami, na których warto wykąpać się, będąc tylko jednym człowiekiem na tej plaży właśnie. Jakie mają Państwo kadry zatrzymane w głowie? Jakie pocztówki pielęgnują Państwo w swoich wspomnieniach? Te pocztówki mogą być także dźwiękowe, bo przecież wiatr pięknie szumi, albo zapachowe, bo przecież wspomniane espresso kapitalnie zawsze pieści zmysły. I smakowe, i węchowe. Kiedy tylko myślę o Włoszech, zawsze mam wrażenie, że to nie jest to jedno turystyczne, wielkie miejsce, na przykład Rzym, na przykład Wenecja, na przykład Pisa czy Bolonia, ale przede wszystkim sięgam pamięcią do takich najcudowniejszych małych miejscowości. Na przykład prowincja Pisa, niecałe 2000 mieszkańców, Monte Catini Val di Sesina. Kiedy tylko pojawiamy się w informacji turystycznej, pani od razu pokazuje, gdzie trzeba pójść, co trzeba zobaczyć i natychmiast chce nas umówić z miejscowym winiarzem, żebyśmy podjechali do niego i spróbowali słynne z tego regionu, mimo że to Toskania, białe wina. Tak tam jest i tak takie Włochy pielęgnuje. Spotykamy człowieka, jest ta chwila, jest radość, nikt się nie spieszy. Wszyscy cieszymy się, że mogliśmy się spotkać.

Albo taki policjant stał sobie na ulicy w miejscowości Amalfi. Niemcy, turyści, którzy tam sobie przyjechali, bardzo głośno krzyczeli i domagali się tego, żeby policjant pomógł im zaparkować. No ale przecież tam przyjechali też inni. Tam ktoś się zatrzymał, żeby porozmawiać z sąsiadem. Dwóch panów na ulicy wymieniało poglądy. No jakże można było przerwać takie ważne rzeczy? Więc policjant powiedział: "This is Amalfi, everything slowly." I rzeczywiście tak tam było. Wszystko po prostu wolniej. Jednocześnie te Włochy i na przykład Amalfi to z jednej strony kraina pięknych, luksusowych jachtów i apartamentów, z drugiej strony bardzo małe mieszkania, w których lokalni próbują wiązać koniec z końcem. To jest i kraj Ferrari i Fiata 500 i jeden z najbardziej uprzemysłowionych krajów świata i miejsce, w którym mamy takie kadry w głowie przecież z La Strada albo Cinema Paradiso, że nie wszystko zawsze wyglądało dobrze. Kraj, w którym oczywiście naznaczony jest zorganizowanymi grupami przestępczymi, ale z drugiej strony kraj, który wyciąga do ciebie serce. Kraj, którego trudno nie pokochać.

pocztówki z Włoch. A czy dam radę namówić państwa na to, żeby jeździć po Włoszech, w szczególności po Włoszech, bez nawigacji? Żeby zapomnieć o tym, że w telefonie komórkowym mamy dokładne, ultraprecyzyjne dane, gdzie dojechać z dokładnością do 2 metrów. A przecież tak cudownie we Włoszech się jest zgubić. Nawet jechać główną autostradą, ale potem zjechać w lokalną trasę i próbować dotrzeć do miejsca docelowego. No przecież jak się spóźnimy godzinę, to we Włoszech nam wybaczą. Ale dzięki temu odkryjemy różnego rodzaju zakamarki, miejsca, które nie są wymienione w przewodnikach turystycznych. I podejdziemy do tego policjanta z mapą, tak jest, papierową mapą, tak jak kiedyś zrobiłem to na trasie i zapytałem, proszę mi powiedzieć, gdzie jestem? Policjant wychodzi z samochodu, najpierw, zanim udzieli odpowiedzi, poprawia starannie mundur, bo przecież nie może wyjść do kogoś, kto przyjechał do jego kraju i wyglądać w jakikolwiek sposób niestarannie, a potem długo przygląda się, jakby studiował mapę po raz pierwszy i mówi, jesteś tutaj, a tutaj obok jest restauracja, a tutaj obok warto zatrzymać się i kupić dobre wino, a tutaj obok jest sklep, którym kupicie ciekawe, ale zupełnie inne pamiątki. Jakie pocztówki państwo mają w Włoszech? Proszę napisać do mnie, cichy@radio357.pl. Na Instagramie i na Facebooku też się spotkaliśmy. Tam pojawiają się komentarze. Zapraszam.

pocztówki z Włoch są także stereotypowe. W szczególności te, które pokazywane są przez świat filmów i seriali. Oczywiście w poniedziałek, każdy poniedziałek wybrzmiewa w Radiu 357 Rodzina Soprano. W Złodzieju Czasu też mówimy o filmach i serialach, które do Włoch nawiązują, bo przecież cudownie jest zobaczyć coś, co w tym kraju powstało. Ale za każdym razem, kiedy widzimy pizzę albo pastę, zastanawiamy się, czy w całych Włoszech tylko to jest na stole. I niejednokrotnie w La Pausie Italianie ten mit był obalany, bo przecież kiedy jesteśmy w Alpach, mamy wpływy mocno kuchni, która nawiązuje do tego, co już jest na północy Europy. Kiedy pojedziemy do Ligurii, ta kuchnia pachnie już trochę z francuska. Jest inny, naprawdę bardzo mocny wpływ przypraw i tego, w jaki sposób nawet potrawy są serwowane. Ale nawet jeśli pojedziemy do takiej Toskanii i jesteśmy w centrum najbardziej turystycznych Włoch, bardziej turystycznych sobie wyobrazić nie można. Jeszcze utrwalone jest to właśnie na przykład przez film i książkę Pod słońcem Toskanii. Idziemy do takiej restauracji, nagle pan mówi, że poda nam danie lokalne. I jacy jesteśmy zdumieni, kiedy zamiast właśnie jakiejś kolejnej wariacji na temat pasty, kolejnej wariacji na temat smaków, które można zaserwować na pizzy, otrzymujemy wątróbkę z dzika podaną wraz z oliwkami. Przecudne, fantastyczne, aromatyczne. Odważyliby się Państwo?

0: Radio 357.
1: Pocztówki z Włoch nie zawsze muszą dotyczyć konkretnego miejsca, albo nie pamiętamy, w którym miejscu zostały zarejestrowane. Ta wydarzyła się gdzieś niedaleko Neapolu, 30, może 40, może nawet 50 kilometrów, ale także jeszcze było widać Wezuwiusz. Widać było ten wulkan, który jest prawdziwym capo, który rządzi nad okolicą i pokazuje, że w cieniu tego wulkanu trzeba żyć. Było to nad morzem i było tam targowisko. Delikatnie wiał wiatr od morza, pozwalając na to, żebyśmy zapominali o upale. Pan przyjechał ze świeżym połowem. Naprawdę świeże owoce morza to jest coś, co we Włoszech urzeka. No i podchodzę do niego i pytam, po ile te mule, po ile te małże? Dogadujemy się, mimo że wtedy absolutnie nie znałem nic po włosku, oprócz najbardziej podstawowych słów. Ale ja mówiłem jakoś do niego, i on mówił jakoś do mnie. Czy państwo też mają tak we Włoszech, że dogadują się, że ta gestykulacja, że mimika, to przerysowanie ich emocji pozwala nam na zrozumienie wszystko? Ja pamiętam, że nawet zapytałem człowieka, jak te mule należy ugotować i on mi zaczął coś opowiadać. Mówił, że wino, coś tam, że tutaj się to otworzy pod wpływem temperatury i naprawdę nie znałem włoskiego, teraz też słabo znam, ale zrozumiałem wszystko, co do mnie mówił. Jest pewnego rodzaju melodyka tego języka, która sprawia, że nawet jeżeli nie rozumiemy słów, to wiemy, jakie są w nich emocje.

redukcja, gaz i nagłe ruchy kierownicą, czyli jeździmy włoskimi serpentynami. Ja przez długi czas serpentynami się bałem jeździć, bałem się kierować samochodem, chociaż zawsze, jeżeli mogłem jeździć górami, to kochałem. Przez pewien czas bałem się kierować samochodem, bo zaburzenie przestrzeni, bo nie wiemy, co cię czeka za zakrętem i w jaki sposób w ten zakręt wejść, żeby było bezpiecznie. Znowu redukcja i gaz, redukcja i gaz. Albo ciągłe naciskanie hamulca, kiedy z tej góry zjeżdżamy. Po wizycie w Toskanii serpentyny i jazdę takimi górskimi trasami pokochałem. Niby te pagórki to przecież nie Alpy, ale jakie tam różnice wzniesień i jak stromo trzeba się czasem wspinać, żeby do takiej Woltery dla przykładu dostać się. Przy okazji, jeżeli tam jesteśmy i jedziemy tym samochodem, proszę sobie włączyć jakieś włoskie radio. Najlepiej takie, które gra przeboje mocno nasiąknięte nostalgią, przeboje nawiązujące do Sanremo i przeboje, w których jest pełnia emocji.

kiedy słuchamy muzyki we Włoszech, ja przynajmniej mam mniejszą skłonność do tego, żeby sięgać po wszystkie alternatywne brzdenki, po wszystkie gitarowe wygibusy, których słucham na co dzień, albo, nie wiem, po wysublimowaną elektronikę, ale poszukać czegoś, co do tego designu, do tego krajobrazu po prostu pasuje. Tam gusta muzyczne nagle ewoluują i nagle odkrywamy, że rzeczy, które w Polsce nad Wisłą albo Odrą nie podobały się, zespoły, do których nie do końca podchodziliśmy z życzliwością, nagle są najwspanialsze na świecie.

0: Quindi Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ikoniczne kadry z włoskiego kina każdy będzie miał własne, no ale chyba każdy z nas ma przed oczami to, jak pokazana była Sycylia w Ojcu Chrzestnym, albo przypomina sobie ikoniczną, absolutnie klasyczną i wielką, rewelacyjną scenę z fontanny di Trevi w filmie La Dolce Vita z 60 roku. Federico Fellini pokazał nam wtedy coś, co jest po prostu niezapomniane. Ale z drugiej strony mamy też takie Włochy, których widzimy samotnego, rządzącego tym krajem.

spacerującego po opuszczonych miejscach w filmie La Gracia. Ale mamy też ten niezwykły obraz, który został wykreowany na potrzeby serialu Nowy Papież. Sorrentini zresztą urzeka mnie swoim spojrzeniem, bezkrytycznością, pokazywaniem pomiędzy pięknem, pomiędzy kultowym wręcz obrazem Rzymu czy Watykanu, pokazaniem tego, co we Włoszech najlepsze nie jest. Z jednej strony mamy wielkie piękno, z drugiej strony mamy La Grazia, z jednej strony mamy flemingi, które siadają gdzieś nam na balkonach, z drugiej strony mamy opuszczonych ludzi i smutek, który tkwi w ich oczach. Wszystko magnetyzuje, wszystko jest piękne, a moim marzeniem życiowym jest to, żeby kiedyś na festiwalu filmowym w Wenecji się pojawić i zobaczyć wszystko to, co ten festiwal ma do zaproponowania, a potem zostać. Na przykład wtedy, kiedy turyści wyjadą, żeby móc pospacerować po pustym placu Świętego Marka.

To już wszystko w audycji La Pausa Italiana. Marcin Cichoński, bardzo dziękuję. Jutro audycja Kieruj się na południe. Kieruj się na południe, więc coś włoskiego też na pewno, obiecuję, się znajdzie. Na koniec chciałbym Państwu czegoś życzyć, żeby znaleźli Państwo taki moment jeszcze raz w życiu, kiedy jesteśmy sami na plaży we Włoszech, wychodzimy z morza, nie spłukujemy tej soli, którą mamy z morza na sobie. Być może jest niedogodnie, być może ta sól trochę szczypie, ale zakładamy jakąś koszulkę na siebie, idziemy wypić kawę albo kieliszek prosecco, idziemy spokojnie, nie spieszymy się, wąchamy, czujemy zapach ziemi, czujemy zapach potraw, które dobiegają nas z restauracji i zastanawiamy się, czy przypadkiem nie urodziliśmy się w złej strefie klimatycznej i geograficznej. Mam nadzieję, że Państwo to poczują. Być może Państwo to już teraz czują. Jeżeli słuchali Państwo z Włoch, zazdroszczę. Kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Minęła godzina 16.
1: Planeta Nonfiction.
0: Adrian Bong, dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej odsłonie audycji Planeta Nonfiction, czyli takim miejscu i takim czasie, gdzie przyglądamy się światu bez różowych okularów, za to mając pod ręką ciekawe książki nonfiction. I nie tylko książki, choć dzisiaj będzie przede wszystkim tekstowo. A porozmawiamy o bezpieczeństwie nas wszystkich. Sporo się mówi, szczególnie ostatnio, o zagrożeniu, które czai się od dłuższego czasu i które niestety wciąż trzeba brać pod uwagę, mając takiego sąsiada jak Rosja i obserwując to, co dzieje się na Ukrainie. Jak na to poczucie niebezpieczeństwa odpowiada literatura faktu? Co warto przeczytać? I od kogo warto się czegoś nauczyć? O tym właśnie dzisiaj. A głównym bohaterem albo bohaterką będzie Finlandia.

0: Fiński zespół Husky Rescue, The New Light of Tomorrow na początek, a pierwszym gościem Planety Nonfiction jest dziś Szymon Opryszek, reporter wirtualnej Polski, autor książek reporterskich, m.in. książki Jak nie dać się wojnie i innym kryzysom, lekcje z Finlandii, wydanej nakładem wydawnictwa Dowody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Szymonie, czy twoje myślenie było takie, że chciałeś napisać książkę o Finlandii i stwierdziłeś, że to będzie dobry temat, to znaczy bezpieczeństwo, żeby tę Finlandię ugryźć? Czy odwrotnie, czy chciałeś napisać książkę o tym, jak nie dać się wojnie i uznałeś, że Finlandia będzie najlepszym państwem, żeby to opisać?
1: Zacząłem od tego, że przede wszystkim w mojej rodzinie panowało jakieś takie poczucie strachu i jakby też lęku o przyszłość w związku z tymi wszystkimi informacjami, które do nas docierają. I szukałem takiego modelu państwa, które jest przygotowane, żeby czegoś nauczyć się od tegoż państwa. I tak wpadł na Finlandię, która od wielu lat przygotowuje się na wszelkiego rodzaju kryzysy. I uznałem, że to będzie dobra lekcja zarówno dla mnie, jak i dla czytelników, żeby przyjrzeć się temu, jak można się przygotować na kryzysy i w jaki sposób też uporać się z tym strachem.
0: To powiedz, co cię takiego zaciekawiło w Finlandii, czy zainteresowało właśnie pod kątem tego tematu, jaki był ten pierwszy, taka twoja motywacja, że to właśnie Finlandia to jest ten kraj?
1: Na początek przeczytałem o fińskim modelu bezpieczeństwa kompleksowego, bo Finlandia, która właściwie od lat 90. budowała swoje bezpieczeństwo wokół takiej koncepcji obrony totalnej, bardzo skoncentrowanej na aspekcie wojskowym, totalnie zmieniła postrzeganie kryzysów w 2003 roku i obrona narodowa, szeroko rozumiana, stała się taką integralną częścią bezpieczeństwa kompleksowego, takiego, można powiedzieć, modelu unikatowego w skali świata. I jakby u podstaw tego modelu leży tak zwana gotowość indywidualna, to znaczy Finowie wychodzą z założenia, że każda jednostka musi być gotowa, dzięki temu też tworzy się odporność społeczna na kryzysy. A skoro jednostki są gotowe, no to tak samo samorząd, biznes, w końcu państwo stają się przygotowane na kryzysy. I Finlandia ma taką narodową ocenę ryzyka, która jest aktualizowana co 3 lata, obejmuje ponad 20 scenariuszy zagrożeń. Nie tylko właśnie konflikt zbrojny, ale też, nie wiem, kryzys klimatyczny, czy nawet proste wyłączenie sieci w energii. I w takich sytuacjach Finowie mają procedury, mają wiedzę przede wszystkim, co robić, gdzie się udać, jak sobie poradzić samemu. No bo też Finowie nie ukrywają tego, że w ciągu pierwszych 3 dni, załóżmy, od wybuchu jakiegoś, nie wiem, zagrożenia militarnego, no to jednak jednostki będą musiały sobie radzić same, bo państwo będzie musiało się uporać z takim szerszym kryzysem.
0: Te słynne 72 godziny, prawda?
1: Tak, tak.
0: 72 godziny, które są najważniejsze.
1: Fińskie, ale też można powiedzieć, że Szwecja i Norwegia mają bardzo podobny system, to znaczy 72 godziny. Jest nawet w Finlandii taka strona, gdzie możesz sobie wejść na tą stronę i sprawdzić, co robić w przypadku danego zagrożenia. To właściwie ten portal 72 godziny stał się taką bardzo kojarzoną i potężną marką, dlatego gdy Finowie zaczęli rozważać, czy nie wydłużyć tego czasu z 3 dni do, nie wiem, tygodnia, czy do 5 dni, uznali, że to jest na tyle znana marka wśród obywateli, że jednak nie będą tego ruszać. No i rzeczywiście tam możesz sobie kliknąć, wejść, wpisać zagrożenie i już wiesz, co robić w takiej sytuacji. Jakby to też jakoś mnie ujęło, że Finowie stawiają na tą wiedzę, że wiedza plus umiejętności radzenia sobie w sytuacjach chaosu czy kryzysu, no to są klucze do tego, żeby jakoś to społeczeństwo działało.
0: Ty powiedziałeś o tej gotowości indywidualnej, to jest oczywiście hasło klucz. Można by tak na pierwszy rzut oka czy ucha sobie pomyśleć, że no tak, ale w Finlandii jest obowiązkowa służba wojskowa, zresztą w ogóle w regionie to jest chyba trend, bo w Danii, Norwegii i Szwecji jest podobnie, więc można by pomyśleć, że na tym to się prawdopodobnie opiera, że oni są już przygotowani bardziej siłą rzeczy do stawienia czoła zagrożeniu, ale jak rozumiem, to jest o wiele szersze pojęcie tej gotowości indywidualnej.
1: U podstaw gotowości tak naprawdę leży nie tylko wiedza, czyli te umiejętności stricte, które pozwalają przetrwać w sytuacji kryzysu, ale też na przykład tak zwana kotiwara, czyli taki zapas jedzenia, leków i wody, który ma starczyć na 3 dni, to na poziomie gospodarstwa domowego. Następnie gotowość indywidualna to właśnie wiedza, czyli na przykład wszelkiego rodzaju umiejętności. I tutaj Finowie, można powiedzieć, są mistrzami, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju kursy, rozwój osobisty. I te kursy nie tylko dotyczą, nie wiem, sytuacji survivalowych, ale też, nie wiem, radzenia sobie, nie wiem, w jeździe samochodem po śniegu, czy treningu strzeleckiego, czy nawet, nie wiem, zagrożeń cybernetycznych. Pełno jest takich kursów dla Finów. Te kursy organizuje zarówno wojsko, jak i organizacje społeczne. Więc można powiedzieć, że Finowie wychodzą z takiego założenia, że wiedza jest kluczem i starają się tą wiedzę rozwijać przez cały czas.
0: Wspomniałeś to pojęcie kotiwara, czyli ta pełna, dobrze wyposażona spiżarnia. Tutaj też można by, a propos tych kursów, pewnie wprowadzić kolejne słowo, czyli civistys, tak? Jeżeli dobrze wymawiam. Czyli właśnie w tym się to, jak rozumiem, zawiera, że Finowie po prostu, nie chcę powiedzieć, cytując klasyka, ciągle się uczą, tak?
1: Tak, tak. I to rzeczywiście, pracując nad książką, jakby zobaczyłem na własnej skórze, bo z kim się nie umawiałem, to zawsze każdy był na jakimś kursie. Ktoś się doszkalał na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jakaś pani mówiła, że jedzie na kurs dronów. Inna, że właśnie będzie uczestniczyła w kursach rezerwistów, które też są obowiązkowe i które też dotyczą Finów. Więc właściwie wyjechałem z Finlandii z takim poczuciem, że to jest nacja, która cały czas się rozwija i rzeczywiście w tym słowie, o którym wspomniałeś, widać to, no to ten termin long life education, no działa w Finlandii i tak naprawdę każdy stara się rozwijać swoją wiedzę, co też jest bardzo ważne w kontekście dezinformacji, bo Finowie dzisiaj są jednym ze społeczeństw, które jest najmniej podatne na dezinformację, nie tylko rosyjską, ale też chociażby chińską. I rzeczywiście widać to ze wskaźnikach, no ale ta wiedza, rozwój wiedzy zaczyna się już, można powiedzieć, w szkole podstawowej i tak też jest zbudowany system edukacji, żeby wiedza była atrakcyjna dla uczniów, a nie tylko taką wkutą jak u nas wiedzą, którą się szybko zapomina.
0: Za chwilę cię jeszcze zapytam o motywację Finów. Dlaczego, z czego to tak naprawdę wynika wszystko to, co powiedziałeś? To znaczy, dlaczego Finom tak zależy, żeby się uczyć? Dlaczego takim zależy, żeby być na odpowiednim poziomie tej gotowości indywidualnej? Ale zanim cię o to zapytam, bo wydaje mi się to pytanie bardzo zasadne, to jeszcze chciałem, żebyśmy mieli taki pełen obraz. To znaczy, okej, Finowie swoje, a co robi państwo? Bo jedna z twoich bohaterek mówi takie fajne zdanie, że ona wierzy w państwo i w swoją szklarnię. To jest chyba takie bardzo dobre zdanie o podziale odpowiedzialności. Co Fin wie, że musi zrobić sam, a w czym może liczyć na państwo? Skąd ma w ogóle pewność, że państwo wywiąże się ze swojej części umowy?
1: No, można powiedzieć, że to jest taka umowa społeczna, to znaczy państwo daje możliwości i procedury Finom i oni rzeczywiście z nich korzystają, każdy wie, co ma robić i jeśli każda jednostka rzeczywiście ma tą wiedzę i ma te umiejętności, no to z tego wynika też społeczna gotowość na kryzysy i w związku z tym też duże zaufanie do państwa tutaj odgrywa dużą rolę, bo jednak jest taka wiara w państwo, w procedury i fakt, że państwo też nie zawiedzie w tych sytuacjach kryzysowych. Więc mam wrażenie, że ta współpraca pomiędzy społeczeństwem a politykami czy władzą jest taką wymianą społeczną i to jakoś tam działa w Finlandii.
0: Szymon Opryszek jest gościem Planety Nonfiction. Za chwilę wracamy do tej rozmowy. Porozmawiamy między innymi właśnie o motywacji Finów. A teraz zespół Halo Helsinki.

0: Najpierw zespół Halo Helsinki, a później banda Kopriklani w utworze Aita. A ze mną wciąż Szymon Opryszek. Rozmawiamy o książce Jak nie dać się wojnie i innym kryzysom, lekcja z Finlandii. Ja przed tą przerwą muzyczną wspomniałem, że no też ciekawi mnie i pewnie też słuchaczy ta motywacja Finów do takiego, a nie innego zaangażowania w swoje bezpieczeństwo, bo to się może wydawać sprawa naturalna, ale no jednak z jakichś powodów to właśnie Finlandia jest uznawana za ten kraj, który warto naśladować. I może częścią odpowiedzi będzie kolejne takie tajemnicze słowo z naszej perspektywy, czyli SISU. Co to jest SISU?
1: Każdy Fin ma swoją teorię na temat SISU i rzeczywiście jak rozmawiałem z wieloma bohaterami tej książki, no to każdy podawał inną definicję, a znalazłem nawet SISU-lożkę, czyli taką panią, która zajmuje się zawodowo, naukowo
0: SISU. No
1: tak. I SISU jakby w największym skrócie to jest taka gotowość do walki w sytuacji, w której wydaje się, że jest się już bez szans. To taka wytrwałość, no i też gotowość właśnie do tego, żeby zmierzyć się z jakimiś przeciwnościami losu. I rzeczywiście Finowie są bardzo SISU. Wiem, że ten termin jest bardziej kojarzony w Polsce właśnie ze sprawami militarnymi, natomiast SISU można być też na co dzień, to znaczy nie dawać się przeciwnościom losu i wierzyć w to, że własnym zaangażowaniem można te przeciwności losu pokonać.
0: Tak, ja także podczas podróży do Finlandii wielokrotnie spotykałem się z tym twierdzeniem, ale też bardzo mnie zawsze w Finach interesował, czy też patrzyłem z podziwem na taki pragmatyzm fiński, to znaczy na przykład w fińskim domu czy w fińskim pokoju, tam nie musi być jakoś specjalnie estetycznie, chociaż przeważnie także jest, ale musi być pragmatycznie, to znaczy muszą być w tym domu czy w pokoju wszystkie rzeczy, które są po prostu potrzebne. I tak się zastanawiam, przekładając to na taką szerszą perspektywę, ile w tym podejściu Finów do bezpieczeństwa jest pragmatyzmu, jest hartu ducha, a ile jest też doświadczenia historii, też trudnej historii wojen z Rosją, przede wszystkim z Rosją, ale nie tylko z Rosją.
1: Wydaje mi się, że ten pragmatyzm Finów wynika właśnie z historii, bo jeśli spojrzymy na historię Finlandii i jej relacji z najbliższym sąsiadem, to znaczy Rosją, bardzo, bardzo jest to podobna historia do naszego kraju, natomiast no jednak granica 1300 kilometrów sprawia, że jednak gdzieś tam w tle historii Finlandii i każdego Fina pojawia się Rosja jako ten wróg i wszystkie plany gotowości, jakie organizuje armia, no jednak są skupione na tej granicy. Więc wydaje mi się, że pragmatyzm rodzi się z mlekiem matki, można powiedzieć, ale za tym pragmatyzmem idą też no, konkretne czyny. Jedna z takich bohaterek, która pracuje w komitecie eksperckim do spraw 72 godzin, powiedziała mi o zasadzie 4T. I to są takie cztery słowa fińskie, które oznaczają właśnie wiedzę, umiejętności, wolę i zapasy. I gotowość jest ich połączeniem. I właśnie zwróciłbym uwagę na wolę. Widać tą wolę w jakby mentalności Finów. Oni chcą się uczyć, chcą być przygotowani, bo wiedzą, że w sytuacji kryzysowej no po prostu jest to jedyny możliwy aspekt. I też wierzą w to, że jeśli oni są przygotowani, to państwo też nie zawiedzie. I państwo też jest przygotowane. To znaczy mam na myśli tutaj schrony, mam na myśli nie wiem, armię. No jakby Finowie wywodzą swój model bezpieczeństwa z pragmatyzmu i to wydaje się działać.
0: Tutaj chyba też dobrym przykładem jest ten nawyk robienia zapasów, bo ty też piszesz w książce, jak te tragiczne wydarzenia historyczne, czyli wielki głód, ucieczka 400 tysięcy uchodźców z Karelii podczas wojny zimowej, jak one też ukształtowały właśnie ten nawyk robienia zapasów, czy dążenia do takiej samowystarczalności żywieniowej. Ale jeszcze chciałem cię zapytać o ten taki bardzo bieżący kontekst, o kontekst Ukrainy, wojny w Ukrainie. Jak on wpłynął, czy jak on wpływa na postawę Finów? Czy Finowie coś zmienili w tym swoim systemie pod wpływem wydarzeń na Ukrainie?
1: No to jak już wspomniałem, Finowie cały czas się uczą, w związku z czym urzędnicy państwowi często bardzo odwiedzają Ukrainę, zresztą delegacje ukraińskie też były na Ukrainie i cały czas te programy, które są ukierunkowane na bezpieczeństwo państwa, jakoś tam wiążą się z doświadczeniami też Ukrainy. Wiadomo, że sytuacja na froncie, czy w ogóle sytuacja w Ukrainie jest bardzo dynamiczna, no ale Finowie cały czas aktualizują te swoje plany bezpieczeństwa i rzeczywiście zobaczyłem to w schronach pod Helsinkami, gdzie no, wiele rzeczy zostało zmienionych. Na przykład chociażby wcześniej nie planowali tego Finowie, ale poza ewakuowanymi w schronach w sytuacji kryzysu będą ewakuowane też jednostki, nie wiem, na przykład karetki, bo jakby doszli Finowie do wniosku, że Rosja nie przestrzega żadnych traktatów międzynarodowych i atakuje tego typu jednostki, w związku z czym karetki będą wjeżdżać też do tego jednego z największych schronów Merihaka pod centrum Helsinek. I rzeczywiście jego zarządca też, gdy mieliśmy taki spacer po schronach, no, wielokrotnie wskazywał na to, że te doświadczenia ukraińskie jakoś są cały czas wprowadzane do planów bezpieczeństwa, więc tutaj wracamy do pojęcia wiedzy i rozwijania się. Nie tylko rozwijają się jednostki w Finlandii, ale też właśnie cały ten plan bezpieczeństwa.
0: O schronach będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać w audycji, a tak się zastanawiam, Szymonie, no bo jesteś reporterem, oczywiście widzisz to, co dobre, to, co można naśladować, ale tak się zastanawiam, czy też widziałeś na tym fińskim obrazie jakieś rysy, to znaczy coś, co Finowie muszą poprawić, czego jeszcze muszą się nauczyć, bo na przykład tam jest taki fragment, że w jednej ze szkół spotykasz Lukę, ucznia, który spędza no, godziny przy telefonie i nawet on właściwie nie jest zainteresowany żadną dezinformacją, prawda?
1: Oczywiście. No to takich rys na pewno można znaleźć dużo. Natomiast wydaje mi się, że no jakby są takie główne założenia, które Finlandia wprowadza i tutaj rzeczywiście w szkole byłem w dwóch szkołach, żeby opisać lekcje dezinformacji, które są jakby w podstawie programowej dla wszystkich uczniów od pierwszej klasy wzwyż i rzeczywiście małe dzieciaki uczą się dezinformacji na podstawie bajki o lisie, który oszukuje inne zwierzęta, a później przez kolejne klasy, nie wiem, na podstawie TikTokerów, którzy też dezinformują w różnego rodzaju tematach. I rzeczywiście no, pewnie nie wszyscy uczniowie wynoszą coś z tych lekcji, no ale jednak mają tą bazę i wielu z nich czegoś się jednak nauczy. I to dla mnie był taki bardzo ciekawy przykład tego, że tak naprawdę dezinformacja jest jednym z głównych zagrożeń w wojnie hybrydowej, która toczy się w Europie. I Finowie też już 10 lat temu zwrócili na to uwagę i postanowili wykształcić te najmłodsze grupy społeczne, żeby ta dezinformacja nie dotykała Finlandii w takim stopniu, jak pewnie dotyka inne kraje i inne nacje.
0: Zastanawiam się, czy w toku pracy nad tą książką i tym zagadnieniem tak mimowolnie myślałeś też nad tym, które rozwiązania sprawdziłyby się w naszym kraju, w Polsce, a które może by się nie przyjęły, albo trudno byłoby je wdrożyć. Czy na przykład uważasz, że ten taki model budowania odporności społecznej oparty na tym pojęciu civistis, czy można by przenieść na polski grunt? A może on jest, tylko jakoś niewystarczająco widoczny?
1: No, na łamach Wirtualnej Polski opublikowałem kiedyś reportaż o tym, jak rodzi się u nas odporność i rzeczywiście jest sporo już organizacji, które wprowadzają te elementy odporności w Polsce wśród Polaków i rzeczywiście mieszkańcy są tym zainteresowani, natomiast nie jest to taki model jak w Finlandii, że państwo za to odpowiada. Państwo próbuje w tym pomagać, ale mam wrażenie, że u nas też społeczeństwo nie jest jeszcze na to gotowe, to po pierwsze, a po drugie widziałbym też...
0: W jakim sensie nie jest gotowe? Takim, nie wiem, świadomościowym?
1: Wydaje mi się, że dojrzałości takiej społecznej, wydaje mi się, że jeszcze do nas nie dotarło to, jak w jakim świecie żyjemy i jak dużo jest zagrożeń, więc wydaje mi się, że też brak takiej dojrzałości, brak poczucia, że państwo za nami stoi, to są takie główne problemy w replikowaniu tego modelu, ale też ważne jest, żeby powiedzieć, że bezpieczeństwo, czy też poczucie bezpieczeństwa dla obywateli wiąże się też z konkretnymi kosztami. I to zazwyczaj są niestety kwestie ekonomiczne. W Finlandii bardzo dobrze widać to, że na przykład taki plan, żeby wprowadzać, budować schrony w nowych już osiedlach mieszkaniowych, wpłynął konkretnie na podwyżki cen mieszkań o 3%. Podobnie zresztą z reformą związaną z energetyką. To też było to związane z podwyżkami, więc za bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa trzeba płacić. Pytanie, czy Polacy są już na to gotowi.
0: Szymonie, a teraz tak patrząc na sytuację Finlandii, czy w ogóle szerzej Europy, bo o tym przecież też rozmawialiśmy w takim szerszym kontekście, także politycznym, bo też pod koniec książki piszesz o takim kontekście. Czy ty się zgadzasz ze słowami obecnego prezydenta kraju Aleksandra Stubba, które przytaczasz też w książce, że świat potrzebuje mniej Jałty, a więcej Helsinek?
1: Zgadzam się. Uważam, że dialog, który promują Finowie i promowali przez ostatnie lata, zresztą jedne z najważniejszych spotkań pomiędzy prezydentami USA i Rosji odbywały się zazwyczaj w Helsinkach lub też przedstawicielami tych krajów. Finlandia stawia na dialog i chciałbym, być może to jest też myślenie takie utopijne, żeby ten dialog funkcjonował na świecie. Wiadomo, jakie są realia i ile dyktatur dzisiaj mamy na świecie, ale wydaje mi się, że ten model fiński, model rozmowy w saunie tak naprawdę, czyli tak zwanej sauna dyplomacji, no można byłoby przenieść i wiele by z tego korzyści było dla świata, natomiast no, życie jest życiem.
0: Słyszałem, że wybierasz się w kolejną podróż reporterską. Zdradzisz gdzie, czy to jest jeszcze zawodowa tajemnica na razie?
1: Na razie jest to zawodowa tajemnica, ale rzeczywiście niebawem ruszam w zupełnie innym kierunku niż Finlandia.
0: Szymon Opryszek, reporter Wirtualnej Polski, był pierwszym gościem dzisiaj Planety Nonfiction. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Talking Heads nam zaśpiewali w piosence Live During Wartime, a ze mną jest Maciej Czarnecki, reporter Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty wróciłeś niedawno z Finlandii, prawda?
1: Wróciłem.
0: I napisałeś z tej podróży ciekawy reportaż. Tytuł tego reportażu też ciekawy. Spędziłem noc w skalnym megaschronie w Kuopio. Polakom Kuopio, zresztą też o tym wspominasz na początku tekstu, może się kojarzyć przede wszystkim ze skocznią narciarską, czy ze skoczniami narciarskimi.
1: No teraz to już tylko skocznią narciarską, bo ta średnia została wyburzona, więc została duża.
0: Czyli teraz w modzie jest budowanie megaschronów, a nie skoczni narciarskich.
1: No tak, no jak władze Kuopio miały do wyboru, czy zainwestować w nową skocznię, a to też jest wydatek potężny, czy zainwestować w bezpieczeństwo i schron, no to jednak wybrały schron.
0: No właśnie, bo to jest inwestycja warta kilkudziesięciu milionów euro, tak?
1: No na początku to miało być 20 milionów euro, potem to się rozrosło do ponad 50. Ja rozmawiałem też na miejscu z lokalnymi politykami, którzy, no niektórzy trochę kręcili nosem, że spuchły te koszty. Ale z drugiej strony, no to nie jest tylko schron, bo to jest taki klasyczny dual use, czyli w czasach pokoju, wszyscy mamy nadzieję, że to będzie jedyne zastosowanie, w czasach pokoju tam są obiekty sportowe, tam jest siłownia, na którą sobie można przyjść poćwiczyć, różne sale, tam do zapasów, zdaje się, do crossfitu, plus wielka hala do siatkówki i unihokeja.
0: Gdzie, unihokej jak rozumiem, są rozgrywane też mecze, tak? Tam są,
1: tak,
0: rozgrywane.
1: Tam są rozgrywane regularnie mecze. U nich hokej to jest w ogóle... ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jest aż tak popularny w Finlandii, bo zawsze mi się kojarzył z takim sportem, gdzie gdzieś na sali gimnastycznej dzieciaki sobie biegają.
0: A no tak, jest... bo Finlandia to z tym klasycznym hokejem, to na pewno się kojarzy, prawda? Mistrzowie świata wielokrotni.
1: No ale w unihokeju okazuje się, że też. Byłem na mistrzostwach świata w unihokeju, zdaje się, rok czy dwa lata temu, już nie pamiętam, w Szwecji, w Malmę. I tam generalnie chyba Szwecja wygrała, bo Szwecja to jest taki potentat. W całej historii w ogóle tych mistrzostw przez lata wygrywa tylko albo Szwecja, albo Finlandia. No sobie wyobraźmy mundial w piłce nożnej, gdzie tylko Brazylia i Niemcy wygrywają. No ale chyba nie o tym mieliśmy mówić.
0: Tak, no tak, ale czyli
1: wracam do tych schronów.
0: Jak się jeździ właśnie, jak się jeździ na unihokeja, to do mega schronu jaskinia, bo taką się nazywa. Ile on może pomieścić osób?
1: Jaskinia, rzeczywiście. Ona może pomieścić do 7 tysięcy osób jako schron. Bo trybuny tam mniej, zdaje się, podczas wydarzeń sportowych, ale jako schron to najważniejsze jednak przeznaczenie to jest 7 tysięcy osób. Ja byłem tam na ćwiczeniach Shelter 2026, podczas których weszło do środka 2 tysiące. To i tak było dużo, wydawało się dużo. No ale właśnie, no, chodziło o to, żeby przetestować te procedury. Żeby przetestować, jak to będzie wyglądało, jakie problemy mogą wyniknąć, jak będą się zachowywać ludzie, jak zadziałają drzwi, jak zadziała klimatyzacja, bo tam jest odrębny system klimatyzacji na wydarzenia sportowe, na taki zwykły czas, a odrębny na taki zamknięty obieg powietrza. No bo różne mogą być wypadki. To nie muszą być tylko jakieś ataki bombowe, dronowe i tak dalej, ale to nawet
0: inne atak
1: nuklearny potrafi wytrzymać. Wtedy musi być wszystko zamknięte, no bo kwestie skażenia też wchodzą w grę. Więc jest ten zamknięty obieg powietrza. Drzwi to też jest ciekawy system takich podwójnych drzwi. Każde wejście, a tych wejść jest bodajże 7 takich tuneli prowadzących do wnętrza skały, ma system podwójnych drzwi. Czyli najpierw mamy pierwsze drzwi pancerne, które wytrzymują wybuch. Potem mamy takie przejście, taką trochę śluzę stworzoną naturalnie, która pozwala też na, w przypadku skażenia jakiegoś biologicznego czy chemicznego, na oczyszczenie się, na rozebranie się z kombinezonów i tak dalej. I potem dopiero te właściwe drzwi, które prowadzą do środka, do głębi skały. To jest w ogóle niesamowite wrażenie, jak się tam wchodzi tym takim szerokim, wydrążonym tunelem w skale. Widać, że to jest ta skała. I po suficie ciągną się te przewody wentylacyjne i taki stalowy, trochę futurystyczny klimat, który się zderza właśnie z tą nagą, wydrążoną skałą. No potężnie to wygląda. Zresztą konstruktorzy tam mi mówili, że w najcieńszym miejscu ta skała ma 9 metrów, w najgrubszym 20 metrów. Także to jest naprawdę potężna ochrona. Nie schodzi się w dół, tylko wchodzi się po prostu do wnętrza skały.
0: I co tam jest w środku, jak już sforsujesz te wszystkie drzwi, które masz sforsować? Rozumiem, że przed tobą ukazuje się wielka hala, tak?
1: Najpierw tunel, potem nawet plątanina tych tuneli, bo tam 2 czy 3 razy trzeba skręcić. I potem hala rzeczywiście. I myśmy z grupą dziennikarzy mogli spędzić tam noc, przekonać się, jak to będzie. Rozstawiono tam łóżka składane. Zresztą częścią tych testów było też szybkie ustawienie i później złożenie tych łóżek, także niestety nas tam obudzili o 6 rano już. No ale nie narzekam, bo taka gratka, no to warte to było. Posiedzieliśmy też tam dosyć do późna, bo zorganizowano też tam takie ćwiczenia, symulacje, które mi trochę przypominały takie role-playing game z określonymi scenariuszami, co by było gdyby. Te scenariusze kreślili naukowcy, bo oni tam mają w Kuopio też świetne zaplecze, jeśli chodzi o nauki o bezpieczeństwie. Jest Uniwersytet Wschodniej Finlandii, jest Uniwersytet Nauk Stosowanych Savonia i właśnie badacze z tych uczelni, no, kreślili takie scenariusze kumulacji niekorzystnych zdarzeń, czyli wyobrażamy sobie i ćwiczymy to tak na sucho w opowieściach, w jakichś dyskusjach, co się dzieje, jeśli owszem, no, mamy ten podstawowy scenariusz, który chyba każdemu z nas teraz spędza sens powiek, czyli jakiś atak dronowy zza wschodniej granicy, ale to jest połączone z wcześniejszą długotrwałą suszą, która wywołała pożary, które z kolei sprawiły, że część ludności ma, seniorzy zwłaszcza, spore problemy z oddychaniem. Potem przyszły jakieś ulewy, burze, które owszem trochę pomogły gasić te pożary, ale z kolei no, były tak gwałtowne, że spowodowały to, że część drzew się przewaliła na słupy, zablokowała drogi i tak dalej. I mamy całą kumulację niekorzystnych zdarzeń, które utrudniają działalność służbom ratowniczym i władzom miasta. No i trzeba się zastanawiać, co dalej, jak to zmienia sytuację. I tam przy tych stołach zasiedli przedstawiciele miasta, urzędnicy ze służb ratowniczych, ratownicy, strażacy, trochę dziennikarzy też było się rzeczy. Też mogliśmy uczestniczyć w tych dyskusjach paru studentów, naukowców i taka burza mózgów, no, żeby być przygotowanym też na takie sytuacje i w razie czego odpowiednio zadbać o różne zapasy. No tam widzieliśmy też zapasy wody w takich kanistrach, przenośne toalety, zapasy jedzenia, podobno na pół roku w ogóle.

0: Tak, it's just a shot away. Wystarczy jeden strzał. Duża w tym mądrość, przyznają państwo. A ze mną wciąż Maciej Czarnecki, reporter Gazety Wyborczej. Czy były takie sytuacje podczas ćwiczeń, które okazały się dla ciebie trudniejsze niż mógłbyś przypuszczać? Nie wiem, pytam o takie zwykłe czynności jak znalezienie miejsca do spania, samo spanie, skorzystanie z toalety.
1: Nie, szczerze mówiąc, to było, wszystko szło dosyć gładko. Łącznie z tym, że w pewnym momencie wysiadł prąd, ale od razu włączono zapasowe generatory i też Finowie chcieli to przetestować i też to się udało. Natomiast wydaje mi się, że chyba najtrudniejszą częścią ćwiczeń dla mnie to było samo to poczucie zamknięcia tam na noc. Bo oznajmiono nam, wchodzicie tam, zostajecie tam na całą noc. I no nie ma, że sobie ktoś wychodzi, nie wiem, zapalić papierosa, albo wysłać skądś tam materiał, albo ma lot wcześniej rano i musi to opuścić. Nie, po prostu zostajecie tam do tej 8 rano. O 8 rano otwieramy drzwi i ja nie mam jakiejś klaustrofobii, nie mam problemu na przykład z tym, żeby być w windzie. To nie był ten rodzaj takiego zamknięcia. Zresztą tam w tej hali jest duża przestrzeń, no ale to świadomość, tak? A to były tylko ćwiczenia, więc można już się wczuć trochę w tę sytuację, co będzie, jeżeli jesteśmy zamknięci w takim schronie, nie wiem, dzień, dwa, tydzień, miesiąc.
0: Jak też taka spora grupa ludzi, no bo 7 tysięcy osób to już jest całkiem sporo, prawda? To już może być nawet małe miasteczko, jak ona się będzie dalej zachowywała, tak? Czy będą...
1: No i do tego też chciano jakby trochę przyzwyczaić ludzi, bo większość z tych 2000 osób to byli studenci, uczniowie, trochę okolicznych mieszkańców. Też to jest ciekawe, że tam planowana jest rozbudowa tej dzielnicy. To jest tak trochę na skraju miasta ta skała, natomiast mają tam powstawać bloki mieszkalne. Deweloperzy już teraz reklamują w swoich folderach, że no, będziesz miał tutaj mieszkanie, jeszcze jeden z najnowocześniejszych schronów pod bokiem na świecie, jedno z najbezpieczniejszych miejsc. Kto by pomyślał, że 200 km od rosyjskiej granicy coś takiego będzie. W Finlandii w ogóle jest tak, że oni mają trochę bzika, w cudzysłowie, na punkcie tych schronów, to znaczy budują je już od 80 lat i każdy deweloper, który buduje, wznosi budynek o powierzchni powyżej 1200 metrów kwadratowych, musi zapewnić taki schron i utrzymywać taki schron. Akurat ci deweloperzy, którzy będą budować obok Luoli, z oczywistych względów są z tego zwolnieni, natomiast generalnie obowiązują
0: takie przepisy. Luoli, czyli tej właśnie jaskini, tak?
1: Obok tej jaskini, obok tego schronu, obok tej skały. Natomiast generalnie obowiązują takie przepisy i dzięki temu Finlandia ma miejsca w schronach dla prawie 5 milionów ludzi. 4 miliony 900 tysięcy. Przypomnijmy, że ich populacja to jest nieco ponad 5,5 miliona, więc prawie dla wszystkich.
0: Jasne.
1: A też nie ma przecież raczej takiej sytuacji, że wszyscy w tym samym momencie w całej Finlandii będą się musieli akurat schronić gdzieś pod ziemią czy w skale. No dla porównania, w Polsce tych schronów mamy
0: właśnie
1: dla
0: 300 tysięcy. Właśnie miałem się zapytać o porównanie z Polską.
1: Czytam w twoich myślach.
0: Czyli tutaj wypadamy niezbyt korzystnie,
1: no
0: prawda?
1: No tak, chociaż to też jakby trochę zależy od klasyfikacji, bo poza tymi schronami, czyli takimi hermetycznymi zamknięciami, no to mamy też ukrycia i miejsca tymczasowego schronienia, tak zwane. Łącznie to już prawie dla 50 milionów ludzi by było, no ale te miejsca tymczasowego schronienia, no, to są głównie po prostu klasyfikowane tak, nie wiem, piwnice, parkingi podziemne. Tam się można schronić przed jakimś wybuchem na powierzchni, natomiast nie ochroni nas to przed skażeniem, przed jakimiś biologicznymi, chemicznymi atakami.
0: Skoro wspominasz o Polsce, Szymon Opryszek mówił, że w Polsce trochę brakuje nam takiej świadomości, jak ważne jest bezpieczeństwo na różnych poziomach, że wciąż nie ma takiej świadomości też dużego zagrożenia. Ty byś się pod tym podpisał, że to nas różni od Finów? Albo co nas różni od Finów według ciebie? Czego nam brakuje?
1: No, w tych czasach to już niestety coraz bardziej jest to poczucie. Niestety albo stety, w sensie przygotowania to stety, niestety w sensie tych przyczyn źródłowych, to coraz bardziej jest to poczucie.
0: A właśnie chodzi mi o takie czysto praktyczne przygotowanie.
1: Natomiast tak, w tych praktycznych przygotowaniach to Finowie wydaje mi się, że są gdzieś tam dwa kroki do przodu. Bo to nie są tylko schrony, ale no, pierwszy przykład z brzegu. Byliśmy też na takim bankiecie tam wydanym przez panią burmistrz, później dla dziennikarzy i różnych uczestników tych ćwiczeń. I pani burmistrz wychodzi, wygłasza swoje przemówienie, potem wchodzi na podium urzędniczka. Wszyscy zagraniczni dziennikarze myśleli, że ona kolejny jakiś speech będzie miała uroczysty, a ona jak gdyby nigdy nic, jeszcze przed zakończeniem tej oficjalnej części zaczęła po prostu mówić, gdzie są schody przeciwpożarowe, gdzie jest punkt, gdzie można się zebrać, co robić na wypadek pożaru, co robić, czego nie robić i tak dalej. No takie oficjalne obwieszczenie. Później pytaliśmy fińskich dziennikarzy, oni mówią, no co, no czemu się dziwicie, przecież to normalne w zasadzie na każdej imprezie masowej w Finlandii. W Polsce wiemy, jak jest jeszcze jeszcze.
0: No dobrze, ale tak naprawdę z czego to wynika według ciebie, takie podejście? To jest taka natura fińska, to jest historia, to jest pewne poczucie zagrożenia, którego już Finowie doświadczali wcześniej?
1: Wszystko to, co powiedziałeś. Na pewno ten fiński pragmatyzm to jest jedno.
0: Sisu.
1: Tak, ale też no, bliskość Rosji, ten oddech Rosji. To jest kraj, który ma najdłuższą granicę w całej Europie z Rosjanami. Ponad 1300 kilometrów. To jest kraj, który bardzo boleśnie doświadczył przecież rosyjskiego imperializmu i agresji podczas II wojny światowej. Stracił część swojego terytorium i to też mi mówili tam dziennikarze i urzędnicy, jak sobie tak nieoficjalnie rozmawialiśmy, że myśmy nigdy nie spali. Po zakończeniu zimnej wojny myśmy nie zapadli w ten sen, w który zapadła cała Europa w zasadzie. I dalej budowaliśmy te schrony, dalej wiedzieliśmy, do czego Rosjanie są zdolni. No i teraz dzięki temu Finowie mają właśnie trochę więcej przygotowania.
0: Maciej Czarnecki był gościem Planety Nonfiction. Bardzo dziękuję ci za tę wizytę.
1: Dziękuję.
0: Była noc w schronie, to na koniec jeszcze nowa płyta zespołu Komety. Noc z Kleopatrą w piosence Nowa Epoka. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Korzenie i skrzydła.
1: Jan Chojnacki tę audycję realizuje, Grzegorz Sajgr przed mikrofonem, a moim i Państwa gościem w tej audycji, w audycji Korzenie i skrzydła, jest dziś Andrzej Seweryn.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Jestem do Państwa dyspozycji.
1: Dzień dobry. Powiedział Pan kiedyś...
2: No, Jezus kilka... Maria, nie, błagam, nie, Jezus Maria.
1: Ale kilkanaście lat temu, że jeżeli któregoś dnia okaże się, że moja wolność została ograniczona, wtedy natychmiast przestanę być dyrektorem teatru. Rozumiem, że póki co z wolnością Andrzeja Seweryna nie jest tak źle, a może nawet całkiem dobrze.
2: Ale zastanawia mnie to pańskie póki co. Więc na pytanie odpowiadam. Tak, jestem wolnym dyrektorem teatru.
1: I ta wolność jest niczym, rozumiem, nieograniczona.
2: Finansami oczywiście. No nie mogę robić wszystkich premier, które by mi się wymarzyły, ponieważ muszę brać pod uwagę, jakby to powiedzieć, młodzi powiedzieli, kasę. Mhm. Nie mogę rozbudować zbytnio zespołu artystycznego, jak również technicznego, bo nie mam na to wystarczającej dotacji. Gdybym dostał pomoc w postaci no, paru groszy, to mógłbym grać częściej, znaczy mógłbym, teatr mógłby grać częściej, więcej przedstawień, więcej widzów by się zgromadziło, większe podatki by państwo wtedy otrzymało od zarobków na przykład aktorów, publiczność byłaby bardziej jeszcze zadowolona, misja teatru byłaby wypełniana w większym stopniu.
1: A nigdy pana nie kusiło na przykład założenie prywatnego teatru?
2: Nie, nigdy.
1: A czemu?
2: Bo ja się na tym nie znam. Ja wprawdzie ogromną uwagę przywiązuję do spraw finansowych, ale wiem jednocześnie, że jeżeli sytuacja byłaby no, dramatyczna, to albo po prostu odchodzę, bo to z mojej winy i wtedy ponoszę tego konsekwencje, a jeżeli nie z mojej winy, no to wtedy otrzymuję pomoc państwa. Jeżeli państwo, czyli mój organizator, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Kultury uznaje, że to jest słuszne.
1: Mm-hmm. I jak się pan czuje w tym, przed audycją powiedzieliśmy, gabinecie dyrektorskim?
2: Bardzo dobrze, dlatego że nigdy nie siedzę za biurkiem. Zawsze siedzę z moimi rozmówcami, czy to z rozmówcami z wewnątrz teatru, czy z zewnątrz teatru. Nigdy nie przyjmuję postawy decydenta.
1: Ale biurko jest.
2: To jest biurko Szyfmana, ale ja tam, wie pan, po co zasiadam? Tam jest komputer, więc jak muszę pisać coś, jak muszę używać komputera, to wtedy usiadam tam na miejscu mojego, jak to żartobliwie mówię, szefa.
1: Mhm. Dyrektora.
2: Szefa.
1: Szefa.
2: Tak. Szefa, dlatego że on nie był tylko dla mnie dyrektorem, to znaczy nie tylko, no po prostu wypełniał tę funkcję dyrektorską, nie tylko zarządzał, ale przede wszystkim stworzył ten teatr, prawda? Zbudował ten teatr. Był mędrcem teatru. Zresztą dyrektor Dejmek to też wspaniała postać, o której myślę bardzo często, nie siedząc tam za biurkiem. Zdaje się, że dyrektor Dejmek bardzo często siadał za biurkiem, bo opowiadano mi o pewnych rozmowach z nim właśnie siedzącym za biurkiem.
1: Wspomniał pan dyrektora Dejmka.
2: Tak.
1: Jakie osoby odegrały w pana tej drodze aktorskiej taką najważniejszą rolę? Dawały takie skrzydła.
2: Nie ma jednej.
1: Skrzydła do lotu.
2: Tak, nie ma jednej. Wie pan, ja zdałem sobie sprawę z tego, że ponieważ rodzice się rozwiedli dość wcześnie, to ja potrzebowałem ojca. Ja tego teraz to tak nazywam, no bo przecież ja stoję... I ja mam takie największe autorytety moje, to mężczyźni, to dyrektorzy, to profesorowie ze szkoły teatralnej, to reżyserzy. No oczywiście i jeszcze do tego dochodzą wychowawcy, bo Jacek Kuroń był moim wychowawcą, czy pani profesor Radziwiłł. To, to były osoby, które odegrały wielką rolę. Jeśli chodzi o aktorów, to Gustaw Holubek, Tadeusz Łomnicki, czyli zupełnie inne aktorstwa, prawda? Czy Jacek Woszczerowicz, czy profesor Świderski, czy Boże Kochany, czy kobiety, wspaniałe kobiety. Ola Śląska, Zosia Morozowska, Halina Mikołajska, Antonina Gordon-Górecka, no i tak dalej, i tak dalej. Na pewno o kimś zapominam. A moi profesorowie w szkole teatralnej, profesor Wyżykowski, profesor Drochocka, profesor Wiercińska, profesor Tomaszewska i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo lubię wymieniać te nazwiska, ponieważ wiem, że znane one są tylko, nie wiem, 1% słuchaczy. Nawet nie wiem, czy jednemu.
3: Może chociaż no, niech będzie 3% niech będzie słuchaczy.
2: Ale wiedzcie państwo, że po to, żeby w moim zawodzie zaistnieć, to trzeba pracy wielu ludzi na różnych etapach takiego życia jak moje. Ja z przyjemnością wymieniałem nazwiska 90 bodaj kilku operatorów filmowych w Toruniu kiedyś, kiedy otrzymałem nagrodę za całokształt mojej pracy na festiwalu Camera Image. I wtedy postanowiłem wymienić nazwiska. A ostatnio otrzymałem nagrodę też za całokształt. Życie się kończy. Mojej pracy w Teatrze Telewizji, Polskiego Radia.
3: Dwa teatry.
2: Tak, na festiwalu Dwa Teatry. I też postanowiłem wymienić wszystkich reżyserów radiowych, z którymi pracowałem, i wszystkich reżyserów telewizyjnych. Niektóre nazwiska się zresztą pokrywały, jak na przykład Andrzeja Łapickiego. I też no, widziałem na sali, że takie były chwile takiej koncentracji. A, wymienił to nazwisko. Kto to? A, już przypominam sobie. No, nie wiem, czy telewidzowie też w takim samym stopniu, jak ci zebrani tam na sali, znali nazwiska.
3: Ale pewnie długo to trwało.
2: No, parę minut. Znaczy, parę minut może przesadzam, bo starałem się to robić szybko, ale no, trwało.
3: Ale to, jak się obserwuje, ile osób, ilu widzów przychodzi na przedstawienia teatralne, to jednak chyba nie jest tak źle z nami. Bo zdobyć bilet do teatru jest niezwykle trudno.
2: O tym pan mówi. Ja nie wierzę w te legendy, że trudno zdobyć bilet, ale może to jest prawda. Ja mówię o wierze, a nie o tym, że wiem. To jedno. Drugie, wiem, że teatry są bardzo często pełne albo prawie pełne i to jest cudowne. Ja myślę, że pod tym względem teatr, któremu groziło po pandemii groziła poważna niespodzianka w postaci poważnego zmniejszenia ilości widzów, no okazało się, że
3: nic tak.
2: Że stało się, no nie powiem odwrotnie, ale a jednak. To znaczy, ja mam wrażenie, mam takie przeczucie, przekonanie też właściwie, bo obserwuję to, że kiedy dochodzi do jakichś wydarzeń typu pandemia, typu wojna, typu jakieś poważne zawirowania społeczne, polityczne, to ludzie gdzieś mają potrzebę bycia blisko siebie i jednym z miejsc, w których mogą być blisko, to jest teatr. Bo wtedy są blisko po prostu z widzami, którzy siedzą obok, po prostu z aktorami, którzy są z nimi, którzy im przekazują dzieło autora, ale również z autorem, z przeszłością, z czymś, co kompletnie aktualne. Zresztą wtedy można sobie zdać sprawę, jeżeli to jest dobry tekst napisany w przeszłości, jak przeszłość jest wciąż aktualna, a w każdym razie przemawia do nas, jeśli jest pisana przez wielkiego pisarza.
3: Wspominał pan te wielkie nazwiska. Podobno Aleksander Bardini powiedział kiedyś o panu, że pan umie zagrać wszystko. No bo pan podobno mówi, że aktorzy nie potrafią wszystkiego. Jedni nie potrafią śpiewać, inni nie potrafią mówić wierszy, inni
2: ja
3: nie
2: tak
3: potrafią tańczyć. Tak.
2: Nie. Ja mówiłem na przykład o tym, że niektórzy aktorzy, to mi się zdarzyło, teraz mówię aktorzy, niekoniecznie o mężczyznach mówię.
3: Tak.
2: No po prostu zgłaszali się do mnie, wie pan, i mówili, że nie, my wiersza to my nie umiemy, ja to nie umiem wiersza śpiewać. Śpiewanie nie, ja nie jestem aktorem śpiewającym. Co mnie bardzo zaskakiwało, ponieważ uważam, że aktor powinien śpiewać, tańczyć i mówić wiersz. A pan profesor, nie, pan powiedział, że pan profesor coś powiedział kiedyś o mnie, o tej technice, a ja panu powiem, że kiedyś pan profesor w Glasgow powiedział mi, kiedy zapytałem go, panie profesorze, ja bym chciał tak wrócić do kraju i tak jakoś, to ja to tak chciałem bardzo. A on mówi, niech pan wraca, pan jest świeża dupa dla nas. Więc wie pan, to było bardzo zabawne. Miał na myśli to, że ja już byłem mniej znany i moja osoba mogła zainteresować poprzez nieobecność. A jeśli chodzi o tę technikę, no to rzeczywiście ja wiem, jak to było prawdopodobnie, bo ja to czasami na ekranie widzę w pewnych teatrach telewizji jeszcze z tamtych lat. Chociaż ostatnio byłem dość mile rozczarowany, na przykład fragmentami Tristana 1946, pani Kuncewiczowej w reżyserii Janusza Majewskiego, jak również udziałem w takim pięknym filmie Janusza Zaorskiego, z kolei Dziecinne pytania, gdzie wydawało mi się, że tych szwów, o których mówił pan profesor Bardini, nie bardzo widać. Nie mówię, czy dobrze gram, czy źle, ale nie widać szwów. Szwów to znaczy, widać, że aktor gra. Widać, że aktor przechodzi z jednego tematu w drugi temat i tak dalej, i tak dalej. Tak było ze mną, mówił o tym mi kiedyś Czesław Wołejko. Wspaniały aktor, wspaniały. Mój Boże, pamiętam go w roli Dorna w Mewie Czechowa w reżyserii pana dyrektora Janusza Warmińskiego. Bardzo pięknie grał Czesław i rozumiał dużo z naszego zawodu. Bardzo dużo.
3: A jak pan wspomina, jak pan pamięta, z jakimi smakami, z jakimi zapachami kojarzy się panu dom rodzinny?
2: Ja nie miałem domu rodzinnego. Nie wiem, o czym pan mówi.
3: Nie, no każdy ma dom.
2: Rozumiem, że nie jestem każdym. Gdzieś jestem poza ludzkością, ale tak się stało. Mm-hmm. Jeżeli pan mówi o tym, o mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy z mamą i z siostrą, i jeżeli to mieszkanie na Żoliborzu przy ulicy Suzina pan nazywa domem rodzinnym, to zgoda, ale dom rodzinny to co innego niż 28 metrów kwadratowych, gdzie mieszkaliśmy najpierw we czwórkę, a potem w trójkę.
3: To było tutaj niedaleko stąd?
2: Tak, to było tutaj, no nie wiem, 100 metrów stąd.
3: Mhm. I ten budynek, w którym my się teraz znajdujemy, to też proszę wiążą pana, się z tym różne wspomnienia.
2: Proszę pana, to tutaj, proszę pana, kochałem się niedawno, nie wiem, jak to chciałem powiedzieć, o osobie chciałem powiedzieć, która odeszła, nie lubię słowo zmarłej, o Stasi Celińskiej chciałem powiedzieć, która odeszła niedawno. To tam myśmy się kochali, chodziliśmy do kawiarni, była tutaj kawiarnia, wie pana, wchodzić do kawiarni, to wtedy było dla mnie jakimś takim niestosownym aktem jakiejś takiej odwagi wręcz. Tutaj graliśmy w takich przedstawieniach, jakieś tam żeśmy na tej scenie tutaj, niedaleko ta scena, to jest stąd od studia, to jest pewnie ze 30 metrów.
3: No dalej, pewnie tak, za ścianą.
2: Za ścianą, tak. Tutaj też pamiętam, to mówiłem panu, jakieśmy tu wchodzili, że tam gdzieś pod drzewem padłem kiedyś, bośmy z kolegą, nie wiem, wzięli taką butelkę wódki czystej i wypili na dwa łyki, czy trzy. Przez ten zieleń między tymi drzewami szliśmy. Tam była takie miejsce, Boże, zapomniałem, jak ono się nazywało. Tam Aj. To nie mogło się nazywać kawiarnia chyba. To nie mogło się nazywać... Dobrze. Tam był telewizor. Tam był telewizor i to było miejsce publiczne. I tam oglądałem na telewizorze, czy w telewizorze Wisła chyba, taką audycję, która się zwała Kółko i Krzyżyk, proszę pana.
3: Była taka.
2: I wtedy pan redaktor Serafinowicz i pan redaktor... Dobrze, przypomnę sobie. Cześnin to prowadzili. Potem Cześnin stał się takim jakimś nie wiem, politrukiem telewizji czy czymś takim, bo jak były zmiany jakieś w 70 roku czy w 76, to on zawsze ogłaszał, że biuro polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej podjęło decyzję o powierzeniu obowiązków pełnienia funkcji pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej towarzyszowi tam X, prawda? To pamiętam, Cześnin. Tak. Więc widzi pan, jakie mam skojarzenia.
3: Z Żoliborzem.
2: No, najpierw pytał pan o dom rodzinny.
3: To zaraz jeszcze do tego wrócimy. A teraz pierwszy wybór muzyczny pana, bo mój chłopiec piłkę kopie i Maria Koterbska.

bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki

0: Andrzej Seweryn, gościem audycji Korzenie i Skrzydła w Radiu 357. Panie Andrzeju, pan preferował półgórny system gry?
1: Ja właśnie chciałem, kiedy usłyszałem to, chciałem szybciutko pojąć, co to znaczy, ale wydaje mi się, że rozumiem. Znaczy, że oni byli niewysokiego wzrostu, ci piłkarze, i nie mogli grać no tak jak Haaland, tylko musieli grać no po prostu niżej. Tak rozumiem te słowa, ale chciałbym państwu zwrócić uwagę na innych kilka rzeczy. Mianowicie na to podwójne NN, które pani Koterbska tak fantastycznie wymawia, czego dzisiaj nie mamy. Sennie. Nie mówi się sennie, tylko sennie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale to jest bardzo, bardzo znaczące. Rzadko słyszę, ostatnio słyszałem, byłem na spotkaniu z panią Joanną Rawik i ona właśnie mówiła: płacz, dziecko, płacz, prawda? I wymawiała to słowo L przedniojęzykowe, czego uczono nas oczywiście w szkole. A pani Koterbska śpiewała właśnie włożyć płaszcz i tak dalej. Mnie się wydaje, że oczywiście no, trzeba być prawdziwym, przekonywującym, czy w teatrze, czy w kinie, wiadomo, no, czy tam, prawda, w innych dziedzinach naszego zawodu. Ale zubażanie języka i mówienie hotel, wymawianie hotel, mnie żal tego, że, bo przecież nie jest hotel, tylko hotel. Prawda? Hełm. Jest hełm z hełma. To mi tego trochę żal, ale jak mówił Janek Kociniak, rób ta, co chce ta. Prawda? A jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na coś może ważniejszego. Mianowicie, bo ta piosenka, jakby to powiedzieć, ona była lubiana. Prawda?
0: No właśnie, skąd ten wybór?
1: No, bo ja ją pamiętam, a jest mundial. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że jest w niej jakiś ogromny fałsz. Mianowicie ta piosenka pokazuje, że właściwie piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie od niedzieli do soboty i w ogóle taki mecz, i że w ogóle to jest takie jakieś nierealistyczne. Ja uważam, że my jesteśmy w dziedzinie irrealizmu słuchając takich piosenek, czy prawda, no tam jeszcze dwaj przyjaciele z boiska, na przykład. Dwaj przyjaciele z boiska, skrzydłowy, bramkarz i łącznik. Trzej przyjaciele zresztą. Tak. I więc to jest takie nierealne, ponieważ również infantylne. Ja czuję w ogóle, kiedy myślę o tamtych latach i o sobie przede wszystkim, bo ja nie mówię, że ja byłem pod wpływem jakiegoś państwowego infantylizmu. Robiono z nas, świadomie czy nieświadomie, w każdym razie ze mnie, jakieś niemowlę zachwycające się właśnie taką piosneczką i taki w ogóle, że ten sport, no to jest taki, to jest naiwne. Przecież utrzymywano nas również w kłamstwie, że teatr jest amatorski, prawda? Że oni tak właściwie, jak ktoś mówił, dla sportu grają w tę piłkę nożną, prawda? A przecież ci ludzie poświęcali swoje życie. No jakże można było im nie płacić? To im płacono, ale w formach różnego rodzaju, prawda? Czyli utrzymywano to kłamstwo. Przecież pamiętam, kiedy mówiło się, przynajmniej to są moje wspomnienia młodego człowieka z tamtego okresu, że zawodowcy, to się mówiło pejoratywnie tak. Przecież. No, tak samo jak się mówiło prywata.
0: Na igrzyskach olimpijskich, prawda, występowali amatorzy nawet, prawda? Nieprofesjonaliści.
1: Proszę zwrócić uwagę, prywatny właściciel. Ja dzisiaj rano rozmawiałem z kolegami i mówiłem o tym, że moje pokolenie jakby się od tego nie odżegnywało. Jest ofiarą czy jesteśmy osobami pod wpływem, stworzonymi pod wpływem propagandy tamtego okresu. Oczywiście ja dzisiaj wiem, że jest policja, ale jak słyszę słowo milicjant, to się bardziej obawiam reakcji tego milicjanta niż policjanta. To zabawne. Problemy antyniemieckości, prawda? Problemy właśnie tego prywatnego. Kułak, właściciel ziemski. W ogóle człowiek bogatszy ode mnie to B.
0: Był podejrzany.
1: No naprawdę, myśmy byli tak ukształtowani. Na szczęście, no już jestem wyleczony.
0: Pan kopał piłkę?
1: No, a kto nie kopał? No, oczywiście, że kopałem. Byłem świetnym bramkarzem. Wie pan dlaczego? Dlatego, że... Naprawdę zdarzyło się to dwa razy. Broniłem w sposób bardzo oddany i tak dalej, ale zdarzyło mi się dwa razy dostać piłką w twarz, bo tak po prostu... No, tamten strzelał, a ja jakoś tak się ustawiłem i wtedy zostałem obwołany bohaterem, że niby taki, prawda, takie poświęcenie. A to nie była moja zasługa, to była zasługa przypadku.
0: Nie, trzeba było dostać.
1: Tak, trzeba było dostać. Ja w piłkę ręczną grałem i w koszykówkę przede wszystkim oczywiście.
0: No, miałby pan być w ogóle chyba koszykarzem, prawda? Czy nie?
1: No nie, może, nie. Znaczy ja grałem w Polonii i w pewnym momencie trener Ziółkowski bardzo się rozczarował, kiedy ja odszedłem do szkoły teatralnej.
0: A skąd w ogóle się wzięła ta szkoła teatralna?
1: Czy szkoła teatralna w rodzinie wzięła się z obozów harcerskich Jacka Kuronia i tak dalej, bo myśmy na obozach jakieś tam piosenki śpiewali, organizowali tak zwane ogniska dla ludności wiejskiej i tak dalej. No i tak to...
0: Słynni walterowcy.
1: Słynni walterowcy, tak jest. Generał Świerczewski Karol.
0: A jaki był Jacek Kuroń?
1: Wspaniały. Wspaniały. Wszystko dał temu, no, można powiedzieć, sprawie, ale Polsce, no, był niezwykłym człowiekiem. Ja panu powiem, ja o tym w książce pisałem, znaczy jest taki fragment w książce, kiedy Jacek już był ministrem, czy już nawet już przestał być ministrem i tak dalej, to któregoś dnia zadzwonił do mnie i powiedział, że chciałby się ze mną zobaczyć. Poszliśmy, proszę sobie wyobrazić, do restauracji europejskiej, gdzie przywitano go. Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry, panie redaktorze. I odbył ze mną prywatną, absolutnie prywatną rozmowę. Wyobraża pan sobie? Nagle Jacek po tych wielu, wielu latach znalazł czas, coś zobaczył, jakieś problemy we mnie, coś. Odbył ze mną prywatną rozmowę na temat temat prywatnego mojego życia. To było coś niezwykłego. W Paryżu widywaliśmy się u przyjaciół. Zresztą wtedy już się leczył. Był operowany. No i bardzo żałowałem, że wtedy upadł, jadąc na rowerze. A w ogóle nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby był kandydatem, bo już Polska się zmieniła na prezydenta. Polska się zmieniała, zaczynały inne prawa chyba rządzić już polityką, ale to jest...
0: Ale ministrem był wyjątkowym.
1: Debata, prawda? Tak, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje.
0: Te jego słynne...
1: Zupy.
0: Tak, i wystąpienia w telewizji, prawda?
1: Kiedy no, był w dialogu, to nawet nie to, że tłumaczył, bo czasami jak się używa słowa tłumaczył, prawda, to od razu wyobrażamy sobie relacje między tym mędrcem i głupkiem, prawda? Nie, Jacek po prostu dzielił się ze swoimi myślami raczej. Ale to wszystko jest już przeszłość, panie redaktorze, już świat już...
0: Ale trzeba o niej przypominać.
1: Ale naturalnie, no jestem tutaj po to.
0: Panie Andrzeju, a gen artystyczny w rodzinie to gdzieś był?
1: Chyba nie, o ile wiem. Chyba nie. Córka stryja Tadeusza była aktorką wbrew rodzinie, ale to wszystko.
0: Mama?
1: Nie, mama nie.
0: Tata?
1: Tata chciał, żebym był oficerem Wojska Polskiego, bo chciał, żebym miał zapewniony byt, no. Także nie, nikt.
0: No bo zwykle to tak jest, że właśnie rodzice chcą dla swoich dzieci jakiś porządny zawód,
1: który... Nie, no w ogóle najlepiej chcą, prawda?
0: Chcą
1: no,
0: najlepiej.
1: Chcą najlepiej, tak. No, tak, to zabawne jest zawsze. Mhm.
0: Ale rodzice w ogóle, mama ingerowała w to, kim... Ma pan zostać, czy też nie. Pozostawiała taką dużą dozę swobody i wolności?
1: Ale wie pan, to w ogóle... To, tak mówię trochę prowokacyjnie, w ogóle nie wiem, o czym pan mówi, no. Wie pan, chodziło o to, żeby przeżyć w ogóle, prawda, bo sytuacja nasza była dość skromna, trudna, bo rodzice się rozstali i myśmy we trójkę mieszkali w tym pokoiku tutaj na Żoliborzu i najpierw trzeba było zrobić maturę, czyli chodzić codziennie do szkoły, pracować, a potem, no, mamie zależało na tym, żebym ja poszedł na studia. Jakie studia, to chyba nawet ona może się zastanawiała, ale nie pamiętam, żeby mi mówiła, nie idź na to, idź na to. Ja stypendia moje, bo dostałem stypendium od chyba drugiego roku, już nie pamiętam od którego, w szkole teatralnej oddawałem mamie, wie pan. Przez jakiś czas mieszkałem w domu, a potem na czwartym roku już przestałem mieszkać w domu. Znaczy, w domu. Nie, mama nie miała wpływu na wybór mojego zawodu. Ani ojciec.
0: A co ten Dygnitarz na Tratwie robił?
1: Dygnitarz na Tratwie to był film radziecki, który był wyświetlany w kinie Tęcza, niedaleko stąd.
0: Niedaleko stąd, tak jest. Też.
1: I to był pierwszy film, który ja widziałem w moim życiu. Tak mi się wydaje. No bo wie pan, pamięć to jest dziwne zjawisko, ale tak mi się wydaje. Tak. Potem pamiętam, że widziałem Hamleta. Nie wiem, czy to reżyserował Laurence Olivier, grał Hamleta. Chyba reżyserował też, tak.
0: A pierwszy spektakl teatralny, który Andrzej Seweryn widział? Pamięta pan?
1: Moim zdaniem to musiało być w Teatrze Komedia, ale ja... Bo... Albo może ze szkołą poszedłem. Wie, nie mogę powiedzieć, że pamiętam. Pamiętam parę przedstawień z Teatru Sensacji w Pałacu Kultury i Nauki. Był taki teatr przez jakiś czas. Mówiłem o tym niedawno gdzieś publicznie, w którym grał pan Wiaderny. Był taki aktor Wiaderny. I oni tam, pamiętam dobrze, przedstawienie Świadek Oskarżenia, według której to tekstu zrobił film chyba Mankiewicz z Tyronem Powerem, Charles Laughtonem i z Marleną Dietrich. I to przedstawienie pamiętam z tego Teatru Sensacji. Dlaczego tam byłem? Bo moja mama była bileterką w tym teatrze. Pamiętam przedstawienia z Teatru Komedia tutaj. Pamiętam na przykład My Fair Lady, proszę sobie wyobrazić, z panem Edmundem Fettingiem w roli profesora... No wie pan, profesor, który... Nie pamiętam. Potem zresztą na dyplomie śpiewałem piosenkę I Am Ordinary Man z tego musicalu, tak. Potem no i był teatr, dokąd chodziliśmy ze szkołą, jak to się mówi. Pamiętam, byliśmy w Dramatycznym, na przykład pamiętam takie przedstawienie Macbetha z panem profesorem Świderskim w roli Macbetha. Pamiętam scenę uczty, pojawienie się Blanka chyba. No i potem to już nie pamiętam. Zacząłem chodzić częściej. Ale to takie pierwsze... Wie pan, prawdopodobnie gdyby gdzieś był jakiś mechanizm, który mógłby przywołać te czasy, to by się okazało, że wszystko w ogóle było inaczej, wie pan.
0: Że to gdzieś... się wtedy zdjęć nie robiło, prawda? Dzisiaj to... by się pstryknęło telefonem i by była pamiątka.
1: To jedno, a drugie, wie pan, ja myślę, że za jakiś czas... Będzie taki mechanizm, co się będzie włączało i pyk, 1946, 25 kwietnia, Heilbronn, a nie, szpital w Bremen chyba, urodził się, tak, i gówniarz tam Seweryn tego. Potem będzie pstryk i co się działo z nim, wie pan, w roku tym, a co się działo w roku tym, tak dalej, wie pan. Wie pan, jak dzisiaj
0: sztuczna
1: można,
0: inteligencja wszystko
1: wie pan,
0: podpowie.
1: Jak można dzisiaj szpiegować ludzi? Można wrzucić takie coś, takie maleństwo, takie ziarenko maleńkie do pańskiej kawy. Pan wypija tę kawę, połyka pan i pana, pan jest śledzony dokładnie, ale wszystko wiadomo o panu przez tydzień na przykład.
0: Przerażające. Pana przeraża ten współczesny świat?
1: Wie pan, znaczy to jest modna odpowiedź, proszę mi wybaczyć, że to mnie przeraża, ale w pewnym sensie, wie pan, no to niech mnie, no to niech mnie śledzą, to niech się ścigają ze mną. Ja mam swoją czarodziejską górę Mana. Ja sobie to poczytam, proszę pana. Mam dobre filmy, czasami mogę obejrzeć. Mam przyjaciół, proszę pana. Spotykam się z przyjaciółmi, uśmiechamy się, żartujemy. No cóż, no, ja mam płakać z tego powodu, że pada deszcz albo że jest słońce? Nie ma powodu. Po co?
0: No to drugi muzyczny wybór. Posłuchamy wspólnie.

0: Jakie notatki?
1: No, po pierwsze, chciałem zwrócić Państwa uwagę, radiosłuchaczy, na taką wypowiedź pana Timothée Chalamet, prawda, który delikatnie mówiąc skrytykował ten rodzaj sztuki teatralno-wokalnej, nie wiem jak on to tam sformułował, że właściwie to jest, no nie warto krótko mówiąc inwestować w operę, bo to jak zawsze o pieniądze chodzi. No więc chciałem zaprotestować w sposób zdecydowany przeciwko takiej opinii. Oczywiście nie ma to najmniejszego znaczenia, szczególnie dla pana Chalamet. Natomiast to jest oczywiście pewnym znakiem, taki pogląd jest znakiem pewnej, no, jeżeli powiem przepaści, to nie, bo to ja nie wierzę w przepaści te pokoleniowe, ale kulturowe, o tak bym powiedział. No, pokolenie tego pana, tego aktora, skądinąd zdolnego, no widzi świat inaczej, ale ja bym tylko apelował do niego, żeby pozwolił istnieć innym również, tak jak świat pozwala jemu istnieć. Ale to jest mniej istotne. Ja myślę, że opera to jest dobre źródło informacji dla aktora. Podobnie jak balet. Ponieważ to nie jest realizm taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, powiedzmy, pracując w serialu dla jakiejś tam platformy. Mnie się wydaje, że to jest bardzo pożyteczne dla aktora zetknięcie się ze światem sztucznym, jakże poruszającym, jakże wzruszającym, jakże inspirującym, jakim jest opera, a przecież są różne opery, na przykład Benjamin Britten. To jedno. W balecie na przykład jestem zawsze głęboko poruszony dyscypliną, w muzyce oczywiście też, ale ja tutaj mówię o dyscyplinie ruchowej, mówiąc o balecie. To naprawdę jest fenomenalna szkoła dla aktorów. Oglądać tancerzy jest dla mnie czymś fascynującym. Tam wszystko jest skomponowane. Tam ramię lewe musi być skomponowane z prawą stopą. Głowa, tułów. Dobra szkoła dla aktora, ponieważ powinniśmy z tego, moim zdaniem, korzystać jeszcze więcej. I ostatnia taka życiorysowa, powiedzmy, refleksja, że w Comédie Française, kiedy pracowałem, to myśmy tam mieli lekcję śpiewu i pamiętam, że śpiewaliśmy różne rzeczy, ale ja między innymi śpiewałem fragmenty Don Giovanniego.

0: Montano. To jest taki duet, prawda? Don Giovanniego i tej dziewczyny, nie pamiętam. I to była też bardzo dobra szkoła, właśnie dyscypliny, oczywiście głosu, ale też dyscypliny. O, to tyle, takie refleksje mnie.
1: Po tym jednym utworze.
0: Po tym jednym utworze.
1: Wspomniana Anna Radziwiłł, która uczyła pana historii, mimo wszystko mówiła, gdzie ty idziesz, Andrzeju? Będziesz aktorem? Przecież to straszny zawód.
0: Tak.
1: Idź na historię. Nie posłuchał pan.
0: Tak. Ja myślę, że w reakcji pani profesor było też takie... jakieś takie... taka wizja arystokratyczna mojego zawodu. Czy jej arystokratyzm się wyrażał w tym, przecież była ostatnią księżniczką polską. Ja myślę, że pani profesor wolała nie dostrzegać głębokiego sensu mojego zawodu, ponieważ no, widziała zbyt dużo, widziała jak, no powiedzmy, jak ten zawód był uprawiany i nie zawsze w sposób godny, o tak bym to powiedział. Ale dzisiaj to jest rzeczywiście inaczej. Dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy bogatsi o doświadczenia naszych przodków w naszym zawodzie. O tak bym to powiedział.
1: A był chociaż raz w pana życiu taki moment, kiedy sobie pan pomyślał, że a może jednak Anna Radziwiłł to miała rację?
0: No właśnie nigdy, kurczę. No właśnie nigdy. Podobnie jak nigdy nie wątpiłem w sens mojego zawodu i w moją obecność w tym zawodzie. Może niesłusznie, no ale tak było.
1: A czemu z takim jakimś smutkiem pan to mówi?
0: Wie pan, dlatego, że to oznacza, że może za mało wahań miałem, może te wahania, może takie jakieś dramatyczne przeżycia, odejścia od zawodu, powrót do zawodu, może to byłoby, dałoby lepsze owoce. No, tak, o tym myślę.
1: Że wahania są takim czynnikiem postępu?
0: No, sceptycyzm na pewno.
1: Czyli z sceptycyzmu też nic?
0: No, jeśli chodzi o zawód, nie. Ja na pewno ewoluowałem, jeśli chodzi o pojmowanie zawodu, po moich pracach no, z Peter Brookiem w Comédie Française oczywiście też. Jeśli chodzi o pojmowanie samej pracy aktora, wychowany w szkole teatralnej w Warszawie, na tym takim modelu no, spolszczonym, ale jednak modelu teatru rosyjskiego, szkoły Stanisławskiego i tak dalej. Ja to wzbogacałem, mówię o sobie oczywiście, nie mówię o całym systemie, bo to ja się na ten temat nie wypowiadam w tej chwili. I ta praca z Peter Brookiem, ta praca w Comédie Française po prostu mnie wzbogaciła i tam pewne myśli mam inne niż przed laty. Także gdybym dzisiaj mógł szczerze, spokojnie rozmawiać z Gustawem Chulubkiem, czy z Tadeuszem Łomnickim, czy z panem profesorem Świderskim, z Zbyszkiem Zapasiewiczem, no to nie wiem, czy byśmy się tam chwilami nie różnili w swoich opiniach.
1: To może chociaż trudny moment był ten 80. rok, kiedy musiał pan, czy musiał, no pozostał tak. we Francji. Może to był
0: pan
1: chociaż
0: wiedział,
1: trudny.
0: Żeby pan wiedział. I to na pewno mnie zmieniło. Ja nie wiem, czy na lepsze, czy najgorsze, ale na pewno mnie zmieniło. Pan tyle lat bez języka polskiego, chociaż ja w kościołach

0: cena, ale na pewno no, rozszerzało jakoś moje polskie słowo, paradoksalnie. Mhm. Tak jak kiedyś podejrzewano, że ja jestem jakimś takim wyznawcą hinduizmu, gdzieś tam ja zapisałem, nie wiadomo, do jakiejś tam sekty Hare Krishna, nie wiadomo co. Ja tylko mówiłem wtedy po pracy z Peter Brookiem, że moja wiara w Chrystusa po prostu została moim zdaniem wzbogacona. Bo jak wiadomo, Hindusi uważają Chrystusa za swojego świętego. No bo...
1: A trudniejszy był moment ten o pozostaniu we Francji, czy ten o powrocie po 33 latach do Polski?
0: No, ten... Zaraz. Wyjazd do Francji był spowodowany tym, że Andrzej Wajda był miły zaproponować mi zagranie w przedstawieniu swoim, którą reżyserował w Nanterre pod Paryżem, w Onych Witkacego, z Wojtkiem Przoniakiem zresztą i dekoracje robiła wtedy Krysia Zachwatowicz. Potem ja przedłużyłem ten pobyt, nawiązałem kontakty z reżyserami francuskiego teatru i tak się stało, że mogłem pracować dalej. A potem został ogłoszony w Polsce stan wojenny. Ja byłem właśnie tam, no więc ponieważ już moja sytuacja rodzinna się zmieniała, no więc nie mogłem tak sobie po prostu wyjechać dla dobra ojczyzny i zostawić, nie wiem, tam ludzi. Poza tym miałem pracę wtedy. Wykonywałem moją pracę. Wydawało mi się, że mogę się też przydać w sprawach tak zwanych konspiracyjnych po Polsce, przyjaciółom. Więc w gruncie rzeczy ta decyzja była decyzją taką, no... natychmiastową, wiadomo, nie wracam. Dlaczego mówię natychmiastową? Bo wtedy, pamiętam, spotkałem się z kolegami, z przyjaciółmi z Piwnicy pod Baranami, czy pamiętam też pobyt Jurka Radziwiłowicza, czy kolegów, z którymi pracowałem nad Dantonem. Przecież to w pierwszych miesiącach stanu wojennego oni przyjechali. Pamiętam Czesław Wołejko, Marian Kociniak, Boguś Linda, jeśli ja się nie mylę. Myśmy się spotykali, oni natychmiast wracali i mówią, wracasz? Nie, mówię, nie, nie wracam, bo tu mam sprawy do załatwienia. Więc to się stało tak właściwie szybko. Natomiast powrót do Polski był procesem po prostu, więc to taka była różnica.
1: Długim?
0: No znowu on był związany z moim, z pewną datą, a mianowicie 20-lecia pracy mojej w Comédie Française, bo chciałem dotrwać do 20 roku. Do końca 20 lat pracy w Comédie Française.
1: Ale też z perspektywą bycia dyrektorem, szefem Teatru Polskiego.
0: Tak, tak, tak. Ja już wracałem wtedy do Polski, no, aby podpisać umowę, no krótko mówiąc, tak.
1: Panie Andrzeju, powoli zbliżamy się do końca naszej audycji.
0: Widział pan, jak to
1: szybko minęło. No właśnie, czas mija. Ja przyznam, że troszkę poczytałem takich starszych wywiadów z panem.
0: No z pana pytań domyślam się, że pan troszkę czytał.
1: I tam jeszcze pewne zdania wyłowiłem i chciałbym skonfrontować, czy coś się zmieniło.
0: Oj, bardzo dobrze, że pan mi zostawia tę furtkę.
1: Panie Andrzeju, czy w dalszym ciągu widzi pan w sobie dziecko?
0: O, mam nadzieję, że widuję dziecko. No przecież w tym zawodzie trzeba być od czasu do czasu dzieckiem. Jak można poważnie brać siebie, kiedy się gra jakiegoś króla, no albo jakiegoś gwałciciela, no to trzeba jakiegoś, no naprawdę, albo stół jak gram. No przecież nie mogę się brać poważnie. Sposób wykonania, znaczy moje zaangażowanie, żeby dobrze zagrać tu, jest oczywiście poważne, ale trzeba być dzieckiem w tym zawodzie oczywiście.
1: Ale to trudne chyba.
0: Dla mnie nie.
1: Nie?
0: W żadnym wypadku.
1: Apetyt na życie to jest coś, co w dalszym ciągu panu przyświeca?
0: A kiedyś tak to formułowałem?
1: Tak. To że tak. Mam wielki apetyt na życie.
0: Zdecydowanie.
1: I z wiekiem mam coraz większy.
0: Tak jest, tak jest. Właśnie uczę się hiszpańskiego, chętnie bym pojeździł na koniu, a już nie będę mógł. Jeżdżę po Polsce, spotykam się z ludźmi, mam przyjaciół wspaniałych, mam wspaniałą, kochającą żonę, którą kocham, mam dzieci, z których jestem dumny. Chciałbym jeszcze pożyć, ale już się nie da.
1: Da się, da się.
0: No nie.
1: Ale żeby nie było tak słodko, to wtedy pan również mówił, że to nie jest tak, że żyje bez stresu. Wprost przeciwnie.
0: No oczywiście, no, są czasami sytuacje stresowe, ale one są związane po pierwsze z moim zawodem, no bo zawsze człowiek jakoś nie, nazwijmy to niepewnością, prawda, jest otoczony w tym

0: zawodzie, no bo nie wiadomo, czy się publiczności spodoba, nie wiadomo, czy będę dobrze to robił i tak dalej. Z drugiej strony stres, nazwijmy to stresem, ale chodzi o pewien niepokój, powiedzmy, jest związany, no, że się tak wyrażę, z tym, co się dzieje poza teatrem i poza moim zawodem bezpośrednio, czyli z tym, co się dzieje w świecie, a przecież świat no, zaskakuje nas każdego dnia.
1: Niekoniecznie pozytywnie.
0: Niekoniecznie pozytywnie, tak.
1: Śnią się panu w dalszym ciągu teksty?
0: Nie zrozumiałem.
1: Śnią się panu teksty?
0: Chyba już nie. Śnią, natomiast ciągle mi się śni, ciągle mam ten sen straszny aktorski, mianowicie, że właśnie za godzinę gram Hamleta i nie umiem tekstu, nie znam tekstu, albo jestem gdzieś o 1000 kilometrów od teatru, a za godzinę mam być w teatrze. To jest koszmar. To jest widocznie coś związanego po prostu i zwyczajnie u mnie z wykonywaniem tego zawodu.
1: A zdarzyło się, że się pan spóźnił?
0: Tak, w Ateneum kiedyś spóźniłem się, zaspałem. Bo byłem tak zmęczony po próbach Don Carlosa, że po prostu spałem. Ale jakiś dzwonek, kierowcę przysłano po mnie i jakieś coś mnie obudziło, ale jeszcze tak spałem. Nagle wstałem, otworzyłem drzwi i na szczęście kierowca był jeszcze tuż przed windą, już wsiadał do windy i zawołałem go, no, ale pół godziny się spóźniłem wtedy, tak.
1: Publiczność czekała?
0: Jakoś tak to tam zaaranżowano, że tak. To były biesy Dostojewskiego. To było straszne.
1: W aktorstwie nigdy nie będzie takiego punktu, gdy osiągnie się wszystko.
0: No ale to takie zdanie no, bardzo proste i słuszne, no bo jak można tak zwane... No, naturalnie, no. Ja myślę, że nawet Anthony Hopkins nie powie, osiągnąłem wszystko w tym zawodzie. Chyba, że co innego rozumie pod tymi słowami niż ja.
1: Nie znoszę siebie na ekranie.
0: To już jest nieprawda. Czasami wydaje mi się, że nieźle zostało wykonane to, co zrobiłem. Na przykład ostatnio byłem zadowolony z mojej roli w przedstawieniu Biderman i Podpalacze, które Maxa Frisza, który wyreżyserował dla teatru telewizji Janek Holubek.
1: Bo wtedy, jak pan to mówił, to tam wyjątkiem była tylko lista Schindlera. Czyli lista wyjątków się powiększyła.
0: No tak, można tak to sformułować.
1: Pytanie z zupełnie innej dziedziny. Zawsze bałem się samochodów. Auto to jest dla mnie wieczny problem.
0: A nie, no ja wiem, o co to chodziło w jakimś tam wywiadzie. To chodziło o to, że ja jestem dzieckiem PRL-u, czyli właściciela, czyli człowiekiem, któremu bardzo było trudno po pierwsze dostać samochód, po drugie naprawiać go i po trzecie nim jeździć, no bo przecież ten mały Fiat 126P był po prostu bardzo niebezpiecznym samochodem z powodu słabych świateł i z powodu niepewnych hamulców. No a naprawić samochód, no to trzeba było mieć znajomości, więc to, no, tak, w tym sensie tak.
1: O co chodzi w życiu? Na takie pytanie odpowiadał pan.
0: Boże, kocham.
1: Chodzi o to, żeby robić więcej dobra niż zła.
0: Zgoda.
1: Podpisujemy się.
0: Tak.
1: Mam ciekawe życie. Podpisujemy
0: tak mi
1: się.
0: Tak mi się wydaje.
1: Często bywam szczęśliwym człowiekiem.
0: Absolutnie, coraz częściej.
1: Coraz częściej.
0: Tak jest.
1: To na koniec, a propos marzeń, zapytano o swoje największe marzenie, mówił pan kiedyś tak. Normalne popołudnie ze wszystkimi moimi dziećmi, wnuczkami.
0: Tak.
1: W Krakowie, na Kazimierzu.
0: Tak.
1: W moim ulubionym hotelu.
0: Rubinstein. Pozdrawiam Krzysztofa Pierścionka i całą rodzinę. Wie pan, że w ogóle o polityce żeśmy nie rozmawiali.
1: Bo zabawne. Politykę jednym zabawne. Zdaniem chciałem załatwić na końcu, bo zastanawiam się, czy nie mamy tej polityki dość.
0: No nie można mieć polityki dość w tym sensie, że jesteśmy w nią uwikłani, czy chcemy, czy nie chcemy. Natomiast czasami jest dość tego języka, czasami jest dość tej agresji, głupoty i szkodnictwa, nie wiem, czy to polskie słowo, bo to szkodzi mojej ojczyźnie.
1: A nie martwi pana to, że tak bardzo kopaliśmy się w tych swoich bańkach i zupełnie nie chcemy wystawić poza te bańki nawet swojego czoła?
0: Niech pan mówi za siebie, ja wystawiam.
1: I co? Opłaca się?
0: Na pewno się opłaca, chociaż rezultatów ja nie znam, ale na pewno się opłaca. Trzeba, to jest nasz obowiązek.
1: A ma pan ambicje i taką potrzebę bycia autorytetem dla innych?
0: Nie, potrzeby nie. Często jestem nim, ale to nie z potrzeby. Tylko no, tak się kształtuje sytuacja. Taka jest relacja kogoś do mnie. Przecież to nie ja się narzucam komuś ze swoim, powiedzmy, autorytetem, tylko ktoś uznaje, że taka jest relacja między nami.
1: Polacy są bardziej podzieleni niż ktokolwiek inny?
0: Ja nie wiem, kogo pan ma na myśli, ale nie wiem. Tego nie wiem po prostu.
1: No bo mówi się o tym, że Polacy są tak niezwykle podzieleni, prawda? Że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, że nie jesteśmy nawet już przy jednym stole w stanie usiąść i normalnie porozmawiać. Pan też tak nas widzi?
0: No na pewno od jakichś 10 lat te konflikty w rodzinach narastały, ale trudno mi porównać to, ten stan z ludźmi z innych krajów. Tego nie wiem, tego po prostu nie wiem.
1: Mimo wszystko patrzy pan optymistycznie w przyszłość?
0: Wie pan tylko, że znowu, co to znaczy? No, jeżeli mamy naszą rozmowę skończyć tak zwanym optymistycznym akcentem. Tak, no wie pan, słońce jest piękne. Jeżeli temperatura nie przekracza 30 stopni, to jeszcze damy radę. Wodę mamy. Zobaczymy, jak będzie z naszym systemem demokratycznym. Mam nadzieję, że za półtora roku nie zostanie on jeszcze bardziej... jak to powiedzieć, nadszarpnięty. Mam nadzieję, że Rosja nie wygra wojny w Ukrainie. No i jeszcze mam parę takich myśli optymistycznych na temat zdrowia każdego z moich rodaków.
1: A mówił to Andrzej Seweryn?
0: Nie. Trzeciej osobie? Dlaczego?
1: Bardzo dziękuję, panie Żyżu, za to
0: spotkanie. Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo mi miło, dziękuję.

0: No jest szansa, że w audycji sportowej odczują Państwo pewien muzyczny kontrast.
1: Radio 357.
0: Jest 18.
2: 357. Start do 20. Zaczynamy.
3: W Narodowy Dzień Sportu kłaniamy się ze studia przy Słowackiego. Przez dwie najbliższe godziny na antenie Radia 357 dominować będzie właśnie sport. Sport i, jak powiedział Mateusz, muzyka. Dzień dobry lub dobry wieczór, jak kto woli, mówi realizujący program Szymon Kuliś, a także
0: Mateusz Fusiarz
3: i Sebastian Kierzek.
0: O czym dziś powiemy? Rzecz jasna o siatkówce, bo rozkręciły się na dobre Mistrzostwa Europy. Wiadomo, kto broni tytułu. Polacy wczoraj z łatwością awansowali do 1/4.
4: Kronberg z przyjęciu efektownym blokiem kończymy to spotkanie. Zatrzymany Krister Slandzans.
3: Polska Łotwa 3-0. Sety łatwe do 17, 16 i 16. We wtorek gramy z Niemcami. O mistrzostwach dziś porozmawiamy z Piotrem Gruszką, czyli pewnie Państwo pamiętają, mistrzem Europy z 2009 roku. Ta rozmowa już niebawem, bo kwadrans po 18.
0: Dobrze się zaczyna. W cyklu Mądrym Okiem dziś Michał Olszański, który wróci do zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. W PKOL-u jest co czyścić.
5: To jest istna stajnia Augiasza. I tak sobie myślę, obok siedziby PKOL-u płynie Wisła. Może to jest dobra metoda, żeby pan prezes Kmita skierował koryto rzeki i wyczyścił tę stajnię.
0: To jakiegoś Herkulesa by potrzeba. Przypomnijmy, w tym kończącym się tygodniu Marian Kmita zastąpił Radosława Piesiewicza.
3: A propos słowa koniec i Herkulesów także, sezon lekkoatletyczny się kończy, a ona błyszczy, błyszczy i błyszczy. Klaudia Kazimierska, czyli nowa gwiazda polskiego sportu, wygrywa wszystko jak leci.
0: Może się nauczą jak mówić, bo...
3: Kazimierska. Kiedyś to chyba było też z Malys. Taki problem mały, ale się nauczyli.
0: Bywa. I Swiatek.
3: I Swiatek. Wygrała Klaudia Kazimierska finał Diamentowej Ligi w Brukseli, wygrała zawody Ultimate w Budapeszcie, a teraz wygrała prestiżowy bieg w Londynie, na mile. O tym także powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Nie zabraknie tematów piłkarskich i żużlowych. O meczach Lecha i Jagiellonii w Lidze Europy oraz o wracającej Lidze Narodów porozmawiamy z Adamem Godlewskim z serwisu Goal24.pl. Z kolei komentator cyklu Speedway Grand Prix w Eurosporcie Marcin Kuźbicki powie o pasjonującej walce o tytuł indywidualny mistrza świata na żużlu. Zwieńczenie sezonu w Toruniu już w następny weekend.
3: Oj tak, fanów koszykówki uspokajamy, będzie cykl Hej to NBA. A jest o czym mówić, bo w ślady Jeremiego Sochana chciałby pójść Igor Milicic junior.
6: 24-latek niedawno podpisał kontrakt z New York Knicks, czyli obecnymi mistrzami NBA, ale został zwolniony po 12 minutach, co wcale jednak nie przekreśla jego szans na występy w barwach legendarnego zespołu.
3: Brzmi za wile? Chciałoby się powiedzieć, to skomplikowane. Wszystko rozjaśni dla Państwa w drugiej godzinie naszej audycji Piotr Wesołowicz. To i wiele więcej. Od teraz aż do godziny 20 będzie też o padlu na przykład. Cała moc atrakcji.
0: Grywasz?
3: Ty grałeś dzisiaj, nie?
0: Mhm.
3: Kiedyś się spotkaliśmy przecież na korcie. Powiem tak, byłem dobry na rozgrzewce.
0: No ja też się może kiedyś nauczę.
2: Tu 357 start.

0: Jesus Imaz trafił w Białymstoku z karnego, wcześniej też Augustyniak z karnego i był też samobój Preleca. Cały czas Legia prowadzi 2-1, chociaż dosłownie przed momentem Hiszpan Imaz miał znów szansę na wyrównanie tym razem, ale o milimetry minęła bramkę Hindrisza piłeczka.
1: 3-5-7 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
2: Choć ten ważniejszy mecz to chyba dziś o 20:15.
0: Ach, ten Poznań zawsze się uruchomi.
2: Tak jest. Siatkówka na początek, bo za Polakami już 6. mecz na Mistrzostwach Europy. Pierwszy w fazie play-off. W ramach 1/8 finału biało-czerwoni zmierzyli się z reprezentacją Łotwy, którą pokonali gładziutko 3-0 w setach do 17, 16 i 16.
3: Okazaliśmy szacunek do przeciwnika w sposób taki, że po prostu od samego początku weszliśmy bardzo mocno w to spotkanie i pokazaliśmy, że jesteśmy w pełni skoncentrowani. To jest najważniejsze w takich meczach. Pokazaliśmy, że chcemy tutaj grać o duże rzeczy i ten mecz nas przybliżył do tego celu. Prawda jest taka, że jeżeli chcemy wygrać ten turniej, to nie możemy się obawiać żadnego przeciwnika i niezależnie, czy zagramy z Bułgarią, czy z Niemcami, zrobimy wszystko, żeby zagrać jak najlepszą siatkówkę, a uważam, że jeżeli zagramy swoją dobrą siatkówkę, to będzie dobrze.
0: Będzie dobrze, mówił Marcin Komenda, no i już wiadomo, z kim powalczą Polacy o półfinał i nie będzie to Bułgaria. Będą to Niemcy, którzy po świetnym meczu wyrzucili z turnieju jednego z gospodarzy. Z Niemcami Polacy zagrają we wtorek, a więcej o siatkówce już za chwilę. Gościem 3-5-7 start będzie Piotr Gruszka.
2: Po siatkówce tenis, bo tak się składa, za nami też mecz reprezentacji. Biało-czerwoni rywalizowali w Brisbane w meczu Grupy Światowej Pierwszej. Ich przeciwnikiem była reprezentacja Australii. No i niestety nasi przegrali 1-3. Pierwszego dnia rywalizacji Max Kaśnikowski, 231. zawodnik światowego rankingu, przegrał 3-6 i 0-6 z 9. tenisistą globu Aleksem Deminorem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
0: Było 1-1. Kilka godzin temu zaś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hijikata Max Purcell 6-7, 3-6, a Kamil Majchrzak przegrał w starciu z Aleksem Deminorem 3-6, 3-6, a Deminor zapewnił dzięki temu Australii awans do przyszłorocznych kwalifikacji do finałów, no właśnie, bo nie powiedzieliśmy na początku, Pucharu Davisa.
2: Powoli, drodzy Państwo, zmierzamy do zakończenia sezonu w tenisie, a coraz szybciej zbliżamy się do początku zimowego skakania. Ale zanim zima, to jeszcze lato.
0: Jakże udany weekend letni Grand Prix dla Anny Twardosz. Polka wygrała oba konkursy w Rasznowie. Wczoraj miało miejsce pierwsze historyczne zwycięstwo Polki w zawodach tej rangi, no a dzisiaj ustrzeliła dublet, wygrywając ponownie. Dzięki temu podwójnemu triumfowi w Rumunii awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu.
4: Dobrze, coraz lepiej. Aż chce się coraz więcej. Były to w miarę dobre skoki. Pierwszy w serii konkursowej był dobry. W serii próbnej tam trochę chyba delikatnie spóźniony, ale poza tym też dobry. No w serii finałowej troszkę gdzieś tutaj właśnie mam ten problem. No i był ciut gorszy. Też mnie tam pospinało, no ale...
0: Wielkie, wielkie brawa. W klasyfikacji generalnej prowadzi Emma Klinec, 345 punktów przed Japonką Yuki Ito. Ona ma 278, ale w Rumunii nie startowała. A co u panów?
2: Paweł Wąsek zajął dziś 2. miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się także tam. 6. był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. Końcowe zwycięstwo w cyklu już w sobotę zapewnił sobie Japończyk Naoki Nakamura.
0: To teraz żużel. Kacper Woryna wygrał, a 2. miejsce zajął Maciej Janowski w 3. turnieju cyklu Mistrzostw Europy SEC. 3. w Rzeszowie był Łotysz Andrzej Lebiediew. Broniący tytułu Patryk Dudek zajął miejsce 7. Można powiedzieć dopiero.
2: A dzisiaj o 19:30 pierwszy finałowy mecz PGE Speedway Ekstraligi. A Potor pojedzie w Toruniu ze Spartą Wrocław. Dobiega końca pierwsze starcie o brązowy medal. Unia Leszno nieznacznie prowadzi w tym momencie, bo 34-32 z motorem Lublin. Dodajmy, że też cieszą się w Bydgoszczy. Polonia Bydgoszcz wraca do PGE Ekstraligi. Ten zasłużony klub pojedzie na najwyższym szczeblu.
0: Tak, ale jeszcze wracając do meczu o brąz, to trzeba powiedzieć, że byłaby szansa, że może już by się skończył ten mecz, ale był jakiś groźny wypadek i przez długi czas trzeba było pomagać jednemu z zawodników.
2: Jest już 39-33.
0: Tak jest. A trzymając się wątku dwóch kółek, jeszcze wieści z Austrii. Hiszpan Pedro Acosta odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w MotoGP w swoim 3. sezonie startów, dominując w wyścigu na torze Red Bull Ring w Spielbergu od startu do mety.
2: Przy okazji serwisu należy się Państwu także raport ekstraklasowy. Granie rozpoczynaliśmy w piątek w Łodzi, gdzie Widzew 2-2 zremisował z Wieczystą Kraków. W Krakowie zaś Wisła 2-1 pokonała Śląsk. Dla Beniaminka z Rejmonta to już 5. zwycięstwo w sezonie.
5: Piłka nożna to przede wszystkim są emocje i myślę, że dzisiaj tych emocji było dużo. Bardzo się cieszę, że w końcówce zdobyliśmy zwycięskiego gola. Oczywiście ze swojej perspektywy wolałbym, żebyśmy to spotkanie zamknęli wcześniej, bo były takie sytuacje, co najmniej trzy bardzo dobre w drugiej połowie. Generalnie wygrał zespół lepszy we wszystkich statystykach. Bijemy mocno tutaj Śląsk, jeżeli chodzi o pojedynki, jeżeli chodzi o bramki oczekiwane, te wszystkie najważniejsze wejścia w pole karne. Jest tutaj bardzo duża przewaga. Na pewno byłby ogromny niedosyt, gdybyśmy tego meczu nie wygrali.
0: No ale wygrali zawodnicy Mariusza i Opa. To tyle jeśli chodzi o piątek w Ekstraklasie. W sobotę zaś punkty w Lublinie stracił lider Motor 0, no i właśnie lider Górnik Zabrze 0. Ponadto Korona 3-2 ograła Raków. Kiepsko wygląda zespół z Częstochowy, bardzo kiepsko w tym sezonie. GKS Katowice 3-2 wygrał z Krakowią, no a dziś już Piast 1-2 przegrał z Pogonią, a Zagłębie Lubin 0-2 z Wisłą Płock. Przed nami jeszcze mecz Lecha z Radomiakiem. Trwa spotkanie Jagiellonii z Legią, w której mamy 2-1 i 42 minutę. No a od jutra już zgrupowanie reprezentacji,
2: na które na pewno nie przyjedzie Kamil Grabara. Wydawało się, że wszystko układa się po myśli naszego bramkarza. Wypożyczenie do Juventusu, dobre noty po pierwszych spotkaniach, asysta nawet w Lidze Mistrzów. No i niestety wszystko przekreśliła poważna kontuzja, której Kamil doznał na treningu. Klub z Torunu poinformował, chciałem powiedzieć z Torunia.
0: Chciałoby się, żeby Toruń tak. Grał w Lidze Mistrzów.
2: Anvil Włocławek, tak? W sensie Anvil Los Angeles chyba kiedyś, jeden
0: ktoś
2: z dziesięciu.
0: Tak powiedział?
2: Jeden z dziesięciu. Klub z Torunu poinformował, że badania wykazały zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Po takim urazie trudno spodziewać się, by odegrał jeszcze znaczącą rolę w tym sezonie.
0: No wielkie wyrazy współczucia dla Kamila. A co w koszykówce? Real Madryt zdobył pierwszy w historii Superpuchar Euroligi, pokonując w finale w Abu Zabi mistrza tych rozgrywek, czyli Olympiakos Pireus 93-89. Tym samym królewscy zrewanżowali się Grekom za porażkę w finale Euroligi w Atenach. Wtedy było 85-92 właśnie dla Olympiakosu.
2: A u nas w kraju koszykarki Lotto AZS-u UMCS Lublin pokonały we Wrocławiu Ślęzę 78-60 i sięgnęły po Superpuchar Polski. To trzeci triumf akademiczek w historii tych rozgrywek.
0: No i na koniec wiadomość, którą na pewno chciałby przeczytać Sebastian jednak.
2: Kenijka Agnes Ngetic poprawiła o sekundę rekord świata w półmaratonie kobiet, zwyciężając w niedzielę czasem godzina 5:15 w Mistrzostwach Świata w biegach ulicznych w Kopenhadze. Choć trzeba tutaj pewną małą adnotację
0: no dlatego dodać. Mówiłem, że to jest twoja informacja.
2: To jest rekord świata w półmaratonie kobiet w biegu bez mężczyzn. Bo jest też rekord świata w biegu z mężczyznami o 3 sekundy lepszy. O tym dzisiaj też powiemy w pierwszej godzinie audycji. Będzie wątek lekkoatletyczny. Dodajmy, że wśród mężczyzn triumfował Szwed Andreas Almgren wynikiem 58:06.
0: Przygotowałem utwór specjalnie pod półmaraton. Bo mam wrażenie, że jak się biegnie już taki dystans, to endorfin jest dużo, prawda?
2: Mhm. Chociaż raz mi się zdarzyło pokonać ten półmaraton.
0: No i na pewno poczułeś to, co śpiewa Prince.

0: Drodzy Państwo, no nie mogliśmy zacząć tej audycji od innego tematu niż siatkówka. Nasi reprezentanci wczoraj ograli Łotyszów zgodnie z planem 3-0 w ramach 1/8 finału Mistrzostw Europy. No i teraz w ćwierćfinale zmierzą się z Niemcami. Z Niemcami, którzy pokonali Węgrów, z którymi my z kolei przegraliśmy jeszcze na zakończenie fazy grupowej.
1: Bułgarów.
0: Słucham?
1: Bułgarów.
0: A powiedziałem Węgrów. Mm-hmm. No pewnie, że tak. Oczywiście, że Bułgarów. W każdym razie my z nimi przegraliśmy i wszystko to, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich dni, chcieliśmy sobie podsumować. A z kim, że podsumować to najlepiej, jeśli nie z człowiekiem, który na Mistrzostwach Europy kiedyś błyszczał. Piotr Gruszka, wielki reprezentant Polski, legenda polskiej siatkówki jest z nami. Dzień dobry, Piotrek.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: I pewnie grał i z Bułgarami, i z Węgrami.
2: I z Węgrami rzadko, bo oni nie byli na tym poziomie, ale grałem kiedyś. Ale z Bułgarami tak, to ważne spotkania również.
0: Tak, i to na pewno były wielkie boje, tak jak zresztą ten na zakończenie fazy grupowej w Sofii. I zanim przejdziemy do tego, co przed nami i tego, co wydarzyło się wczoraj, to ja chciałbym jednak mimo wszystko zacząć od tego spotkania z Bułgarami. Bo tak sobie myślę, że ta faza grupowa układała się tak, Piotrek, że było chyba trochę za łatwo i potem, nie wiem, przyszło jakieś rozprężenie, czy być może ta wielka feta, te trybuny, ta atmosfera trochę Polaków zatrzymały?
2: No tutaj możemy, łatwo nam się może dzisiaj mówić, bo widzieliśmy, co Bułgarzy wczoraj zrobili, ale jedno, co się wydarzyło, to, że będzie łatwa grupa na początku, to wiedzieliśmy, bo to mówił i Nikola o tym Grbicz, że te pierwsze mecze będą etapy przygotowań, więc to wszystko się działo tak, jak miało się dziać. Druga rzecz jest taka, że też wszyscy wiemy, że z nami, jako z faworytem głównym generalnie każdego meczu, wszyscy grają swoją najlepszą siatkówkę. To się potwierdziło właśnie z Bułgarami. Bułgarzy, tak jak oni zagrali to spotkanie z nami, oni w tym sezonie nie zagrali ani jednego spotkania tak jak przeciwko naszej drużynie. Więc to była ta trudność. I tak naprawdę przegraliśmy kilkoma małymi punktami, kilkoma akcjami, które nam się też nie zdarzają, bo my do drugiego seta, do 15-10 graliśmy swoją, dobrą, wymagającą siatkówkę dla przeciwnika, ale później te dwa przestoje, które się przytrafiły, pozwoliły Bułgarom uwierzyć, że mogą z nami wygrać.
1: No a Niemcy wczoraj odwrócili losy spotkania z Bułgarią. Z takiego punktu widzenia mentalnego, twoim zdaniem, to dobrze, że zagramy z Niemcami, a nie z Bułgarią. Z jednej strony Bułgaria byłaby okazja do rewanżu, ale z drugiej strony no, Bułgaria miała jakiś tam na nas sposób. Który zespół twoim zdaniem jest lepszy z naszej perspektywy patrząc?
2: Problemem tych dwóch drużyn jest to, żeby zagrać dwa mecze podobne, jeżeli zagrają fantastyczne spotkanie, zagrać drugie takie samo. Bułgarzy tego nie zrobili. Pytanie, czy zrobią to Niemcy, bo zagrali również wczoraj bardzo dobry mecz z Bułgarią, przegrywając 2-0, wierzyli do końca, a według mnie siłą tego zespołu jest to, że mają problemy. Paradoksalnie, że mają problemy. Wyleciał im pierwszy rozgrywający Tyle, wyleciał Karliczek, który był podstawowym przyjmującym. I to są dwa takie filary, które gdzieś mogłyby załamać drużynę. Oni jeszcze bardziej współpracują, jeszcze bardziej chcą grać razem i efekt widzieliśmy wczoraj, więc tak naprawdę zależy od nas. W skrócie powiem, zależy od nas, jak my będziemy się prezentować, jak my będziemy grali. Oczywiście rywale będą naciskali, będzie to trudne spotkanie, bo to już jest ćwierćfinał, więc nie może być inaczej. Ale zależy, jak my będziemy grali, patrząc na naszych chłopaków. Jest dużo pewności, oczywiście, i uważam, że to spotkanie paradoksalnie również przegrane z Bułgarią, mimo że nie fajnie jest przegrywać, to może i dobrze, bo pokazało, że mamy, jeżeli zrobimy jedną, dwie akcje źle w danym momencie, to też możemy przegrać spotkanie.
0: Piotrek, tak po sportowemu skupiamy się na sobie, więc chciałem cię zapytać, no bo wiadomo, że taka porażka jak z Bułgarią w grupie nam się przydarzyła, no to w sporcie się oczywiście dzieje, ale trzeba na nią zareagować. Czy biorąc pod uwagę to, jak zaprezentowaliśmy się we wczorajszym spotkaniu z Łotyszami, ja oczywiście rozumiem, że to nie ten poziom, co Bułgarzy czy Niemcy, którzy przed nami, ale czy ty widziałeś drużynę, która w pewnym sensie wyciągnęła wnioski z tamtego spotkania, że zareagowała dobrze po tamtej porażce?
2: Ta reakcja wystarczyła mi jakby w wywiadach chłopaków po spotkaniu z Bułgarią, bo to było dla mnie bardziej wiarygodne, że oni są zdenerwowani na siebie, że oni wiedzą, co mogą lepiej zrobić, bo z całym szacunkiem do rywala, do zespołu Łotwy, no ciężko jakby zobaczyć reakcję grając z Łotwą, która jest przynajmniej dwie klasy słabszym zespołem, więc tutaj sportowo nie można tego aż tak przełożyć, chociaż podobało mi się, że zagrali to, co mieli zagrać, żeby wygrać to spotkanie pewnie. Świetny Tomek Fornal, świetne oczywiście, generalnie wszystko funkcjonowało, TR prowadził to spotkanie tak, jak miał prowadzić, to nie był dzień na to, żeby sobie ktoś pograł, bo słabszy rywal, więc wszystko było przygotowaniem do kolejnego meczu. Wszyscy mówiliśmy wczoraj, naprawdę myślę, że 90% przynajmniej, jak nie więcej, że zmierzymy się z Bułgarią, jednak widać, że tak nie jest, więc teraz musi być szybka weryfikacja całego sztabu, żeby jednak zmienić, bo argumenty Niemcy mają zupełnie inne niż Bułgarzy, więc to trzeba szybko przygotować. Mamy jeszcze krótki dzień tak naprawdę na to, żeby to wszystko przełożyć. Dlatego to, co powiedziałem, my musimy się skoncentrować na rzeczach, które my możemy robić lepiej, które powinniśmy robić lepiej, bo jesteśmy zespołem, który dalej jest faworytem tych mistrzostw.
1: To skupiamy się na sobie. Niemiecki zawodnik, znany też z polskich boisk, Tobias Brandt, powiedział, że Polacy grają niesamowicie. Wrócił do składu Wilfredo Leon. On pauzował w tym meczu, o którym mówimy tak dużo, meczu z Bułgarią. To chyba dobrze mu zrobiła ta przerwa i dobrze, że w takim momencie, prawda, że wraca na te najważniejsze mecze. Ile polski zespół znaczy z Leonem, a ile bez. Duże wzmocnienie.
2: Na pewno, oczywiście, że tak. To jest kolejna siła, bo oczywiście jest tam nas pięciu przyjmujących, więc jakby my mamy kim grać, ale wiemy też, że Wilfredo jest zawodnikiem, z którym zespół się czuje dobrze, to jest raz, z którym on w danym momencie, trudnym momencie potrafi punktowo zaserwować, który potrafi kończyć trudne ataki, który daje duży komfort Marcinowi Komendzie i tak można by wiele atutów tego zawodnika używać. To jest zawodnik, który uwielbia grać duże mecze. Nawet to mecz z Łotwą wczoraj, on je rozegrał, ale według mnie na takim mocno zaciągniętym ręcznym. Zagrał na tyle, żeby wrócić do rytmu, do treningu, do takiego meczu, żeby ten jeden dzień odpoczynku, czyli to spotkanie z Bułgarią, które nie grał w ogóle, było takim dniem odpoczynku, bo tam jakieś, mówi się o jakichś dolegliwościach, ale no trudno, żeby nie było na takim dużym turnieju, jakie zawsze się pojawiają. Ale mamy, bo mając parę Fornal, Semeniuk, dochodzi jeszcze teraz Wilfredo i dalej mówimy Szalpuk, Śliwka. Mamy kim grać, dobrze, że jest, bo na te najważniejsze spotkania potrzebujemy mieć najmocniejszy skład, który tam pojechał, więc na pewno pole manewru również dla Terakwicza będzie większe.
0: No niestety niewdzięczny trochę ten termin tego spotkania Polska-Niemcy, bo wtorek godzina 15, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze i wszyscy fani siatkówki jakoś sobie te swoje kalendarze poukładają, żeby na nie zdążyć i w całości obejrzeć, bo to jednak wielki bój o półfinał na Mistrzostwach Europy, na których, przypominam, Polacy bronią tytułu. No i pytanie, z kim dalej potencjalnie mogą się zmierzyć? Przed nami kolejne mecze dzisiaj. W tym momencie, kiedy rozmawiamy, grają Francuzi z Portugalczykami, na o 21:05 Włosi z Duńczykami. Czy tutaj też powinniśmy iść kluczem tego, że no raczej bez niespodzianki będzie?
2: No zależy, co można powiedzieć za niespodzianki. Niespodzianką by było, jeżeli Duńczycy by wygrali z Włochami. To by było sensacją, niespodzianką. Tak, ale to jedyne, co możemy mówić, bo Francja z Portugalią, raczej też Francuzi są jakimś tam faworytem. Jak popatrzymy inne pary, to tam jest Serbia, Słowenia. Tutaj możemy szukać ewentualnie jakiegoś wyniku, bo myślę, że Serbowie nie grają dobrze jak na razie na tych mistrzostwach. Więc każda para ma coś. Ja się będę przyglądał najbardziej parze Czesi grając z Belgią, bo to jest klucz, który my gdzieś możemy trafić. I to jest ciekawa para, bo nie mam pojęcia, bo oba zespoły grają dobrze, jak nie bardzo dobrze, a w Belgii jeszcze lepiej może grać Regers. Jeżeli on dołączy do Dero, to będzie bardzo niewygodny przeciwnik. Zostaliśmy tak naprawdę na polu bitwy, jeżeli chodzi o faworytów, 2,5, że tak powiem, czyli Polska, Włochy i Francja zaraz za nami. Reszta, cokolwiek się nie wydarzy, to nie będzie dużych jakby niespodzianek, że będzie mówić o jakichś wielkich niespodziankach, ale jest miejsce dla kogoś nowego na podium. I według mnie jest to miejsce i tutaj, jeżeli ktokolwiek spoza tej trójki, którą wymieniłem, wejdzie na podium, to będzie już niespodzianka tych mistrzostw.
1: No a pamiętamy finał poprzedniego Euro, Polska-Włochy właśnie o Mistrzostwo Europy. Ja bym chciał też zapytać o jakąś otoczkę tego całego wydarzenia, bo ty byłeś w Neapolu podczas tego meczu otwarcia. Trochę eksperyment, czy jednak coś, co może zdać egzamin też w kolejnych przypadkach? Pamiętamy, że trybuna w centrum miasta na tle pałacu. Jak to wypadło? Z jakimi wrażeniami wróciłeś z tego meczu, no trochę pokrzyżowanego przez deszcz?
2: Nie byłem zachwycony, bo widziałem wiele pięknych rzeczy, ale byłem bardzo zadowolony, że uczestniczyłem w tym, bo to naprawdę było bardzo ciekawe doświadczenie, świetnie to wyglądało, świetna atmosfera meczu, to wszystko. Według mnie było super. Krótko. Dlaczego? I będę bronił Włochów. Oczywiście to spotkanie niosło za sobą ryzyko, ponieważ ta pogoda troszkę przedłużyła to wszystko, bo pół godziny był mecz opóźniony, nie wiadomo, czy będą grali i tak dalej. Ale po pierwsze, dlatego robili w Neapolu, bo generalnie tam jest raczej ciepło. I to był jedyny dzień, gdzie troszkę padał deszcz. Jedyny dzień. Druga rzecz, dobrze, że ten mecz skończył się 3-0, bo przy 3-1, zaraz po meczu, jak wracałem do domu, zaczęło mocno padać. I następny dzień było znowu słońce, więc to jest to ryzyko, które oni niestety zmierzyli się z nim. Ale to nie była pierwsza impreza mistrzowska dla Włochów pod gołym niebem, bo było otwarcie Mistrzostw Świata w 2018. Na Foro Italico. Były w Weronie Mistrzostwa Europy Kobiet. Super Puchar Włoch. W Więc takich spotkań było już kilka, dlatego się zdecydowali, żeby to robić. To nie było jednorazowe wydarzenie, zobaczymy, żeby pokazać światu, że coś dobrego zrobimy. Mecz się odbył. Całe szczęście, że to nie pokrzyżowało jakby całego spotkania, bo atmosfera genialna na piazza Plebiscito. Wyglądało to naprawdę bardzo ładnie i to jest coś innego niż mecze w hali. I co pokazała jeszcze jedna rzecz? Że ten stadionik, że tak powiem, był pełny kibiców. A oglądając transmisję poza gospodarzami, to niestety hale świecą pustkami i to nie jest najlepszy obraz.
0: No tak, Polacy w tym pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy nie grali, ale miejmy nadzieję, że w tym ostatnim zagrają już na 100%.
1: A o tym ważniejszym.
0: Tym ważniejszym, tak. A o tym wszystkim, co na Mistrzostwach Europy opowiadał Państwu w audycji 357 Start Piotr Gruszka, były wybitny reprezentant Polski, którego opinii mogą Państwo słuchać w Polsacie Sport przy okazji większości spotkań. Piotrek, bardzo, bardzo Ci dziękuję za, to, za ten komentarz i no po prostu za to, że jesteś przy tej siatkówce cały czas.
2: Dzięki bardzo i do usłyszenia ponownie.

0: Czy bardzo mocno czekamy na jakąś grę, która wychodzi 19 listopada? Być może, ale do tego czasu jeszcze trochę się wydarzy, jeszcze 2 miesiące. Tymczasem rozpoczyna się druga połowa w pojedynku Jagiellonii z Legią i już mnie tutaj słuchacze upominają, że nie 2-1, tylko Jagiellonia 1, Legia 2, niech będzie. Wiadomo, kto jest gospodarzem.
1: Druga połowa się rozpoczyna, a kończy się już mecz o trzecie miejsce w Ekstraligie. Ekstralidze PGE, Ekstralidze Żużlowej. Na Smoczyku dobrze radzą sobie gospodarze. Unia Leszno 45-39 w tym momencie prowadzi bez niespodzianek. Także jeżeli chodzi o mecz siatkarski, Francja z Portugalią 1-0.
0: To zaktualizujmy jeszcze to, co wydarzyło się wcześniej w siatkówce. Ukraina 0, Rumunia 3. Zatem Rumuni awansowali do 1/4 finału tych Mistrzostw Europy. Wcześniej dokonali tego Polacy i Bułgarzy. Finlandia z Grecją 2-2.
1: To co, wrócimy trochę do tego serialu, który toczy się od ostatnich co najmniej już kilku miesięcy. Głos w sprawie zabrał Michał Olszański, który wróci do tego, o czym mówiliśmy też bardzo dużo na antenie Radia 357, a zatem o przełomie, pewnym przełomie w Polskim Komitecie Olimpijskim.
2: Mądrym okiem. O sporcie trochę inaczej.
3: Witam serdecznie słuchaczy 357 Start. Zdecydowanie wydarzeniem tego tygodnia był poniedziałkowy zarząd PKOL-u. W tajnym głosowaniu wybrano Mariana Kmitę na pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u. Brawo! Aż 43 głosy za, tylko 9 przeciw i 1 wstrzymujący się. A zatem Kmita prezesuje do kwietnia 27 roku, kiedy to, no już zjazd wybierze nowego prezesa. A na początku audyt już wiadomo, że brakuje 3,5 miliona złotych. Proszę Państwa, to jest istna stajnia Augiasza. I tak sobie myślę, obok siedziby PKOL-u płynie Wisła. Może to jest dobra metoda, żeby pan prezes Kmita skierował koryto rzeki i wyczyścił tę stajnię. No nie, to oczywiście metafora, ale faktem jest, że roboty moc. Ale powiem Państwu, że Kmita jest facetem, który powinien sobie dać radę. To w końcu jest nasz kolega, dziennikarz, od wielu lat bardzo mocno związany ze sportowymi mediami w Polsce. Zaczynał od TVP Wrocław, potem było Radio SK. Od 96 roku szefował sportem w TVP, by wreszcie od 99 roku zostać królem sportu w Polsacie. Tak by można powiedzieć, bo przecież to nie tylko priorytet dla siatkówki. Dziś każdy wie, że jak siatkę oglądać, to tylko w Polsacie. No ale także współzałożyciel MMA Polska, czyli Polsat Boxing Promotion. Dużo boksu. Piesiewicz miesięcznie zarabiał ponad 60 tysięcy złotych. Kmita od razu powiedział, że rezygnuje z pensji. Nawet zapowiedział, że weźmie bezpłatny urlop w Polsacie. No, przyznam Państwu, że czyhuje się bardzo ciekawy pojedynek na wiosnę przyszłego roku. Korzeniowski czy Kmita? No, przyznacie Państwo, będzie walka. Teraz jeszcze słowo o Ekstraklasie. Ostatnio chwaliłem rozgrywki Ekstraklasy i rzeczywiście sporo widzów, sporo goli. Przecież niezły poziom, ale dominacja Górnika. Ostatnio widziałem mecz w Kielcach z bardzo solidną przecież koroną. Górnik nie dał jej szans. Po prostu zdominował spotkanie, wygrywając 2-0. Pomyślałem sobie, wow, mamy lidera na dobrą Ekstraklasę. A później klapa, pomyślałem sobie. Przecież Fenerbahce, Ferencvaros, później AS Monaco pokazały, gdzie jest miejsce Górnika. A na początku Ligi Europy w topa Lecha z Crystal Palace i porażka Jagi w Pireusie. No, nie miejmy złudzeń, drodzy Państwo. Długa droga czeka Ekstraklasę, by dorównać tym najlepszym w Europie. A na koniec jeszcze taka oto historyjka. Przeczytałem, że Sasza Zwieriew odbił piłeczkę 12 tysięcy razy w drodze do finału US Open. Niektórzy z jego rywali byli wściekli, zwłaszcza przed drugim serwisem, gdzie potrafi kozłować 24-28 razy. W sumie wykozłował 2,5 godziny w drodze do finału, głównie przed drugim serwisem. To jest rzeczywiście coś dziwnego. To ja teraz powiem coś, co może być obrazoburcze dla fanów tenisa. A może w ogóle ten drugi serwis jest niepotrzebny? Walą ten pierwszy, najczęściej w siatkę albo poza kort i dopiero w drugim się koncentrują. To niech grają od początku. Jeden serwis i pozamiatane. Dziękuję za uwagę, Michał Olszański.
0: 22 minuty pozostały do godziny 19. Czy ja powiedziałem, że Bułgarzy są w 1/4? Mi się już dzisiaj Bułgarzy z Węgrami pomylili, a teraz z Niemcami, z którymi przegrali. Polska, Niemcy we wtorek o 15. A Bułgaria, pa, pa.

0: 18 minut pozostało do godziny 19. Mike Patton i Serge Tankian śpiewali przed chwilą. Swoją drogą Serge Tankian pojawił się teraz w nowej piosence grupy Falling in Reverse. Gościnnie też wystąpił tam Corey Taylor i jeśli mają Państwo ochotę tego posłuchać w ramach Radia 357, to zachęcam do odsłuchania podcastu Wróżenie z Fusów w najbliższą środę. Tam utwór się pojawi. Ale nie muzycznie, a sportowo zachęcamy Państwa do tego, by do nas pisać, by z nami korespondować.
1: To już
0: i pan
1: dzieje.
0: Jacek napisał tak z Pszowa. Panowie, panowie, a mężczyźni to też mają osobne rekordy, jak biegną z paniami i jak biegną tylko w męskim gronie, bo mnie bardzo zaciekawiła ta informacja, którą przed chwilą podawał Sebastian. Pozdrawiam i słucham dalej. No i jak to tam?
2: Potrafi pan zagiąć czasami. Nie wiem, jak to jest, no ta intuicja mi podpowiada, że nie ma osobnej klasyfikacji, bo dlaczegoż miałaby być? Prawdopodobnie...
0: No w sumie ma to sens, żeby była.
2: Tak, mężczyźni pomagają kobietom w biegu półmaratońskim czy maratońskim, często są pacemakerami. No i jak widzimy, ten rekord świata jest o 3 sekundy lepszy w przypadku, kiedy jest ta stawka szersza. Trzeba to sprawdzić. Nie chcę mówić, jak jest na pewno, ale wydaje mi się, że nie ma tej osobnej klasyfikacji.
0: Okej, ja przyjmuję. Czy się dowiemy?
2: Możemy o tym zrobić kiedyś.
0: Ale to jest w ogóle dobry pomost, bo teraz będziemy trochę właśnie o lekkoatletyce mówić.
2: No powiemy, tak, bo najbliższe kilka minut poświęcimy Królowej Sportu. To pewnie ostatnia okazja w tym roku, żeby to zrobić. Lekkoatleci udają się na zasłużone urlopy i pozdrawiamy chociażby wypoczywającą Natalię Bukowiecką. Trzy tematy mamy do omówienia. Ten pierwszy to, że w piątek w Londynie odbył się kolejny bardzo prestiżowy meeting. Tylko dla kobiet, to też tak a propos tego, o czym rozmawiamy. Tam, gdzie prestiż, tam także najmocniejsza stawka i tam musi być ona, Klaudia Kazimierska.
0: Nasza najlepsza w tym momencie lekkoatletka po wygranych w Brukseli i Budapeszcie na swoim koronnym dystansie 1500 metrów. W miniony piątek wygrała w Londynie bieg na mile i znowu pokonała, znowu na ostatnich metrach, swoją wielką rywalkę, medalistkę olimpijską i mistrzynię Europy Georgie Hunter-Bell.
2: Cóż to był za finisz? Klaudia dosłownie na kratach. Można sobie to obejrzeć w mediach społecznościowych. Dosłownie na kratach wydarła zwycięstwo.
3: As Hunter-Bell comes home, try to protect that outside. Iwoy on the inside. Kazmierska now has room on the inside. Hunter-Bell senses it, holding on. Can she hold on to the end? Kazmierska, straight line to the finish line.
2: Jak oceniasz wymowę, nazwiska Kazmierska?
0: No, nie jest źle.
2: Jest przyzwoicie, jest tak. Przyzwoicie. Na starcie pięć najlepszych zawodniczek.
0: Tak jakby ktoś nie mówił Kazimierz, tylko Kazmierz.
2: Kazmierz. Pięć najlepszych zawodniczek rankingu światowego na starcie w Londynie było. Absolutnie najlepsza stawka i znowu wygrywa nasza Klaudia. Dorzućmy ciekawostkę. Ostatnią 1/4 mili, czyli nieco ponad 402 metry, Klaudia jako jedyna przebiegła w czasie poniżej minuty.
0: Klaudia Kazmierska to bez wątpienia objawienie tego sezonu. Chyba nie tylko w polskiej, ale i światowej lekkoatletyce. Ona zdaje sobie sprawę, że w kolejnym roku będzie miała trudniej. Świadczy o tym chociażby ta najświeższa wypowiedź.
2: Myślę, że będę w trudniejszej sytuacji w przyszłym roku. Wiadomo, że fajnie jest być underdogiem. Po tym sezonie underdogiem już nie będę. Choć w ostatnich tygodniach chyba pokazałam, że radzę sobie z presją. Na przykład tutaj przyjechałam w roli faworytki i dałam radę. To wspaniałe być w gronie tak świetnych zawodniczek. Do tej pory oglądałam je w telewizji. Marzenia stają się rzeczywistością.

0: biega ten dystans w takim czasie, to nie można przejść obok tego obojętnie. Posłuchajmy.
1: Zapowiada się na świetny wynik. Maciek Bederka, przez 2:44. Jeszcze troszkę, jeszcze odrobinkę. Finiszowe metry trochę go postawiło na ostatnich krokach. Dobiega. Minuta 43:66. Trzeci bieg w sezonie poniżej minuty
2: 43:65.
3: Maciej Wederka pobił rekord życiowy i w polskich historycznych tabelach wyprzedził i Marcina Lewandowskiego, i Patryka Dobka. Ustępuje już tylko Adamowi Kszczotowi i rekordziście kraju Pawłowi Czapiewskiemu. Dodajmy, że nieznacznie ustępuje. Oto co powiedział przed kamerą TVP Sport.
4: Ocalam był dzisiaj rekord Polski, co myślę, szkoda. 30 metrów mi zabrakło dosłownie, żeby to zrobić. No ale wynik wielki. Trzeci raz poniżej 44 trzeba się cieszyć. Nie będę tutaj wchodził, jak ten sezon wyglądał. Najważniejsze kończy tak, jak chcę. A jakie wnioski? Więcej dbać o zdrowie i więcej cierpliwości w tym wszystkim.
0: Dbać o zdrowie i cierpliwość to przesłanie od Macieja Wederki. Wracając do memoriału Kusocińskiego, to mamy kolejnego Polaka, który wypełnił minimum na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. Paweł Fajdek zrobił to posyłając młot na odległość 79 metrów i 4 centymetrów.
3: To wszystko działo się na Stadionie Śląskim, czyli jak wiadomo arenie jedynego polskiego mitingu diamentowej ligi. Świetnie było przed miesiącem podczas tegorocznej edycji. Edycja w przyszłym roku odbędzie się dokładnie w dniach 14-15 sierpnia. Bilety już w sprzedaży to dobry termin, uważa dyrektor zawodów Marcin Rosengarten.
5: Będzie przed Mistrzostwami Świata, bo Mistrzostwa Świata za rok będą sezon, więc my będziemy mieli kalendarz miesiąc przed Mistrzostwami Świata. To też jest dobry okres, bo wtedy zawodnicy już są w dobrej formie, muszą się sprawdzać przed finałem, czyli wielkim finałem, jakim są Mistrzostwa Świata. My zawsze celujemy w połowę sierpnia, to jest dla nas dobry termin i myślę sobie, że też będą dobre wyniki.
0: Tyle Marcin Rosengarten. Dobrymi wynikami, bardzo dobrymi, sypnęło też w Kopenhadze. W ten weekend rozegrano tam Mistrzostwa Świata w biegach ulicznych. To nowa impreza, była to jej druga edycja. Kenijka Agnes Jebet-Ngetich pobiła rekord świata w półmaratonie z jednym małym zastrzeżeniem. Rekord świata w biegu mężczyzn bez mężczyzn. O, 1:05:15. Bez mężczyzn, bez panów.

0: She's world record holder.
1: Mówimy o rekordzie świata, ale sportowy świat chyba nawet więcej mówi o wyczynie pewnej Norweżki. Pamiętają Państwo? Tereza Johaug? Tak, tak, chodzi o wielką rywalkę Justyny Kowalczyk. Niby skończyła karierę, niby już nie robi nic wyczynowo w sporcie, ale wciąż jest w fenomenalnej formie. Tereza Johaug wygrała dziś bieg masowy na dystansie półmaratonu, no i na uwagę zasługuje jej czas. Godzina 8 minut i 43 sekundy to wynik lepszy niż aktualny rekord Polski Karoliny Nadolskiej. Lepszy o pół minuty.
2: Nie byłam pewna, jak będą się czuły moje nogi, więc się nie odważyłam, ale i tak było idealnie. Teraz mogę wrócić do Norwegii z podniesionym czołem. Ja myślę, że takim dość mocno podniesionym. Ja też bym chciał w sumie wykonać sobie dyscyplinę, w której jestem średni i być najlepszy. To może za tydzień w padlu.
1: Tak, będziemy sprawdzać, jak Mateuszowi idzie w tym padlu. Dziś jeszcze
2: nie,
1: o padlu
2: nie
1: porozmawiamy. No to tyle, jeżeli chodzi o ten akcent lekkoatletyczny. Dodajmy, że jeszcze trwają w Hiszpanii Mistrzostwa Świata w biegu na 100 km. Tam też Polacy. Czwarte miejsce zajął Dariusz Nożyński, znany chociażby z biegów Wings for Life.
2: A znam, rozmawiałem kiedyś z Mariuszem.
1: No, Dariuszem.
2: No, no to, mówię.
1: No to był czwarty dziś.

0: Powoli dochodzi godzina 19 w Radiu 357. Zakończył się już mecz o brązowy medal w PGE Ekstralize. Pierwszy z tych meczów 46-44. Wygrała ostatecznie Unia Leszno z Motorem Lublina, więc wynik bardzo, bardzo zacięty.
1: 65. minuta w pojedynku Jagiellonii z Legią i cały czas wynik na ekranie widnieje 1-2. A teraz, drodzy Państwo, w temacie piłkarskim będziemy trochę pomiędzy Ekstraklasą, bo trochę w pucharach, a trochę już przy kadrze.
2: Tu 357 start.
1: I z tej właśnie okazji łączymy się z Adamem Godlewskim, serwis gol24.pl i szef sportu Polska Press. Dobry wieczór, Adam.
3: Dobry wieczór.
1: To na początek puchary, no to trzeba od razu powiedzieć, że nie poszło pewnie, nie jest to start, jaki sobie wymarzyliśmy, bo z jednej strony porażka Jagiellonii 1-2 z Olympiakosem, z drugiej Lech 0-4 Poznań przegrał 0-4 z Crystal Palace.
3: No nie poszło tak jak trzeba. Oczywiście kiedyś trzeba było wychylić się z tej ligi konferencji, ale zastanawiam się, czy to już był ten moment. Jeżeli Lech za historyczny budżet, przypomnijmy, ponad 200 milionów złotych budował skład na Ligę Mistrzów, a w Lidze Europy dostaje takie manto i tak naprawdę to jest najniższy wymiar kary, to tak się zastanawiam, czy wszystko w kolejorzu się zgadza. Czy trener Niels Frederiksen to jest rzeczywiście gość na mitycznym international level, o który zawsze się upominał w świętej pamięci Leo Benhacker. I mam wątpliwości, bo co dochodzi do takiego egzaminu z klasowym europejskim przeciwnikiem, to Lech Frederiksena dostaje duże manto. Naprawdę takie lanie, którego nie chcielibyśmy oglądać, bo tak naprawdę po tych dwóch spotkaniach to możemy tylko zapłakać. Liga Europy na razie nas przerasta. Pytanie, czy oba polskie zespoły, eksportowe zespoły, najlepsze zespoły trzech lat, ja tylko przypomnę, Lech to jest dwukrotny mistrz Polski, Jagiellonia od trzech lat nie schodziła z podium, więc kto miałby tam dać sobie radę, jeżeli właśnie nie te dwa zespoły, a jednak nie dają rady. Co do Jagiellonii, bo też trzeba osobno ją potraktować, spisywała się bardzo długo, bardzo przyzwoicie w Pireusie. Trzeba brać poprawkę na to, że ten Olympiakos jest lekko w rozsypce, że to nie jest najlepszy okres dla tego klubu. Natomiast ja mam takie nieodparte wrażenie, że na piłkarzach odciska się piętno afery Siemieńca w Ekstraklasie. Jednak jest zmasowany atak mediów. Jest taka olbrzymia presja, żeby trener Jagiellonii został ukarany i piłkarze też nie są się w stanie od tego odciąć i grają poniżej swojego potencjału.
0: Ja pamiętam, jak kilka tygodni temu rozmawialiśmy, chyba nawet dokładnie w tym składzie i gdzieś prognozowaliśmy, czy to będzie złota polska jesień, czy raczej nie. Zdania były podzielone. Ostatecznie mamy dwa zespoły w Lidze Europy. Mówi się często o punktach, o rankingu. Chyba trudno będzie o te punkty tej jesieni, prawda? Także w kontekście potencjalnie gry w Lidze Mistrzów bez kwalifikacji.
3: Spójrzmy prawdzie w oczy. Będzie bardzo trudno. Po tych pierwszych spotkaniach trudno wyrokować, żeby i Jagiellonia, i zwłaszcza Lech były dopasowane do Ligi Europy. Jednak bardzo źle się stało, że nie mamy przynajmniej jednego, a najlepiej dwóch przedstawicieli w Lidze Konferencji, bo to są te rozgrywki, gdzie nasze zespoły mogą punktować. Oczywiście ranga zespołów jest dużo mniejsza, ale jednak punkty były regularne. Dzięki temu znaleźliśmy się bardzo wysoko w tym rankingu UEFA klubowym. Mamy 5 zespołów w europejskich pucharach, w kwalifikacjach europejskich pucharów. To jest nagroda i szkoda. Szkoda. Tak jak powiedziałem, wracam do początku wypowiedzi. Kiedyś trzeba było wychylić głowę poza Ligę Konferencji, ale na dzisiaj wszystko wskazuje, że nie jesteśmy przygotowani do rywalizacji w Lidze Europy, ale powiem zupełnie uczciwie, że chciałbym się pomylić, chciałbym móc, mówiąc kolokwialnie czy rubacznie, odszczekać to po 3 czy 4 najbliższych kolejkach, kiedy Lech i Jagiellonia się dopasują do tych rozgrywek i będą punktować aż miło, ale szczerze szczerze w to wątpię.
1: Tak jest. Miejmy dobre nadzieje, jeśli chodzi o te występy, bo z drugiej strony myślę, że może to podziałać, te porażki mogą podziałać trochę jak taki zimny prysznic i teraz będzie już tylko lepiej, no ale oczywiście wiemy, że poziom jest znacznie wyższy niż w lidze konferencji, którą zawsze uważaliśmy na taką trochę skrojoną pod polskie zespoły i ich potencjał. No a teraz o potencjale innej drużyny chcielibyśmy kilka słów zamienić, no bo wiadomo, że dzisiaj kończymy granie ligowe, a od jutra rozpoczynają się zgrupowania reprezentacji. No i przed reprezentacją Polski cztery mecze. To będzie trochę takie inne niż zwykle okienko, bo gramy ze Szwecją, Rumunią i dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną. To oczywiście spotkania w ramach Ligi Narodów, później jeszcze kilka meczów, kilka tygodni później. No ale trzymamy się tego, co teraz na przełomie września i października. No to skoro już oceniliśmy sobie potencjał polskich klubów, to oceńmy potencjał reprezentacji.
3: No ten potencjał jest wielką niewiadomą tak naprawdę. Wydawało nam się w momencie, kiedy przychodził Jan Urban, po tych pierwszych spotkaniach, że będziemy oglądali tę lepszą twarz naszej kadry narodowej, bo to wyglądało dobrze, szczególnie w starciach z Holandią. Ale baraż ze Szwecją jakby wszystko to zniweczył. Staraliśmy się dalej grać ładnie, ofensywnie, do przodu, w sytuacji, kiedy w barażu gra się o punkty, gra się o awans. To było niefrasobliwe, to było niedojrzałe. Ja myślę, że dzisiaj Jan Urban jest pod olbrzymią presją, a tak naprawdę to Jan Urban ma cztery mecze, w których zagrał posadę. W normalnych warunkach, w innej sytuacji, to byłby poligon doświadczalny, ale wiadomo, spadliśmy z tej dywizji A Ligi Narodów, jesteśmy w dywizji B. Przeciwnicy wydaje się troszeczkę nawet lepsi od nas, bo i Bośnia i Szwecja to uczestnicy mundialu, dla nas tam miejsca zabrakło. Na dodatek zgrupowanie zaczyna się od problemów, bo to i kontuzja Kamila Grabary, który był przymierzany do trykotu z numerem 1, i słaba forma Roberta Lewandowskiego, który tak naprawdę przeszedł obok meczu ostatniej nocy w amerykańskiej MLS. Więc to nie jest najbardziej taki optymistyczny moment dla Jana Urbana. On będzie się bronił. Będzie się bronił, bo już i komentatorzy przestali tak wierzyć bezgranicznie, bezwarunkowo w tego selekcjonera. Kibice też widzą, że to jest uśmiechnięty człowiek, wiadomo, druga natura, mieszka tyle lat w Hiszpanii, więc nauczył się z optymizmem patrzeć na świat z uśmiechem. Ale to się nie przekłada na grę reprezentacji Polski. Brakowało wyników. Także normalnie ta Liga Narodów to służyłaby za poligon doświadczalny. Tam Jan Urban mógłby sobie budować zespół na kwalifikacje najbliższego Euro, ale w zaistniałej sytuacji, kiedy w kasie PZPN-u brakuje ponad 10 milionów dolarów, które FIFA płaciła za awans na Mundial, brakuje premii od sponsorów, to pewnie kolejne kilkanaście milionów złotych, gra o to, żeby zgadzał się nie tylko styl, ale przede wszystkim wyniki, bo jeżeli w tych czterech spotkaniach sobie nie poradzi, no to chyba szanse na to, żeby podczas listopadowego zgrupowania wprowadził jeszcze jakiekolwiek korekty, raczej nie dostanie. Z tym, że w przeciwieństwie do szans Lecha i Jagiellonii, uważam, że nasza drużyna narodowa ma jednak potencjał. Urban jest inteligentnym szkoleniowcem. Zachował się tak, jak oczekiwała opinia publiczna. To znaczy odmłodził skład, powołał Monikę, przywrócił do kadry Urbańskiego. To jest zupełnie nowa twarz. To jest ewidentne spojrzenie w przyszłość. Ja tylko mam nadzieję, że trener ma przekonanie do tych piłkarzy i będzie umiał ich wkomponować, będzie umiał zestawić zawodników dwukrotnie młodszych od Roberta Lewandowskiego z naszym kapitanem. No i pewnie tak jak wszyscy kibice reprezentacji Polski, trzymam najmocniej kciuki za to, żeby Robert uniknął jetlagu, żeby jak najszybciej zaczął funkcjonować w tej naszej szerokości geograficznej, pod naszą szerokością geograficzną, żeby poprowadził reprezentację jeszcze raz do takiego nowego otwarcia, bo wszyscy tego nowego otwarcia oczekujemy.
1: Tak jest. A o tym wszystkim opowiadał Adam Godewski, serwis gol24.pl i szef sportu Polska Press. Dziękujemy Ci bardzo, Adam, za to spotkanie w naszej audycji.
3: Pozdrawiam.
1: Ja sobie tak myślę,
0: nie powiało optymizmem, no nie?
1: Właśnie z tej rozmowy. Ale tak sobie myślę, Sebastian, bo Adam powiedział o tym, że trochę Jan Urban grał o posadę. No ja już nie wiem kogo. Zacząłem sobie, wiesz, te karuzele
0: masz
1: znowu
0: papiery?
1: Odkręcać.
0: No, napadla masz.
1: W sumie mam. W sumie mogę mieć. Ale ja bym tam poukładał. Cleopatra's favorite cat, got his hands on Caesar's spats. The heat was on as you could see. So he phoned on to Mark Anthony. Said my girlfriend's cat is smaller than me. My girlfriend's cat is smaller than me. Said Brutus had an eye for clothes. He saw them spats, he said, I like those. Caesar had no thing to say.

0: 7 minut po godzinie 19, tu audycja 357 Start. Ustaliliśmy przed chwilą, że no niezbyt optymizmem powiało po rozmowie piłkarskiej. Zobaczymy, jak będzie po rozmowie o czarnym sporcie, bo teraz mówić będziemy o żużlu. Z nami na łączach jest Marcin Kuźbicki, komentator właśnie Speedway Grand Prix w Eurosporcie. Witaj serdecznie u nas.
1: Dobry wieczór.
0: Zaczniemy może od tego, co jest tu i teraz, czyli od meczów ligowych, no bo połączymy te dwa wątki, mecze ligowe, finały PGE Ekstraligi i także zbliżający się finał cyklu Speedway Grand Prix. Jesteśmy już po jednym meczu, po meczu o brązowy medal Leszno kontra Lublin 46-44. Zaskoczenie czy nie?
1: Nie, niekoniecznie. Gościom pomogło to, że udało się. Zmarzli i Worynę byli dzisiaj fenomenalni i dzięki temu w tym ostatnim biegu troszkę te straty zniwelowali, bo tam było 6 punktami po 14 biegach. Unia z drugiej strony no pewnie ma w pamięci jeszcze ten półfinał z Betard Spartą, gdzie wtedy u siebie przegrali 20 punktami. No więc jeżeli dzisiaj przyjechał Lublin, drużyna niewiele słabsza niż Wrocław, i udało ich się pokonać, no to jakieś powody do optymizmu są, ale jednak bliżej brązowego medalu będzie motor, tak się wydaje, na tym swoim pożegnaniu, przynajmniej tymczasowym, ze stadionem w Lublinie, bo przez następne 2 lata ich tam nie zobaczymy. Ale z perspektywy Leszna to jest i tak super sezon. Nawet jeżeli skończy się bez medalu, to mówimy przecież o Beniaminku. Zazwyczaj jak wchodzi jakaś nowa drużyna do Ekstraligi, to zastanawiamy się, jakie są jej szanse na utrzymanie i czy to się w ogóle uda, a Unia zameldowała się w playoffach. Więc mimo tego, że końcówka tego sezonu faktycznie trochę słabsza, to powody do zadowolenia raczej są. Chociaż nie takie jak w Bydgoszczy, a propos Beniaminku, bo przecież dzisiaj także mieliśmy historyczny awans po 13 latach.
0: No właśnie, to chyba dobrze, że Polonia wraca na ten najwyższy szczebel. Klub bardzo zasłużony. Po 13 latach powrót do PGE Ekstraligi. Dla ligi to lepiej?
1: Oj, dla ligi to fantastycznie. No już w tym sezonie Ekstraliga byłaby zdecydowanie ciekawsza, gdyby zamiast Częstochowy była Polonia Bydgoszcz, a co ciekawe, klub z Częstochowy w ogóle dostał taką propozycję przed sezonem i oni mieli możliwość zamienienia się ligami z Polonią. Nie wiem w sumie, na co liczyli w Częstochowie z takim składem. Ostatecznie w sumie niewiele zabrakło im do sensacyjnego utrzymania w tym kuriozalnym, dosyć rewanżowym meczu ze Stalą Gorzów, który mieliśmy z kolei przedwczoraj. No ale tak, Polonia myślę będzie nie gorszym Beniaminkiem niż właśnie to tegoroczna Unia Leszno. To znaczy uważam, że jeżeli ten miejscowy tor Polonii będzie ich atutem, to spokojnie mogą rywalizować właśnie o topową czwórkę, no bo to jest przede wszystkim zespół zbudowany na świetnych fundamentach, których w większości innych klubów nie ma, a mianowicie polskiej formacji i wśród seniorów, i wśród juniorów. Tam jest Szymon Woźniak, czyli krajowy lider, Krzysztof Buczkowski, już niemal lokalna legenda, i przede wszystkim ci piekielnie zdolni młodzi Wiktor Przyjemski i Max Pawełczak. I to jest naprawdę kapitał, którego w większości innych ośrodków ekstraligowych po prostu nie ma. Mało gdzie, poza Lesznem może, są tak zdolni wychowankowie, chociaż obecnie to nawet w Lesznie nie. Więc wystarczy wymienić kilka słabszych ogniw wśród obcokrajowców, a Polonia właśnie ma taki plan, no bo słyszymy, że tam ma Max Frick i Ryan Douglas dołączyć, więc moim zdaniem dla Ekstraligi super i w przyszłym roku ta walka i w playdownach, i w playoffach zapowiada się jeszcze lepiej.
0: Nazwa Polonia zdecydowanie zobowiązuje. Wiemy też, jak Bydgoszcz żyje żużlem. To jeszcze kończąc ten wątek ligowy, zanim o Grand Prix, zanim przejdziemy do tego, co za tydzień czeka nas w Toruniu, to jeszcze a propos tego meczu finałowego Toruń kontra Wrocław. Tu zaskoczenia nie ma, jeżeli chodzi o skład finalistów. Kto jest minimalnym faworytem przed tym dwumeczem?
1: No byłoby łatwiej, jakbyś zadał mi to pytanie za 2 godziny, bo wtedy będziemy zdecydowanie mądrzejsi. Wydaje mi się, ten mecz w ogóle z tego, co widziałem, się opóźnił i zamiast o 19.30 chyba ruszymy o 20.00. Tak, jak widać, nawet Moto Arena, mimo że zadaszona, nie jest całkowicie odporna na kaprysy pogody. W każdym razie uważam, że jeżeli... Oczywiście faworytem tego dzisiejszego meczu jest Zapator, to nie jest żadne odkrycie. Kwestia, iloma punktami uda się wygrać i jak wysoką zaliczkę zbudować Torunianom. Wszystko powyżej 50-40 moim zdaniem będzie stawiało Apator w roli faworyta przed rewanżem. Wszystko poniżej Spartę. To 50-40 wydaje mi się taką granicą, przy której te szanse w rewanżu będą mniej więcej pół na pół. No jak weźmiemy pod uwagę dyspozycję w ostatnich tygodniach, to pewnie może lekko należałoby przechylić te szale na korzyść Torunia. Zwłaszcza, że cały czas nie wiadomo jest to, co z Bartkiem Kowalskim, który ostatnio potłukł się dosyć mocno na Słowacji. No, chociaż on jest wrocławianom przede wszystkim potrzebny w rewanżu, który będzie za 2 tygodnie dopiero, więc tam jeszcze chwila na dojście do zdrowia jest. Więc mówię, biorąc pod uwagę formę z ostatnich tygodni, minimalnie na Toruń, chociaż przed sezonem wydawało mi się, że jednak Sparta na 75. urodziny prezesa. Oni i tak robią mu prezenty, bo dostał pan Andrzej Rusko mistrzostwo na 55. urodziny, dostał na 70. No i w tym roku ma 75. Także z perspektywy żużlowców,
0: no to już co najmniej
1: wiadomo, jak się zachować.
0: Co najmniej wicemistrzostwo ma, to teraz właśnie tego a propos Torunia, no bo w Toruniu za 6 dni, w sobotę, dokładnie finał cyklu Grand Prix. Ja pamiętam, jak kilka tygodni temu byłeś u nas w studiu, fizycznie w studiu przy Słowackiego, i powiedziałeś, że marzy ci się ta końcówka, że może nawet w ostatnim biegu rozstrzygnie się tytuł indywidualnego mistrza świata. Może tak być.
1: Wiesz co, rzeczywistość przerosła oczekiwania, bo jak byłem u was w siedzibie i o tym mówiłem, to miałem na myśli walkę pomiędzy dwoma zawodnikami, tak jak było w zeszłym roku.
0: Tak jest, a to
1: między Zmarzlikiem a Bradym Kercem, a tymczasem dołączył nam Robert Lambert, więc no, nawet nie śmiałem marzyć o takim scenariuszu, jaki nam życie przygotowało właśnie przed ostatnią rundą. No nigdy w całej historii cyklu, nigdy przed ostatnią rundą nie było tak ciasno między trzema kandydatami do złotego medalu. To jest coś niesamowitego. No, rok temu w Formule 1 przed ostatnim wyścigiem było tak, że szanse na mistrzostwo mieli jeszcze i Verstappen, i Norris, i Piastri, ale tam różnica punktowa była zdecydowanie większa. A tutaj to się naprawdę może rozstrzygnąć w jakichś kompletnych detalach. Jednym wyścigu, może nawet jednym łuku, wyborze pola startowego. No nie wiem, ale po zeszłym sezonie wydawało mi się, że naprawdę ciężko będzie to przebić, tę rywalizację, którą nam zafundowali z Marzlik z Kercem. A tymczasem jesteśmy 12 miesięcy później i zrobiło nam się jeszcze ciekawiej. Także no powiem ci, że bardzo dawno nie czekałem na żadne zawody tak jak na to Grand Prix w Toruniu.
2: Ale tak sobie myślę, trochę się wtrącę do rozmowy, bo padło w końcu nazwisko Bartosz Zmarzlik. To z jednej strony może być wciąż dla niego genialny sezon, bo może zostać indywidualnym mistrzem świata i zdobyć medal Mistrzostw Polski Speedway Ekstraligi, a z drugiej strony może to być ten najgorszy medal i może być nie być mistrzostwa.
1: Wiesz co, no może tak być. W zasadzie nawet już ten zeszły sezon Bartkowi uratował właśnie złoty medal cyklu Grand Prix, który został wygrany o jeden punkt z Bradym Kercem, bo ani w indywidualnych mistrzostwach Polski mu się nie udało, ani w drużynowych mistrzostwach Polski, bo wtedy Lublin przegrał finał z Toruniem. Teraz znowu nie ma IMP, to DMP wiadomo, że nie będzie ani złota, ani srebra, może być brąz. I pytanie, co z tym złotem indywidualnych mistrzostw świata, które oczywiście jest najważniejszym trofeum, no nie tylko dla Bartka, ale dla każdego żużlowca, ale w kontekście Bartosza, no, może być szczególnie cenne o tyle, że Bartek ma szansę naprawdę przejść do historii, ponieważ to byłoby jego 7. złoto, a nikt nigdy w całej historii tej dyscypliny, już stuletniej, nie zdobył 7 złotych medali. Teraz Bartek jest na równi z Ivanem Maugerem i Stonem Richardsonem, mają 6. Może być już w sobotę samodzielnym liderem tej klasyfikacji wszechczasów. Czy to się uda? Naprawdę ciężko powiedzieć, bo poziom tej trójki jest tak wyrównany, że tak jak wspomniałem przed chwilą, mogło zadecydować detale. Ja generalnie jestem przekonany, że Bartek ten 7. tytuł zdobędzie, prędzej czy później. Tylko właśnie pytanie, czy to będzie już teraz.
0: No właśnie, 142 punkty Robert Lambert, 141 Bartosz Zmarzlik i 139 Brady Kerz. Tam już po kwalifikacjach może się sporo namieszać. O wszystkim mówił Marcin Kuźbicki, komentator cyklu Grand Prix, razem w duecie z Michałem Korościelem. Bardzo dziękuję za podzielenie się tymi spostrzeżeniami, no i udanych zawodów życzę, bo chyba jest do czego się przygotowywać.
1: Oj, zdecydowanie. Ja też dziękuję za zaproszenie i gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy waszego radia. No już biletów na Moto Arenę nie ma, ale na szczęście Grand Prix będzie można obejrzeć i to w 3 różnych miejscach. W Eurosporcie 3 i albo w HBO Max, albo w Playerze, jak komu wygodnie. Naprawdę warto, bo no, co się nie wydarzy w zasadzie, jak ta walka się nie zakończy, czy złoto będzie miał Zmarzlik, czy Kerr, czy Lambert, to będzie kapitalna historia i naprawdę głupio by było to przegapić.
0: Ja również do Torunia się wybieram. Proszę spodziewać się relacji z cyklu Grand Prix, z tego finału w audycji przyszłotygodniowej 357 Start. I polecam też cykl Żużlowe Dranie w Eurosporcie. Marcin wspólnie z Michałem prowadzą taki właśnie, no, takie nagrania. Warto to śledzić, to jest na pewno zwiększające wiedzę o żużlu.
2: 17 minut po godzinie 19. Kilka aktualizacji. Legia już 3-1 prowadzi z Jagiellonią, a Francuzi pewnie zmierzają do 1/4 Mistrzostw Europy, prowadzą z Portugalią.

0: Dużo dziś tematów w audycji 357 Start, ale Państwo także piszą o innych dyscyplinach i super, zachęcamy do tego, żeby się z nami kontaktować. Pan Daniel z Legnicy przypomina, że dziś także są sukcesy w biegach wysokogórskich. Patrycja Stanek została złotą medalistką Mistrzostw Świata w skyrunningu. Wygrała dystans sky, czyli 29 km plus 1900 metrów. Dominik Tabor po pięknym finiszu zdobywa brązowy medal, a Łukasz Wąchała kończy start na Mistrzostwach Świata na wyśmienitym, jak pisze pan Daniel, piątym miejscu. I jeszcze pisze do nas także pan Arek, żebyśmy poświęcili trochę czasu na Mistrzostwa Świata i przypomnieli, że trwają Mistrzostwa Świata w baloniarstwie górskim. Zachęcamy również do zainteresowania się tą dyscypliną.
1: Podawałeś chyba te informacje w piątek. Było. W serwisach.
0: Było oczywiście w porannych serwisach. Pan się z nami kontaktował, więc też w związku z tym przypomnieliśmy, że również i takie dyscypliny goszczą u nas na antenie.
1: Tak jest. Nie będę ukrywał, drodzy Państwo, że ja już myślami jestem trochę za oceanem, bo podglądam to, co się dzieje w meczu Cincinnati Bengals z Houston Texans i w tym momencie cały czas 0-0 w pierwszej kwarcie, ale za oceanem będziemy za sprawą innego sportu.
2: Hej tu NBA. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
3: Jeremy Sochan nie musi być jedynym Polakiem, który w nadchodzącym sezonie będzie biegał po parkietach najlepszej ligi świata. Swoje marzenia o występach w NBA chce także spełnić Igor Milicic Junior, czyli syn selekcjonera reprezentacji Polski. I trzeba mu przyznać, że nie są to jedynie pobożne życzenia. 24-latek niedawno podpisał kontrakt z New York Knicks, czyli obecnymi mistrzami NBA, ale został zwolniony po 12 minutach, co wcale jednak nie przekreśla jego szans na występy w barwach legendarnego zespołu. To jednak dość skomplikowane, więc zacznijmy po kolei. 24-letni Milicic Junior ma za sobą fantastyczne lato. W barwach reprezentacji zaliczył świetne mecze eliminacji do Mistrzostw Świata przeciwko Izraelowi, a zwłaszcza przeciwko Niemcom, których o mało nie ograliśmy w Gdańsku. Zwłaszcza w meczu z Niemcami Milicic wypadł kapitalnie. Zdobył 18 punktów, miał 8 zbiórek i na tle Mistrzów Świata i Europy wyglądał jak pan koszykarz. A ci, którzy mieli wątpliwości, że być może selekcjoner powołuje swego syna nieco na wyrost, musieli wyrzucić tę opinię do kosza. Gdyby kluby NBA angażowały graczy na podstawie meczów w kadrze, Milicic Junior pewnie byłby już członkiem którejś z 30 ekip za oceanu. Rzeczywistość jest jednak nieco inna. 24-latek w świecie NBA jest raczej postacią anonimową i ewentualny angaż musi sobie wyszarpać niemal od zera. A w te wakacje postawił wszystko na jedną kartę. Jego ojciec w rozmowie ze Sport.pl przyznał, że syn odrzucił dwie oferty z Euroligi właśnie po to, aby walczyć o kontrakt w NBA. A przypomnijmy, Euroliga to taka koszykarska Liga Mistrzów, najbardziej prestiżowe rozgrywki na starym kontynencie. Milicic Junior marzy jednak o NBA i bardzo dobrze. W ostatnim tygodniu gruchnęła wieść, że kontrakt podpisali z nim właśnie New York Knicks, ale umowy w NBA są skonstruowane nieco inaczej niż chociażby właśnie w futbolu. Milicic podpisał umowę o nazwie Exhibit 10. To umowa, która daje szansę na kontrakt w NBA, ale raczej przeznaczona jest dla zawodników, którzy będą występować w G League, czyli na bezpośrednim zapleczu NBA. I tak też właśnie się stało. Knicks podpisali z Polakiem umowę, niemal od razu go zwolnili, ale tym samym zapewnili mu występy w ekipie Westchester Knicks, będących, ujmijmy to w dużym skrócie, rezerwami drużyny z NBA. Polak pojedzie więc na obóz z zespołem, będzie mógł pokazać się wśród gwiazd, ale na co dzień będzie występował G League. Jeśli nie zostanie zwolniony w przeciągu 60 dni, no to zarobi 91 tysięcy dolarów. W porównaniu do tego, co mógłby zarobić w Eurolidze, to są jednak kieszonkowe. Ale czego nie robi się, aby spełniać marzenia? Knicks, mając Milicicia Juniora w zespole rezerw, mogą w każdej chwili zaprosić go do pierwszej drużyny. Na przykład w przypadku kontuzji, albo po to, aby największe gwiazdy mogły nieco odpocząć. I 24-letni Polak jest przekonany, że taką szansę otrzyma. Milicic spędził w G League już cały poprzedni sezon, ale wtedy wypadł przeciętnie. Sam tłumaczył, że długimi miesiącami leczył kontuzję, nie mógł złapać rytmu, męczył się ze słabszą formą. Teraz jest zupełnie inaczej. Milicic jest pewny siebie, prezentuje się świetnie i trzeba mieć nadzieję, że niedługo zobaczymy go w gronie najlepszych koszykarzy na świecie. On sam jest o tym święcie przekonany i to także bardzo dobrze. Dla Radia 357 Piotr Wesołowicz.

0: Niespełna pół godziny pozostało do godziny 20. Tu audycja 357 Start. Mówiliśmy o żużlu, mówiliśmy o Speedway Grand Prix i też zapowiedziałem, że wybieram się do Torunia na te finałowe zawody. Mateusz w tę sobotę będzie miał jednak co innego do roboty. Zamieniam się w słuch.
1: Uważaj teraz. Bartłomiej Wasilewski, Antek Pyzel, Maciej Drzażdżewski, Natalia Tomaszek, Marzena Żydek i ten szósty.
0: Werble by się przydały.
1: Magda Sołtys.
2: Dream Team.
1: Jest z nami Fundacja Wybiegaj w Przyszłość i organizatorka wspaniałego wydarzenia, jakim jest Cupra Padel News Cup. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami. No jest duża rzecz, słuchajcie. Cupra Padel News Cup.
1: Gigantyczna.
2: Drugie drużynowe mistrzostwa Polski dziennikarzy w padlu. To jest duże. I z udziałem 24 drużyn redakcyjnych, w tym, uwaga, drużyny Radia 357.
1: Tak, bo składzie, ja
2: jakim właśnie Mateusz przeczytał.
1: Przed chwilą wymieniłem nasz
2: fantastyczny
1: skład. Co mnie
2: ogromnie cieszy. Słuchajcie, bo ja pamiętam w zeszłym roku was, gdzie chyba dla większości z waszej drużyny to była w ogóle pierwsza styczność z padlem.
1: Tak było.
2: Więc do tytułu mistrza Polski troszkę tutaj zabrakło technicznie.
1: Ale bardzo niewiele.
2: Ale słuchajcie, gdyby sędziowie przydzielali punkty, tak, za radochę z gry, no to pudło. To dla mnie w ogóle złoto. Wy mieliście taką radość, to było tak wspaniałe.
1: Tak, tego słowa.
2: To było po prostu genialnie, byliście najlepszą reklamą aktywności fizycznej. No, a o to nam chodzi na koniec w tym turnieju, bo zapraszamy rzeczywiście czołowe polskie redakcje. Oprócz was grają TVN24, TVP.
1: Przepraszam bardzo, ale czołowe polskie redakcje oprócz was.
2: No nie oprócz, tylko obok was. No o to chodzi. Radio Tok FM też tutaj.
1: Naprawdę.
2: No słuchajcie, nie będę tutaj wymieniać wszystkich. Same wspaniałe drużyny. I o to nam właśnie chodzi, żeby ten sport, żeby dziennikarze, którzy na co dzień, tak jak wy, obserwują, komentują sport, stali się uczestnikami, właśnie takimi ambasadorami aktywności. To jest nasza misja. A druga, to jest cel charytatywny turnieju, bo to jest też ważne, że gramy w wyższej sprawie. Gramy dla młodych polskich sportowców. Wy oprócz tego, że swoją postawą wspieracie, to zupełnie wymiernie finansowo każda opłata startowa przekazywana jest w 100% na Fundację Wybiegaj w Przyszłość, czyli fundację, która wspiera młodych polskich sportowców finansowo, edukacyjnie i mentalnie.
1: Pamiętam, w zeszłym roku faktycznie to była nasza pierwsza styczność tak naprawdę z padlem większości z nas i tak sobie pomyślałem, to co ten udział wygenerował w nas, a mianowicie na przestrzeni całego roku mnóstwo takich spotkań wieczorem po pracy, żeby właśnie pograć w padla. No, jest to kolejny sygnał, że jak się czegoś spróbuje, to potem się chce to robić. To oczywiście nie ze wszystkim tak działa, ale myślę sobie, że z każdym sportem, i to jest też taka nasza odezwa do wszystkich słuchaczy, którzy być może gdzieś tam z tą aktywnością fizyczną na bakier, trzeba spróbować, być może padla, i to działa.
2: Padel bardzo działa. Słuchajcie, są badania robione co roku przez Międzynarodową Federację Padla. 92% osób, które zagrały raz, wracają. Czyli po prostu to jest fenomen. Myślę, że to, co sprawia, że padel jest taki lubiany, to jest po prostu taka prostota tej gry, intuicyjność, zupełnie bardzo łatwo, w bardzo krótkim czasie jest, można zacząć grać i mieć z tego właśnie radość. Proste zasady, mała powierzchnia, 1/3 tego, co w tenisie, 1/3 kortu to jest, 4 osoby na korcie, więc bardzo dużo interakcji, śmiechu, rozmów między piłkami. To
1: trochę nerwów.
2: Troszkę nerwów może, ale to wiecie, no sport, rywalizacja. Ale mam wrażenie, że właśnie w padlu ważniejsza niż rywalizacja są właśnie te relacje. I to jest ogromną siłą. Widać, że to działa. Szczególnie to widać, bardzo dużo młodych osób gra. Gen Z, która generalnie nie garnie się do sportu w ogóle i rywalizacją gardzi, tutaj grają i to się naprawdę bardzo rozwija. Więc to jest siła padla zdecydowanie. Warto spróbować.
1: Zdecydowanie warto spróbować i proszę się też nie zniechęcać na początku, jeśli być może ktoś się zdecyduje. Pierwszy mecz, jaki rozgrywałem w zeszłym roku na turnieju, to wraz z Natalią Tomaszek mieliśmy po drugiej stronie kortu Tomasza Kłosa, bo myślałem sobie, piłkarz.
0: Ogram.
1: To pewnie będzie okej. Po czym się okazało, że Tomasz Kłos gra już kilkanaście lat w padla chyba, a na pewno w tenisa,
2: tak,
1: a w padla od dłuższego czasu. No i tak poganiał nas po korcie. I jeszcze i tak był wyrozumiały, wydaje mi się. Potem nawet miałem okazję na antenie tutaj go kiedyś o to zahaczyć i powiedział... tak, a potem powiedział, nawet nie pamiętam.
0: A kto wygrał ostatni turniej?
2: Wygrała drużyna Canal Plus. Tam też bardzo mocni zawodnicy, między innymi Marcin Żewłakow, a propos byłych piłkarzy, to właśnie bardzo wielu byłych piłkarzy gra. Więc tak, oni są bardzo mocni, tam jeszcze tenisiści, komentatorzy tenisa, więc no oni
1: Joanna
2: tutaj pozamiatali.
1: Sakowicz-Kostecka, Marek Kulian chyba też gra na tym turnieju, także grałem też mecz z panem Olejniczakiem z Polsatu Sport, też byłem tenisistą i to też nie jest najlepszy mecz w moim życiu, jak wspominam.
2: Ale można się dużo nauczyć, też
1: bardzo
2: fajnie.
1: Dużo.
2: Tak.
1: Znaczy to też widać, wiesz, to, przepraszam, jeszcze tylko się wtrącę, to widać po prostu, jak ktoś grał kiedyś w tenisa na wysokim poziomie. Jak wychodzisz na takiego człowieka na korcie, no to on
0: no
1: nie musi robić wiele.
0: Zapytać, czy oni mają łatwiej,
2: to tenisiści? Pomaga,
0: bo to jest tak,
2: na
0: pytanie
2: pewno.
0: Laika, ale...
2: Znaczy, oczywiście, wiecie, padlista powie wam, że no nie, bo tutaj są takie nawyki złe z tenisa, to nie jest ten ruch, to się inaczej gra technicznie. No ale wiadomo, każde jakieś zetknięcie ze sportem rakietowym ułatwia. Natomiast naprawdę padel jest tak prostą grą, tam nie ma takich trudnych elementów technicznych, na przykład jak w tenisie, czyli nie wiem, serwis z góry. Nie, tutaj wszystko się gra od dołu, to jest takie przyjemne pykanie. Są ściany, które ograniczają kort, więc nie ma tyle latania po piłkę. Jest dużo, dużo prościej. Ta piłka jest w ogóle wolniejsza niż w tenisie. Ona jest o, jeśli dobrze pamiętam, chyba jeden bar jest mniejsze ciśnienie, w związku z tym ona leci wolniej. I tam wszystko jest takie bardziej, mam wrażenie, wolniejsze i przyjemniejsze. Także no na pewno to tak, granie wcześniej w tenisa ułatwia, ale myślę, że każdy łatwo może wejść i mieć z tego przyjemność.
1: No na pewno będziemy mieli z tego wielką przyjemność, bo pamiętamy z jakimi uśmiechami na twarzach, pomimo być może nie najbardziej satysfakcjonującego wyniku, wychodziliśmy z tamtych kortów. Natomiast no, najważniejsze jest to, że spotykamy się w tym słusznym celu.
2: Tak, na turnieju w ogóle będzie cała drużyna stypendystów, więc będziecie mogli dokładnie zobaczyć, komu pomagacie. To są fantastyczni młodzi ludzie, młodzi lekkoatleci, którzy już mają bardzo obiecujące wyniki w sporcie, ale gdzieś tam życiowo pod górkę, więc my im pomagamy właśnie finansowo, roczne stypendia fundujemy, ale też wspieramy edukacyjnie, szkolimy, uświadamiamy. Zależy nam na tym, żeby oni w mądry, odpowiedzialny, taki wszechstronny sposób rozwijali swoje kariery sportowe. I jestem przekonana, że wielu z nich już niebawem zobaczymy na największych imprezach międzynarodowych, sportowych, a nawet jeśli nie, bo jak wiecie, sport bywa okrutny i czasami jedna kontuzja wyklucza cię z tej drogi, to na pewno wyrosną na po prostu mądrych, rozsądnych ludzi, którzy sobie poradzą również poza stadionem, poza kortem. I o to nam chodzi w Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, więc bardzo się cieszę.
1: Czyli po prostu ustawiamy człowieka na przyszłość, żeby sobie poradził w każdych warunkach, a wiadomo, że życie bywa przewrotne.
2: Dokładnie tak.
1: Magda Sołtys, organizatorka turnieju Cupra, Padel News Cup, a także Fundacja Wybiegaj w Przyszłość. Magda, bardzo ci dziękujemy za wizytę.
2: Zapraszam do kibicowania, nie na kortach, bo tam na to nie pozwala przestrzeń, natomiast śledźcie kanały Cupra Padel News Cup w social mediach, będziecie mogli zobaczyć, kto jest najlepszym.
0: O, to coś dla mnie.
2: Wśród dziennikarzy. Przez cały dzień. Finał planujemy, to jest sobota, 26 września. Finał myślę, że będzie koło 18:30-19:00.
1: To ja już będę tam w domu.
0: A wtedy się żużel zaczyna.
1: No to akurat można po prostu cały dzień sportowo sobie zaplanować. Do zobaczenia.
2: Dzięki.

0: Trwają przygotowania do finałowego meczu PGE Ekstraligi w Toruniu. Toruń kontra Wrocław. Jeszcze 16 minut pozostało, tak samo jak 16 minut pozostało do końca naszej audycji. Dobre informacje mam także pięściarskie. Dzisiaj różne informacje przedstawiamy. Też informacja pięściarska jest taka, że Elżbieta Wójcik nie dała najmniejszych szans swojej rywalce w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w kategorii do 80 kg i zapewniła sobie awans do półfinału, a awans do półfinału oznacza medal. A zatem medal na Mistrzostwach Europy w boksie również mamy. No a teraz wracamy do piłki nożnej.
1: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: Który dziś rozpoczniemy od wizyty we Francji.
2: En rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane.
3: Second poteau, Pavard.
4: Piąta kolejka Ligue 1 rozpoczęła się na wiszącym nad skałą nad lazurem Morza Śródziemnego stadionie Ludwika II. Na murawę wybiegli w tradycyjnych biało-czerwonych strojach piłkarze drużyny księstwa AS Monaco. Gościli zespół z drugiej strony Francji, z oddalonej o 1000 km północ z Lens. Monaco od pierwszego gwizdka zaczęło szturmować bramkę Lens i co chwila dochodziło tam do groźnych sytuacji. Wreszcie w 32 minucie Paris Bruyneur trafił do siatki. Trybuny zafalowały jak może u stóp stadionu. Jednak po przerwie piłkarze Lens z determinacją rzucili się do ataków na bramkę gospodarza i w 57 minucie Mathieu Hidoul dopiął swego. 1-1. Zbliżał się koniec tego wyrównanego, zaciętego spotkania. W 84 minucie Gradit chciał głową wybić piłkę sprzed własnej bramki. Zrobił to tak niefortunnie, że trafiła ona do siatki, mijając wyciągnięte ręce bramkarza gości. Od 68 minuty w drużynie

0: Mity tego dnia Olympique. Dobrze wypadł Przemysław Frankowski na prawej obronie. Sebastian Szmański cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. A zatem Olympique Lyon, Stade Rennes 4-0. Była to pierwsza porażka Bretończyków w tym sezonie. Zaskakujące swoją postawą FC Paris gościło przybyszów z Alzacji Racing Strasbourg. W 18 minucie Kebal rozruszał trybuny skromniutkiego stadionu w południowo-zachodniej części stolicy. Trafił do siatki 1-0 dla gospodarzy, którzy mieli zdecydowaną przewagę. Dość powiedzieć, że Alzaczycy strzelali 3 razy mniej niż Paryżanie, z tego przez cały mecz tylko raz w światło bramki. W 57 minucie trybuny znów pofrunęły pod paryskie niebo. 2-0 po golu zdobytym przez Pablo Pagisa. W 88 minucie Paris FC po raz trzeci trafiło do bramki, tyle, że do swojej. Mbou tak niefortunnie interweniował, że trafił do siatki własnej bramki. Strzelec pierwszego gola urodzony w Marsylii, mający francuskie i angielskie obywatelstwo Kebal, reprezentant Algierii, został uznany za najlepszego piłkarza na boisku. Paris FC Racing Strasbourg 2-1. W pozostałych dotychczas rozegranych meczach Le Mans wygrał z Lorientem 2-1, Angers pokonało broniący się przed strefą spadkową Troyes 2-0, Toulouse zwyciężyła z przedostatnim w tabeli Havrem 3-2, a na czele tymczasowo jest Monaco, ale na ostateczne wyniki trzeba poczekać na kończący mecz, który zawsze elektryzuje kibiców w całym kraju. Francuskie El Clasico. Na stadionie Velodrome Olympique Marsylia gościć będzie Paris Saint-Germain. Początek o 9 wieczorem. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
1: No to szykuje się meczycho. A w Anglii to zawsze jest jakieś meczycho.
2: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
3: Premier League postanowiła przed długą przerwą reprezentacyjną dać kibicom powody do tęsknoty. Nie zabrakło zaskoczeń i mieliśmy kilka naprawdę emocjonujących spotkań. Granie zaczęliśmy już w piątek i od razu rozpoczęliśmy niespodzianką. Chelsea straciła bowiem punkty w trzecim meczu z rzędu i to przegrywając aż 0-3 na terenie niepokonanego wciąż Brentfordu. Pszczoły miały bezbramkowy remis do przerwy, a w drugiej połowie otworzyły wynik dzięki stałemu fragmentowi i potem mogły nastawić się na kontry. Jedna z nich dała bramkę na 2-0, a wynik został ustalony na 3-0 w doliczonym czasie. Do siatki trafiali Jadon Antony, Igor Thiago oraz Fabio Carvalho. Chelsea otworzyła sezon ze świetnie spisującą się ofensywą, ale teraz mówi się więcej o kłopotach w obronie. Podopieczni Szabiego Alonso po 5 kolejkach mają najwięcej straconych bramek w lidze. Aż 12. I są już 8 oczek za pozycją lidera. A te stracił Arsenal. The Gunners, którzy do soboty wygrali wszystkie spotkania w tym sezonie, pojechali do Brightonu. A tam, jak to mają w zwyczaju śpiewać kibice, zostali zadziobani przez mewy Fabiana Hurzelera. Ekipa z południowego wybrzeża zaledwie kilka dni po wyrzuceniu z Pucharu Ligi Manchesteru United po wygranej 3-2 zaliczyła jeszcze bardziej imponujący wynik przeciwko mistrzom kraju, pokonując ich aż 3-0 po golach Pascala Grossa, Haralamposa, Kostulasa i Czemy Andresa. I trzeba przyznać, że gospodarze zaprezentowali się naprawdę świetnie. Arsenal ostatni raz przegrał spotkanie różnicą 3 bramek ponad 3 lata temu, w maju 2023, gdy na własnym terenie uległ Brightonowi, również wynikiem 0-3. Rezultat sobotniego spotkania stanowił więc tym większe zaskoczenie. Po stracie punktów przez kanonierów samodzielnym liderem został Manchester City, który pokonał dziś Sunderland i tym samym pozostaje jedyną drużyną Premier League z kompletem zwycięstw. Domowe spotkanie z czarnymi kotami nie było jednak łatwe. Podopieczni Enzo Mareski musieli zaufać zasadzie do 3 razy sztuka, bo gdy pierwszy raz wyszli na prowadzenie po sprytnym uderzeniu Enzo Fernandeza z rzutu wolnego, szybko odpowiedział Brian Broby. Gdy trafił Ryan Cherki, ponownie wyrównał Broby i dopiero przy trzeciej próbie zdołali odskoczyć na 4-2. Załatwił to dublet Antoana Semenyo. Sunderland jednak nie złożył broni i złapał kontakt za sprawą Brobeya, który skompletował hat-tricka. Dopiero gol Erlinga Haalanda w końcówce ustalił wynik na 5-3, ale trzeba przyznać, że rywale narobili sporo szumu pod bramką City. Swój mecz wygrał dziś też Liverpool, który pokonał Bournemouth 1-0 po trafieniu Alexa Isaka. Przed 6 w tabeli The Reds mamy grupkę zaskoczeń: Brighton, Brentford oraz Leeds. A w dolnych rejonach niezmiennie Tottenham, który osunął się m.in. za Coventry i Aston Villa, które wygrały swoje pierwsze spotkania w tym sezonie ligowym. Villa zresztą zresztą pokonała Koguty na ich własnym terenie. Ekipa Unaia Emery'ego prowadziła nawet 3-0, ale Koguty w końcówce strzeliły swoje pierwsze bramki w Premier League. Ich konto niefortunnym samobójem otworzył Matty Cash. Zabrakło jednak czasu na skuteczną pogoń i skończyło się 3-2 dla Villi. Po meczu prowadzący Spurs Roberto De Zerbi był wyraźnie poirytowany tym, jak jego podopieczni posypali się po stracie goli. Stwierdził, że tak kruchej mentalnie drużyny nie widział w ciągu całej 14-letniej kariery trenera.

0: Dla radia 357 Kacper Klasiński. Angielski espresso.
1: Ja nie wiem, czy to wystarczająco wybrzmiało, ale my teraz naprawdę na dłuższy czas będziemy się żegnać z piłką klubową, bo tych meczów kadry będzie sporo. Chyba dopiero w weekend 9, 10, 11 wracamy do gry.
2: Tak, a europejskie rozgrywki w połowie października dopiero, także miesięczna przerwa od grania. No zobaczymy, czy zachwycą nas zawodnicy z reprezentacji.
1: No oby tak było, szczególnie polscy zawodnicy tak z reprezentacji. Liga Hiszpańska teraz będzie i specjalnie nie mówiliśmy Państwu w wyniku derbów Madrytu. Zostawiliśmy tę przyjemność albo nieprzyjemność, w zależności komu Państwo kibicują, Arkowi Seremakowi.
3: Del Barça! ¡Qué golazo, señores!
4: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharé.
5: Siódma kolejka La Liga powoli dobiega końca, a po niej czeka nas przerwa na reprezentację. Zanim Liga na chwilę zejdzie ze sceny, spójrzmy na najciekawsze wydarzenia tego weekendu. Zaczynamy od Barcelony. Rafinha najwyraźniej uznał, że jeden hat-trick w tygodniu to za mało. W środę strzelił 3 gole Racingowi w wygranym przez Barcelonę 7-2 spotkaniu, a 3 dni później zrobił dokładnie to samo na Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla wprawdzie objęła prowadzenie po golu Fofany, ale Barcelona odpowiedziała bardzo szybko. Rafinha wyrównał jeszcze przed przerwą, a po zmianie stron dołożył 2 kolejne trafienia i Barca wygrała 3-1. Po 7 kolejkach zespół Hansiego Flicka ma komplet 21 punktów, a sam Brazylijczyk 12 goli na koncie. Dużo działo się też w starciu Espanyolu z Elche. Goście od 6 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce Federedondo, a mimo to jeszcze przed upływem pół godziny prowadzili 2-0. Espanyol po przerwie złapał kontakt po samobójczym trafieniu Justa, ale Elche odpowiedziało trafieniem z kontry, wygrywając ostatecznie 3-1. Celta wreszcie doczekała się pierwszego ligowego zwycięstwa i od razu zrobiła to bardzo przekonująco. W Vigo rozbiła Racing Santander 5-0, a 2 bramki po wejściu z ławki zdobył Pablo Duran. Przy wyniku 5-0 można by się spodziewać samych pochwał, ale Claudio Giraldes wcale nie był zachwycony. Trener Celty przyznał po meczu, że pierwsza połowa była jedną z najgorszych w wykonaniu jego zespołu w tym roku. Jak widać, nawet 5-0 nie zawsze oznacza spokojny wieczór dla trenera. Z innych spotkań warto odnotować remis Osasuny z Rayo Vallecano 1-1. Ante Budimir zdobył w tym meczu swoją 100. bramkę w Primera División. Bez goli było natomiast w Bilbao. Athletic zremisował z Alaves 0-0, a Antonio Sivera obronił rzut karny Ojana Sanseta. A na koniec najgłośniejszy punkt tej kolejki. Derby Madrytu na Metropolitano. Pierwsza połowa przypominała trochę przeciąganie liny. Dużo walki, sporo twardych starć, ale niewiele naprawdę groźnych sytuacji i do przerwy było 0-0. Po zmianie stron wszystko wydarzyło się już bardzo szybko. Dienhausen sprokurował rzut karny i zobaczył czerwoną kartkę. Alex Grimaldo trafił z 11 metrów, a chwilę później Jonathan David podwyższył na 2-0. Real mimo gry w dziesiątkę zdołał jeszcze odpowiedzieć, ale Atletico dowiozło zwycięstwo 2-1. A taki wynik najbardziej cieszy Barcelonę, która na przerwę reprezentacyjną schodzi już z 6 punktami przewagi nad Realem. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
1: A na raport włoski zaproszę Państwa jutro w porannych serwisach. Jeśli chodzi o audycję 357 Start, to na dzisiaj tyle. Przed nami jeszcze sporo sportowych emocji, m.in. mecz Lecha Poznań z Radomiakiem. Coś żużlowego chyba się dzieje.
2: No będzie, tak, za chwilę. Finał PG Ekstraligi. Mam nadzieję, że jutro rano powiesz o wyniku z Poznania.
1: No, mam nadzieję, że będzie satysfakcjonujący dla kibiców z Radomia. Powiedziałem to na głos, czy pomyślałem?
2: Pomyślałeś.
1: Na głos. Dziękujemy Państwu bardzo. To była audycja 357 Start. Szymon Kuli się jak zwykle brawurowo zrealizował.
2: Uśmiecha się Szymon. Ja też się uśmiecham. Sebastian Kierzek, bardzo dziękuję.
1: A do usłyszenia rano, mówię ja, czyli Mateusz Fusiarz. Dobrze było być z Państwem. Proszę być z nami cały czas.

0: Klucz do autostrady.
1: Minęła 20, przy mikrofonie witam Państwa Daniel Wyszogrodzki. Zaczynamy dzisiaj od niespodzianki. Paluszek i główka to szkolna wymówka, ale stan paluszków nieco się poprawił. No a główka jak zawsze nie od parady. Kid Richards opublikował nowe nagranie. Tak, już po premierze albumu Foreign Tongues. Gitarzysta dał się namówić na udział w promocji 6. odsłony gry Grand Theft Auto. Ja nie gram, a o tej grze naprawdę słyszałem. Szósta edycja. I wniósł do tego soundtracku nową wersję własnego, klasycznego właściwie, własnego w tym sensie, że stąd się od niego zaczynali, bluesa. Jimmy Reed, idol młodych Rolling Stonesów, zwłaszcza obu gitarzystów, Briana Keitha, i jego najbardziej znany standard, Bright Lights, Big City.

0: Na to był Keith Richards, Bright Lights, Big City, singiel promujący grę komputerową Grand Theft Auto numer 6, premiera w Radio 357, jak sądzę, Jasne Światła Wielkiego Miasta. Ten tytuł każe mi się usprawiedliwić z mojej nieobecności przed tygodniem, no bo wiodłem wtedy iście światowe życie, a trzy musicalowe premiery były w Warszawie, w tym dwie w moich przekładach i w ramach zadośćuczynienia, no bo chyba nie pokuty, mam nadzieję, zaprezentuję teraz Państwu kilka muzycznych fragmentów z owych przedstawień. Pierwsze z nich to Come From Away. Premiera na scenie Relax się odbyła 11 września. Data nieprzypadkowa, ponieważ musical opowiada o pasażerach samolotów w dniu zamachu terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku. No, minęło dokładnie 25 lat właśnie w tamten piątek. Przypomniano sobie wówczas o miasteczku Gander w Nowej Fundlandii, północno-wschodnia Kanada, daleko za Labradorem, naprawdę na końcu świata, zamknięto niebo nad Stanami. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba było posadzić, wylądować wszystkie samoloty, a znajdowały się w powietrzu setki. Przypomniano sobie, że w Gander jest pas startowy, który kiedyś służył do międzylądowania między Europą a Stanami. Potem już te samoloty przestały tankować po drodze i trochę zapomniano o Gander i o tym pasie. Bardzo się przydał. Wylądowało na nim 38 samolotów. I proszę Państwa, 7 tysięcy pasażerów wyszło do miasteczka, które liczyło mniej więcej tyle mieszkańców. Czyli stan się podwoił. Spotkało ich cudowne przyjęcie. Empatia, solidarność, gościnność. No i o tym jest ten. Zawiązały się przyjaźnie, nawet małżeństwo się tam narodziło późniejsze. I o tym jest ten musical. A otwiera go song, w którym burmistrz Gander i jego przyjaciele opowiadają trochę też o swoim miasteczku na tej samotnej, zimnej wyspie, ale przede wszystkim jak zastała ich wiadomość o zamachach. Tytuł utworu Skała wita was po mojemu, czyli w oryginale Welcome to the Rock.
1: On the northeast tip of North America, on an island called Newfoundland, there's an airport. It used to be one of the biggest airports in the world, and next to it is a town.

Welcome to the Rock. To był song otwierający musical Come From Away. Wyspa to mój dom, ta wyspa to mój dom. Moja druga premiera tamtego weekendu, proszę państwa, to była właśnie niedziela, a tytuł no, doskonale znany w pewnych, zwłaszcza kobiecych kręgach, mianowicie The Bridges of Madison County. Film taki był, powieść była i ekranizacja. Zrobiły furorę. Dość przypomnieć, że w głównych rolach wystąpili Meryl Streep i Clint Eastwood. Polski tytuł Co się wydarzyło w Madison County. Premiera w Teatrze Studio w niedzielę 13 września. Autorem musicalu jest twórca, którego niezwykle i lubię i cenię, Jason Robert Brown. Autor i słów, i muzyki. To na Broadwayu rzadkość, zdarza się. No, Stephen Sondheim oczywiście, ostatnio Lin-Manuel Miranda, ale nie często. Jason Robert Brown jest zafascynowany twórczością Sondheima i pisze przepiękną muzykę, ale czasami, kiedy trzeba, wspaniale stylizuje. I mam teraz dla nas dwie takie stylizacje. Najpierw blues.

Wspaniale, że pan o tym mówi. Proszę wszystkim, tak jak my z Kasią, opowiadać, jaki to wspaniały musical. Myślę, że z Wrocławia jeszcze nie jeden widz przyjedzie po naszej rekomendacji. Kasia i Jarek, tak, nasi słuchacze, których serdecznie pozdrawiam, byli na to, dotyczy tego poprzedniego tytułu Come From Away. No bardzo mi miło i oczywiście zachęcam. Natomiast my jeszcze na jedną chwilę wrócimy do The Bridges of Madison County. To był blues z tego musicalu. A przed nami jeszcze jedna stylizacja, country. No w końcu ten smutny, to eufemizm, ten przepotwornie smutny, trzydniowy romans, tam ani jednego suchego oka, proszę państwa, no z moimi włącznie oczywiście, chociaż znam to na pamięć. Ten romans rozgrywa się na farmie w Iowa. No jest to country uzasadnione, chociaż to nie takie znowu południe. Z pozoru prosta piosenka na trzech akordach, ale pozory mylą. A twórca tego przedstawienia, ten kompozytor, Jason Robert Brown, nie byłby sobą, gdyby nie zostawił sygnatury. Posłuchajmy uważnie wokalizy po drugiej zwrotce. Prosta piosenka country? Śpiewa Stephen Pascal. There was something in the desert.

To ginie we mgle, wszystko ginie we mgle, ty nie. Jak ta wokaliza, proszę państwa, mam ciary za każdym razem, no bo to nie ma nic, to, co by przynajmniej na mnie robiło większe wrażenie niż ludzki głos. Zakładając oczywiście, że ten głos jest i że się go ma, tak jak Steven Pascal w roli Roberta, czyli Clinta Eastwooda, pośrednio poniekąd, w tym oryginalnym nagraniu z Broadwayu. U nas w tej roli Jakub Wocial, który reżyserował też musical, co się wydarzyło w Madison County, a reżyserem Come From Away, bo nie wspomniałem, jest Antoniusz Dicius. No, takie głosy tylko na Broadwayu, ale są też inne głosy, może mniej przyjemne dla ucha, za to no, o wiele bardziej donośne. Mam na myśli zasięg, nie wolumen. Jeden z takich głosów już niedługo nam się rozmnoży, proszę państwa, no w sposób arytmetyczno-geometryczny. Bob Dylan. Dzisiaj tylko zapowiem, co nas czeka. 39 kompaktów, CDs z trasy Rolling Thunder Review, a konkretnie z drugiej odnogi, czyli z wiosny roku 1976. Jesień 75 ukazała się już w rozlicznych edycjach, także w boxsecie, chociaż nie tak obszernym. No, kto to kupi? No, ja muszę. Ktoś jeszcze? Daniel.Wyszogrodzki@357.pl. Proszę państwa, katalogowy, koncertowy album Hard Rain, który bardzo lubię, nagrano w Colorado pod koniec tego tournée, ale to była tylko jedna płyta. Teraz otrzymamy komplet nagrań, a dla zachęty krótkiej piosenka z tego samego koncertu, która się na płycie nie znalazła. A skąd ją mam? No, tajemnica. Mozambik.

Już w październiku Rolling Thunder Review 371 utworów na 39 dyskach. No jeden już, jednego wysłuchaliśmy, zostało nam 370. Oczywiście jakość będzie lepsza, to był tylko taki zwiastun, teaser, taki można powiedzieć, zachęta. Poprzednie takie pudło obejmowało trasę 74 z The Band, ale to wtedy było tylko 27 kompaktów. Ale nas tym jakoś nie zamęczałem, z tego co sobie przypominam. No nie jest tajemnicą, że kocham The Band, ale przyznam, że wolę koncerty Dylana z 76. Na kiedy już zostanę ich szczęśliwym posiadaczem, bo taki jest plan, to wybiorę dla nas co ciekawsze nagrania. A propos posiadaczy, posłuchamy teraz lewicowego milionera, niejako prekursora. No bo dzisiaj wszyscy milionerzy to socjaliści, miliarderzy w części także. No ale on był pierwszy. John Lennon. Hipokryta?

Władza w ręce ludzi. Jak zasadnie zapytał Paul Simon, jaka władza? Jakich ludzi? Power to the People to singiel poprzedzający w 1971 roku premierę albumu Imagine, od której to premiery mija właśnie równo 55 lat. Ojej, proszę Państwa, to już ponad pół wieku. Zaczynamy.

I'm just a jealous guy. Zazdrosny ze mnie facet, śpiewał John do swojej muzy, Yoko Ono, powszechnie oskarżanej wtedy jeszcze o rozpad The Beatles, w zasadzie do dzisiaj. I pociągniemy ten wątek zazdrości, ale już nie o kobietę, tylko o talent, o władzę, albo odwrotnie. Na albumie Imagine znalazł się jeden z najbardziej nieprzyjemnych, zjadliwych, kąśliwych ataków personalnych. No, wymierzonych, wiadomo w kogo, w piosence How Do You Sleep? Jak ty możesz spać? John ogłasza światu, że jego były kumpel Paul to chałturnik, który się niczego nie nauczył, mając obok takiego geniusza jak Lennon. No, bardzo przykry tekst, ale utwór całkiem niezły, a na gitarze inny kumpel, George.

The only thing you done was yesterday, czyli jedyne co zrobiłeś to wczoraj, albo to było wczoraj, taki dwuznacznik. Zresztą ilość aluzji i cytatów w tej piosence wymierzonych w Paula jest no wręcz makabryczna. John był chorobliwie zazdrosny o piosenkę Yesterday właśnie. Nigdy nie udało mu się stworzyć utworu równie genialnego, chociaż no Imagine tutaj może konkurować przynajmniej popularnością. Ale album Imagine ukazuje różne oblicza tego artysty, Johna Lennona, także to buntownicze, rebelianckie, antywojenne.

Dobry wieczór. Myślę, że w dużej mierze pod wpływem pana opowieści wybieram się po raz pierwszy na Dylana, do Göteborga. Proszę zobaczyć, jak silny potrafi być wpływ słowa i muzyki. Czego się spodziewać? Czy to nadal Dylan? Cudowna audycja, dziękuję. Z poważaniem, dr Rafał. I tutaj mam podpisany Instytut Psychologii jednego z prestiżowych uniwersytetów. Nie zdradzamy danych naszych respondentów, naszych słuchaczy na antenie, ale no chciałbym pozdrowić kolegę po fachu, ale byłoby to nieco na wyrost, bo ja moją edukację psychologiczną zakończyłem z tytułem magistra i no, nigdy tego szlachetnego zawodu nie uprawiałem. Panie doktorze Rafale, pozdrawiam. Napisałem do pana maila. No, naprawdę radzę zobaczyć kilka fragmentów z koncertów, ostatnich koncertów Dylana na YouTubie, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. O, tak to dyplomatycznie z tego tematu wybrnąłem. Trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego w Göteborgu. Proszę państwa, powiedzmy sobie szczerze, Imagine to świetna i ważna płyta Lennona, ale też jego ostatnia ważna płyta. Ja lubię kolejne, Walls and Bridges, Mind Games, Rock and Roll, ale, no, ale to już nie było to. Lubię Johna, nawet kiedy mnie irytuje. Cenię jego talent no, i rolę, jaką odegrał. Poprzedzający Imagine album Plastic Ono Band sprzed roku, a że sprzed roku 71, to bez wątpienia jego dzieło życia. Przynajmniej po rozpadzie Wielkiej Czwórki. Lennon bywał pretensjonalny, bywał arogancki, no ale na swój sposób szukał prawdy.

Give me some truth. No dobrze, to może teraz dla odmiany coś lirycznego. No bo niewątpliwie John tę swoją Yoko kochał. Na przekór milionom fanów The Beatles. To zresztą była jego prywatna sprawa. Nam, fanom, nic do tego. Przynajmniej teoretycznie, bo przecież przez całą dekadę lat 70. świat żywił nadzieję, że Beatlesi się zejdą. Wbrew logice, a także wbrew różnicom artystycznym, wyraźnym. No pamiętajmy, Paul Hawtornik, John, artysta. No i jeszcze Yoko.

Czy u Państwa też tak fajnie się ta harmonika przenosi z lewego do prawego kanału i z powrotem? Yoko. Wspominamy dzisiaj album Johna Lennona Imagine, a że sięgnąłem po pięciopłytową wersję Super Deluxe. A musiałem skorzystać z jej zasobów i znaleźć dla nas jakąś ciekawostkę, przynajmniej jedną. Oto i ona, krótka, ale urocza. Wersja a cappella piosenki Oh My Love. Tylko John i jego głos.

To była wersja wokalna, ścieżka wokalna piosenki Oh My Love, pochodziła z Super Deluxe wydania albumu Imagine. Kończymy ten wybór utworów z płyty Imagine, bo to już 55 lat minęło. Niebywałe. Utworem tytułowym, no oczywiście, w sumie jest to piosenka Wizytówka Johna i tak już pewnie zostanie na wiek wieków. To z niej pochodzi tekst Wyobraźcie sobie, że nie ma własności. W ustach milionera no, faktycznie zabawny, no ale może artystów nie należy rozliczać w taki sam sposób jak innych ludzi. Na dobrą sprawę wszyscy artyści to zwykle socjaliści. Albo zwykli, nie, niezwykli socjaliści. Przed nami wersja koncertowa tej piosenki, bo ta studyjna jest grywana przy każdej okazji. Od imprez sportowych po wiece polityczne. Ja tymczasem dostałem od pani Karoliny, od Kruszki, dostałem zdjęcie. Dobry wieczór, byłam tam, pozdrawiam Karolina. I zdjęcie z mozaiką z napisem Imagine. Rozpoznaję, jeśli się nie mylę, Strawberry Fields, Central Park przy Dakocie. Też bywałem i wiem, że wiele osób tam podróżuje. No jest to jedno z miejsc naszych rock'n'rollowych pielgrzymek. Pozdrawiamy panią Karolinę, dziękuję bardzo. A teraz koncert Johna i Yoko w roku 1971. Madison Square Garden, Nowy Jork oczywiście, był takim trochę wiecem, ale piosenkę Imagine Lennon wykonał prawie że solo przy fortepianie, tam jedynie towarzyszy mu gitara basowa i odrobina jest perkusji przed końcem. No i tę wersję wybrałem na wspomnienie albumu Imagine.

0: Klucz do autostrady.
1: Panie Danielu, cudowna audycja, to bez wątpienia prawda, ale pański głos jest ponad wszystko hipnotyzujący, prawdziwie radiowy. Dziękuję, bardzo dziękuję. To prawdziwa przyjemność posłuchać w niedzielny wieczór pana i prezentowany przez pana muzyki Zielony z Cieszyna. No, trochę mnie pan zawstydził. Powiem szczerze. Uważam, że prawdziwy radiowiec składa się z trzech komponentów. To musi być pasja, wiedza, no i właśnie głos. No pasji mi chyba nie brakuje. No, jakąś tam wiedzę też na pewno mam. Natomiast głos to jest moja pięta Achillesowa. Państwo byli nieraz świadkami, ja ten głos tracę. Jak mi ten głos chrypnie, czego się bardzo wstydzę. Chciałbym mieć piękny głos radiowy, jak niektórzy z kolegów. Bez nazwisk. Ale, czy koleżanek. Ale też, no, jako syn laryngologa chyba jestem skazany na te dolegliwości i tak już zostanie. Bardzo mi miło i nieskromnie przeczytałem tego maila, bo mnie naprawdę zaskoczył. Przeskoczymy teraz o 10 lat do przodu, bo i w roku 1981 wyszła o tej porze płyta, której w Kluczu do autostrady zabraknąć nie może, bo to i płyta świetna i lekcja dla nas wszystkich przy okazji. Już mówię, uczymy się na błędach. Ale po co na własnych, prawda? Oto przykład, jak można schrzanić dobrą piosenkę, ale też nauka, jakie to ważne, żeby umieć rezygnować nawet z czegoś fajnego, dopóki nie zabrzmi tak, jak brzmieć powinno.

No tak, to była pierwsza oryginalna wersja hitu Rolling Stonesów, późniejszego hitu. Podpisana jest Start Me Up Early Version, zaczęło się jako reggae. No całe szczęście, że tę wersję zarzucono, bo jednak ta ostateczna no, robi zupełnie inne wrażenie, inną rolę odegrała w repertuarze zespołu. Powspominamy teraz album Tattoo You z roku 81. A że ponownie sięgam po wersję rozszerzoną, to właśnie jako ciekawostkę wybrałem ten utwór, który wybrzmiał. No on potem otwierał tournée roku 89, czyli tak, no de facto Start Me Up to była pierwsza piosenka Stonesów, jaką w życiu usłyszałem na żywo. No oczywiście już w tej wersji, którą wszyscy znamy na pamięć. To był Stadion Shea w Nowym Jorku. Ach, co za lato. Wracamy teraz do Tattoo You, dość tego reggae. I największy miłośnik reggae z zespołu, czyli Keith Richards, zagra dla nas rock and rolla.

Tytuł lepiej nie przetłumaczę, a świntuszu dla nas nieco. Keith Richards. Tattoo You to podobnie jak Imagine, album, który no, można by zagrać w całości. Jestem przekonany, żebyśmy się nie nudzili, ale że musiałem dokonać wyboru, no dokonałem. Posłuchamy teraz piosenki Slave.

Nie chcę być twoim niewolnikiem, śpiewał Mick Jagger w pełnej, dłuższej niż na oryginalnym albumie, wersji piosenki Slave. A teraz zmienimy nastrój. Mick zabierze nas. Mick zrobi Mick i zabierze nas na szczyt.

Słuchamy fragmentów albumu Tattoo You. 45 lat minęło, prawie pół wieku. Aż to leci. I trochę mieszam te popularne utwory z tymi nieco zapomnianymi, no ale tego numeru po prostu nie mogło zabraknąć. Na saksofonie tenorowym sam wielki Sonny Rollins. A do tenora jeszcze dzisiaj wrócimy.

Waiting on a Friend to jest ta piosenka chyba bezapelacyjnie przez wszystkich tak samo lubiana. Bezapelacyjnie, bez żadnych zastrzeżeń. Przyczynił się do tego pośrednio, a może i bezpośrednio teledysk, kiedy to Keith i Mick chodzą i szukają się po uliczce St. Mark's w nowojorskiej dzielnicy East Village. No i chodzą i tak się szukają. I to solo Sonnego Rollinsa na saksofonie tenorowym, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy, do saksofonu, nie do Rollinsa. I no i ta cudowna puenta, ten happy end, oni się po prostu na koniec odnajdują. Waiting on a Friend. Proszę Państwa, na zakończenie tych wzajemnych tatuaży, pamiętamy okładkę, utwór spoza kanonu, prawie zupełnie nieznany w wykonaniu Rolling Stonesów, no bo wcześniej wylansował ten przebój niejaki Dobby Gray, a tytuł Drift Away.

Drift Away. No, moim zdaniem świetna wersja, tylko chyba za bardzo pop to jedno jednak było, żeby znaleźć się na regularnym albumie Stonesów. No i powróciło teraz po latach do nas w bonusach. Tattoo You. A czego dzisiaj jeszcze nie było? Był nowy Kid. Były utwory z musicali po dwóch polskich premierach, był Dylan w ramach zachęty, albo odstraszania, jak to woli. Było Imagine, było Tattoo You, ale nie słuchaliśmy dzisiaj jeszcze muzyki świata.

Gwabi, Gwabi, żart muzyczny, afrykańska piosenka prosto z Massachusetts. Arlo Guthrie, jego album Amigo, który obchodzi właśnie równe półwiecze, rok 76, czyli to wszystko było zaśpiewane bez autotuna. Artysta bardzo mi bliski, syn Woody'ego, największego barda Ameryki, uczestnik Woodstock 69. Poznałem Arla osobiście, wiele razy słuchałem go na żywo, solo z zespołem Shenandoah, świetnym, albo z przyjacielem ojca Pete'em Seegerem. Amigo był długo uznawany za jego najlepszą płytę, ale później pojawiły się równie dobre. A jest na tym albumie piosenka szczególnie mi bliska, bo dotyczy tragicznej śmierci, męczeńskiej śmierci innego barda. Część z Państwa wie, że interesuje się śpiewającymi poetami z całego świata. W mojej najnowszej książce powieści Sycyliada pojawił się wątek włoskiego barda Fabrizio D'Andre, ale znacznie wcześniej odkryłem chilijskiego pieśniarza, nazywa się Victor Jara. Był aktorem, aktywistą, gitarzystą, wspaniałym śpiewakiem. Kiedy w Chile nastąpił przewrót w 1973 roku, artysta został internowany na stadionie Estadio Chile, no, gdzie go torturowano, zmasakrowano mu ręce, a wreszcie zastrzelono. Ale to osobna historia. Arlo wykonuje utwór Victor Jara z refrenem His hands were gentle, his hands were strong.

Wiktor Jara. Warto dodać, że stadion, na którym chilijski artysta poniósł męczeńską śmierć, nosi dzisiaj nazwę Estadio Wiktor Jara. No, tak to się czasami w historii dzieje. Wczoraj jeszcze przegrany z dzisiejszym zwycięzcą i odwrotnie. No i odwrotnie. Natomiast Arlo Guthrie to w zasadzie bardzo wesoły facet. Jego koncerty przerywane są żartami, monologami, przezabawnymi często. Pamiętam, że kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy na żywo, dawno, dawno, dawno temu, to było w klubie The Bottom Line w Nowym Jorku na Greenwich Village, świetne miejsce, wszedł na scenę, usiadł przy fortepianie, westchnął i powiedział: miałem zespół, ale mnie wylali. I to był solowy koncert. Płyta Amigo to triumf Arlo autora. Przede wszystkim prezentowała głównie jego własny dorobek, między innymi piosenkę Massachusetts, która dziś jest uznawana oficjalnie za nieoficjalny hymn stanu tegoż. A ja wybrałem utwór Ocean Crossing. To jest utwór o pustce, która zaczyna dzielić ludzi jak ocean, autorska piosenka Arlo, a następnie zaskoczymy Państwa nieoczekiwanym coverem Ja i Arlo.

No i Harlo Guthrie zaśpiewał nam Rolling Stonesów Connection. Proszę Państwa, powoli, acz nieuchronnie zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Nie byłbym sobą, gdybym przeoczył setne urodziny jednego z największych muzyków XX wieku, geniusza i innowatora Johna Coltrane'a. Dla mnie jest to muzyk na bezludną wyspę, a więc nasza autostrada zahaczy dzisiaj o krainę jazzu. A przy okazji, skoro mamy rok Coltrane'owski, bo w świecie jazzu jest to wydarzenie obchodzone hucznie, no i słusznie, wiele płyt jest i wiele reedycji, i ta cały rok będzie to trwało. Tak się złożyło, że 23 września, czyli dokładnie w stulecie urodzin Johna Coltrane'a, mogę Państwa zaprosić na spotkanie, które dzięki inicjatywie słuchaczy Radia 357 odbędzie się w Częstochowie, w Regionalnym Ośrodku Kultury przy ulicy Ogińskiego 13. A gdyby ktoś z Państwa był w okolicy, to serdecznie zapraszam. Porozmawiamy o wszystkim, nie tylko o nowej powieści, ale myślę, że przede wszystkim o muzyce. Wiem, że będą słuchacze nasi radiowi, którzy tutaj piszą do mnie, za co bardzo dziękuję. 23 września, Częstochowa, Regionalny Ośrodek Kultury przy ulicy Ogińskiego 13A. Jest plakat na mojej zaproszenie, wisi na moim Facebooku. A teraz przed nami zapowiadany John Coltrane. I trudno było wybrać coś krótkiego, bo on nawet standard My Favorite Things gra chyba najkrócej około 15 minut, a są wersje powyżej 25. Natomiast no, jego klasyk, absolutny Giant Steps, jedna z najtrudniejszych kompozycji w historii jazzu, taka legendarna progresja, tak zwany Matrix Coltrane'a, no, która w tempie wydaje się wręcz niemożliwa do improwizowania, stała się zatem sprawdzianem umiejętności instrumentalistów na całym świecie, czyli to będzie Giant Steps, te wielkie, wielkie kroki ku awangardowej nowej muzyce Coltrane'a, a następnie, no trochę może dla rozluźnienia atmosfery, Green Sleeves. Pieśń dworska z XVI wieku, z dworu przypisywana nawet częściowo jako apokryf Henrykowi VIII, chociaż to nieprawda, to nie król napisał pierwsze słowa. Ja od tej piosenki, od tego tematu zawsze zaczynam zajęcia z Nowym Rokiem w Akademii Teatralnej, bo jest to de facto pierwszy świecki przebój w Europie. Temat z pewnością Państwo rozpoznają, a potem będzie już tylko John Coltrane, czyli Giant Steps, następnie Green Sleeves, króciutka wersja singlowa. A my słyszymy się za tydzień albo widzimy w środę w Częstochowie. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Daniel Wyszogrodzki.

Ho, ho, ta angielska piosenka, pieśń właściwie, pochodzi najprawdopodobniej z drugiej połowy XVI wieku. Zatem wszystko się zgadza. Minęła godzina 22.

0: Radio 357.
1: Dobry wieczór Państwu. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier, a to audycja Dawniej niż wczoraj, czyli Państwo wiedzą, że to godzina z muzyką klasyczną. Taka godzina na koniec tygodnia, lekkie odprężenie, mam nadzieję. A dziś zaczynamy od oryginału, a później usłyszymy, co się z tym oryginałem stało.

tyle tych nutek małych pomiędzy, że pewnie nawet gdyby się pomylił, to byśmy tego nie usłyszeli, ale nie, nie, on się nie mylił. Art Tatum nagrał Tea for Two dawno temu, bo w 1939 roku, jak państwo słyszeli, zresztą zawsze z czułością słucham takich utworów z tą nutką retro, pobrzmiewającą gdzieś w tle. I ta wersja stała się wizytówką pianisty. Uczył się grać słuchając płyt matki. Wiele utworów grał ze słuchu. Był takim genialnym dzieckiem, bo kiedy miał 6 lat, to już potrafił grać kompozycje przeznaczone dla duetu. Art Tatum. Ciekawa historia, bo pianista od urodzenia właściwie cierpiał na zaćmę i widział w bardzo ograniczonym stopniu. A może to tak jest, że jak no, kiepsko się widzi, to się szuka gdzieś, gdzie indziej, innymi zmysłami. I on odkrył muzykę, odkrył w sobie niesamowity słuch absolutny, niesamowitą pamięć muzyczną, no bo potrafił powtórzyć taką usłyszaną melodię właściwie po jednym przesłuchaniu. Tak pięknie grał ze słuchu. Art Tatum Tea for Two, a 12 lat wcześniej tę samą melodię usłyszał ktoś inny i zamienił ją w zakład o 100 rubli.

1927 roku panowie się spotkali, Dmytro Szostakowicz i dyrygent Nikołaj Małko, i usłyszeli u Małki w domu, posłuchali tej płyty T42 i dyrygent założył się o 100 rubli, że Szostakowicz nie zorkiestruje tej piosenki z pamięci na całą orkiestrę symfoniczną w mniej niż godzinę. No i jak państwo myślą, ile może zająć taka orkiestracja? No, słyszymy muzykę, słyszymy melodię, mamy to przełożyć na orkiestrę. To trochę roboty jest. 100 rubli, sprawdziłam, że to, jeżeli to jest prawidłowa informacja, to w 1927 roku wyświetliło mi, że to 435 zł. No to już nie tak mało, to już można pójść na dobrą kolację, albo i nawet na dwie. No i co? Jak to się wszystko skończyło? Proszę sobie wyobrazić, że Dmytro Szostakowicz uporał się z tą orkiestracją w 45 minut. Zatem jeszcze 15 minut mu zostało luzu na takie podrapanie się po brodzie i pomyślenie, jak to wszystko zrobić. Chociaż on pewnie nie myślał, bo on po prostu wiedział. 10 minut po 22, 45 minut, nieźle. Beethoven, Ludwig van Beethoven na taki wyczyn się nie porywał, ale z cudzych melodii korzystał również bez skrupułów.

Misza Majski i Marta Argerich. Temat tej wariacji Ludwig van Beethoven pożyczył, bo mówiłam, że to muzyka pożyczona z oratorium Händla Juda Machabeusz, a to ten sam utwór, to właściwie chór See the Conquering Hero Comes. Zobacz nadchodzącego bohatera, zwycięzcę. Zaglądam sobie na Facebooka i widzę, że Państwo piszą i pod postem na profilu Radia 357, zachęcam, polecam odwiedzić nasze media społecznościowe, ale również i na moim. Państwo ogłaszają szumnie, co piją. Bardzo się cieszę, zazdroszczę. Ja tutaj jestem o wodzie dzisiaj, ale również bardzo w porządku, nie narzekam. Pani Jowita z Bytomia, pani Beata, również z deszczowego Otwocka. To prawda, jak jechałam tutaj ze swoich marek, to również padało po drodze. Padało i nie przestawało, a pani Ewa napisała, że dziś urządliła ją osa. Pierwszy raz w życiu. Mam nadzieję, pani Ewo, że to nic poważnego, bo moja mama jest uczulona na osy i musi nosić zawsze w torebce zastrzyk na wypadek takiego urządlenia, więc mam nadzieję, że u pani to nic tutaj poważnego się nie stało, a pan Łukasz pewnie chciał pocieszyć panią Ewę i zaproponował, żeby z tej okazji zagrać motyw z filmu Żądło. Tak, dobrze. To ja jeszcze pomyślę, jeśli chodzi o Händla, może tak powrócę łagodnie do kompozytora angielskiego. Händel na starość osiadł w Anglii na dobre. Mniej więcej w tych samych latach działał tam inny kompozytor, którego dziś świat pamięta już dużo, dużo słabiej, choć w swoim czasie był kimś w rodzaju nadwornej gwiazdy.

to była część pierwsza, czyli Allegro, część szybka z symfonii numer 1 B-dur, opus 2 i William Boyce, a wykonała ten fragment Academy of St. Martin in the Fields. William Boyce, wspomniałam o tej gwieździe, o rówieśniku Händla. William Boyce komponował, no właśnie, mówiłam o kompozytorze, o pianiście, który miał kłopoty ze wzrokiem, a William Boyce miał kłopoty ze słuchem. No to już znacznie gorzej dla muzyka, chociaż pewnie tutaj nie ma co się licytować. Natomiast to, jak wiemy, no nie przeszkodziło mu, żeby być nadwornym kompozytorem samego Jerzego III. A ta symfonia, właściwie 8 symfonii z tego opusu drugiego, to jest chyba jedno z najczęściej granych dzieł Williama Boyce'a. Dziś jeszcze nie było chyba słów w audycji dawniej niż wczoraj. Wszystko na razie instrumentalne, a teraz słowa się pojawią, chociaż chyba nie chodzi do końca o słuchanie słów w tym przypadku. Ten utwór, który przed nami, przypisuje się Rossiniemu, choć prawdopodobnie to nie Rossini go napisał. Cały tekst od początku do końca to właściwie jedno słowo.

No tak awangardowo nam zabrzmiał ten flet w wykonaniu Emanuela Pachuda. Awangardowo, no bo państwo wiedzą, że ja wolę zdecydowanie barok, ale od czasu do czasu również w audycji Dawniej niż wczoraj Sergiej Prokofiew musi się pojawić i tak się tym razem stało. Sonata fletowa D-dur op. 94 to była część trzecia Andante. A pan Krzysztof napisał, że wcześniejszy utwór zabrzmiał jak Marzec i Kocie Zaloty, a to przecież wrzesień. No tak, Kocie Zaloty to była aria duetto buffo di due gatti, aria duetto buffo właściwie na dwa koty i no właśnie, cały ten duet, cały żart właśnie polega na tym, że ten duet jest śmiertelnie serio traktowany. Jak państwo słyszeli, te koty i pełne pretensji i frazy i westchnienia i kokieteria i kłótnia i pogodzenie się, popisy wokalne i to wszystko tak naprawdę na jednym słowie. No i doskonale rozumiemy intencje śpiewaków, śpiewaczek, bo jakoś tak czytelnie to robią. Co oznacza pytanie, obrazę, flirt, rozpacz, wszystko wiadomo. No i sami państwo widzą, tutaj człowiek się uczy Wagnera na przykład całe życie albo spędza miesiące na nauczeniu się tekstów po niemiecku Wagnera, a tu proszę, można i tak.

Koncert wiolonczelowy B-dur to kolejny utwór w B-dur, dziś w dawniej niż wczoraj. Lubimy, te donacje lubimy. Część trzecia Allegro Assai, Karl Philipp Emanuel Bach, czyli syn Jana Sebastiana, na wiolonczeli Jean-Guyen Kieras, Riccardo Minassi i ensemble Resonance. Pani Maria w nawiązaniu jeszcze do duetu miauczącego napisała, że duet wzbudził niepokój u kociej dziewczyny i widzę na zdjęciu pięknego kota biało-czarnego. Ukłony i pozdrowienia. Mam nadzieję, że ta wiolonczela, chociaż taka spektakularna i entuzjastyczna, to choć trochę pani kocicę uspokoiła. A skoro dziś mówimy trochę o wędrujących utworach, zapisywanych na różne składy, na różne instrumenty, to również kompozytor, który przed nami też zapisywał różne utwory na flet, bo na dworze, na którym komponował, flet był niemal sprawą państwową. A to wszystko dlatego, że Fryderyk Wielki lubował się w grze na flecie, sam zresztą grał, no i słuchał koncertów Kwanca, Johanna Joachima Kwanca. Kwanc nawet zaprojektował dla niego specjalne flety, no i skomponował w sumie kilkaset koncertów, między innymi ten.

No i teraz sporo będę musiała, proszę Państwa, wymienić, także proszę trzymać za mnie kciuki, bo pierwszy utwór z tej pary to koncert fletowy D-moll. To była część druga, Arioso. Prosiłam, żeby trzymać kciuki. No i nie trzymali Państwo. No, Johann Joachim Kwantz, kompozytor Mary Oleskiewicz na flecie i koncerto Armonico. A ten drugi koncert to już część z koncertu na obój. Koncert na obój F-dur, tym razem część trzecia, Vivace, Franz Xaver Richter, a na oboju wybitna oboistka Céline Moinet, a wraz z nią Folkwang Kammerorchester Essen i Reinhard Gebel. No to w tym przypadku lepiej mi poszło zdecydowanie, choć sami Państwo słyszą, że wyzwanie duże, natomiast skąd mogą Państwo zapytać takie połączenie, bo tutaj flet, a tutaj obój. No więc proszę sobie wyobrazić, że Joachim Kwantz grał nie tylko na flecie poprzecznym, bo to z fletem sobie później związał już swoją przyszłość, ale grał również na oboju. No i jak sprawdziłam, to okazuje się, że nie tylko na oboju, bo i na skrzypcach, i na trąbce, ale również na flecie podłużnym, na fagocie, wiolonczeli, gambie i puzonie. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, żeby jedna osoba grała na tak różnych instrumentach, bo mamy fagot, wiolonczele, to przecież zupełnie inny sposób gry, wydobycia dźwięku, a jednak no, jakiś szalony geniusz z tego Kwantza był. Chyba tylko na gitarze nie grał, choć jak czytam jego życiorys, to mam wrażenie, że może po prostu zapomnieli tej gitary wpisać.

No, trochę jak z Tysiąca i Jednej Nocy nam to wykonanie zabrzmiało. Arabian Nights, Café del Mundo, taki niemiecki duet gitarowy i Royal Philharmonic Orchestra. Za 4 minuty 23 i na sam koniec taki utwór, który był pisany z myślą o przedświcie, takim momencie przed świtem, kiedy jeszcze się śni, a już się człowiek budzi. I Belle Chen to australijsko-tajwańska pianistka, kompozytorka. Z czasem zaczęła łączyć muzykę klasyczną z takim sound artem, z własną improwizacją. I ten utwór Rise skomponowała właśnie z myślą o tej delikatnej przestrzeni gdzieś między snem a przebudzeniem. Premiera niedawno, bo pod koniec sierpnia zagrała z BBC Philharmonic i Ben Palmer tą orkiestrą dyryguje wraz oczywiście z Belle Chen. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Audycja dawniej niż wczoraj. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier. Dobrej nocy.

0: Czas na zbrodnie.
1: Krzysztof Zimoch, kłaniam się nisko, jak zwykle o tej porze. Czas na zbrodnie. To już ponad połowa września, więc o kryminalnym lecie powoli zapominamy. Natomiast winien jestem też Państwu małe wyjaśnienie. Obiecywałem gościa i ten gość będzie, ale dopiero za tydzień. Za tydzień już mogę zdradzić, że będziemy odsłaniać trochę kulisy pracy policji w różnych jej formatach, w różnych jej oddziałach, że tak powiem. Porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda praca policyjnego nurka, ale mój gość musiał niestety audycję przełożyć, rozpotkanie nasze przełożyć, więc ona nastąpi dopiero w przyszłym tygodniu. A dzisiaj znów zapraszam Państwa na podróż w przeszłość. W marcu tego roku minęło 25 lat od morderstwa, w zasadzie od napadu, najbardziej krwawego napadu na bank, chyba najbardziej krwawego napadu na bank w historii Polski. 25 lat temu dokonano napadu na filię Kredyt Banku w Warszawie. Zginęły wtedy 4 osoby, a proces sprawców z wypiekami na twarzy śledziła naprawdę cała Polska. Dziś wrócimy pamięcią do tej zbrodni. Sprawdzimy, jak do niej doszło, jaki był jej przebieg i jaki był jej oddźwięk. Także sprawdzimy, co dziś robią odpowiedzialni za te zbrodnie. Krzysztof Zimoch, zapraszam do północy.
0: Czas na zbrodnię.

Dziś towarzyszyć nam będzie m.in. muzyka z filmu Napad w reżyserii Michała Gazdy. To film z Olafem Lubaszenką w roli głównej, nawiązujący do wydarzeń z marca 2001 roku. Morderstwo czterech osób w filii Kredyt Banku w Warszawie. Krzysztof, Marek, Grzegorz. Trzej przyjaciele jeszcze z czasów dzieciństwa. Razem mieszkali na Mazowszu. W 2001 roku mieli od 23 do 27 lat. Jak mówili o nich policjanci, byli to zwykli młodzi mężczyźni, którzy nie wyróżniali się niczym szczególnym. Nie byli też wcześniej karani. Nie sprawiali jakichkolwiek problemów. A jednak to właśnie oni pewnego dnia wymyślili, że napadną na bank. Plan jako pierwszy przedstawił Krzysztof Matusik. Od 4 miesięcy pracował bowiem w filii Kredyt Banku przy ulicy Żelaznej 67 w Warszawie. Był tam ochroniarzem. I to właśnie on miał się stać przepustką do dostania się do pieniędzy. Przyjaciołom przyświecał tylko jeden cel. Chcieli się szybko i łatwo wzbogacić. Opracowali więc dokładny plan, który uwzględniał także alibi, do którego oczywiście w odpowiednim momencie przejdziemy. Jest sobota, 3 marca 2001 roku. To właśnie wtedy miało dojść do wielkiego skoku. Placówka otwierała się o godzinie 8. Swoją zmianę miał zacząć Matusik, ale wcześniej zamienił się z kolegą, 50-letnim Stanisławem Wultańskim. Nie był to przypadkowy wybór. Ochroniarz był bowiem najstarszy, a do tego niestety niezwykle ufny. Krzysztof wiedział, że łatwo będzie go zmanipulować i dzięki temu uda mu się wejść do środka. Matusik zapukał do drzwi banku rano 3 marca. Ochroniarz Stanisław Wultański był co prawda zaskoczony jego obecnością, ale kolega szybko wyjaśnił, że zapomniał zabrać mundur, który miał oddać do pralni. Wultański nie miał podstaw, by mu nie wierzyć, dlatego bez wahania otworzył Matusikowi drzwi. Gdy tylko Krzysztof znalazł się w środku, wyjął metalową rurkę, którą później uderzył ochroniarza. Mężczyzna stracił przytomność i upadł na podłogę. Wtedy do budynku wszedł Grzegorz Szelest. Bez wahania wyjął broń i zastrzelił Stanisława. Następnie z Matusikiem ukryli zwłoki i dokładnie posprzątali miejsce zbrodni, tak by nikt nie zauważył, że przed chwilą zginął tu człowiek. Wszystko rozgrywało się w pomieszczeniu zwanym salą operacyjną, tam gdzie przychodzą klienci i załatwiają swoje sprawy. Nic nie wskazywało, że cokolwiek się tam przed chwilą wydarzyło. A już na pewno nie morderstwo. Dziwne było tylko to, że słuchawki od telefonów były odłożone wszystkie na bok, a monitory włączone. Ta rzecz zresztą przykuje uwagę pierwszą osobę, która zauważy, że w środku filii Kredyt Banku mogło stać się coś niepokojącego. Z tego, co ustalono w ramach prowadzonego postępowania, Stanisław Wultański został zastrzelony w pomieszczeniu tak jakby socjalnym, tam gdzie ochroniarze przebywali, ale też i pracownicy przebierali się w stroje służbowe. Tam też spożywali posiłki. Strzał był na tyle mocny, że krew mocno się polała, bo nawet na suficie były drobne plamki. Sprawcy ciągnęli później zwłoki po korytarzach podziemnych, a następnie wytarli podłogę, tak by nie było żadnych widzialnych śladów zbrodni. Kilkanaście minut później Krzysztof Matusik zaczął wpuszczać niczego nieświadome pracownice banku, które zjawiły się w pracy. 33-letnią Annę Zębaty, 29-letnią Mariolę Młynarską i 29-letnią Agnieszkę Radulską. Chwilę wcześniej, jeszcze przed przybyciem kasjerek, do banku wszedł Marek Rafalik, który stał na czatach. Napastnicy poczekali, aż Anna, Mariola i Agnieszka zejdą do skarbca. Wtedy przystąpili do dalszej części swojego krwawego planu. Kasjerki zeszły do skarbca, by wypłacić pieniądze. Cała trójka została otoczona przez Matusika, Szelesta i Rafalika. Mieli broń, którą terroryzowali kobiety.
Rozkazali im, by uklękły, a jednocześnie cały czas zapewniali, że nie zrobią im krzywdy. Kobiety, jak można sobie wyobrazić, były przerażone. Od napastników słyszały głównie komendy: na ziemię, kładź się, nie wstawaj, otwieraj sejf. Gdy przestępcy dostali się do pieniędzy, przeżyli szok, bo nie takiej kwoty spodziewali się wewnątrz. Liczyli, że w skarbcu znajdą około 1 000 000 złotych, a w rzeczywistości było tam raptem 100 tysięcy. Napastnicy byli mocno rozczarowani, a to rozczarowanie przerodziło się we wściekłość. Jednocześnie pracownice w tym momencie przestały być im potrzebne. To właśnie wtedy Marek Rafalik miał powiedzieć do Grzegorza Szelesta, by ten zastrzelił pracownicę. Mężczyzna się nawet nie zawahał. Każdej z nich strzelił w głowę. Mimo to dwie ofiary nie zginęły od razu, dlatego Szelest podszedł do nich i uderzył je w tył głowy. Pracownice banku zostały zamordowane z zimną krwią. Szokuje to tym bardziej, że Matusik znał przecież kobiety. Po zabójstwie napastnicy w pośpiechu spakowali pieniądze. Zabrali też kasety VHS z nagraniami monitoringu, a także Walkmana należącego do jednej z kasjerek. Obok placówki mężczyźni zaparkowali samochód, którym przyjechali. Był to Fiat 125P. Wrzucili do niego skradzione przedmioty i odjechali w stronę podwarszawskiego Łochowa.

To, co działo się później, również było częścią dokładnego planu. Cała trójka przebrała się i znów ruszyła do Warszawy. Na przysięgę wojskową swojego kolegi. Matusik, Szelest i Rafalik chcieli dzięki temu zapewnić sobie alibi. Wiedzieli, że ze względu na swoją pracę Krzysztof może zostać przesłuchany, dlatego ustalili wspólną wersję. Przed wyjazdem do stolicy ukryli pieniądze, a ubrania, które mieli w trakcie napadu, przekazali bratu Szelesta. Polecili, by je spalił. Mężczyzna oczywiście zrobił to, nie mając pojęcia, że w ten sposób niszczył dowody w zabójstwie czterech osób. Pierwszy sygnał, że w filii banku mogło wydarzyć się coś niepokojącego, pojawił się około godziny 14 tego samego dnia. To właśnie wtedy jedna z kasjerek, która została zamordowana przez napastników, miała spotkać się z synem kierownika. Para od jakiegoś czasu spotykała się ze sobą. Kobieta nie pojawiła się jednak w umówionym miejscu, dlatego mężczyzna przyjechał do banku, by sprawdzić, co się stało, ale budynek był zamknięty. Telefon kasjerki milczał. Choć placówka była nieczynna, nadal były za to włączone komputery. Coś było nie tak, dlatego mężczyzna poinformował o wszystkim swojego ojca. W ten sposób prawda o tym, co wydarzyło się wiele godzin wcześniej, zaczynała wychodzić na jaw. Na miejsce wezwano policję. Pierwsze podejrzenia padły na Stanisława Wultańskiego, bo mężczyzna miał przecież w tym dniu zjawić się w pracy, a mimo to nigdzie go nie było. Dla funkcjonariuszy stało się więc jasne, że to właśnie on mógł zamordować koleżanki, ukraść pieniądze i uciec. Rozstawiono więc blokadę również na granicach państwa, oczekując, że Stanisław Wultański wpadnie. Podejrzewano bowiem, że może uciec z kraju. Prawda jednak okazała się dla mundurowych dużo bardziej szokująca. Po 3, może 4 godzinach uwagę technika kryminalistyki z Komendy Stołecznej, który dokonywał oględzin pomieszczeń, zwrócił taki brązowy ślad na pokrywie włazu studzienki kanalizacyjnej. Jedna mała kropelka. Podniósł pokrywę, a tam, wciśnięty między kable, między rury, znajdował się Stanisław Wultański, ochroniarz, który miał tego dnia służbę. Mierzył ponad 180 cm, był dobrze zbudowany, a został wciśnięty między te kable i między rury w taki sposób, że policjanci mieli problem, żeby go stamtąd wydobyć i zrobić oględziny ciała. Został zastrzelony strzałem w głowę. Jeśli więc nie Wultański, to kto stał za tym brutalnym napadem?

0: na zbrodnię.
1: Policjanci wiedzieli, że musiała to zrobić osoba, która znała bank. Wiedziała, jak się poruszać i gdzie szukać pieniędzy. Nie było też śladów włamania, co oznaczało, że ten człowiek wzbudził na tyle duże zaufanie, że został wpuszczony do środka przez strażnika. Dlatego funkcjonariusze dalej trzymali się w wersji, że w napad zamieszany był obecny lub były pracownik filii. Zaczęto dokładnie sprawdzać osobę zatrudnioną przez bank. I w ten sposób mundurowi dotarli do Krzysztofa Matusika. Problem w tym, że miał on alibi. W dniu zabójstwa przebywał na przysiędze wojskowej kolegi. Problemem był również brak przełomowych dowodów. Sprawcy posprzątali miejsce zbrodni, a zabezpieczone odciski palców nie wskazały sprawcy. Co prawda znaleziono ślady Matusika, ale przecież pracował w tej placówce, więc nikogo nie powinno dziwić, że w wielu miejscach znajdowały się właśnie jego odciski. Sprawdzanie każdego centymetra pomieszczeń trwało 48 godzin i nie przyniosło ze sobą odpowiedzi na pytanie, kto zastrzelił cztery osoby, kto dokonał tego włamania. Mimo doskonale przygotowanego alibi, Matusik jednak cały czas był pod lupą policji. Im bardziej funkcjonariusze przyglądali się ochroniarzowi, tym mieli więcej pytań i wątpliwości. Zaczęli sprawdzać jego rodzinę i przyjaciół, głównie tych, z którymi był 3 marca na przysiędze, a więc Szelesta i Rafalika. Cała trójka mówiła dokładnie to samo. Ich zeznania brzmiały, jakby były wyuczone, jakby wyuczyli się wiersza na pamięć. I to właśnie wzbudziło największe podejrzenia śledczych. Również dużo pytań było wokół samej przysięgi wojskowej, bo ta miała się odbyć dopiero po południu, a więc teoretycznie nie było potrzeby zamieniania się na zmianę ze Stanisławem. Im bardziej policjanci drążyli, tym więcej elementów zaczynało się ze sobą łączyć. Ale problemem był wciąż brak wyraźnych dowodów i brak przyznania się do winy. 5 razy mężczyźni byli wypuszczani po 48 godzinach z komendy stołecznej. 5 razy policja zawijała mężczyzn do siebie. Policjant, który prowadził czynności wobec całej trójki, powiedział, że jeżeli funkcjonariusze zjawią się 6 raz, to już stąd nie wyjdą. Jak się później okazało, tak faktycznie było. Za 6 razem, kiedy funkcjonariusze pojechali do Łochowa, Rafalik, chyba to Rafalik był, który mówił o tym, że jak zobaczył radiowozy, to już wiedział, że go mają, że nie wyjdzie, że są już dowody wskazujące na to, że to oni popełnili to przestępstwo, to zabójstwo i ten napad. A przeważyły zeznania brata Matusika, który spalił odzież i obuwie. Policjanci dotarli do niego, on wreszcie zaczął pękać i przyznał, że spalił odzież i obuwie. Wtedy cała trójka też zaczęła pękać. Podczas jednego z przesłuchań policjant zapytał Rafalika, co zrobiliście z komórkami i walkmanem. Wrzuciliśmy do Bugu, odparł Rafalik bez zawahania. Odruchowo powiedział prawdę i potwierdził to, co śledczy wiedzieli od dłuższego czasu. On i jego koledzy byli zamieszani w brutalny napad na kredyt bank. Na początku lipca specjalna grupa, którą kierował Marek Dyjasz, ruszyła do Łochowa. Z samego rana zatrzymani zostali Szelest i Matusik. Po przewiezieniu na komendę obaj byli intensywnie przesłuchiwani. W rozpracowaniu ich pomagał też psycholog. W końcu cała trójka razem z Rafalikiem przyznała się do winy. 7 lipca 2001 roku przeprowadzono z mężczyznami wizję lokalną. Zatrzymani z niezwykłym spokojem opowiadali i pokazywali, w jaki sposób odbierali życie ochroniarzowi i kasjerkom. Zero emocji, zero poczucia winy. Jedynie chłodna kalkulacja. Po wizji lokalnej, a także przesłuchaniach, śledczy przyznali, że zachowanie mężczyzn było szokujące. Małgorzata Dukiewicz z prokuratury okręgowej w Warszawie zaznaczała, że zatrzymani o tym, co zrobili, mówili tak, jakby relacjonowali film kryminalny. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik rodzin ofiar, w swoim felietonie pisał później tak. Przez 500 godzin patrzyłem w twarze zabójców. nie dostrzegałem żadnych emocji, przemyśleń tego, co się stało, żadnego żalu. Widziałem tylko pustkę i zobojętnienie. Zaczęto odtwarzanie taśm z wizji lokalnych nagranych w podziemiach banku. Było to straszne przeżycie. Ugrzecznieni, oskarżeni współpracowali ze śledczymi w ustalaniu tego, co stało się w skarbcu. Starali się być usłużni i przydatni. Posługując się atrapą broni, odtworzyli każdy szczegół. A ja miałem wrażenie, że gdyby zamiast atrapy wręczono im prawdziwą broń i poproszono o pokazanie, w jaki sposób zabijali, bez problemu dokonaliby kolejnych egzekucji.

9 lipca płetwonurkowie weszli do Bugu. Przeszukiwanie fragmentu rzeki trwało 2 dni. 11 lipca stołeczna policja przekazała, że w sprawie doszło do kolejnego przełomu. Udało się odnaleźć broń, z której sprawcy strzelali do ochroniarza i kasjerek. Był to przerabiony pistolet gazowy, który, jak się później okazało, mężczyźni kupili na bazarze. Strzały ćwiczyli na wiele tygodni przed samym napadem. Co więcej, nurkowie odnaleźli nie tylko broń, ale też klucze do sejfu w banku. Mundurowym udało się również odzyskać 30 tysięcy złotych w obcych walutach, 5 tysięcy dolarów i 2 tysiące marek. Jeszcze przed odnalezieniem broni cała trójka usłyszała zarzuty i trafiła do tymczasowego aresztu. Napastnicy mieli odpowiadać za zabójstwo 4 osób, a także kradzież ponad 100 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko, bo za kratki trafiła też Kamila M., była narzeczona Rafalika. Para miała pobrać się w październiku 2001 roku, a więc kilka miesięcy po napadzie na bank. 23-latce zarzucono utrudnianie śledztwa, a także paserstwo i niepowiadomienie o zbrodni. Jak się później okazało, kobieta już na 2 dzień po napadzie wiedziała, kto za nim stał. W dodatku brała udział w wyrzucaniu broni do rzeki. Zarzuty usłyszał też Andrzej M., ojciec Kamili. Mężczyzna miał odpowiadać za przechowywanie pieniędzy, które pochodziły z napadu. Gotówkę ukrył na strychu domu swojej matki, a później przekonywał, że nie wiedział, skąd pieniądze pochodziły. O ukrycie ich poprosiła go córka. Podczas procesu sędzia pytał: nie domyślał się pan, że te pieniądze pochodzą z przestępstwa? Myślałem, że może Marek w coś się wplątał, jakiś szwindel albo przekręt. Córka nie chciała mówić, czy pana to nie obchodziło. Nie obchodziło. Kamili M. groziło do 5 lat więzienia. We wrześniu 2001 roku prokuratura zmieniła Rafalikowi, Matusikowi i Szelestowi zarzuty. Mieli odpowiadać za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wszystko dlatego, że przed strzelaniną bili i kopali swoje ofiary. W dodatku torturowali je psychicznie, bo czekając na egzekucję, kasjerki musiały patrzeć na śmierć pozostałych. Akt oskarżenia został przesłany do sądu w grudniu tego samego roku. Wszystko było więc gotowe do rozpoczęcia procesu. A ten ruszył 4 marca 2002 roku, a więc niemal równe 12 miesięcy po dokonaniu napadu na kredyt bank.

Proces sprawców toczył się w sali Warszawskiego Sądu Okręgowego. Na ławie oskarżonych zasiadło łącznie 5 osób. Ich adwokaci domagali się odroczenia procesu na kilka miesięcy, między innymi ze względu na wyrażenie zgody na publikację wizerunku zatrzymanych. Ale sąd wniosek odrzucił i jeszcze tego samego dnia rozprawa była kontynuowana. Psychiatrzy nie stwierdzili u podejrzanych chorób psychicznych. Jedynie nieprawidłowe osobowości, brak empatii i egocentryzm. Akt oskarżenia sporządzono w grudniu, 286 dni po napadzie. Każdy z trójki został oskarżony o 4 zabójstwa z motywem rabunkowym. Kamila M. o zacieranie śladów, paserstwo i zatajenie zbrodni. Jako pierwszy na pytanie odpowiadał Grzegorz Szelest. Mężczyzna przyznał się do winy i potwierdził to, co mówił wcześniej. Zabił, bo chciał pozbyć się świadków. Krzysztof Matusik przyznał się do napadu, ale już nie do zabójstwa. Co więcej, w pewnym momencie oskarżył nawet zamordowanego strażnika Stanisława Wultańskiego o to, że początkowo był z nimi w zmowie. Matusik zapewniał, że chciałby napad był bezkrwawy i nie było mowy o odbieraniu życia pracownikom filii. W artykule Wirtualnej Polski z 8 marca 2002 roku czytamy: według Krzysztofa M. wstępny plan zakładał związanie jego kolegi, ochroniarza Stanisława Wultańskiego i 3 kasjerek. Oskarżony twierdzi, że Wultański miał udawać ofiarę napadu. Jednak w dniu napadu Wultański miał się jakoby wycofać z udziału. Został zastrzelony przez Grzegorza Esz, gdyż inaczej mógłby ich wydać. Oskarżony ochroniarz twierdzi, że był zaskoczony, iż Grzegorz Esz zastrzelił jego kolegę. Nie umiał jednak wytłumaczyć, dlaczego on i współoskarżeni zabrali ze sobą broń, ani też dlaczego nie mieli kominiarek, skoro nie zamierzali nikogo zabić. Odpowiadając na pytania prokuratora, przyznał, że mógł uprzedzić wchodzące do banku kasjerki, aby uciekły i sam uciec. Ale tego nie zrobił. Mimo iż wiedział, że kobiety, jego koleżanki z pracy, zginą, gdyż przyszły do banku po zabójstwie Wultańskiego. W trakcie procesu na jaw wyszła jeszcze jedna informacja. Okazało się bowiem, że Grzegorz Szelest szykował się do kolejnego napadu. Mężczyzna, będąc już w areszcie, napisał list do brata Marka Rafalika. Prosił go, by zorganizował napad na konwój więzienny i w ten sposób odbił go z rąk policjantów. Oferował mu też pieniądze, łącznie 50 tysięcy złotych. Jak chciał je zdobyć? Proponował, by znajomy dowiedział się, czy pewna kobieta z Mińska wozi pieniądze z banku. Jak pisał, jak będę na wolności, to się ją stuknie i będzie dodatkowa kasa. Kim była tajemnicza kobieta? Tego nie wiadomo. Ale wiadomość, do której dotarli strażnicy więzienni, jasno pokazywała, że Szelest był niezwykle bezwzględnym i pozbawionym skrupułów człowiekiem. Co może dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, w jaki sposób dziś mówi o sobie i swoim podejściu do życia. Ale o tym za moment. Szelestowi doszedł kolejny zarzut. W następnych dniach procesu przesłuchana została m.in. wspominana wcześniej Kamila M. Odmówiła składania wyjaśnień, dlatego sędzia odczytał treści jej przesłuchania w prokuraturze. To właśnie wtedy kobieta przyznała, że szybko dowiedziała się o napadzie. Zresztą Rafalik zrabowane pieniądze przeznaczył również na nią. Kupił jej buty, kurtkę, opłacił czesne za szkołę, płacił też za wyjazdy i imprezy. Łącznie wydał na to kilkanaście tysięcy złotych. Rafalik przed sądem również nie przyznawał się do zabójstwa. Choć początkowo mówił śledczym, że dusił jedną z kasjerek, to w trakcie procesu zapewniał, że tak nie było. Twierdził, że kazał Szelestowi nie strzelać, a wszystkie zeznania wymusiła policja. Wyrok, na który tak długo czekały rodziny zamordowanych, zapadł w czerwcu 2002 roku.

była niepełna. Nie było wobec nich żadnych okoliczności łagodzących, a oni sami nie wykazali skruchy. Zaplanowali wszystko w szczegółach. Szli zabić ludzi. Działali z chęci zysku. Czy w życiu oskarżonych znalazły się elementy, które mogą ich jakkolwiek usprawiedliwić? Chcieli się ustawić? Raczej nie. Wszystko roztrwonili. Zdobyć sławę? Haniebna to sława dla nich, ich rodzin i miejscowości, z której pochodzili. W procesie skazano też Kamilę M. na 6 lat oraz jej ojca na niższą karę pozbawienia wolności. Szelest, Rafalik i Matusik cały czas przebywają w zakładach karnych. Dwaj pierwsi przekonują, że przeszli metamorfozę. Całkowicie się zmienili i żałują wydarzeń z 2001 roku. Przynajmniej tak mówią. Zbyszek Nowak, autor książek poświęconych osadzonym skazanym na dożywotnie pozbawienie wolności, rozmawiał z synimi. Jak mówi, Szelest już nie jest Grzegorzem, a Pawłem. Tak właśnie woli by go nazywać. Dlaczego? Pada tu porównanie do świętego Pawła. Pawła w El Grzegorzach napędza teraz wiara, która powoduje, że kara dożywotniego pozbawienia wolności nie jest dla niego wegetacją. Właśnie dlatego Paweł. Na jedno z pytań odpowiedział, że gdyby miał jeden dzień wolny, to poszedłby na kolanach do łagiewnik. Nadziei na zakończenie kary nie traci też Marek Rafalik. Ten jest przekonany, że nie spędzi reszty życia w więzieniu. Karę zresztą odbywa w systemie półotwartym, co w praktyce oznacza więcej przywilejów. Może na przykład korzystać z telefonu, kiedy chce, o ile odbywa się to do godziny 18. Pozostałym więźniom przysługują 2 telefony w tygodniu i 1 wideorozmowa w miesiącu. Ale Rafalik może nie tylko często dzwonić, ale też na przykład spędzać na spacerniaku nawet kilka godzin. O tym, co wydarzyło się w 2001 roku, nie mogą zapomnieć przede wszystkim rodziny zamordowanych. Matka kasjerki Marioli do dziś nie może pogodzić się ze stratą córki. Kobieta miała zaledwie 29 lat, gdy trzej koledzy z Włochowa zdecydowali o odebraniu jej życia. Jakiś czas temu matka w rozmowie z Faktem nie przebierała w słowach. Mówiła tak. Jeśli Marek Rafalik rzeczywiście zostanie przedterminowo zwolniony w 2026 roku, będzie miał dopiero 48 lat i wciąż będzie miał szansę korzystać z życia, w przeciwieństwie do ofiar jego oraz jego kolegów, Anny, Marioli, Agnieszki i Stanisława.

0: To sprawa napadu i brutalnych zabójstw w filii Kredyt Banku w marcu 2001 roku. Jest dziś tematem Czasu na zbrodnie. Mówiłem o tym, że powstała filmowa wersja, która jest jedynie luźnym nawiązaniem do tamtych wydarzeń. Na jesienią 2024 roku film Napad można było oglądać na Netflixie, można do dziś. Tam w rolę zdyskredytowanego byłego policjanta, który stara się odzyskać swoje dobre imię i dawne życie, wciela się Olaf Lubaszenko. Detektyw przy wsparciu młodej policjantki ma pomóc policji w rozwiązaniu sprawy brutalnego napadu na bank.
1: Jak brzmi propozycja?
2: Będzie pan mógł wrócić do służby. My zapomnimy o negatywnej weryfikacji i grzechach z czasów komuny.
1: Jeden człowiek nie dałby rady zrobić tego wszystkiego.
3: To taki typ, który jak się na coś uprze, to już nie odpuści.
1: Pan Kasper Surmiak?
4: Masz tydzień, potem ukręcą sprawie łeb.
1: Potrafię rozpoznać desperację kogoś, kto popełnił błąd i nie jest w stanie go cofnąć.
4: Gadacz to jest skurwysyn. Ale to mój skurwysyn.
5: Wiesz, że była u mnie policja? Szukali łupów z napadu.
4: Jakim trzeba być człowiekiem, żeby zrobić coś takiego?
6: Nienawidzi siebie. Potrzebuje mieć władzę nad ludźmi. Lubi kontrolę.
1: Nie powiedziałeś nam całej prawdy. Może zrobią dla ciebie wyjątek i zostaniesz ostatnim Polakiem, którego powiesili.
7: Te nagrania w sądzie nie wystarczą.
8: Ustawiamy blokadę na wszystkich wylotówkach. Nie ma prawa się wymknąć.
9: My jesteśmy rodziną!
10: Co dawaj? Wiem, że też potrafisz.
1: W końcu znajdę coś, co przegapiłeś.
0: W tle tej akcji znajdują się niepewne czasy transformacji, które miały miejsce właśnie pod koniec lat 90. Jak wspomniałem, reżyserem napadu jest Michał Gazda, twórca Nowego Znachora. Za scenariusz odpowiada Bartosz Staszczyszyn. Film udostępniony na Netflixie cieszył się dużą popularnością. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji obejrzeć, to można, chociaż film mocno odbiega od scenariusza prawdziwej zbrodni. Jest nią inspirowany, ale nie ma zbyt wiele wspólnego z faktycznym przebiegiem napadu, bo w rzeczywistości ochroniarz, który wpuścił wspólników do budynku, nie był zabójcą. Mordercą był Szelest, który nie pracował w banku, no to on zabił wszystkie cztery ofiary. I tak na sam koniec, co teraz dzieje się z miejscem przy ulicy Żelaznej 67 w Warszawie? Pomieszczenia po filii Kredyt Banku stały puste przez dekadę. Około 2015 zainstalowano w tym miejscu sklep spożywczy. Obecnie również działa tam zielony sklep na rogu. A 230 tysięcy złotych przeznaczone na nagrodę dla informatora zachowała policja. Za te pieniądze wyremontowano pomieszczenia Stołecznego Wydziału Zabójstw. Nikt bowiem nie zgłosił się z cenną informacją wówczas dla policji. To była sprawa sprzed ćwierć wieku. To był Czas na zbrodnie. Mam nadzieję, że za tydzień już bez żadnych komplikacji usłyszymy rozmowę z gościem, z policyjnym nurkiem i dowiemy się więcej, jak wygląda właśnie taka praca w policji. Krzysztof Zimoch, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Życzę spokojnej

Wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Rzecz technologiczna.
3: Dzień dobry, witamy Państwa w ten obiadowy czas. W niedzielę, 13 września, z Warszawy Julia Nowaczyńska, obok mnie Robert Zembrzycki.
4: A obok mnie Jarosław Juszkiewicz i pod stołem Kiara.
3: Chcielibyśmy zaprosić Państwa na wystawę tych, którzy są blisko Chorzowa Batorego, dlatego że jeszcze do godziny 18, szkoda, że tak krótko, można oglądać wystawę na wernisażu, której byliśmy tuż przed listą w piątek.
4: Tak, i w ogóle reportaż z tej wystawy za tydzień w Rzeczy Technologicznej, ale ponieważ za tydzień wystawy już nie będzie, to zapraszamy tam Państwa dzisiaj. No warto pójść, bo to są wszystko modele z prywatnej kolekcji.
3: Ale powiedzmy, o czym mówimy?
4: Mówimy
3: o modelach statków z Gwiezdnych Wojen.
4: Nie tylko statków. Przecież są tam też dioramy z różnymi figurkami oraz część broni. Na wernisażu kręciło się też sporo postaci z Gwiezdnych Wojen, oczywiście ludzi w strojach tych postaci, ale generalnie to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to pieczołowitość, z jaką te modele zostały przygotowane, bo to nie są po prostu zwykłe modele z Gwiezdnych Wojen, które ktoś wystawił.
3: Każdy z nich jest z jakimś pomysłem.
4: I tam każdy milimetr kwadratowy tego modelu jest zrobiony z takim sercem i pietyzmem, że Juszkiewicz powiedział w połowie tej wystawy mniej więcej, wiesz co, jak patrzę na tą szczegółowość, patrzę ile to jest roboty, to mi się nawet nie chce zaczynać.
3: Autorami są Grzegorz Kozłowski i Krzysztof Wencel. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen, drodzy Państwo, tak wielcy, że
4: Jarek Krzyśka ma w telefonie jako Krzysztof Szturmowiec zapisanego.
3: Teraz się Krzysiek dowie. Na wystawie można zobaczyć na przykład zeszyt z 79 roku, kiedy panowie w kinie zapisywali na wielu seansach w ciemnościach dialogi.
4: Z latarką, tak.
3: Z latarką, no to już nie w ciemnościach, ale czasami latarka się psuła i zapisywali dialogi z Gwiezdnych Wojen, bo chcieli zrobić komiks. No i po ciemku.
4: O tym zresztą też
3: będziemy o tym
4: będzie
3: mówić
4: w tym reportażu. No w każdym razie wystawa jest super.
3: Mój ulubiony eksponat. Od razu mówię, mój ulubiony eksponat to jest, uwaga, diorama, przebieralnia pań.
4: Wiedziałem.
3: Kobiet szturmowców.
4: Mój ulubiony.
3: Są szafki.
4: Mój ulubiony to chyba będzie ten nasz Snow Speeder. Mówię nasz, ponieważ posiadamy z Jarkiem tatuaże. Obydwaj takie same właśnie ze sceną,
3: w której się wydało.
4: Snow Speeder owija się linką stalową wokół nóg AT&T Walkera na planecie Hoth w trakcie pierwszych scen której części Gwiezdnych Wojen?
3: No, piątej. Imperium kontratakuje.
4: Piątej, tak.
3: Najlepsza moim zdaniem.
4: Moim
3: ciekawe,
4: takoż.
3: Co Państwo sądzą na ten temat. Oczywiście dzisiaj audycja na żywo, więc czekamy na Państwa maile rzecz.technologiczna@radio357.pl.
4: I można też pisać pod naszym postem na facebookowym profilu Radia 357, gdzie mamy super zdjęcie z Jarkiem.
3: I tekstówki można pisać.
4: Tak, i słówki w ogóle. No.
3: Drodzy Państwo, miejmy to za sobą, bo mówi o tym cały świat technologiczny, a my nie chcielibyśmy, żeby ten temat zdominował audycję.
4: Apple.
3: Tak, na konferencji Apple zaprezentowano kilka nowych sprzętów i właściwie wszystko, to znaczy nowe słuchawki AirPodsy 5, nie wiem czy wiesz, są. Słyszałeś o tym?
4: Widział, że ma, ale to jakby po prostu mnie nie ruszyła ta informacja.
3: iPhone'y 18 zaprezentowano. No ale wiadomo, że jeden sprzęt zdominował tę konferencję. Mhm. I mówimy o iPhone'ie Fold, czyli pierwszy składany smartfon od firmy Apple. No, wskazuję na ciebie, więc mów.
4: Podoba ci się?
3: Na początku, kiedy usłyszałem, że Apple robi Folda, pomyślałem Potem zobaczyłem pierwszy filmik i z zrobiło się Bo znam trochę historię firmy Apple i wiem, że jeżeli w czymś Apple jest mistrzem, to w tym były też porażki, od razu mówię. W tym, że bierze coś, co ktoś już wymyślił. Mhm. Tak było z odtwarzaczami MP3. Przecież przed iPodem były odtwarzacze MP3. Przed iPhone'em były też urządzenia, które próbowały łączyć telefon z internetem, z rodzajem organizera i powstaje coś specjalnego. I ja tutaj widzę pewien potencjał.
4: Tu się zgodzę z tobą. To, co Apple zawsze robiło fenomenalnie, to jest integracja software'u z hardware'em. Tu jest ten klucz, o którym ty mówisz. Po prostu tworząc taki wygodny i przyjemny dla użytkownika, wygodne i przyjemne dla użytkownika doświadczenie korzystania z tego sprzętu. To z jednej strony, i tu się z tobą w 100% zgadzam. Mhm. Z drugiej strony jest to dla mnie elektroniczny odpowiednik tego takiego pokrowca na telefon ze skórzaną okładziną, wiesz?
3: Halinko, słyszysz mnie?
4: Tak, dokładnie, mhm. dokładnie ten vibe mam i powiem ci szczerze, że tak jak zrobimy 2 albo nawet 5 kroków wstecz i popatrzymy na rozwój firmy Apple przez ostatnie 20 lat, twój syn nie chce mieć iPhone'a, zauważyłeś?
3: No tak, ale on w ogóle jest buntowniczy.
4: Poczekaj, ale
3: używa Linuxa.
4: 20 lat temu produkty firmy Apple były synonimem świeżości, były kolorowe, były interesujące dla wszystkich. A dzisiaj mam wrażenie, że jest to czytnik e-booków dla starych ludzi, ten Apple Fold. Powiem szczerze, nie rusza mnie to w ogóle.
3: Zapytam cię o inną rzecz. Mhm. Czy uważasz, że będzie to sukces komercyjny?
4: Na pewno.
3: No właśnie.
4: Na pewno, chociaż... Powiem szczerze, mnie na ten telefon nie stać. Dychę
3: mnie
4: za telefon, masakra.
3: I to mówimy o najtańszej wersji, drodzy państwo.
4: Tak, 9999 zł za rozkładany
3: Były
4: telefon.
3: Chyba Samsungi, które kosztowały więcej. Tak mi się wydaje, też rozkładane.
4: Nie wiem.
3: To na pewno nie jest najdroższy rozkładany telefon na rynku. Ja mam z nim jeden problem.
4: Że go nie masz.
3: Znaczy chciałbym go mieć w ręce i zobaczyć, jak to wszystko działa. Problem mam taki, że tak nie do końca wiem, do czego mógłbym go używać, bo mam iPhone'a i mam tablet.
4: Tak, jestem, właśnie to chciałem zapytać.
3: Jestem wręcz zintegrowany z iPadem, używam tego urządzenia przez cały czas, z rysikiem, bez rysika, to jest mój główny prompter do czytania, na przykład nagrywania audiobooków, kiedy coś robię jako lektor. Bez cichy, bez po prostu cichy. Nie użyję do tego, żeby było ciekawiej, Apple Folda, czy to się nazywa Apple Fold?
4: Tak, mówię. Apple Fold.
3: Wiesz dlaczego? Bo będę go musiał wprowadzać w tryb samolotowy, bo inaczej będzie mi siało telefonią komórkową po mikrofonie. Więc tutaj mam pewien problem. Dla kogo on właściwie jest?
4: No właśnie.
3: I co więcej, jak dziś będzie ostatnie dźwiękowo-naśladowczy wyraz...
4: Czyli onomatopeja.
3: Onomatopeja. Bałem się, że nie wymówię w dzisiejszym programie, ale to zrobię. Czy pamiętasz pierwszą premierę iPhone'a, znaczy premierę pierwszego iPhone'a.
4: Tak.
3: To ikoniczne wystąpienie Steve'a Jobsa, tak. Który mówi, okej, jak będziemy wprowadzać dane w tym urządzeniu? Okej, rysik. Nie będziemy używać rysika i zrobić coś takiego,
4: tak.
3: Ponieważ to można zgubić, to się to może zepsuć. Wszyscy urodziliśmy się z rysikami, czyli naszymi palcami. I tutaj jest ten problem. Jestem w stanie zrozumieć rysik w tablecie, mniej w foldzie, który notabene będzie z rysikiem współpracował.
4: Wiem. No powiem szczerze, ja
3: ale
4: nie
3: wygląda
4: widzę...
3: Wygląda pięknie.
4: A to właśnie tu się z tobą nie zgodzę. Na dodatek jest zaprzeczeniem tej takiej pięknej, symetrycznej filozofii designu Apple, bo jest niesymetryczny.
3: Nie, jest mega symetryczny.
4: No gdzie? Jak jest złożony, to jest niesymetryczny. Z jednej strony jest zaokrąglony, a z drugiej nie. Na dodatek jest nieforemnie szeroki. To było piękne w iPhone'ach projektowanych za czasów Steve'a Jobsa, że były wymyślone tak, żebyś komfortowo i wygodnie mógł obsługiwać je jedną ręką. Ja naprawdę tego nie rozumiem. W sensie takim, że telefon to ma być telefon. Jak potrzebujesz skorzystać z czegoś większego, to znaczy, że masz warunki do tego, siadasz, wyciągasz z plecaka iPada.
3: Nie wyobrażam sobie jeszcze też jednej rzeczy w przypadku Folda. Futerału. To znaczy co? To tylko taki rodzaj skarpety, do której to wsadzasz.
4: Na przykład, no to i... Quod erat demonstrandum. Zagrajmy.

0: No i to jest ten popiół, którym będziemy posypywać głowę. No
1: nie mogli, nie bylibyśmy sobą.
0: Powiedzieliśmy o urządzeniu, które nie istnieje, to znaczy nie istnieje pod tą nazwą.
1: Tak, bo Fold to był Galaxy chyba Fold, a iPhone nazywa się Duo.
0: Dziękujemy, oczywiście iPhone Duo. iPhone Duo i tak wszyscy będą mówić Fold na niego.
1: Jarek, ale z nas jest taki dobry duet, takie duo, więc właściwie moglibyśmy na przykład kupić sobie takiego na spółę.
0: Fold, drogi Robercie, to Focus. A już za chwilę w naszym studiu gość.
2: Radio 357.
0: To jest rzecz technologiczna w Radiu 357, a w studiu chciałem powiedzieć gość, ale właściwie nie gość, bo właściwie powoli stajesz się, Zbyszku, współprowadzącym. Zbigniew Rudnicki, inżynier Zbigniew Rudnicki, przepraszam, informatyk, świetnie znający także historię informatyki, bo
1: no
0: wiem, że...
1: dzisiejszy założyciel przecież Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach nad śmiercią, którego ubolewamy.
0: To prawda, ale nie lubisz, jak o tobie się mówi, historyk informatyki.
3: Nie przeszkadza mi to. Nie.
1: Już się przyzwyczaiłeś po
3: tak,
1: prostu, że Jarek się tak nazywa.
3: Nie, tylko Jarek.
0: Chcemy nawiązać do historii informatyki, bo dziś, kiedy w sklepach właściwie możemy kupić niemalże każdy komputer, możemy również kupować w serwisach aukcyjnych stare komputery, sięgam w tej chwili do lat 70. i 80. Kupienie komputera w Polsce wcale nie było proste, bo po prostu nie było ich w sklepach, z drobnymi wyjątkami, o których pewnie powiemy za chwilę.
3: No lata 70. to w ogóle nie było komputerów takich dostępnych dla przeciętnego obywatela, dlatego że rodzaj sprzętu, który w ogóle wtedy był sprzedawany w Polsce i w ogóle w tak zwanym RWPG, czyli w krajach Europy Socjalistycznej, no to były komputery najczęściej wielkogabarytowe, a jeżeli nie, to na pewno bardzo drogie i znacząco przekraczające możliwości człowieka takiego prywatnego.
0: Jest jeden wyjątek, a mianowicie chyba analogowy komputer, tak to należy nazwać, który pojawił się na krótko w składnicy harcerskiej produkowany przez firmę Pico, enerdowską, która robiła kolejki elektryczne.
3: No ale to urządzenie liczące, ja mówię w tej chwili o komputerach, tak? To jednak istotna różnica. No lata 70. zdecydowanie nie było dostępu do tego rodzaju sprzętu, mimo tego, że w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, premiera Apple jedynki to rok 76, czyli taki moment, kiedy już wydawałoby się, że będzie można również u nas używać, ale... My musimy pamiętać o jednym niezwykle ważnym elemencie, o którym dzisiaj mało kto w ogóle wspomina i no nie jest on używany w takich historycznych rozmowach o informatyce. Mianowicie Polska została dopiero w 1991 roku, jeśli dobrze pamiętam, w marcu, wykreślona z tak zwanej listy COCOM. To jest do dzisiaj funkcjonująca organizacja międzynarodowa, która prowadzi taką listę krajów, do których nie wolno eksportować nowych technologii.
0: Bo
3: na przykład są niezgodni ideologicznie.
1: Popełniają myślozbrodnie po prostu.
3: No dokładnie, po prostu działają w sposób, który jest nieakceptowalny przez tak zwany świat demokratyczny. No dzisiaj oczywiście do takich krajów zalicza się Korea Północna. Korea Północna jest, myślę, takim bardzo sztandarowym i dla wszystkich czytelnym przykładem. I rzeczywiście my wtedy, jako kraje demokracji ludowej, czyli kraje socjalistyczne, czyli kraje pod wpływem Związku Radzieckiego po prostu, nie mogliśmy takiego sprzętu importować w sposób oficjalny. Nie mogliśmy również importować elementów do tego sprzętu. W związku z tym również takie rzeczy jak układy scalone, kości pamięci, bardziej rozwinięta elektronika, taka na poziomie bardzo niskim technicznym, to również nie było dostępne.
1: No czyli etap, kiedy nie można było i nie było, mamy już za sobą. To od kiedy można było faktycznie te komputery dostać? I w jaki sposób one się do tego naszego kraju dostawały wtedy?
0: Jeżeli pozwolisz się wtrącę, oczywiście był COCOM, ale my byliśmy najweselszym barakiem w całym bloku Związku Radzieckiego.
3: No właśnie, spokojnie tak można powiedzieć, dlatego że oczywiście przepisy do niczego, szczególnie zakazy, do niewielu rzeczy zobowiązują w Polsce, szczególnie, jak wiemy, do dzisiaj to funkcjonuje. No w związku z tym zakaz oczywiście był, ale dało się go obejść, choć było to czasami nawet dość niebezpieczne, dlatego że można było mieć z tego powodu poważne problemy, łącznie z więzieniem nawet i
0: zatrzymanie sobie komputera?
3: Tak, za przywiezienie sprzętu elektronicznego. No, było to przez struktury państwowe traktowane jako sprowadzanie sprzętu, który mógł służyć do obalenia ustroju w związku z tym.
0: No, na przykład drukarka.
3: No, drukarka, komputer, na którym można było przygotować różne rzeczy. Przypominam, że to są czasy, kiedy kserokopiarki nie stały, tak jak dzisiaj, gdzieś tam na korytarzu w firmie, tylko były urządzeniem ścisłego zarachowania, które stało...
0: Podobnie jak maszyny do pisania.
3: Które stało w specjalnie zamkniętym pomieszczeniu, a maszyny do pisania, każda osoba kupująca taką maszynę była rejestrowana, w związku z tym też nie każdy mógł sobie to kupić.
1: To dzisiaj tak jest z bronią.
3: Tak, tak.
0: No więc... To jest właśnie PRL. Z jednej strony mamy takie zakazy, a z drugiej strony czasopismo, które ukazuje się no państwowe, nakładem wydawnictwa RSW Prasa Książka Ruch, czyli Bajtek, pokazuje reportaże z giełdy komputerowej. Co więcej, drukuje ceny czarnorynkowe komputerów, które można tam kupić.
1: A także kod do programów, które można było samemu sobie na komputerach pozyskanych z legalnie wątpliwych źródeł wpisać.
3: No, można było nagrać sobie program komputerowy nadawany przez rozgłośnię harcerską w eter i każdy, kto był zainteresowany, mógł sobie w odpowiednim momencie na hasło już włączyć magnetofon, nagrać taki program przesłany dźwiękowo do naszego urządzenia i potem można było tą kasetę odtwarzać, wgrywając program do komputera.
0: Ale nie powiedzieliśmy rzeczywiście, skąd te komputery się brały. Przywozili je marynarze, przywoziły osoby, które były na kontraktach. To był taki import indywidualny.
3: To był w ogóle zadziwiający okres, dlatego że z jednej strony no, nie było wolno formalnie, ale pierwszy etap, czyli przywożenie sprzętu przez osoby prywatne w walizkach czy w torbach, odpalił bardzo szybko. To zaczęło się dziać no, niemal natychmiast, jak komputer Spectrum pojawił się na świecie w 1982 roku.
0: Bo był tani.
3: Tak, był najtańszym wtedy dostępnym sprzętem. To już w 1982 i 1983 roku spokojnie w Polsce można było się za takim komputerem rozglądać. Oczywiście sprzedaż odbywała się wyłącznie w prywatnym mieszkaniu. Pieniądze i sprzęt ręki do ręki, ale co ciekawe, ogłoszenia o takich miejscach były w gazetach, więc można było
0: ale
3: znaleźć.
0: Ale komisy chyba też przyjmowały.
3: Komisy też przyjmowały, chociaż troszeczkę później. Ten sam początek to raczej jest taki handel jednak z torby, z walizki. A potem nastąpił już taki okres, kiedy tak zwane firmy polonijne albo firmy, które miały jakiś tam kontakt z firmami zachodnimi, zaczęły w Polsce również projektować, montować sprzęt w tym okresie. I zaczęły się takie komputery pojawiać również z polskich warsztatów cały czas w okresie, zwracam uwagę, kiedy nie wolno było sprzętu do Polski wwozić, kiedy formalnie było to zakazane. Zresztą to jest taki okres, kiedy ośrodki naukowe, które chciały prowadzić pracę nad komputerami nowocześniejszymi, no to pracownicy tych instytucji byli wysyłani na przykład do Berlina Zachodniego, tam udawali się do odpowiedniego sklepu elektronicznego, kupowali na przykład procesor, jedną sztukę. Tą jedną sztukę wyjmowali natychmiast z pudełeczka, wkładali w kanapkę pomiędzy szynkę.
0: Naprawdę?
3: Tak, pomiędzy szynkę.
0: No, procesor to właściwie kanapka.
3: No tak, dokładnie. I można go łatwo wkleić, tą kanapkę, bo ma nóżki, więc można go wbić, nie będzie się ruszał. I między sałatą a szynką, jak była szynka, tak? Między sałatą a mortadelą, powiedzmy
0: taki,
3: bardziej.
0: Jak jechali z Niemiec, to już mogli mieć szynkę.
3: Tak, no już mogli, tak. W każdym razie wjeżdżał przez granicę z tym procesorem w takim dziwnym miejscu, jechał do instytutu, tam wyjmowano to, oczywiście trzeba to było umyć z tego masła i tłuszczu i już był element do pracy naukowej i do ewentualnego projektowania. Tak to się odbywało.
1: Cudowne.
3: Chwilkę później zaczęły powstawać masowo w Polsce firmy, które zaczęły sprzętem handlować.
1: To właśnie chciałem o to zapytać, kiedy dokładnie nastąpił ten moment, że to się po prostu zalegalizowało, Polska się otworzyła i komputery pojawiły się już
3: formalnie,
1: normalnie w sklepach.
3: Tak jak mówiłem, po 91 roku, natomiast wcześniej, bo już w 85, 86 roku W Polsce funkcjonowało całkiem sporo firm prywatnych, które zajmowały się również sprzedażą komputerów do instytucji. Był zadziwiający, dzisiaj wręcz trudny do uwierzenia, ale jak najbardziej tak on wyglądał, cały proces zaopatrywania się w komputery. Mianowicie wyglądało to tak, że babcia prezesa, dyrektora lub innego pracownika takiej firmy przywoziła ten sprzęt do Polski. Oczywiście ona nawet nigdy nie była za granicą, ale to się tak nazywało.
0: Formalnie
3: na papierze przywoziła, po czym darowała ten sprzęt swojemu wnuczkowi i ten wnuczek, pracując w tej firmie, mógł już ten komputer tej firmie sprzedać i za pomocą tej firmy sprzedać to jakiejś instytucji publicznej, które zresztą kupowały wtedy, choć wtedy funkcjonowały takie anegdoty, że prezesi większych spółek kupują komputer, bo on ładnie wygląda na biurku. I w tym sporo było prawdy, bo wielu rzeczywiście z tych prezesów nigdy tych komputerów nie uruchomiło.
0: Dodajmy, chyba to ważny rok 85 albo 6, jeśli dobrze pamiętam, czyli komputery Atari trafiają do Peweksu i do Baltony.
3: Zaczynają się pojawiać Baltona, szczególnie w pierwszym momencie, czyli to był taki sklep, w którym za dewizy kupowali przede wszystkim marynarze, no bo Baltona to była firma zaopatrzenia żeglugi morskiej generalnie, ale no, sklepy zostały otwarte szerzej, więc można było tam kupować. Potem pojawiły się w Peweksach, a potem w kolejnym rzucie zaczęły się pojawiać w tak zwanej składnicy harcerskiej. Nie wiem, czy do dzisiaj ten sklep jeszcze funkcjonuje, ale
0: w Katowicach już go tam nie ma.
3: Ale właśnie, ale to były kultowe miejsca, składnice harcerskie, do których chodziło się oglądać sprzęt, bo tam się kupowało kolejki Pico, o których wspomniałeś wcześniej, tam się kupowało właśnie różnego
0: modele
3: rodzaju...
0: Modele do sklejania.
3: Tak, różnego rodzaju modele, różnego rodzaju elementy do modeli, farbki, no różne rzeczy, a oprócz tego oczywiście elementy...
0: Można było sobie kupić komputer.
3: Tak, a oprócz tego jeszcze elementy harcerskiego ubioru, czyli od lilijki, poczynając tak. po mundur.
1: Chciałem ze smutkiem was poinformować, że składnica harcerska funkcjonuje już tylko i wyłącznie jako sklep o tej nazwie w internecie. Właśnie z tego typu rzeczami, jak przed chwilą Zbyszku wymieniałeś, czyli mundurki, poradniki harcerskie, menażki i tego typu sprzęt
3: kempingowy. Trochę się nie dziwię, bo raczej tego się w tym sklepie należałoby spodziewać.
1: Komputerów w każdym razie nikt tam właśnie. Nie kupuje dzisiaj.
0: Ja myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu. Spoglądam na zegar, musimy naszego eksperta pożegnać, ale myślę sobie, że to jest fajny pomysł, żeby w nowym roku szkolnym powrócić co jakiś czas do takich gawęd historycznych, żeby przypominać historię informatyki. Co ty na to, Rudnicki? Piszesz się?
3: Mogę.
1: Ja zawsze się cieszę, jak Zbyszek do nas przychodzi, więc ja zdecydowanie jestem na tak, jako ten najmłodszy. Jak wujek Zbyszek jest, to jest super. Dziękujemy ci bardzo.
3: No jak ktoś będzie chciał mnie słuchać, to chętnie poopowiadam.
0: Myślę, że tak. Zagrajmy.
1: Ja też tak myślę.

0: Rzecz technologiczna w Radiu 357.
1: Piszą państwo do nas, napisał do nas pan Sławek, coś mi tu nie gra. W latach 86-87 w mojej szkole była klasa wyposażona w ZX Spectrum. Pisałem programy komputerowe z czasopisma Bajtek. Po południu graliśmy w gry kopiowane z kaset. Na zajęciach uczyliśmy się programów graficznych, a pisało się proste programy do liczenia. A szkoła była w Lesznie, kiedyś miasto wojewódzkie. No właśnie na tym polegała ta dychotomia, o której, czy no tak, tak tego słowa chyba powinienem użyć. Tak. Czyli z jednej strony nie wolno było, a z drugiej strony wolno było. To jedna z cech PRL-u.
0: Cudowne, piękne w ogóle.
1: Nie powiedzieliśmy również o tym, że legalnie można było wywieźć pewnie $20 na książeczce walutowej na zachód, ale jak przywoziłeś komputer, to nikt się tego specjalnie nie czepiał. No, tym bardziej jak przywiozłeś procesor w kanapce.
0: Tak jak Zbyszek opowiadał, no. To fascynujące. Zresztą takich fascynujących opowieści będzie przecież więcej, bo Zbyszek będzie do nas w miarę regularnie wracał z historiami, tak, z przeszłości.
1: Tego nie powiedzieliśmy.
0: Chyba powiedzieliśmy w nagraniu, nie wiem, bo nie słuchałem go.
1: Raz w miesiącu będziemy zapraszać Zbyszka, żeby opowiadać właśnie o tych starych historiach, bo tego jest cała masa. Pan Stefan przypomina swój pierwszy komputer IBM XT z zegarem 475 MHz, Turbo 8 z 91 roku. I kat na tym chodził.
0: Ale właśnie, dzisiaj jest szczególny dzień. Rzadko bardzo robimy takie rzeczy, ale dzisiaj to zrobimy, bo urodziny ma mój brat Maciuś, więc jeśli nas nie słuchasz, będąc na wakacjach w Chorwacji, to zapewne wszystkiego najlepszego, tak jest, ale Maciek nie jest jedyną osobą, która ma dzisiaj urodziny. Napisała do nas pani Kasia, żebyśmy przekazali Tomkowi informację, że niektóre retro vintage rzeczy, co prawda, nie starzeją się za dobrze, są obśmiewane i idą w odstawkę, ale niektóre zostają z nami i można je update'ować i łączą w sobie jednocześnie sprawdzoną od dekad niezawodność i świeżość. I takim właśnie vintage'em jest nie tylko mój współprowadzący audycję Jarek, ale jest też dzisiejszy jubilat czy solenizant? Z tym mam zawsze problem. Chyba jubilat.
1: Jubilat.
0: Tak, dzisiejszy jubilat, czyli pan Tomek, który jest tym właśnie ostatnim vintage. I pani Kasia życzy, żeby pan Tomek nigdy nie przestawał się rozwijać, zawsze był ciekawy świata i brał z życia, co mu się należy. My się do tych życzeń całym sercem dołączamy.
1: I rzeczywiście to jest tak, proszę...
0: Jarek jest jako ten vintage, który się nie starzeje.
1: Panie Tomaszu,
0: mówi.
1: Proszę docenić, że pani Kasia stwierdza, że pan się starzeje dobrze. Nie wszystko starzeje się dobrze. Na przykład serial Alf.
0: Na przykład,
1: albo
0: tak.
1: Miami Vice.
0: Albo MacGyver.
1: A wiesz, nie oglądałem.
0: Och, mój Boże, czasu. Nie oglądaj. Tragedia.
1: Wiesz, że parę dni temu pomyślałem sobie o grze, w którą grałem dokładnie w 89 albo 90 roku na Amidze. To była gra The Finest Hour, o bitwie o Anglii. I pamiętałem, że to była niezwykle szczegółowa grafika i bardzo płynna. I podlatywałem do niemieckich bombowców nad Canem La Manche. Jak strzelałem do ich skrzydła, to blachy odskakiwały. Okazuje się, że większość tego procesu
0: sobie
1: graficznego ja sobie wyobraziłem, bo jak odpaliłem tę grę, zobaczyłem chmurę pikseli zielono-żółtych jak pszczoły i... Nie, pszczoły są żółto-czarne.
0: Tak.
1: I pomyślałem sobie, ile jednak wyobraźni się wydarzyło, jak strasznie się ta gra zestarzała.
0: Ale to widzisz, bardzo dobrze, że przeszedłeś tak płynnie do tematu gier. Nie wiem, czy specjalnie, czy przez niechcący przypadek.
1: To się
0: przypadek.
1: Zawsze dzieje intuicyjnie.
0: Tak, ale no, nie wypada nie wspomnieć, ponieważ wczoraj był BlizzCon, czyli wielkie święto dla firmy Blizzard, dla fanów gier z tej stajni. No i tak, jest garść newsów i to takich, powiem ci, że aż mnie zamurowało. Po pierwsze, jest 30. rocznica mojej ukochanej serii Diablo i w związku z tym nie tylko zapowiedziano piątą odsłonę tej gry, ale to jest bardzo wcześnie, bo zwykle trzeba było 10 albo i więcej lat czekać między jedną odsłoną a następną, a teraz...
1: To odwrotnie jak w GTA.
0: Tak, a teraz... Nie, tak samo. A teraz...
1: Mówię o teraz.
0: Tak, tak. A w tej chwili właśnie kilka lat po premierze Diablo 4 mamy już zapowiedź Diablo 5. Zapowiedziano nowe klasy, które się tam pojawią oraz fakt, że gra trafi do graczy wiosną 2029 roku. Ja się rozwodził na temat tej gry, tutaj nie będę, bo to nie czas i miejsce na to, zresztą ty wiesz, że mógłbym
1: gadać. Czy
0: uderzyłeś
1: się właśnie łokciem w miejsce, które czyni prąd?
0: Nie, na szczęście nie, uderzyłem się w biurko. Biurko nie czyni prądu.
1: Znasz to miejsce.
0: Znam to miejsce, tak. Mamy sezon Dziedzictwa Piekła, który ma być hołdem dla najbardziej kultowych postaci wrogów. To wracamy teraz do aktualnej odsłony Diablo, czyli Diablo 4. Ale to nie wszystko. W przyszłym roku nowy serial animowany na Netflixie, osadzony w świecie gry Diablo. Na to czekam, bo tam zawsze były fajne historie i Blizzard zawsze robił świetne filmy, w sensie cinematiki, takie przerwniki filmowe do gier, więc mam wielką nadzieję, że tutaj ten serial na Netflixie będzie wyglądał równie spektakularnie jak te cinematiki.
1: Ja potakuję i uprzejmie się uśmiecham, bo jak wiesz, to nie mój żanr.
0: Nie, no zupełnie. To proszę bardzo, przechodzimy do twojego żanra. StarCraft, jesteśmy w kosmosie, są Space Marines, są
1: ładny
0: kosmici.
1: Tytuł, bardzo mi się podoba, jest clickbaitowy, ale ładny. O cholera, to data premiery. Nowy StarCraft niemiło zaskoczył graczy. Nawet szef Epica zwątpił, gdy zobaczył odległy termin.
0: Tak, bo niestety jest to rok 2030, czyli zostanie nam czekać no co najmniej 4 lata. No nie, niekoniecznie, 3,5, no. Od 3,5 do 4.
1: Ten cinematic, który zobaczyliśmy, tak, bardzo rozbudza apetyty.
0: No polecam Państwu pisać. O czym mówimy? Mówimy o StarCraft Dominion i to ma być strzelanka w świecie StarCrafta. Jest to o tyle znamienne, że dotąd wszystkie gry z uniwersum StarCraft to były, znaczy te główne gry, to były oczywiście gry strategiczne.
1: A to będzie FPP.
0: RTS, a to będzie strzelanka. Nie wiadomo, czy FPP, czy może być z perspektywy trzeciej osoby, tak, ale... ale na razie nie wiadomo w ogóle, jak gra będzie wyglądała, bo zaserwowano nam tylko mglisty, odległy termin 2030 roku, no czyli właściwie możemy już wtedy mieć taką technologię, jak w StarCraftie jest. I to ładne mi się
1: szczególnie
0: udało.
1: Szczególnie wojskową, niestety.
0: Tak, i co? No i samą informację, że to będzie strzelanka, ale powiem szczerze, jestem trochę rozdarty.
1: Bo?
0: Bo z jednej strony, no to jest moje dzieciństwo. I Diablo, i Warcraft, który też oczywiście, zaraz przejdę jeszcze do Warcrafta, bo po 20 kilku latach...
1: Bo mam jeszcze maila do
0: dostaniemy dodatek do Warcrafta trójki, który jest moją ukochaną strategią wszechczasów, więc no nie mogę się tego doczekać. Ale z drugiej strony, wiesz czego się boję? Że to jest po prostu... Przyszedł sygnał z Microsoftu, który parę lat temu kupił Blizzarda i powiedział, wyciskamy ostatnie soki, prawda, proszę się monetyzować. I być może to są po prostu desperackie skoki na kasę. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że Blizzard powróci do swojej niegdyś legendarnej jakości, bo kiedyś gry Blizzarda, tak jak produkty Apple swego czasu, po prostu brały gotową, istniejącą formułę i polerowały ją do perfekcji, wypuszczając gry spektakularne. Chciałbym, żeby to wróciło i tego sobie i wszystkim innym graczom z całego serduszka życzę. Dawaj maila.
1: Pan Wojciech do nas napisał. Przypomnę, kilka tygodni temu, chyba dwa, mówiliśmy o fotopułapkach. Jeżeli Państwo macie, to prosimy o przesyłanie zdjęć. Chodzi o to, żeby podglądać przyrodę. Jak pisze pan Wojciech, on nie ma żadnych zdjęć, ale dwie historyjki z tym związane.
0: Przyrodę,
1: cudownie, że
0: nie sąsiadów.
1: Uwielbiam. Słucham?
0: Mówię przyrodę, nie sąsiadów, Jarek.
1: No właśnie, otóż pewna mama dwojga aktywnych dzieci zamontowała fotopułapki na działce letniskowej. Pokazują tam zwykle nie ptaki, tylko aktywne nocą małe ssaki. Jednak ponieważ pułapka przekazuje obraz również do dziadków dzieci, właścicieli działki, to babcia nawet zdalnie obserwuje również dzienną aktywność tych dużych ssaków, czyli wnuków, i dzwoni z domu, że na przykład łamią trawę. Z kolei mój kuzyn lata na paralotni, nagrywa filmy z lotów, publikuje w internecie, a zimą, kiedy warunki są złe do latania, ustawia kamerkę przed karmnikiem. To nie żadne odludzie, tylko małopolskie przedmieście, a przegląd gatunków i interakcji jest niesamowity. Wciąga mnie to bardziej niż ta paralotnia nad Tatrami, więc może kiedyś opublikuję te filmy. Słuchacz z Katowic. Pozdrawiamy panie Wojciechu. W ogóle pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, z którymi udało nam się spotkać w piątek na liście w Katowicach.
0: Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę. Wiesz co, ja się cieszę, że dorastałem i dzieciństwo miałem w czasach, kiedy moi dziadkowie nie mogli na kamerce podglądać, co robię.
1: To
0: na
1: prawda?
0: Przykład w trakcie wakacji z babcią na wsi.
1: Zagrajmy.

0: Bardzo Państwu dziękujemy za wszystko, co Państwo do nas piszą, również na Facebooku. Kilka osób napisało, że pomysł zapraszania inżyniera Zbigniewa Rudnickiego regularnie się Państwu podoba, więc już chyba mamy nowy cykl Gawędy pana Zbyszka. Dlaczego tak by nie?
1: I tymczasem widzę też, że masz ciekawy artykuł. Pozwól, czy przeczytam.
0: Właśnie chciałem cię poprosić, żebyś przeczytał nagłówek i pierwszy akapit.
1: Poproszę. Głośnik do iPhone'a, który poratuje, gdy się szuka odpowiedniego nastroju, bez ochoty na słuchawki.
0: Proszę,
1: zupełnie jak ta propozycja japońskiego projektanta Uya Masato, którego Battery Free Amplifying iSpeakers są głośnikami, którym poświęcono dużo cierpliwości, myśli i uwagi co do detalów.
0: Tak napisał Chip. Sprawdziłem, można powiedzieć, detalów, ale raczej się nie powinno. Pominąwszy to, że artykuł w dużej mierze trąci mi jakimś systemem wspomagającym.
1: Ach, bo to jest po prostu takie pudełko, które muszla akustyczna.
0: Ale zobacz, jak jest ciekawie zrobione. Gdzieś to poszło sobie w niepamięć. Kiedyś robiono takie wzmacniacze. Zasada jest bardzo podobna, drodzy Państwo, jak ta, która była używana 150 lat temu w gramofonach z tubą.
1: No ty pamiętasz, opowiedz Państwu.
0: Wiedziałem, że to powiesz. I można było nawet kupić takie tuby, albo je sobie wydrukować. Tutaj jednak...
1: Niedługo będziesz takiej potrzebował, żeby słyszeć, co się do ciebie mówi.
0: Przepraszam, śmieję się, bo mi się przypomniał serial Alo, Alo.
1: Dokładnie o tym myślałem. Przepraszam, zepsułem audycję na chwilę. Kontynuuj.
0: Ten Japończyk zaprojektował... No i teraz już nie będzie poważnie, drodzy Państwo. Zaprojektował w ten sposób ten wzmacniacz, że rzeczywiście nie trzeba żadnego źródła zasilania dodatkowego. Tutaj nie ma elektronicznego wzmocnienia, tylko po prostu sam kształt. Czy ty coś dodasz?
1: Opłakałem się ze śmiechu.
0: To ja w takim razie płynnie przejdę do kolejnej informacji, bo zwykle kosmos musi być.
1: Proszę.
0: Ty idź po szklankę wody. Księżyc mógł powstać w zaledwie 5 godzin po katastrofalnym zderzeniu. Jak pisze Geekweek, no wszyscy wiemy, że Księżyc, i ta teoria została już w dużej mierze potwierdzona, powstał po zderzeniu się naszej planety z innym ciałem niebieskim o wielkości zbliżonej do Marsa. Wiemy to chociażby dlatego, że w księżycowym gruncie znajdujemy bardzo dużo lekkich pierwiastków, które znajdują się blisko powierzchni Ziemi. I tak narodził się święty srebrny glob. Nowe badania sugerują, i teraz uważaj, bo to jest ciekawe,
1: no, słucham,
0: że Księżyc mógł powstać w ciągu zaledwie 5 godzin. To jest mrugnięcie oka w skali wszechświata. No,
1: tak.
0: 4,5 miliarda lat temu, podczas wielkiego bombardowania, tak nazywa się ten okres w historii Układu Słonecznego, wiele ciał ze sobą się zderzało. No i kto wie, czy... Ten cały kataklizm i planeta Teja, tak często się ją nazywa, która uległa zderzeniu w wyniku tej kolizji, czy to wszystko nie wydarzyło się w ciągu dosłownie kilkuset minut? Niesamowite, niesamowite.
1: Niesamowite, ty masz swój kosmos, a ja mam swój beton. Oh. Dostaliśmy maila od jednego z naszych słuchaczy z linkiem do ciekawego artykułu, na którym myślę, że też bym wpadł, bo jest na jednym z portali, z których korzystamy, przeglądając ciekawostki dla Państwa przed audycją. Beton jest jednym z fundamentów współczesnej cywilizacji, ale jego produkcja generuje poważny problem środowiskowy. Szczególnie kłopotliwy jest cement, którego wytwarzanie wiąże się z emisją dużych ilości dwutlenku węgla. No i na ratunek przyszli naukowcy z Indii, którzy, uwaga, bo przez sekundę będzie niesmacznie, ale tylko przez sekundę, wynaleźli nietypowy sposób na ograniczenie zużycia tego spoiwa i wykorzystali w tym celu fekalia, ludzkie odchody. Zespół kierowany przez inżyniera Raghuvesha Tiwariego z Manipal University Jaipur wykorzystał osady ściekowe. Materiał został pobrany z oczyszczalni ścieków. Następnie został poddany pirolizie, czyli ogrzewaniu przy ograniczonym dostępie tlenu w temperaturze 350 do 450 stopni Celsjusza. Ten osad przekształcono w tak zwany bioczar, czyli po polsku biowęgiel. No i potem w różnych proporcjach mieszano go z cementem.
0: Myślę, że w naszej, gdybyśmy rozmawiali potocznie poza anteną, byś mi to prościej wytłumaczył, ale lepiej tego nie rób.
1: Tak, tak, to dokładnie tak. No i co się okazało? Już przy 5% obecności tego bioczaru, biowęgla w mieszance betonu, wytrzymałość na ściskanie wzrosła średnio o około 20%, a wytrzymałość na zginanie o 36%. Także powiem ci, że to są ogromne wzrosty. To jest, wiesz, jak dla mnie, jako pasjonata betonu, no to jest epokowe odkrycie.
0: Cała kupa informacji, muszę ją przetworzyć sobie w głowie. Pan Andrzej w międzyczasie napisał, czy w StarCraft, nie wiem jak to się pisze, rzeczywistość dogoni technologię w grze? Śmie wątpić. Jako dzieciak z wypiekami na twarzy oglądałem serial Kosmos 1999 i co? Teraz nie da się tego oglądać. Panie Andrzeju, ja jestem chyba z tego samego pokolenia i powiem tak, proszę jednak dać szansę. Trzeba oczywiście mieć pewien dystans do tego, co się dzieje. Przyznaję, pies przebrany za smoka, to być może dzisiaj w epoce CGI no,
1: ja
0: nie przejdzie.
1: Fragmenty tego serialu z tobą. Jarek, próbujesz pokolorować rzeczywistość.
0: Naprawdę?
1: Tego się nie da oglądać, stary.
0: Jeżeli ktoś z państwa mimo wszystko po upływie lat kocha Kosmos 1999, proszę mnie wesprzeć.
1: Ale ja myślę, że przez ciebie przemawia głównie sympatia do głównej aktorki.
0: Ach, wiesz, że ja wiem, jak ona się nazywa, Barbara Bain.
1: Mhm. No widzisz, wszystko się wyjaśniło.

0: Wspominają państwo o składnicę harcerską, te w Katowicach. Pan Krzysztof napisał, wujek kupował tam modele. Ja też, panie Krzysztofie. Była taka nerdowska seria modeli Flugzeug Model Baukasten. Mhm. I rzeczywiście, jeżeli rzucili akurat dostawę z NRD, to było w czym wybierać. Zapach srebrnej farbki do modeli chyba wiele osób z tamtych czasów robiących modele świetnie pamięta. Mam również dowcip dla ciebie od pana Tymona, który przyszedł.
1: Poproszę.
0: Oto żart. Do baru wchodzi pies spawacz. Podchodzi do lady, zamawia jedno piwo. Na to barman: o rany, gadający pies, mógłbyś pracować w cyrku. A na to pies spawacz: a co, potrzebują spawacza?
1: Ładny.
0: Oby ten żart sprawił wam dużo radości. Dziękuję, sprawił. Oby pan przeczytał. Przeczytałem.
1: Sprawił, ale to nie jest jedyna wiadomość, która do nas przyszła, bo państwo już się zaprzyjaźnili z słówkami, tekstówkami i między innymi napisała, no właściwie możemy już powiedzieć, że nasza koleżanka Monika, Monika z klubu Metalowca Radia 357, że pozdrawia swoich ulubionych kolegów w drodze z zamku w Bytowie i koncertu Samael. Co do historii informatyki, chętnie posłucham więcej wujka Zbyszka, bo nie znam się kompletnie na informatyce i technologii, mimo że muzeum swego czasu odwiedziłam podczas wizyty w Katowicach. My to pamiętamy.
0: To będą Monika, gawędy wujka Zbyszka.
1: Tak, Monika przecież była nawet na antenie Radia 357. Parę słów do państwa powiedziała przy tej okazji. Ja też to bardzo miło wspominam i serdecznie pozdrawiamy. Życzę szerokości.
0: Drodzy państwo, tekst z Komputer Świata ku przestrodze. Pod żadnym pozorem nie rób tego z airfryerem.
1: Nie rób tego z żadnym frajerem.
0: Wielu ludzi już się nabrało. Na TikToku krąży trik, wsypujesz mydło do kosza airfryera, zalewasz wodą i odpalasz tryb pary. Tłuszcz ma zejść bez szorowania. Dobry zwijacz językowy dla lektorów. Ten, kto zastosuje, naraża się na powtórkę groźnego wypadku z Anglii, gdzie ten patent skończył się pożarem, uruchomił się alarm, a ogień zgasiły domowe zraszacze. Straż pożarna powiedziała jednak jasno, winny był trik z TikToka i użytkownik, który nie przeczytał instrukcji.
1: Ja widzę tutaj tylko jedno. Przewiń z powrotem na górę, proszę.
0: Pozwól, że skończę. Ten airfryer nie miał trybu czyszczenia parą. Aha. W związku z tym elektronika, para, to nie lubią się te...
1: Nie, zazwyczaj nie. Pokaż mi proszę nagłówek. Ja widzę tutaj zmarnowany ogromny potencjał.
0: Przepraszam.
1: Bo mogło być tak, że nie bądź frajerem, nie rób tego z airfryerem.
0: Można, tylko to tanie.
1: No, ale działa.
0: Dobrze, młody technik?
1: Poproszę.
0: Elektryczne ciele.
1: To jakaś wycieczka personalna?
0: Nie. Młody technik, dział mieszanka naukowo-techniczna. Rok 1961.
1: Czy chodzi o udój?
0: Tak. Żaden aparat dojarski, pisze młody technik w 1961 roku, nie wydoi krowy tak szybko i tak dobrze jak cielę. Gdy cielę z siewy mią, do krwi krowy wydzielają się hormony, które wzmacniają proces oddawania mleka. Gdy natomiast pracuje aparat dojarski, wydzielanie hormonów jest słabe i mleko pozostaje w pęcherzykach gruczołu mlecznego. Teraz będzie lepiej. Radziecki naukowiec Wasyl F. Korolew wpadł więc na pomysł, by wynaleźć aparat, którego by nie mogła krowa odróżnić od cielęcia. Wiem, wyobrażasz sobie kołchoźników przebranych za ciele.
1: Dokładnie.
0: W kaloszach.
1: Dokładnie to sobie właśnie wyobraziłem. Nie, właśnie.
0: I znowu serial Alo się kłania.
1: Widziałeś ty kiedyś kołchoźnika, znaczy ciele w kaloszach?
0: Kilka lat temu stwierdzono, że jeśli by zapisywać bioprądy odpowiadające jakimś doznaniom i równocześnie z taką samą częstotliwością zapalać i gasić lampkę elektryczną przed oczami badanego, to doznania te wzmagają się. Radziecki naukowiec zaproponował, aby tę metodę wzmacniania odczuć wykorzystać do udoskonalenia aparatów dojarskich. Przepraszam za te potknięcia, ale jakość skanu jest kiepska.
1: Tak, i jakość druku też była niezazbytnia.
0: Według pomysłu Korolewa oscylacje bioprądu w mózgu krowy ssanej przez ciele należy zapisać, aby potem dokładnie z tą samą częstotliwością zapalać lampkę, nadawać sygnały dźwiękowe przez głośnik, a równocześnie za pomocą automatycznie działającego pulsatora ściskać ssawki aparatu dojarskiego. Odczucia sprzyjające oddawaniu mleka powinny się wzmocnić i spowodować usprawnienie dojenia, a także zwiększyć zawartość tłuszczu w mleku. Co może pójść źle?
1: Biedne krowy, tyle powiem. Naprawdę biedne krowy.
0: Ale ja nawiązałem do sygnału, do serialu Alo, Alo, zupełnie bez twojej reakcji. Ty pamiętasz oczywiście?
1: Oczywiście, że pamiętam. I portret upadłej Madonny z wielkim.
0: Tak. Spoglądam jeszcze na jedną ciekawostkę, jeśli ty, pozwolisz.
1: Ja też jeszcze coś mam, co chciałem powiedzieć, jeśli mogę, więc tutaj na chwilę wyjdziemy z czasów dawno minionych do dzisiejszych, bo znowu jest pozew w sądzie w Kalifornii Sony Music Publishing i Warner Chappell przeciwko czemu? Przeciwko firmie Anthropic rozwijającej chatbota Cloud. Chodzi oczywiście o naruszenie praw autorskich tysięcy utworów muzycznych. Także mamy po prostu to w kółko jest to samo, nie?
0: Używasz telefonu podczas ładowania, Robert?
1: Rzadko.
0: Eksperci mówią, co może się stać. Bo oczywiście można skorzystać z telefonu podczas ładowania i to nie jest taki truizm, bo nie każde urządzenie na to pozwala. Na przykład wiele słuchawek nie pozwala ci słuchać muzyki przez podłączenie do USB. Być może jest dobry powód. Eksperci z marki Oskal zwracają uwagę przede wszystkim na wyższą temperaturę smartfona, wolniejsze ładowanie i szybsze zużycie baterii, gdy się takie zachowanie często powtarza.
1: No to z temperaturą to jest dosyć oczywiste, bo bateria grzeje się w trakcie, kiedy się ładuje. Wiadomo, zawsze jak odłączamy telefon od ładowarki, to jest on ciepły. A na dodatek jeszcze, jeśli korzystamy z ekranu, który też wydziela ciepło i wykorzystujemy procesor, no bo telefon musi myśleć nad tym, co nam wyświetla na ekranie, no to ta ilość ciepła, która się w telefonie wytwarza, faktycznie może być dla baterii bardzo niezdrowa.
0: Podczas ładowania energia trafia do akumulatora, pisze Benchmark, ale część mocy zużywa na bieżące działanie. Masz rację. I to może pogarszać kondycję baterii. Ja zauważyłem to na swoim iPhone'ie. Po 2 latach sprawność 72%.
1: No, to ja mam 85, ale dlatego, że ustawiłem sobie...
0: A ja często właśnie ładuję i używam.
1: A ja ustawiłem sobie ładowanie też do 80% tylko, żeby się nie ładował do pełna. I to też bardzo mocno przedłuża życie baterii.
0: Przy okazji iPhone'a jeszcze powiem szybko, próbowałem sprzedać mojego na Elixie. Powiem ci, że to jest cała gama zachowań, o których możemy kiedyś w audycji
1: opowiedzieć. O tym opowiemy za tydzień, a tymczasem kończymy rzecz technologiczną, którą zrealizowała dla państwa Julia Nowaczyńska, a poprowadzili...
0: Robert Zembrzycki.
1: I Jarosław Juszkowicz.
0: Co mówiłeś? Halo, co mówiłeś?
1: Nic.